0: To jest powtórka programu.
1: Watykan oficjalnie ogłasza nowy grzech, to jest grzech ekologiczny. No i co to dla nas oznacza? Czy będziemy teraz spowiadać się z marnowanej wody albo z nieposegregowanych śmieci? I czy nasze sumienia mają szansę uratować planetę? Iza Berkowska, zapraszam na rozmowę.
0: Mocne nocne, woda nie tylko święcona.
1: Ksiądz Arkadiusz Lechowski, proboszcz parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach, jest naszym gościem. Witamy.
2: Witam serdecznie.
1: Dobrze rozumiem, że Kościół teraz nam sugeruje branie na własne barki odpowiedzialności za środowisko?
2: To nie jest tak, że Kościół dopiero teraz to sugeruje, ponieważ to wynika tak naprawdę z pewnych zasad moralnych. O tym bardzo wyraźnie już mówi cała katolicka nauka społeczna, począwszy od świętego Jana Pawła II. Natomiast też to nie jest do końca, że mamy teraz nowy grzech. Nie, grzech po prostu był. I on był od zarania pewnie ludzkości, tylko bardzo dziej nie zwracaliśmy na to uwagi. To znaczy teraz bardziej zwracamy. Zresztą nie bez powodu pierwsze takie określenie grzechu ekologicznego w Kościele katolickim było na synodzie w Amazonii, czyli tam, gdzie rzeczywiście ta ekologia jest bardziej zagrożona. Ale sam termin użył chyba po raz pierwszy patriarcha Bartłomiej I. Czyli to pokazuje nam, że to jest kwestia bardzo ekumeniczna. To jest kwestia nie tylko Kościoła rzymskokatolickiego. Zresztą trwamy w obchodach takich dni dla stworzenia, które są od 1 września do 4 października. To są bardzo ekumeniczne obchody we wszystkich kościołach. Pytanie, w jaki sposób to się echem takim szerokim odbija w naszej codzienności, w naszych parafiach, to jest pytanie otwarte. Ale jest taki czas dla stworzenia. Wiele organizacji, ruchów również chrześcijańskich i katolickich, wiele stara się w tym czasie robić i zwracać uwagę na problem dotyczący ekologii. Czyli biorąc pod uwagę...
1: No dobrze, to... czyli zaczynamy rozmawiać na ten temat mniej więcej za pontyfikatu Jana Pawła II. Później sporo robi Franciszek. Decyzję dopiero oficjalnie podejmuje Leon XIV, czyli tak naprawdę co, przez 40 lat?
2: Może nie zupełnie. To znaczy rozmawiamy i będziemy jeszcze rozmawiali, a powinniśmy rozmawiać dłużej. Ja wewnętrznie jestem przekonany, że gdybyśmy prześledzili myśli różnych teologów, jestem przekonany, że o tym mówiło się wcześniej. Tylko, że nie zwracaliśmy uwagi na kwestie ekologiczne tak bardzo jak dzisiaj. Jeszcze te 50 lat temu nikt nie patrzył na ilość spalanego węgla. Dzisiaj myślę, że już na to patrzymy. Ale to po prostu się zmienia świadomość. I stąd...
1: Ale w Kościele o tym słyszymy? Nie palcie węglem?
2: To znaczy, i tutaj mamy bardzo duży dylemat, ponieważ zresztą to nie bez powodu o tym się mówi w kontekście tak zwanego grzechu ekologicznego. Użyłem tutaj określenia tak zwanego. Nie dlatego, że nie jest to grzechem, bo nie trzeba coś nazywać grzechem. Nie wszystkie grzechy jesteśmy w stanie zdefiniować. Ja jestem wewnętrznie przekonany, że nie jesteśmy w stanie, że nasza pomysłowość ludzka grzeszenia, czyli łamania prawa Bożego jest zdecydowanie bogatsza niż niejednego teologa, który mógłby to opisać i zdefiniować. Tylko, że czasami bywa tak, że pewne rzeczy trzeba zdefiniować. I to też nie jest tak, że to weszło już do katechizmu Kościoła katolickiego. To ogłosiła Komisja Teologiczna bodajże 2 września tego roku. To jest bardzo ważna komisja. Ten dokument niestety jeszcze nie został przetłumaczony na język polski, także operujemy tutaj takimi tłumaczeniami roboczymi. No, dzisiaj to nie jest to trudne. Natomiast to jest bardzo ważna komisja i ona w jakiś sposób pokazała, że to jest istotne dzisiaj. Użyła tego terminu, pokazując, co wchodzi w tym terminie, także pokazując, jaka jest, z czego to wynika. I tutaj chodzi tak naprawdę o grzech przeciwko i drugiemu człowiekowi, ale także stworzeniu. Ponieważ my słusznie patrzyliśmy na to, co byśmy nazwali grzechem ekologicznym, że to jest grzech przeciwko przyszłym pokoleniom. To jest grzech przeciwko innym. I tutaj, kiedy mówimy o paleniu węglem, to mamy bardzo duży dylemat, ponieważ pamiętajmy o tym, że często palą węglem i to jest nieekologiczne.
1: Nie tylko węglem, kaloszami się też pali.
2: No i to już nie jest do wytłumaczenia i usprawiedliwienia. Ale do czego zmierzam? Że mamy coś takiego, że są rodziny ubogie, społeczeństwa ubogie, kraje ubogie. I teraz odpowiedzialność bardziej spoczywa na bogatych społeczeństwach. Nie dlatego, że tam to lekceważymy, ale to znowu jest jakby pewne pierwszeństwo. Nie? Jeśli mamy jakąś rodzinę, która...
1: Rykoszetem dostaną
2: tak, jesteśmy w Łodzi, jesteśmy w Łodzi i ktoś pali po prostu w piecu, bo nie ma innej możliwości, bo go nie stać na wymianę tego pieca, bo nikt mu w tym nie pomógł i tak dalej, to tak naprawdę tu jest jakby ratowanie jego życia. Nie? To samo
1: czyli
2: mówimy...
1: Jeśli pali kaloszami, bo jest ubogi. Przepraszam za te kalosze, ja wiem, że to bez kalosze sensu.
2: One nie są bez sensu, bo to nie jest wytłumaczenie. To znaczy oponami, kaloszami, nawet jeśli jest się ubogim, to się nie pali. Tak? Natomiast mówimy tutaj ogólnie o środkach opałowych, są bardziej lub mniej ekologiczne. Tak? Węgiel no, nie należy do tego najbardziej ekologicznego. Natomiast wiem, że to są wyzwania, bo na przykład ja jestem proboszczem w parafii od 3 tygodni i to będzie wyzwanie, ponieważ mamy piece na ekogroszek. Jest to ekogroszek w nazwie, ale jednak nie jest to najbardziej ekologiczne rozwiązanie, a jest to duże wyzwanie. Tak? Ponieważ pytanie, czy mam w ogóle nie palić w kościele i ludzie mają marznąć, czy mam po prostu sukcesywnie przygotowywać się do zmiany ogrzewania, szukać na to środków, co nie jest rzeczą prostą dla takiej wspólnoty parafialnej i w takim systemie. Mówimy o konkretach. I to samo będzie w niektórych domach. Mamy programy, świetne programy. One, co prawda, niekoniecznie dobrze poszły w ostatnich latach, ale programy skierowane dla najuboższych, tak, dotyczące właśnie wymiany pieców, wymiany całych systemów grzewczych, gdzie osoby najuboższe to są środki normalnie z ETS-u, środki unijne, na które tak bardzo wiele osób narzeka na Unię, ale to nam pomaga w tym znaczeniu. I teraz pamiętajmy o tym, że takie działanie ostentacyjne przeciwko działaniom ekologicznym, no to dlatego to definiujemy, żeby przypomnieć nam wyraźnie, że to jest działanie przeciwko stworzeniu, przeciwko Bogu, przeciwko bliźniemu. Dlatego używamy tego określenia grzech, ale tu nie potrzebujemy ani katechizmu, ani komisji teologicznej, żeby zdrowym rozsądkiem zauważyć, że wyrzucanie śmieci do lasu, że palenie tymi kaloszami, tak, no, nie było w porządku, że jest to grzech. Ale po to są pewne gremia,
1: no tak,
2: aby
1: tylko,
2: nam
1: tak
2: to uświadomić.
1: Bardziej spojrzeli, że to jest taki grzech, znaczy grzech, no, że to może nie jest w porządku względem środowiska, ale nie wiem, czy do tej pory przyszłoby nam do głowy, że to jest nie w porządku względem Boga.
2: No mi przyszło. Mi przyszło i wielu osobom przyszło.
1: No, ale ksiądz jest księdzem.
2: No tak, ale ja też znam osoby świeckie i osoby, które są bardziej lub mniej zaangażowane w kościele i jest to rzeczą oczywistą, tak? Że to jest, i tutaj nie chodzi o to, że to nie chodzi o to, że mamy jakiś ekologiocentryzm, tak? Tylko chodzi o to, żebyśmy spojrzeli całościowo. Że to, że człowiek, ja tutaj się oczywiście zgodzę w takim znaczeniu, że mieliśmy taką błędną interpretację, którą czasami słyszymy w Polsce, że człowiek biblijnie dostał świat stworzony
1: tak?
2: przez Boga, dostał, ale w tym znaczeniu, że niektórym
1: czyni
2: się wydaje,
1: poddanym.
2: Że no, poddanym
1: tak.
2: i rób sobie z tym, co chcesz. No tak. To jest błędne. Jeśli ja jestem pracodawcą, już w tym momencie nie tak jak kiedyś, to moim obowiązkiem jest dbanie tak, o pracownika, a nie na tej zasadzie, że mogę sobie wszystko. Trochę przepraszam za tą analogię, ale tu możemy podstawiać
1: nie,
2: inne
1: no dobrze,
2: rzeczy.
1: Dobrze.
2: Nie? I teraz to jest moja odpowiedzialność, czyli czyń sobie ziemię poddaną, to okej, korzystaj z tej ziemi, ale dbaj o tą ziemię. I w sytuacji, kiedy ja nie dbam o tą ziemię i dlaczego dla nas to w ostatnich latach stało się takie widoczne, kiedy widzimy kwestie ocieplenia klimatu, któremu no, od strony i naukowej, ale także doświadczalnej nie możemy zaprzeczać, bo ona jest widoczna. No jeśli ktoś zaprzecza ociepleniu klimatu, bo powiedzmy miał, nie wiem, chłodno jest, albo znowuż ma jakieś takie swoje spojrzenia i zastanawia
1: tak,
2: się,
1: i gdzie... wspomnienia, że kiedyś też było gorąco.
2: Tak, kiedyś też było gorąco i jakie ocieplenie, bo przecież było zimno. Natomiast oczywiście widzimy powodzie, widzimy huragany. My jeszcze żyjemy naprawdę na naszym kontynencie, momencie i w naszej przestrzeni geograficznej, kiedy tego nie odczuwamy tak bardzo, ale już również na naszym kontynencie, Hiszpania, ale spójrzmy Afryka, kraje ubogie, które w tym momencie cierpią z powodu tego, że my jako kontynent, mówiąc tutaj o Europie szeroko rozumianej, ale także i Ameryce Północnej, rozwijaliśmy się nie patrząc na skutki ekologiczne, nie byliśmy tego świadomi. Dzisiaj jesteśmy tego świadomi. Teraz znowu wracając do grzechu.
1: Ale Kościół wcześniej też nie zabierał w tej sprawie głosu. Zaczynamy o tym mówić.
2: Dobrze,
1: tak naprawdę w ostatnich latach,
2: że zaczynamy mówić przede wszystkim. Natomiast znowuż też jest to nasza świadomość. Ta świadomość się poszerza. Ale nawet wracając w kontekście grzechu. Inną sytuacją jest, kiedy popełniam zło w sposób świadomy i dobrowolny, bo jestem tego świadom, albo robię coś nieświadomie, ale rzeczywiście wyrządzam zło. Tak? I to jest inna kategoria moralna grzechu i to Kościół zawsze tak nauczał, że no powiedzmy sobie, że tak, popełniamy zło bardzo często nieświadomie, nie chcąc tego. Dopiero po jakimś czasie widzimy skutki tego zła i takich sytuacji jest wiele. Natomiast sytuacji, kiedy jestem świadomy, no to mówimy tutaj już o poważnym grzechu. Często jeśli to jest świadome, dobrowolne, to już wchodzimy w kategorię tak zwanego grzechu ciężkiego, nie? Czyli takiego poważnego. To jest stopniowanie, ponieważ Kościół od strony takiej moralnej zawsze widział wagę ludzkiej wolności i świadomości. Teraz jeśli jest wagą ludzka świadomość i wolność, to metodą naturalnej dedukcji nie potrzebujemy nawet definicji grzechu. Dobrze, że to się stało poprzez komisję teologiczną.
1: Żeby trochę zwrócić uwagę.
2: Dobrze, że o tym rozmawiamy. Tak? I pewnie powinniśmy o tym mówić jeszcze więcej i zastanawiać się, co możemy zrobić, aby rzeczywiście zadbać o naszą planetę.
1: W porządku, ale zacznijmy jeszcze od samego tekstu biblijnego, dobrze? Jeśli ksiądz pozwoli, bo Pismo Święte jest, powiedziałabym, dalekie od podręcznika ochrony środowiska. Koncentruje się jednak na tej relacji Bóg-człowiek. No i już nawet po samym grzechu pierworodnym przyroda staje się właściwie naszym wrogiem, tak? My jesteśmy trochę pokarani tym, co się dzieje. Jezus powoduje, że usycha drzewo figowe. Świnie są topione, owady się pojawiają jako plaga, kara za grzechy. To wszystko, to środowisko no, jest przeciwko nam trochę.
2: Bardzo ciekawa interpretacja, ale kompletnie niezgodna z moją wizją i czytaniem Biblii. Mówię ciekawa.
1: Nie traktowaliśmy trochę instrumentalnie tej
2: ciekawa,
1: przyrody?
2: Ciekawa, ponieważ jestem sobie w stanie pomyśleć, że niektórzy mają takie spojrzenie, ale absolutnie w Biblii tego nie ma. To znaczy, to jest takie czytanie Biblii wyrwane z kontekstu i na moje potrzeby.
1: No możemy też o Arce Noego porozmawiać i wtedy będziemy ratować.
2: No i teraz spójrzmy, tak? Ratujemy zwierzęta w Arce Noego, ale nie no. Wychwalajcie Pana całe stworzenie. Wychwalaj Pana całe stworzenie. I to jest, czytajmy też psalmy, czytajmy też również te fragmenty, kiedy poprzez przyrodę my odkrywamy dzieła Boże
1: afirmujemy
2: i bogactwo Pana Boga. Tak? Mm-hmm. Czyli te wszystkie inne rzeczy, no, że drzewo figowe usycha, no, to też nie zupełnie tak wygląda, bo no, spójrzmy co, albo te świnie, nie. To oczywiście jest wyrwane z kontekstu.
1: Ale utopiliśmy te świnie.
2: Nie, to jest wyrwane z kontekstu ewidentnie. Tak? To tak nie jest. Tam było, chodziło o coś innego, nie chodziło o świnie, chodziło o człowieka i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale świnie zostały
2: wykorzystane. Ale to umówmy się, ja bardzo chętnie jakąś nocną audycję, to będziemy na ten temat rozmawiali bardzo, bardzo długo i ja bardzo chętnie będę mógł to wytłumaczyć. Bardziej,
1: dobrze.
2: Bardziej dla mnie jest istotne to, żebyśmy spojrzeli, że nie, paradoksalnie Biblia bardzo wyraźnie mówi o stworzeniu jako dziele Boga dane człowiekowi, a człowiek jest za nie odpowiedzialny. I to jest jakby pewna rzecz. Natomiast my do tej pory nie odczuwaliśmy skutków naszych działań. Często nie wiedzieliśmy, jak działać mądrze. No pamiętajmy, no, cały rozwój przemysłowy sprawił, że dzisiaj wygląda świat trochę inaczej. Nie wiedzieliśmy tego, do czego to doprowadzi. Spójrzmy, mamy wiele różnych katastrof. Wojny dzisiejsze, także doprowadzają do katastrof ekologicznych, o czym Leon bardzo wyraźnie mówił w swoim ostatnim dokumencie, właśnie podkreślając ten aspekt, o którym zapominamy. Nie? To mamy ileś takich czynników, co wcale nie oznacza, że jeśli wojna jest olbrzymią katastrofą ekologiczną, bo jest katastrofą ekologiczną, to wcale nie oznacza, że zwalnia mnie to z obowiązku, abym ja w swoim lokalnym środowisku także nie dbał wtedy o dobro wspólne, którym jest środowisko, tak? Również segregowaniu śmieci, również kwestie konsumpcji. To są ważne rzeczy. Ja przyznam, kiedyś przez półtora roku nie spożywałem mięsa. Dzisiaj zastanawiam się, czy też do tego nie wrócę, ale nie spożywałem też z jednego powodu. Nie dlatego, że byłem jakimś fanatykiem dotyczącym wegetarianizmu, ale dla mnie, a to było lat temu sześć ponad, było to przyczynek, aby na ten temat rozmawiać o poszanowaniu ekologii, tak? I to nie jest, że to się stało dzisiaj, ale i nie jestem jedyną osobą, która tak robiła. I dla mnie było ważne, że ktoś pytał, ale dlaczego? No ja mogłem mówić o kwestii konsumpcji, nadkonsumpcji, tego wszystkiego, co degraduje nasze środowisko, o szacunku dla środowiska. I myślę, że nie byłem w tym osamotniony, aczkolwiek pewnie było to takim głosem na puszczy.
1: No dobrze, a to spróbujmy sobie wziąć ten dokument do serca, te nowe wytyczne, ten grzech ekologiczny, tak? I spróbujmy się zastanowić, powiedzmy, nad spowiedzią. Dobrze? Teraz z czego my ogólnie mielibyśmy się spowiadać? Czy na przykład to, że ja niepotrzebnie podlewałam trawnik, było sucho, nie musiałam tego robić, tak? Nie posegregowałam śmieci, celowo wyrzuciłam plastik do, nie wiem, do papieru, tak? Zmarnowałam jedzenie, wyrzuciłam śmieci do lasu, czy też, nie wiem, ja muszę zrobić coś więcej, spuścić ścieki do rzeki, przywiązać psa w lesie, strzelać do kota z wiatrówki, no nie wiem, zrobić nielegalną wycinkę lasu. Już widzę, że ksiądz uśmiecha, bo mam sporo propozycji, z czego ludzie mogliby się wyspowiadać. Chodzi o to, co nas gryzie, ale żeby nas zaczęło gryźć, to my musimy mieć świadomość tego, że to rzeczywiście nie jest w porządku, tak? I o ile takie ścieki wylane do rzeki, to rzeczywiście mogą obudzić sumienie, o tyle to, że mnie się nie chciało do tej pory na przykład segregować śmieci, no niekoniecznie w naszych sumieniach musi się kojarzyć z czymś takim bardzo nie w porządku, zwłaszcza względem Boga. No to, że ja nie oddzieliłam plastiku od papieru, czy to obraża Boga?
2: Czy mam być życzliwy dla sąsiada, czy dopiero muszę go uderzyć? Bo to mówimy w takich kategoriach.
1: No tak.
2: Tak? Możemy sobie w ten sposób gdybać. No ja nikogo przecież nie zabiłem, nikogo nie okradłem. Ale to, że burknąłem na sąsiada, bo tak naprawdę jest mi obojętny, to już no, jest mi tylko obojętny. I teraz pytanie, gdzie jest moje rozeznanie, gdzie jest moje sumienie? W kontekście tak moralnych, to, co definiujemy w formie grzechu, ma być pomocne. Ono jest jakimś pewnym wyznacznikiem, ale pamiętajmy o tym, że nasze sumienie musi być budowane i kształtowane w sposób dojrzały, w sposób prawidłowy. Normy mają nam w tym pomagać. I teraz pytanie, jak ja mam ukształtowane sumienie?
1: No to znaczy, że Kościół musi zacząć mówić o ekologii.
2: Ale, znaczy, powiedzmy sobie szczerze, oficjalne nauczanie Kościoła mówi o tym od lat. Mówi o tym od lat. Nie wszystko równo rozprzestrzenia się w naszej rzeczywistości ogólnoświatowej Kościoła. Bo inaczej będzie to w niektórych krajach, gdzie jest rzeczywiście problem ekologiczny, co wcale nie oznacza, że tam sami nie mają problemu na przykład, nie wiem, z nadmiarem śmieci, tak? Tylko, że to są często kraje uboższe, inaczej to wygląda. No to są też inne problemy. I teraz znów mamy wiele różnych innych kontekstów. I to, że ja burknę do sąsiada, bo tak naprawdę stała mi się jakaś tragedia w życiu i nie zapanowałem nad tym, będzie inną sytuacją, niż ja tego sąsiada mam w nosie i na niego burkam, żeby go zdenerwować. Tak? przepraszam, używam jakichś takich analogii, żebyśmy potrafili to, co nazywamy ekologią i to, co dzisiaj zaczęliśmy nazywać grzechem ekologicznym, żebyśmy włożyli w nasze sumienie i nie traktowali tego jako coś ekstra, tylko włożyli to we wszystkie inne nasze postępowania. I może zdarzyć się coś takiego, że nie wiem, wypadnie mi jakiś papierek albo kawałek folia po cukierku i wypadnie i tego nie zauważyłem i ciężko tutaj mówić o grzechu, a co innego, kiedy ja będę robił to celowo. Inaczej, kiedy mam wybór, kiedy nie mam tego wyboru. Inaczej, kiedy tak naprawdę nie mam za co kupić jedzenia, które byłoby bardziej ekologiczne i może w ekologicznym opakowaniu, bo to jest tak naprawdę kwestia, nie wiem, wyżywienia mojego i mojej rodziny, a inaczej, jak ja to robię po prostu bezmyślnie, tak? To znaczy, tutaj chodzi o to, że my mamy patrzeć szerzej. To nie jest tak, że tu i tu jest grzech. To jest właśnie na tej zasadzie, czy ja muszę kogoś zabić i okraść, żeby to był grzech? Nie, patrzę szerzej. To jest wrażliwość mojego sumienia. To, że ja byłem obojętny względem jakiejś osoby, może nawet ona tego, wydaje mi się, tego nie odczuła, ale to jest znowuż moje sumienie. I ja muszę spojrzeć wewnątrz, czy to jest grzech ciężki, czy nie ciężki, czy mogę coś z tym zrobić, czy nie mogę coś z tym zrobić, czy rzeczywiście mam tak trudny ostatnio czas, że moje emocje nie dają rady. Różnie może być. Natomiast ważne jest, abyśmy mieli w sobie te normy. Nie? Tak jak moja życzliwość względem drugiej osoby, moje zainteresowanie i brak obojętności na drugą osobę jest ważne, tak samo dbałość o środowisko, choćby w tych małych rzeczach, jest ważne.
1: Mhm. Czyli to, żeby pamiętać również o tym, że pies może nie mieć wody.
2: Ależ oczywiście. I teraz, czy ja podlałem trawnik, czy nie podlałem, bo może powinienem właśnie podlać ze względów ekologicznych, jeśli mam dostęp do wody i to jest racjonalne, bo może być tak, że ta woda wcale tak nie paruje. Pytanie, jaki mam ten trawnik, czy go za krótko, czy nie za krótko ostrzygłem. To jest inna rzecz. Ale czy o tym w ogóle myślałem? Czy mogłem zrobić coś innego?
1: A jaka to jest kategoria grzechu? Mamy grzechy ciężkie, lżejsze? Zależy.
2: Grzech ciężki? To jest świadomy, dobrowolny, ważny i
1: grzech ekologiczny
2: sprawie.
1: Też może być grzechem ciężkim.
2: Ależ oczywiście. Jeśli jestem tego świadom, jeśli robię to dobrowolnie, mam wyjście, mogę zrobić inaczej, a szczególnie jeśli dotyczy to do czegoś poważnego, tak? Czyli wylanie tych ścieków i śnięte ryby w rzece są naprawdę czymś bardzo poważnym, ale to mogą być też inne rzeczy. Tak? Podobnie, ja myślę, że warto wrzucić taką analogię naszych relacji z drugim człowiekiem. I warto, abyśmy spojrzeli, że ta przyroda, która jest darem od Stwórcy, jest także darem dla innych. I to jest też kwestia naszych relacji z drugim człowiekiem. I to, że czasami na odległość jesteśmy w stanie komuś wyrządzić krzywdę i o tym nie myślimy, że ktoś na drugim... No zresztą, mój Boże, przyszła mi taka myśl, czy myślimy o tym, że kupując koszulkę za 5 zł, może to być także wspieranie handlu ludźmi i niewolniczej pracy gdzieś w Indiach albo jakimś kraju? No pewnie niestety nie myślimy. A czasami też warto, abyśmy mieli tę świadomość, że ja tę koszulkę zaraz wyrzucam, bo kupię kolejną za 5 zł i mi się wydaje, że tyle powinna kosztować, ale nie mam świadomości, co się dzieje po drugiej stronie oceanu. Świadomość, mentalność jest budowana naprawdę długo i ona jest ważniejsza od wszystkiego, co będzie arbitralnie ogłoszone w jakichkolwiek kazusach prawnych. Mhm. Natomiast jeśli one zostaną ogłoszone, prawo ma nam pomagać także w tym, żeby zachowywać pewne normy.
1: No dobrze, to jeszcze mi się jedno pytanie nasuwa. Idziemy do spowiedzi. Czy spowiedź zbyt łatwo nie zabierze nam ciężaru z pleców? Wylałem ścieki do rzeki, idę do spowiedzi, dostaję pokutę, przysłowiowe 3 zdrowaśki, tak? Mam to z głowy?
2: O, wchodzimy na bardzo ciekawy grunt, bo mamy jeszcze coś takiego, zadośćuczynienie za grzechy.
1: No mam, postanawiam poprawę. Zwróćmy uwagę, mnóstwo ludzi wraca z tymi samymi grzechami w nieskończoność. Kłamałem, byłem leniwy, No i nadal jestem.
2: No tak. I może się...
1: Wyspowiadam się, mam to z głowy.
2: Różne rzeczy mogą się zdarzać i mogą być notoryczne. Natomiast jeśli ja idę do spowiedzi ze świadomością, że i tak będę robił to nadal, no to pozostaje pytanie, czy jest szczera poprawa. A druga rzecz, że mamy jeszcze coś takiego, o czym bardzo często zapominamy, jak zadośćuczynienie. Czyli jeśli ja dokonałem jakiegoś zła, to ja powinienem zadośćuczynić. Jeśli coś ukradłem, to moim obowiązkiem jest oddać. Jeśli nie mogę oddać, to w jakiś inny sposób powinienem zadośćuczynić. Jeśli wylałem te ścieki do rzeki, ja nie wiem, jak tu zadośćuczynić, bo to jest naprawdę poważna sprawa może być, nie? Szczególnie te śnięte rydby. No, ale to jest jeszcze kwestia nie tylko postanowienia poprawy, ale zadośćuczynienia. Ale wchodzimy tutaj znowuż na jakiś pewien grunt norm moralnych. I teraz ja nie jest tak. To znaczy niektórzy mogą tak interpretować, że spowiedź to uspokaja sumienie. Właśnie ma nie uspokajać sumienie, tylko ma budować pewną wrażliwość. Bo to, że nam się zdarza powtarzać grzechy, mi również. Grzechy, których bym nie chciał powtarzać. Święty Paweł mówi, nie czynię dobra, które bym chciał, czynię zło, którego bym nie chciał czynić. Pytanie, czy jestem w stanie robić inaczej, tak? Co mogę zmienić? Natomiast jeśli to lekceważę i nadal popełniam te grzechy, no to pytanie o poprawę moją i zadośćuczynienie jest tutaj bardzo otwarte, a spowiedź także to zakłada i tego wymaga. Jeśli mam problem z ekologią, co robię, aby budować świadomość współodpowiedzialności i za drugiego człowieka, który korzysta z tego środowiska i będzie korzystał powiedzmy za 30-40 lat, kiedy ja już nie będę miał siły wylewać tych ścieków do rzeki, czy też powiedzmy od współodpowiedzialności za to stworzenie, które jest darem stwórcy, nie? I to jest ta płaszczyzna, nie? Że my musimy poszerzać. W kategorii grzechu i moralności my już w Kościele katolickim dawno od tego odeszliśmy, uważam, że słusznie, że mamy kazusy od A do Z, nie? Oczywiście kazusy nadal są, mamy przykazania, one mają nam pomagać, ale jeszcze raz, ja nie byłbym w stanie zdefiniować wszystkich grzechów, jakie sam jestem w stanie popełnić i wymyśleć. A podejrzewam, że moi siostry i bracia w wierze są jeszcze bardziej pomysłowi ode mnie. I tutaj musimy budować sumienie.
1: No dobrze, to takie pytanie podsumowujące. Niektórzy mówią, że skoro teraz zaczynamy tak oficjalnie brać odpowiedzialność za klimat, za planetę, no to znaczy, że Watykan idzie w stronę takich lewicujących ekologów.
2: No jest to oczywiście nieprawdą, tak? Bo ja uważam, że właśnie to pokazanie, ustawienie pewnych rzeczy na swoim miejscu jest bardzo istotne. Tak? To znaczy też nie idźmy ze skrajności w skrajność. Ja myślę, że to jest pokazywanie, że możemy normalnie funkcjonować. Że oczywiście człowiek jest w jakiś sposób koroną stworzenia, ale właśnie dlatego, że jest koroną stworzenia, to jest odpowiedzialny za inne stworzenia. Tak? I to jest jakby ustawianie wszystkiego na swojej pewnej płaszczyźnie. Ale pewnie to też tak jest, że jeśli coś bardzo mocno zaniedbujemy, to jest nie tylko w tej dziedzinie, to potem bardzo łatwo odbić wahadłem w drugą stronę. I wtedy bardzo łatwo gdzieś dochodzić do jakichś takich pewnych skrajności, które na przykład zapomną o człowieku, tak? A będą myśleli, że ważniejsze jest drzewo, a nie człowiek, który jest głodny i który potrzebuje naszego wsparcia. Nie? I teraz tak, to nie jest tak, że drzewo nie jest ważne. Drzewo jest ważne, bo ono jest dla nas wszystkich i przyszłych pokoleń. Musimy złapać taką pewną równowagę. Mało tego, jestem przekonany, że troska o stworzenie może być świetną przestrzenią spotkania naszego chrześcijan, nie tylko katolików, z osobami, które być może nie podzielają naszych wartości wiary religijnych, ale podzielają te wartości. To papież Franciszek bardzo pięknie o tym mówił. Właśnie, że musimy tworzyć takie przestrzenie, w których będziemy się spotykali. Może nie wszyscy jeszcze poznali Stwórcę. Nie wszyscy mają relację z tym Stwórcą. Może niektórzy poszukują tego Stwórcy, ale mamy inne rzeczy wspólne, inne wartości wspólne. Przy tym się spotykajmy. I nie bez powodu wiele działań ekologicznych jest działaniami ekumenicznymi, czyli międzywyznaniowymi, tak? To nie jest tylko i wyłącznie konfesyjne w kontekście Kościoła katolickiego, prawosławnego czy protestanckiego. To nam pokazuje, że to jest wspólne działanie i to jest okazja, żebyśmy wspólnie działali również ze środowiskami które byśmy nazwali lewicującymi, chociaż za bardzo uważam, że to słowo też wymaga jakiejś redefinicji. Ale ja zresztą przez ostatnich 6 lat dość intensywnie pracowałem, myślę, że na rzecz wsparcia i pomocy drugiego człowieka w takiej przestrzeni pomocy charytatywnej. I naprawdę ja nie miałem problemu dogadywania się z osobami, które niekoniecznie były wierzące, ale dla których te kwestie społeczne były ważne. Ja wiedziałem, dla mnie one też wypływały nie tylko z mojego jakby ludzkiego podejścia, ale i z Ewangelii i z nauczania społecznego Kościoła. Tak? One są bardzo wyraźnie zakorzenione. I dla mnie jest to naturalne. Dla innych osób z innych powodów są ważne. I super. Przy tym się spotykamy. Przy tym działamy wspólnie. I to jest ważne. I myślę, że w ten sposób powinniśmy patrzeć, a nie na to, że być może teraz będziemy budowali jakąś ideologię. To nie jest ideologia, to jest idea.
1: Ksiądz Arkadiusz Szlachowski, proboszcz parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również bardzo serdecznie.
1: I Iza Berkowska. Do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.
3: To jest Radio Łódź.

0: Zwierz się zwierz dzisiaj w łódzkim Orientarium. Stoimy przed wybiegiem dla lemurów. Obok mnie Piotr Tomasik z Orientarium Łódź. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa wszystkich serdecznie.
0: Przed nami lemury. Lemury znane z bajki, serialu Pingwiny z Madagaskaru. Na ile to życie, które pokazane jest w bajce Króla Juliana, jest rzeczywistym życiem lemura?
1: To jest świetne pytanie, ponieważ tak naprawdę w obecnej popkulturze nie ma chyba zwierzęcia bardziej rozpowszechnionego właśnie przez bajkę, które tak mocno zapisało się w świadomości ludzi tak naprawdę na całym świecie, ale tak jak z bajkami jest, niestety, jest to tylko wymysł twórców, tak naprawdę z sytuacją tych zwierząt w środowisku naturalnym nie mający praktycznie wspólnego nic, niestety, nie bójmy się tego powiedzieć.
0: Czyli co, nie ma wyginam śmiało ciało?
1: Nie dość, że nie ma wyginam śmiało ciało, to jeszcze tak naprawdę żaden Julian, żaden samiec zdecydowanie nigdy królem w świecie lemurów nie zostanie.
0: Dlaczego?
1: Ponieważ jest to taki świat oparty na dominacji samic. Samiec, nawet największy, najsilniejszy, najsprytniejszy, jakich jeszcze tutaj cech nie będziemy mu wspaniałych nadawać, nigdy przywódcą stada nie zostanie, ponieważ są to zwierzęta, u których tylko samice mogą przewodzić. Ta najstarsza, najmądrzejsza, najbardziej doświadczona właśnie jest przewodnikiem stada i pomimo tego, że w takim stadzie, w którym łącznie na około nawet 20 osobników może być kilka dorosłych samców, one pełnią całkiem inne role i nigdy właśnie żadnym królem, zwierzchnikiem, przywódcą stada, żaden samiec po prostu u lemurów nie zostanie.
0: Stoimy przed wybiegiem dla lemurów w łódzkim Orientarium, ale tak naprawdę lemury żyją na wolności tylko w jednym miejscu na świecie.
1: To jest tak naprawdę niestety smutna historia, która spotyka wiele zwierząt właśnie o bardzo ograniczonym zasięgu występowania. Lemury rzeczywiście są endemitami. Endemit to jest taki gatunek, który występuje na bardzo określonym, często małym obszarze i tutaj właśnie wszystkie gatunki lemurów wpisują się to, ponieważ występują na wyspie znanej nam z nazwy, czyli na Madagaskarze, to jest taka wyspa na wschód od kontynentu afrykańskiego. Poza tym miejscem i okolicznymi wysepkami malutkimi te zwierzęta nigdzie w środowisku naturalnym nie występują, choć tak naprawdę tutaj trzeba by to też trochę doprecyzować, ponieważ na Madagaskarze po prostu tego środowiska naturalnego praktycznie też już niestety nie ma, więc sytuacja tych zwierząt właśnie w ich naturalnym środowisku, delikatnie mówiąc, jest na dzień dzisiejszy opłakana.
0: No właśnie, jest opłakana. Gdzieś wyczytałem, że w ostatnich latach 97% populacji wyginęło, po prostu nie ma, no i jest to gatunek zagrożony.
1: Jest to gatunek bardzo zagrożony, któremu niestety nie za bardzo jest też jak pomóc. Rozwój rolnictwa w tym bardzo biednym kraju powoduje wycięcie, utratę olbrzymiej ilości siedlisk. Do tego dochodzi kłusownictwo, pozyskiwanie tych zwierząt na handel, a nawet do celów konsumpcyjnych. Powoduje to, że rzeczywiście dzisiaj populacja tych zwierząt jest zdziesiątkowana, rozproszona i w środowisku naturalnym niestety ich przyszłość maluje się w bardzo ciemnych barwach. Całkiem inaczej jest właśnie w ogrodach zoologicznych. Z racji na swoją popularność i na to, że zwiedzający chcą oglądać te zwierzęta, w wielu ogrodach zoologicznych można właśnie je podziwiać, a że są to zwierzęta, które dosyć dobrze rozmnażają się w takich warunkach hodowlanych, no to liczy się, że właśnie w ogrodach można już podziwiać populację ponad 4,5 tysiąca osobników. Także właśnie w tych warunkach hodowlanych te zwierzęta dużo lepiej sobie radzą niż dzisiaj właśnie w tym mocno przeobrażonym ich środowisku pierwotnym, naturalnym.
0: Tak sobie spoglądam, jak przyszliśmy, wszystkie siedziały pod ścianą, gdzieś tam wciśnięte, mocno się dogrzewały, ale już stoimy kilka minut. No i co, zainteresowane są chyba nami?
1: To są zwierzęta, może słowo ciekawskie jest nad wyrost, natomiast na pewno inteligentne, a pamiętajmy, że zwierzęta, które mieszkają w łódzkim w zoo przyszły na świat, zresztą duża część tego 12-osobowego stada, które możemy tutaj oglądać, właśnie urodziła się u nas na terenie łódzkiego zoo. Są to zwierzęta, dla których zwiedzający jest pewną atrakcją tak naprawdę. My przynosimy ze sobą różnego rodzaju rodzaju zapachy, wytwarzamy różne dźwięki, jesteśmy często kolorowo ubrani i tak naprawdę często zwierzęta widzimy, jak obserwują naszych zwiedzających, jak właśnie w dosyć taki ciekawski sposób podchodzą do tego, co się dzieje wokół ich wybiegu. My też jesteśmy tutaj dzisiaj, myślę, że jednymi z pierwszych osób, które mogły poza oczywiście ich opiekunami zobaczyć, więc interesują się zdecydowanie tym, co się tutaj właśnie przed ich wybiegiem dzieje.
0: Ciekawskie zwierzęta, jak wygląda ich taki zwykły dzień, jak już wejdą w ten tryb swój, jakiś widzą ludzi, którzy tutaj przychodzą, czy one się raczej chowają, czy są właśnie towarzyskie i jeśli jest więcej ludzi, to one się tutaj pojawiają gdzieś przy szybach, przybliżają się do ludzi na wybiegu.
1: Co najważniejsze, jest to takie zwierzę, które chyba ze wszystkich obecnie żyjących na naszej planecie kocha słońce. I od rana po nocy instynkt podpowiada im, że właśnie trzeba wyjść na słońce i trzeba się po nocy porządnie dogrzać. Wygląda to, no bym powiedział, dosyć intrygująco, ponieważ lemury siadają twarzą do właśnie tarczy słońca w takiej dosyć charakterystycznej pozie modlącego się jakiegoś mnicha buddyjskiego. Z racji zresztą na to były uważane przez lokalną ludność za święte zwierzęta, które właśnie do Boga Słońca mogły przenosić różne nasze ludzkie modlitwy czy prośby. Więc to jest jakby podstawa, to wygrzewanie się takie do Słońca. Natomiast bardzo dużo też czasu zwierzęta te poświęcają higienie, ponieważ no, ze świecą szukać bardziej zadbane i czyste zwierzęta w środowisku, które żyją właśnie w środowisku naturalnym dzisiaj, mnóstwo czasu poświęca na pielęgnację swojej sierści, na czesanie, układanie. Samo ciało to jest dużo roboty, a jak jeszcze dołożymy ponad półmetrowy puchaty ogon, to naprawdę jest tutaj co robić, by właśnie tą higienę, czystość, piękny wygląd w ciągu dnia po prostu by o to zadbać.
0: Na higienie stawiamy przecinek i przenosimy się teraz do internetu. Piotr Tomasik z Orientarium Łódź, dziękuję bardzo za opowieść o lemurach.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Maciej Trajanowski, kłaniam się nisko i witam w studiu mojego i państwa gościa, Adam Wieczorek, wiceprezydent Łodzi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Ale zanim porozmawiamy o lokalnych sprawach, zanim porozmawiamy o Łodzi, to na początek spójrzmy na chwilę na Kraków. Dzisiaj on jest na ustach wszystkich w Polsce. W pierwszej turze przyspieszonych wyborów na prezydenta Krakowa po odwołanym prezydencie w referendum wygrywa Łukasz Gibała, zdobywając ponad 36%. Na drugim miejscu Monika Piątkowska, senatorka Koalicji Obywatelskiej, z wynikiem 29,9%. No powiedzmy, że prawie 30. Łukasz Gibała, kandydat bezpartyjny, to pokazuje, że politycy i duża polityka partyjna nie ma czego szukać w samorządach?
2: Myślę, że nie. Ten wynik na razie pokazuje, że nie jest duża rozpiętość między kandydatem bezpartyjnym a kandydatką z Koalicji Obywatelskiej, więc wszystko w drugiej turze może absolutnie się zmienić.
1: Nie jest duża rozpiętość. 30 do 36%. I teraz pytanie, skąd Monika Piątkowska ma czerpać w drugiej turze? Trzecie miejsce Michał Drewnicki z PiSu.
2: Jest i Lewica, i tak. Razem, jeżeli chodzi o partię.
1: Razem to chyba nie są fani Koalicji Obywatelskiej.
2: Ja bym powiedział tak, że jeżeli mamy Kraków, który jest po odwołaniu prezydenta, i wynik tak mniej więcej wygląda i ta rozpiętość oddaje mniej więcej wyniki partyjne też, to dużo naprawdę przy drugiej turze może się zmienić. Ta rozpiętość nie jest naprawdę duża, jeżeli chodzi o taką statystykę wyborczą. Ja nią się od lat zajmuję, więc myślę, że każdy z kandydatów teraz ma naprawdę dużo, i kandydatka, i kandydat, czyli pani Piątkowska i pan Giba, mają do przepracowania te 2 tygodnie, bo te wyniki nie wskazują jednoznacznie, kto wygra.
1: Dobrze, a jakbyśmy mieli zastanowić się, co się wydarzy za niecałe 3 lata w Łodzi, no to kandydat bezpartyjny również ma szansę wygrać, bo przypomnijmy, że to będą, no, przełomowe wybory. Pani prezydent Hanna Zdanowska nie będzie mogła startować w kolejnych wyborach zgodnie z przepisami, więc będą całkowicie nowi kandydaci. No i być może pojawi się ktoś, kto właśnie nie będzie reprezentował partii, czy to Prawa i Sprawiedliwości, czy Koalicji Obywatelskiej, czy Lewicy, i zgarnie całą pulę, podobnie jak w Krakowie.
2: Myślę, że w Łodzi nie ma żadnych kandydatów bezpartyjnych, którzy na ten moment jakby pretendują, czyli na tyle się też wybudowali w świadomości społecznej i jakby główne tutaj
1: role. No tak,
2: role
1: półtora roku temu słyszał pan Karolu Nawrockim?
2: Pełnią partię, no to jest domeną PiSu, który potrafi z kapelusza i dużymi nakładami, ogromnymi nakładami finansów budować ludzi znikąd absolutnie, ale my raczej nie będziemy chyba w Łodzi testować wariantów znikąd ludzi, bo to często kończy się katastrofą.
1: Czyli pan nie przewiduje, żeby ktoś się pojawił?
2: Raczej nie przewiduję, natomiast chciałbym, żeby łodzianie postawili na kandydata, który ma realny program, żeby pociągnął nasze miasto, jeżeli chodzi o rozwój przez następną dekadę.
1: No dobrze, porozmawiajmy w takim razie o poważnych sprawach, o zdrowiu. Przypomnę, wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek jest moim i państwa gościem. Sezon grypowy przed nami, tymczasem pacjenci w Łódzkiem skarżą się, że często nie mogą się dodzwonić do przychodni. Taki problem pojawia się w miejskich przychodniach. Narodowy Fundusz Zdrowia zapowiada kontrolę, mówi, że będzie dzwonił do przychodni i sprawdzał, czy rzeczywiście da się mówić, czy też nie. To jest bardzo istotne, dlatego że w sezonie grypowym szczególnie narażeni są seniorzy. Nie każdy może umówić się przez internet, nie każdy ma możliwość wysłania wiadomości e-mail. Ten telefon to jest często pierwszy wybór, jeżeli chodzi o umawianie się do lekarza.
2: Absolutnie, sezon grypowy się rozpoczął, też sezon covidowy, ponieważ mamy odnotowywane przypadki. No i trzeba powiedzieć jasno do wszystkich, że grypa jest jedną z najpoważniejszych chorób, jeżeli chodzi o powikłania, i żniwa, jakie zbiera w zdrowiu, ale też w życiu ludzkim w Polsce, jest ogromne, więc ten okres przed jesienią, jeżeli chodzi o szczepienia, jest bardzo ważny. Jeżeli chodzi o dozwanianie się do miejskiej przychodni, my postawiliśmy na nasze call center, czyli mamy też system zautomatyzowany, mamy system w oparciu o ludzi, tak żeby móc zapisać się poprzez dzwonię pod jeden numer w przypadku wielu miejskich centrów medycznych do każdej z naszych miejskich przychodni. Czy pojawiają się sytuacje, gdzie mieszkańcy nie mogą się dodzwonić? Na pewno, bo to rachunek prawdopodobieństwa wskazuje. A co do NFZ-u, ja bym powiedział jedną rzecz. Z jednej strony tną środki, czyli nie mają często przychodnie, te prywatne, te publiczne, pieniędzy na to, żeby zatrudnić pracowników tak, żeby pewne rzeczy bardzo dobrze chodziły, a z drugiej strony teraz będą wysyłać kontrolę i wymagać tego,
1: Panie prezydencie, to demagogiczne trochę trochę argument. NFZ jest po to powołany, żeby sprawdzać, w jaki sposób przychodnie są, obsługują pacjentów.
2: Ja NFZ-owi powiem jedno, niech zacznie płacić za świadczenia, bo nie jesteśmy instytucją kredytującą.
1: Jakbym słyszał łódzkich kierowców, wystawiają mi mandat, a nie są w stanie mi zapewnić miejsc parkingowych. No to, że nie ma miejsc parkingowych, nie zwalnia nas od przestrzegania przepisów.
2: Łódzcy kierowcy płacą podatki i mają prawo oczekiwać, żeby i były parkingi, i drogi.
1: A NFZ wypłaca między innymi pieniądze dla przechodni miejskich.
2: Oczywiście. I mieszkańcy mają prawo oczekiwać, że się dodzwonią, że się umówią i my w zakresie miejskiej ochrony zdrowia dbamy o to, żeby te świadczenie było jak najlepsze. Zresztą w rankingach corocznych miast, Łódź w przypadku wszystkich miast wojewódzkich rok po roku jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o dostępność do podstawowej opieki zdrowotnej, a miejska ochrona zdrowia dzisiaj w Łodzi to jest 170 tysięcy pacjentów tylko w miejskim POZ-cie.
1: A to jeszcze zapytam, bo wspomniał pan o sezonie nie tylko grypowym, ale także covidowym. Do miejskich przychodni dotarły już szczepionki na COVID, bo słuchacze zgłaszają, że w wielu łódzkich aptekach jeszcze nie ma i dopiero w październiku zapraszamy.
2: System jest uregulowany, to znaczy zgłaszamy jako jednostki do sanepidu zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o szczepionki, i te zamówienia są realizowane. Nie mam zgłoszeń, przynajmniej, żeby były problemy, jeżeli chodzi o dostępność na szczepionki. Bardzo ważne, żeby pacjenci zgłaszali się wcześniej, żeby móc wykonać tego typu szczepienie.
1: Czyli zachęcamy do tego, żeby udać się do najbliższej apteki albo do przychodni także miejskiej i tam zapytać o szczepionkę. No dobrze, skoro jeszcze jesteśmy przy zdrowiu, przy ochronie zdrowia, to jeszcze zapytam o jeden wątek. Rozmawiałem niedawno z rektorem Wojskowej Akademii Nauk, która niedługo rusza przecież rok akademicki, która będzie reaktywowana. Ratownicy medyczni.
2: Mieliśmy zaprzysiężenie.
1: Tak jest, było zaprzysiężenie, zresztą o czym Radio Łódź informowało. No i pułkownik Marek Saracyn zapowiedział, że w Łodzi Wojskowa Akademia Medyczna chce stworzyć i Ministerstwo Obrony Narodowej chce stworzyć szpital wojskowy, rozmawia z samorządami. Czy pan widzi takie miejsce, gdzie w Łodzi mógłby taki szpital powstać?
2: Optuję za tym, że powinien wam mieć swój szpital. Nie wiem, czy to nie powinien być jeden z istniejących już szpitali na mapie
1: Łodzi. Na początek
2: Łodzi.
1: Ma być przejęty już istniejący szpital. No i właśnie teraz pytanie, który to szpital, a później ma ewentualnie Wojskowa Akademia Medyczna, czy też MON myśleć o budowie nowego wojskowego szpitala.
2: Podejrzewam, że to będzie jeden ze szpitali podlegających pod Urząd Marszałkowski. Natomiast my zapraszamy do współpracy, ponieważ studentki,
1: no,
2: studenci...
1: Łódź ma chyba tylko Jonszera może zaoferować.
2: Tak. Gdzie współpracujemy z Uniwersytetem Medycznym, gdzie szkolą się u nas studenci Uniwersytetu Medycznego. Mamy dwie kliniki i następny krok to też jest współpraca z WAM-em, szczególnie, że nasz szpital imienia Jonszera współpracuje ze służbami mundurowymi, bo my jesteśmy szpitalem, który jest w sieci szpitali przyjaznych wojsku, czyli jest systematyczna współpraca z MON-em pod kątem właśnie szkolenia kadry medycznej wojskowej.
1: A miasto by chętnie nie wypchnęło tego szpitala?
2: Nie. W strategii, którą nakreśliliśmy, my realizujemy podstawę nasze działania na podstawie podstawowej opieki zdrowotnej, czyli tej ambulatoryjnej, i tutaj mamy siatkę prawie 40 miejskich przychodni. Natomiast takim elementem zwieńczającym, i choćby COVID pokazał to, że warto mieć szpital miejski, ponieważ kiedy inni się zamykali, my przez ani jeden dzień nie wstrzymaliśmy naszej działalności, więc utrzymujemy ten jeden element w postaci szpitala Jonszera, gdzie wcześniej mieliśmy cztery szpitale.
1: Czyli on pozostanie miejski. Nie będzie próby na przykład sprzedania Ministerstwa Obrony Narodowej tego szpitala, czy też oddanie go.
2: Jest dla nas, dla Łodzian, bezcenny, natomiast będziemy wspierać wam w zakresie rozwoju, ponieważ te studentki i studenci, oni też będą potem lekarzami, pielęgniarkami, pielęgniarzami, medykami na terenie Łodzi, województwa łódzkiego.
1: No dobrze, porozmawiajmy o mieszkaniach, bo także nie tylko ochroną zdrowia się pan zajmuje, ale także mieszkaniami. Przypomnę, Adam Wieczorek, wiceprezydent Łodzi, jest moim i państwa gościem. Jak długa jest kolejka po mieszkania komunalne w Łodzi?
2: System kolejkowy, można powiedzieć, że nie istnieje kolejka, ponieważ jest to coroczne zgłaszanie się i aktualizowanie danych.
1: No tak, ale
2: więc
1: można
2: ciężko
1: określić.
2: Powiedzieć o...
1: Można łatwo sprawdzić. Mniej więcej 4000 łodzian, rodzin, czy też łodzian czeka na mieszkanie
2: komunalne. To jeżeli
1: chodzi
2: o taką bazę, która się zgłosiła i się nie zrealizowała, natomiast to jest kilkaset osób, które systematycznie składa co roku, znaczy nie tych samych, ale które składa co roku wnioski o mieszkanie. Więc odkąd wprowadzony został system, gdzie nie ma kolejki, tylko co roku jest składanie wniosków. Ciężko mówić o takim.
1: No dobrze, to
2: takim
1: zapytam
2: systemie.
1: Inaczej. Ile trzeba czekać na takie mieszkanie? Chcę, nadaje się na mieszkanie komunalne, mam odpowiednio niskie dochody. Ile będę musiał czekać? 3, 4, 5 lat?
2: Myślę, że jest to perspektywa na poziomie roku do 2 lat, w zależności od punktacji.
1: Tymczasem, jak ujawnia Radio Łódź, zresztą jak pisze Radio Łódź na podstawie danych z głosu, ponad 10 tysięcy mieszkań komunalnych jest niezamieszkałych, czyli są pustostanami po prostu. Skąd taka liczba, panie prezydencie? Właśnie przecież to włos na głowie się jeży. Mówimy, że 4 tysiące rodzin czeka na mieszkania komunalne w Łodzi i trzeba czekać na nie parę lat, a tutaj się okazuje, że 10 tysięcy mieszkań po prostu stoi pustych.
2: Odpowiadam za mieszkalnictwo od maja 2024 roku. Jeden z pierwszych elementów było napisanie strategii. Zresztą ten, kto mnie zna, to wie, że jestem osobą, która dość analitycznie pracuje na takich rzeczach, szczególnie na tak poważnych tematach jak mieszkalnictwo. I w ramach strategii mamy zdefiniowane, czym jest te 10 tysięcy mieszkań. I mogę powiedzieć, że w Łodzi nie ma pustostanów. Te statystyki GUS-u są bardzo krzywdzące. Już powiem, o co chodzi. Gdybyśmy mieli 10 tysięcy mieszkań, które stoją puste i nie ma żadnego przeznaczenia, w sensie celu, dlaczego one są w takim stanie, to by można było mówić o pustostanach. My mamy 4,5 tysiąca z tej liczby mieszkań, które są do wyburzenia, w budynkach do wyburzenia, więc my nie zasiedlimy ich, ponieważ to są budynki w kondycji, które absolutnie nie nadają się do zamieszkania.
1: No to zostaje 5,5 tysiąca.
2: No i idziemy dalej. Mamy 1136 mieszkań, które są w budynkach, które są objęte rewitalizacją. A i zatem ciężko mówić o tym, że można zasiedlić
1: remontowane mieszkania, które dalej zostają 4 tysiące.
2: Natomiast to jest perspektywa, że one wrócą na rynek i będziemy mogli przekazać je mieszkańcom.
1: To dalej zostaje 4, czyli akurat tyle, ile by brakowało.
2: I dalej mamy 2055 mieszkań, które mamy w procesach prawnych, gdzie my występujemy o zwrot na rzecz miasta, bądź też mieszkańcy występują, bądź też inne osoby, czyli są spory prawne co do własności nieruchomości.
1: I zostaje 2000 mniej więcej, czyli połowa kolejki.
2: 2800, tak dokładnie. To jest pula, którą my mamy jako nasza baza. To znaczy co roku przeznaczamy około 500 mieszkań, które remontujemy na rzecz mieszkańców, które idą jako lokale socjalne, jako lokale komunalne do zasiedlenia. I to jest pula, z której my dysponujemy co roku, żeby dobierać. Jeżeli widzimy, że w danym roku mamy zgłoszenia, gdzie większość to są rodziny, załóżmy dwójka rodziców i dwójka dzieci, albo jedna osoba wychowująca samotnie dziecko, to my z tej puli 2800 mieszkań tak dobieramy mieszkania do remontu, żeby móc w przyszłej rozdaniu, tym konkursowym, który mamy, zaspokoić potrzeby. Czyli to jest taka baza...
1: Czyli to są te mieszkania, dzięki którym ta kolejka się przesuwa do przodu, jeżeli
2: tak,
1: można
2: i to
1: tak
2: można mówić,
1: to
2: że to są realne mieszkania, które są puste, przy czym to jest baza, z której my korzystamy, bo my 500 remontujemy rocznie.
1: To w takim razie istnieje problem braku mieszkań komunalnych. Tymczasem, jak sobie policzyłem, ostatnie inwestycje miasta w mieszkania komunalne, czy też społeczne, to między innymi Pamienic Komunarska, Sienkiewicza, to niespełna 300 mieszkań nowych. W takim tempie nie zaspokoimy chyba potrzeb wszystkich mieszkańców, którzy oczywiście kwalifikują się do tej pomocy.
2: Znaczy, to mówimy o wybudowanych, ale jeszcze mamy w budowie mieszkania i do końca kadencji będzie ich 1500 łącznie mieszkań. Czy rozwiążemy wszystkie problemy mieszkaniowe? Myślę, że nie. To jest kwestia dążenia do rozwiązania i ważne, że my obserwujemy jako samorząd miejski, jakie są potrzeby mieszkaniowe i dzisiaj też jasno powiedzieliśmy, że często o wiele taniej, ekonomicznie korzystniej dla mieszkańców, też pod kątem komfortu jest wybudować nowe budynki niż remontować te, które są w absolutnie stanie do wyburzenia, dzięki czemu uwalniamy tereny i powstają nowe budynki w miejscach, gdzie wyburzyliśmy budynki stare i zużyte.
1: Coś czuję, że będziemy jeszcze mieli okazję porozmawiać o tej długiej kolejce, ale także o pustostanach i także o nowych mieszkaniach. Na koniec zapytam, panie prezydencie. Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20 właśnie skończyły się w weekend w Łodzi. Podejrzewam, że część mieszkańców w ogóle nawet nie odnotowała, że takie mistrzostwa były, chociaż stadion imienia Władysława Króla Miejski, stadion przy Aleja Unii, przyjął 8 tysięcy osób na finale. Przypomnę, Korea Północna z Hiszpanią. Hiszpania zdobyła mistrzostwo świata. Warto było zorganizować takie mistrzostwa?
2: Myślę, że warto było. To jest sport w tym wydaniu kobiet, więc my jako Łódź wspieramy sporty kobiece.
1: I to jeszcze młodych kobiet. Ale to jest młody, zupełnie niepopularny sport.
2: To też są kobiety, które będą w przyszłości grały w różnych zespołach na terenie świata. Może nie dotyczy to Korei Północnej, no bo tam jest troszeczkę inna sytuacja, no ale Hiszpanki, które grają po całym świecie. Więc można było na tym wczesnym etapie rozwoju piłkarskiego obserwować poczynania piłkarek. Ze strony miasta zaangażowanie, jakby nakład finansowy były naprawdę bardzo ograniczone, a względem ekwiwalentu, który uzyskujemy,
1: a było dobrze, to ile to pieniędzy? Ile to jest? Milion? Pół miliona.
2: My na całość Mistrzostw Świata wydaliśmy 360 tysięcy złotych.
1: To rzeczywiście niewiele.
2: A uzyskaliśmy dzięki temu modernizację naszej murawy na stadionie imienia Króla za ponad 1 000 000 złotych.
1: A dobrze, więc... to na koniec jeszcze zapytam, a jest szansa na większe imprezy? Bo niektórzy wspominali, że niby to są takie mało znaczące mistrzostwa, natomiast od tego trzeba zacząć, jeżeli będziemy się ubiegać na przykład, no już podejrzewam, że zainteresowanie mistrzostwa świata mężczyzn budziły większe zainteresowanie. Czy na przykład na inne imprezy jest szansa?
2: Kilka lat wcześniej mieliśmy mistrzostwa świata mężczyzn U20, więc robiliśmy wcześniej wydarzenia męskie, teraz żeńskie, jeżeli chodzi o sport. Natomiast jeżeli chodzi o naprawdę duże wydarzenia, no to w przyszłym roku mamy mistrzostwa świata, gdzie jesteśmy współgospodarzem, jeżeli chodzi o piłkę siatkową.
1: A to zupełnie inny związek.
2: Fenomenalne wydarzenie będzie w naszym mieście. Jesteśmy jednym współgospodarzem.
1: No dobrze, odpowiedź wymijająca, a przedstawił ją Adam Wieczorek, wiceprezydent Łodzi, który dzisiaj był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję i życzymy przyjemnego tygodnia.
2: Dziękuję bardzo.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Polityczny poniedziałek.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski, a w studiu Radia Łódź goście Krzysztof Makowski, Klub Nowej Lewicy w Łódzkiej Radzie Miejskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Łukasz Świątek, prezes oddziału Łódzkiego Wschodniego Partii Nowa Nadzieja Konfederacja. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: I wyjątkowo, bo w ostatniej chwili musiał być w innym miejscu, a nie w studiu Radia Łódź, Marcin Buchali, Klub Radnych PiS Łódzkiej Rady Miejskiej. Słyszymy się?
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry, witam. Panowie, chciałbym zacząć naszą dyskusję od spojrzenia w szerszym kontekście na kwestię bezpieczeństwa. Przy naszej wschodniej granicy od kilku lat toczy się wojna. Ludzie z niepokojem patrzą w niebo, czy nie nadleci dron albo śmigłowiec rosyjski, jak ostatnio miało to miejsce w Braniewie. Nie bardzo szkoły wiedzą, jak się zachować w krytycznych sytuacjach. Podpalenie stacji Starlinka, nożownik zabija księdza w Jarosławiu. Nastolatek planuje zamachy z dużą liczbą ofiar na szkołę i meczet. Pytanie, panowie, czy zatem Polska jest jeszcze bezpiecznym krajem?
2: No to zależy, jak na to patrzeć. No oczywiście my krajem jesteśmy bezpiecznym, natomiast za każdy kraj narażeni jesteśmy na różne zagrożenia, które o tym mówimy bardzo mocno. Na dzisiaj mogą do nas dotrzeć za części wschodniej granicy i musimy być na to przygotowani. Cały czas od wielu miesięcy trwają prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nad przygotowaniem różnych rozwiązań, propozycji, instrukcji dla mieszkańców, dla pracowników. A od kilku tygodni również taka instrukcja powstała na bazie doświadczeń wrześniowych na Lubelszczyźnie dla dyrektorów szkół, bo tam w wyniku ataku Rosjan na Ukrainę i zbliżenia się tych dronów i rakiet do granicy Polski został podniesiony alarm. Zresztą my w Łodzi tu też słyszeliśmy takie dwa głośne huki, to właśnie z naszego lotniska dwa myśliwce leciały na granicę, aby pilnować i przechwytywać ewentualne drony, czy też pociski, które by przyleciały przez granicę. I nie do końca też szkoły wiedziały, jak się zachowywać. Myślę, że większość z nas nie do końca wie, jak się zachowywać w tego typu zagrożeniach. Dlatego zachęcam do przeglądania tego typu poradników.
1: Do tych szkół jeszcze.
2: My w Łodzi będziemy robili też 19-20 października, zresztą przy wsparciu i pod patronatem Radia Łódź, takie duże targi ochrony ludności i obrony cywilnej w Expo Łódź. Jak mówię teraz jako miasto Łódź, jako Expo robimy. Zapraszam do udziału. Tam będą specjaliści. Będziemy mówili, jak się zachowywać, co robić, jak się przygotować na ewentualne zagrożenie, bo dzisiaj wiedza, co należy zrobić, jest chyba najważniejsze.
1: Do tych szkół jeszcze będziemy wracać. Ja bardziej zastanawiam się nad tymi nastolatkami, którzy planują zamachy bombowe. Ta radykalizacja wśród młodych ludzi jest niebezpieczna. Pytanie do PiS, bo PiS przez lata stawiał na bezpieczeństwo i silniejszą rolę państwa. Czy dzisiejszy system daje służbom wystarczające narzędzia, żeby wykrywać takie zagrożenia, zanim dojdzie do tragedii?
4: Znaczy, to, o czym pan redaktor wspomniał, te trzy sytuacje, ja myślę, że nie ma wspólnego mianownika. Oczywiście bezpieczeństwo w naszym kraju to jest wspólny mianownik, natomiast te sytuacje są czymś zupełnie od siebie odrębnym. Jeżeli chodzi o to, jak wygląda dzisiaj kwestia tego niebezpiecznego zjawiska, czyli tych młodych potencjalnych zamachowców, no to po pierwsze, no chcę powiedzieć, że zaostrzanie języka nienawiści. Po drugie, to przecież brutalizacja.
1: Czyli mówicie panowie sami o sobie, bo politycy zaostrzają ten język.
4: Ale panie redaktorze, ja bym chciał tylko dokończyć. I po trzecie, dehumanizacja przeciwników politycznych. I właśnie takie rzeczy prowadzą wprost do takich tragedii. I to nie jest tylko problem Polski, to chcę powiedzieć, bo to jest plaga, którą widzimy dziś we wszystkich krajach zachodnich, gdzie internet, panie redaktorze, internet zradykalizował całe pokolenie młodych ludzi. Dziś naszym fundamentalnym zadaniem dla całej klasy politycznej, również dla mnie jako polityka radnego Rady Miejskiej w Łodzi, ale też moim zdaniem rodziców i nauczycieli, jest odbudowa autorytetów i stworzenie skutecznej właśnie tarczy ochronnej dla naszych dzieci, ponieważ młodzież, kiedy jest pozostawiona sama sobie, staje się łatwym łupem dla takich ekstremistów. I naszym zadaniem państwa, podkreślę jeszcze raz państwa, bo to jest zadanie ponad podziałami politycznymi, jest wyrwanie tej młodzieży z takiej cyfrowej matni i musimy tutaj działać dwutorowo. Po pierwsze bezwzględnie karać i tropić radykałów przez służby, a po drugie właśnie chronić polską szkołę i polską rodzinę przed ideologiczną wojną, która ten język nienawiści na co dzień nakręca. I myślę, że to są te dwa najważniejsze aspekty, które powinniśmy jako państwo, jeszcze raz podkreślam, jako państwo wypełniać.
1: Czyli ocieramy się o zaostrzenie prawa. Czy w takich sytuacjach, zwracam się tutaj do przedstawiciela Konfederacji, potrzebujemy przede wszystkim skuteczniejszych służb i surowszej odpowiedzialności, czy problemu nie da się rozwiązać wyłącznie poprzez zaostrzenie prawa?
3: Ja myślę, że musimy działać dwutorowo, to znaczy w kilku aspektach. Tak widzimy, że tutaj jednak, jeśli chodzi o tą wielość zagrożeń, jakie tutaj spoczywają, jakie spoczywają na służbach, jest bardzo, bardzo, bardzo szeroka ten spektrum tego, co służby muszą, jakie służby muszą działać. Więc podejrzewam, że, więc uważam, że musimy działać dwutorowo, to znaczy jednocześnie nadawać uprawnienia służbom do tego, żeby skutecznie mogły zwalczać wszelkie takie formy ekstremizmu, czy terroryzmu, czy wszelkie formy działalności terrorystycznej, bez względu na to, czy są działalność służb rosyjskich, czy też wewnętrzne jakieś działania ekstremistów. Z drugiej strony, tak jak podkreślił tutaj radny Buchali, tak, to znaczy musimy też skupić się na tym, że na odbudowaniu jakby pozycji rodziny, wsparciu rodziny w wychowaniu młodzieży, żeby zapobiegać tego typu przejawom radykalizacji.
1: Wróćmy do tego, o czym mówił przedstawiciel Lewicy. MSWiA zapowiada nowe jednolite wytyczne bezpieczeństwa dla placówek oświatowych, czyli dla między innymi szkół i przedszkoli. Czy zatem w całej Polsce, bo to nie jest takie jednoznaczne, powinien obowiązywać jeden podstawowy standard bezpieczeństwa szkoły, niezależnie od tego, czy jest to Warszawa, Łódź, czy też mała gmina? Budynki są inne, infrastruktura jest inna.
2: No my musimy też pamiętać, musimy być przygotowani na różne zagrożenia, bo to też trzeba wiedzieć, jak reagować na różne, bo inaczej reagujemy w szkole na zagrożenie wynikające z powodu nalotu i
1: pożaru,
2: inaczej ataku terrorystycznego, o którym mówiliśmy tutaj wcześniej. I też wrócę do tego, ja uważam, że państwo polskie jest przygotowane, ponieważ służby wcześniej dotarły do tych osób, do tych młodych ludzi, którzy jedni w Warmii, Mazurach, drudzy na Śląsku szykowali określone ataki terrorystyczne poprzez zainteresowanie między innymi w internecie, czyli ta cyberbezpieczeństwo, czyli ta rozbudowana sieć poprzez Ministerstwo Cyfryzacji, mająca za zadanie pilnowanie, uniemożliwianie ataków na naszą sieć w Polsce, czy też wykrywanie dziwnych ruchów sieci, zadziałała, tak? I służby zadziałały przed jakimś wydarzeniem. Natomiast co do instrukcji, powinny być wszystkie jasne i czytelne. Musimy o tym pamiętać, że zresztą prawo polskie nakłada obowiązek na każdego dyrektora szkoły, żeby na początku roku szkolnego w okresie 3 pierwszych miesięcy przeprowadził próbną ewakuację, czyli na wypadek zagrożenia w szkole,
1: gdzie coś się dzieje.
2: To się co roku, zawsze na jesieni odbywa w każdej szkole.
1: Ale nauczyciele i dyrektorzy skarżą się, że jest za rzadko. Nawet rodzice, z którymi
2: rozmawiałem. Bo to jest obowiązek. Dlatego też my jako przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi, też z własnej inicjatywy przy pomocy radnych, między innymi pan radny Marcin Buchali jest członkiem Komisji Edukacji, też poprosiliśmy o przygotowanie takiej zaskoczenia próbnej ewakuacji w jednej ze szkół, gdzie miałem okazję obserwować, gdzie to było się wszystko w sposób, można powiedzieć, książkowy. Tam potwierdzili nauczyciele, potwierdziły dzieciaki, że takie ewakuacje mają. Natomiast będziemy w tym roku jeszcze szykowali w Łodzi ewakuacje próbne na wypadek zagrożenia, zagrożenia terrorystycznego, na wypadek zagrożenia rozlania jakiegoś kwasu, który może być niebezpieczny dla dzieciaków. I w każdym tego typu zagadnieniu trzeba inaczej reagować, natomiast wspólna powinna być ta procedura, aby wiedzieć, że jak jest atak terrorystyczny, no to nie wychodzimy na zewnątrz, jak jest atak terrorystyczny, staramy się zablokować w środku, tak żeby uniemożliwić napastnikowi wykonanie szkody. Co do ataków zewnętrznych, wiemy wszyscy, że trzeba szukać zawsze pomieszczeń, które są albo pod szkołą, albo pomieszczeń, które posiadają przynajmniej 2 ściany zabezpieczające, czyli jakaś toaleta w środku, gdzie dzieciaki będą czuły się bezpiecznie. Takich przykładów jest bardzo dużo, o którymi się staramy się dotrzeć do szkół. I mogę powiedzieć, że akurat w Łodzi, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, myślę, że możemy być pokazywani jako tacy wzorowi uczniowie, także wykonujemy to tak, aby dbać o bezpieczeństwo.
1: No dobrze, ale z jednej strony bezpieczeństwo szkoły powinno być traktowane jako zadanie państwa, a tymczasem bywa, że jest to koszt przeniesiony na samorządy.
2: No to nie są duże koszty, tak powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo.
1: Czyli co, jeżeli dyrektor szkoły jutro powie, że potrzebuje pieniędzy na zwiększenie bezpieczeństwa, to kto mu te pieniądze da?
2: Ale powiedzmy sobie tak, jeżeli chodzi o pieniądze na zwiększenie bezpieczeństwa, każdy dyrektor i każdy nauczyciel ma określone możliwość pozyskania środków na podnoszenie swoich kwalifikacji. My wystąpiliśmy do dyrektorów szkół o to, aby wskazali nauczycieli, którzy odpowiadają, czy też pracowników administracji tej pedagogicznej do przeszkolenia i zapraszamy ich do, aby wzięli udział chociażby w tym wydarzeniu, o którym mówię, 19-20 października, Azyl, przypominam, w hali Expo. Tam dowiedzą się bardzo wielu ciekawych rozwiązań. Oprócz tego, jeżeli chodzi o pieniądze, na próbną ewakuację, na przeprowadzenie zabezpieczenia, pieniądze są niepotrzebne, ponieważ te broszury, które są przygotowane, będą rozdawane również za darmo. Tak naprawdę dzisiaj szkoły są przygotowane na tyle na bezpieczeństwo, że dzisiaj o środkach, no trudno rozmawiać. Nie wiem, na co by potrzebował takie środki dyrektor dodatkowe. Być może na doposażenie w jakieś rzeczy, które mogą pomóc, typu, nie wiem, maseczki, jeżeli ich nie ma, ale na dzisiaj one nie są potrzebne, typu jakieś inne sprzęty związane z ochroną bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj moim zdaniem szkoły są na tyle przygotowane, że bez środków są w stanie przeprowadzić próbne ewakuacje, są w stanie doprowadzić do tego, aby przygotować się na każde zagrożenie, a jak nie, to ja zapraszam do kontaktu z nami, z radnymi, z Komisją Edukacji. My chętnie pomożemy, dostarczymy takie materiały, aby być jeszcze lepiej przygotowane.
1: To teraz, panowie, słowo o bezpieczeństwie militarnym. Mówię tutaj o bazie wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Rząd już jakiś czas temu przyjął uchwałę rozpoczynającą działania w kierunku utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Przypomnę, że chodzi o zakres przygotowań, które obejmuje m.in. lokalizację, infrastrukturę i koszty po stronie Polski. Prezydent Karol Nawrocki podczas niedawnej wizyty w Stanach Zjednoczonych też był dobrej myśli w tej sprawie. Wydawałoby się, że kwestia bezpieczeństwa jest wszystkim tak samo powinna leżeć na sercu. Ale jak czytałem ostatnie pomysły polityków, to się trochę pogubiłem, bo tak, jeśli chodzi o PiS, Prawo i Sprawiedliwość od lat postuluje trwałą obecność wojsk USA w Polsce. Zespół pracy dla Polski PiS stworzył nawet raport, w którym pisze, że Donald Tusk wypycha Amerykanów z Polski i dalej w tym raporcie Tusk, osłabiając relacje Polski ze Stanami, osłabia nie tylko nasze bezpieczeństwo militarne, ale także naszą szansę rozwojową. W tym raporcie jest mowa, że polski premier wysyła sygnały niepewności, wstrzymuje atom i inwestycje. Co według PiS powinno być dla Polski ważniejsze? Sama liczba amerykańskich żołnierzy czy konkretne zdolności wojskowe, które pozostaną potem w Polsce? Panie radny.
4: Znaczy, trzeba powiedzieć sobie jasno i bez ogródek, że to, że powstanie, bo powstanie baza USA w Polsce, to jest potężny i historyczny sukces Polski.
1: O, to ma pan jakieś sprawdzone informacje.
4: Ale ma on bardzo konkretne imię i nazwisko i to jest strategiczny przełom i osobisty sukces oczywiście prezydenta Karola Nawrockiego, no i jego znakomitych bliskich relacji z Donaldem Trumpem. To przecież sam prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił to wprost całemu światu, dziękując Karolowi Nawrockiemu przecież za to odważne przywództwo i determinację i to robi dosyć cyklicznie. Natomiast trzeba też jasno przypomnieć tutaj, że podwaliny pod ten sojusz kładliśmy już przez lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. To prezydent Andrzej Duda jako pierwszy rzucił w ogóle koncepcję Fort Trump i dzisiaj prezydent Nawrocki moim zdaniem postawił kropkę nad i. Tutaj zgoda polityczna Białego Domu w moim przekonaniu jest już przypieczętowana i absolutnie nikt w Warszawie nie może tego kwestionować. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to właśnie działalność obecnego rządu, który z tym sukcesem po pierwsze nie ma nic wspólnego i jedynie co robi, to odcina kupony, próbując się podpiąć pod te cudze osiągnięcia.
1: No ale blokowanie współpracy z Amerykanami, blokowanie atomu, inwestycji, to przesada chyba trochę.
4: I dziś to, co musi zrobić Ministerstwo Obrony Narodowej, to przestać właśnie rzucać kłody pod nogi, wziąć się do uczciwej pracy urzędniczej, sprawnie przygotować infrastrukturę pod tę bazę. To jest dzisiaj zadanie dla Ministerstwa Obrony Narodowej i tego rządu, a prezydent Nawrocki załatwił dla Polski najsilniejszą tarczę odstraszania w historii, a rząd ma po prostu tego nie zepsuć i o to apelujemy.
1: Konfederacja też widzi problemy z tą bazą, bo Krzysztof Bosak mówił ostatnio, że przy dyskusji o bazie potrzebna jest kalkulacja całego systemu obronnego Polski, a nie tylko entuzjazm związany z obecnością Amerykanów w Polsce. Czyli tak, baza tak, ale. Czyli jakie konkretne warunki Polska powinna postawić Amerykanom?
3: No myślę, że powinniśmy też poczekać na więcej szczegółów, no bo na ten moment mam gdzieś tam zapewnienia polityczne o tym, że ta baza powstanie. Jednak nie wiemy, jakie jednostki trafią do Polski, jak to będzie wyglądało, czy to będą jakieś brygady pancerne, czy oddziały przeciwlotnicze, czy to będą jakieś wojska cyber, które no, mogą mieć mniejszy wpływ na tą obronność Polski. Znaczy, ni mniej, ni więcej, no sama obecność amerykańska na polskiej ziemi jest jakimś czynnikiem odstraszającym. Sama informacja o tym, że taka baza ma powstać, czy też deklaracja, że taka baza powstanie, no może działać odstraszająco na Rosję. Jednak ja uważam, że w pierwszej kolejności powinniśmy stawiać na własne zdolności, na stworzenie własnych środków do odpowiedzi na zagrożenie ze strony Rosji. No, zwróciłbym też uwagę na to, że koszty tej bazy są ogromne, bo
1: wstępne szacunki... Tak, mówi się o 17 miliardach złotych.
3: Mówi się nawet o 17 miliardach złotych. Co więcej, Polska zaproponowała, żeby płacić bodajże około 15 tysięcy dolarów za każdego żołnierza amerykańskiego rocznie, który będzie znajdował się na terenie Polski. Więc nie są to małe koszty. Myślę, że w takiej kwocie moglibyśmy zdobyć różne inne zdolności, które też wpływałyby pozytywnie na nasze bezpieczeństwo. Co więcej, też zwróćmy uwagę na to, że w obecnej sytuacji geopolitycznej sama obecność Amerykanów no, nie gwarantuje tego, że państwo jest bezpieczne. Tutaj zwracam uwagę na sytuację w państwach rejonu Półwyspu Arabskiego, Zatoki Perskiej, no, gdzie znajduje się wiele obiektów amerykańskich, jednak no, nie uchroniło ich to przed tym, żeby nie być porażonym w ramach ataku.
1: Mówi pan o Bliskim Wschodzie.
3: Tak, w ramach ataku Iranu, tak, więc no, myślę, że baza amerykańska tak, jednak przede wszystkim powinniśmy stawiać na własne zdolności, żebyśmy byli sami w stanie odpowiedzieć na to zagrożenie, które może na nas spaść.
1: Własne to jedno, ale tak się zastanawiam, czy większa obecność wojsk USA powinna iść w parze z większym europejskim filarem bezpieczeństwa, czy Polska powinna przede wszystkim wzmacniać relacje z Waszyngtonem?
2: My musimy pamiętać o tym, że i to chyba też jest warte podkreślenia, bo tak dyskutujemy, jakby w ogóle tych wojsk w Polsce nie było. Otóż, szanowni państwo, w Polsce stacjonuje ponad 10 tysięcy wojsk z innych krajów, z tego około 80% stanowią wojska amerykańskie poprzez bazy w Redzikowie, Powidzu, Żeganiu i Bolesławcu. To są bazy, gdzie tam wojska już amerykańskie są. Oprócz tego mamy wojska z Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Rumunii, jeszcze z kilku państw zachodnich, które też stacjonują w Polsce jako w tej wschodniej flance NATO. Także pamiętajmy o tym, że my oczywiście wojska zagraniczne mamy, natomiast faktycznie ta potrzebna jest baza wojskowa, taka stała, o której dyskutujemy, którą to likwidują w Niemczech Amerykanie poprzez oszczędności w budżecie, jeżeli mamy cytować pana prezydenta Trumpa dokładnie, a które mają powstać u nas w kraju. Ja się cieszę bardzo, że wspólne stanowisko i rządu, i prezydenta jest w tym, że ta baza ma powstać. Natomiast ja to zawsze powtarzam po raz kolejny za ministrem spraw zagranicznych od polityki zagranicznej. Zgodnie z konstytucją jest rząd i minister spraw zagranicznych, a nie prezydent. Prezydent ma zupełnie inną rolę i powinien realizować tą politykę zagraniczną, którą przedstawia mu państwo do realizacji, a nie uprawiać własną politykę. I myślę, że jeżeli będzie ta spójna polityka ze strony i prezydenta i rządu, czyli jeżeli prezydent będzie realizował te strategiczne cele, które stawia rząd, ponieważ rozmawiając z Amerykanami, musimy pamiętać o tym, aby nie urazić innych partnerów z innych krajów. To też nie może być tak, że my się przypniemy do jednego kraju, który od nas jest oddalony bardzo, bardzo, bardzo daleko i na wypadek konfliktu no, możemy się zastanowić, co się mogłoby zadziać. A dzisiaj, jeżeli podsumujemy potencjał zbrojny krajów natowskich, które są w Europie, to że policzymy Polskę, Niemcy, Francję, Wielką Brytanię, Holandię i jeszcze Hiszpanię, do tego dołożymy i kraje skandynawskie, to się okaże, że ten potencjał powiedzmy obronny, samolotowy jest o 30% większy niż potencjał Rosji. I musimy o tym pamiętać, że mamy czym się bronić, mamy jak to działać, natomiast niewątpliwie propagandowo i powiedzmy tak straszakowo tego typu baza w Polsce jest niezwykle potrzebna.
1: Amerykański prezydent tak na podsumowanie już tego tematu lubi wszystko zmieniać. Być może zmieni granice amerykańskiej obecności w Europie z Niemiec na Polskę. Sprawa na pewno rozwiąże się do 2029 roku. No bo wtedy kończy się prezydentura Donalda Trumpa. Panowie, został nam jeszcze jeden temat dosyć ważny. Projekt rządu, jeśli chodzi o limity wynagrodzeń lekarzy, przewiduje maksymalne wynagrodzenie medyka na poziomie 16-krotności płacy minimalnej oraz ograniczenie łącznego czasu pracy lekarza do 2 pełnych etatów. No tak, ale ja się obawiam, że to będzie kolejny martwy przepis, bo nie ma tutaj ani słowa mowy o kontroli. Pamiętamy wszyscy, że pewien lekarz pracował 72 godziny w ciągu jednej doby. Pracował, bo NFZ porównywało tylko wykonania zabiegów z pieniędzmi, które na to przeznaczyło. Natomiast czasu pracy lekarza nikt nie sprawdzał. Wychodzi na to, że system nie działa. Konfederacja krytykuje pomysł sprowadzenia problemu ochrony zdrowia do ograniczenia zarobków lekarzy i wskazuje na potrzebę zmiany całego systemu. Czyli co konkretnie miałby zastąpić obecny model finansowania w służbie zdrowia?
3: Znaczy, oczywiście, no myślę, że to ten pomysł to jest taki jakiś, nie rozwiązuje całego problemu systemu ochrony zdrowia. Tak? Myślę, że tutaj powinniśmy zastanowić się nad tym, jak wprowadzić rozwiązania kompleksowe. No, przede wszystkim pierwszym pomysłem, który tutaj postulujemy, to jest wprowadzenie kas chorych, to znaczy takiego elementu rynkowego, który mógłby zmienić tą sytuację w systemie ochrony zdrowia. Zamiast jednego monopolisty mielibyśmy kilka rywalizujących ze sobą kas chorych. To pierwsza kwestia. Co do samego pomysłu ograniczenia dochodów lekarzy, no, ja obawiam się, że to może skończyć się po prostu tak, że ci lekarze znajdą zatrudnienie w sektorze prywatnym albo poza granicami naszego kraju i tyle. Tak? No, to nie rozwiązuje problemu. No, oczywiście patologią było to, że lekarze pracowali po 70 godzin bez przerwy i tutaj jak najbardziej należy wprowadzić jakieś mechanizmy kontrolne, tak żeby
1: Czyli zgadza się pan ze mną, że ten nowy projekt niewiele zmienia?
3: Tak, uważam, że ten projekt niewiele zmieni. Uważam, że w ochronie zdrowia potrzebujemy rozwiązań kompleksowych, potrzebujemy kompletnej przebudowy systemu ochrony zdrowia. Wydajemy ogromne pieniądze na ochronę zdrowia. Te środki z roku na rok rosną, no jednak jeśli obserwujemy system ochrony zdrowia, to nie widzimy tam poprawy jakości czy zmiany. Więc tak, myślę, że ten pomysł niewiele zmieni. Co więcej, tak jak mówię, no, ograniczenie dochodów lekarzy no, może spowodować to, że po prostu tych lekarzy nie będzie. Tak?
1: Wspomniał pan tu o odejściu właśnie lekarzy. Czy PiS poparłby ustawowy limit wynagrodzeń lekarzy, jeżeli miałby on ograniczyć z jednej strony koszty publiczne ochrony zdrowia, ale jednocześnie właśnie istniałoby ryzyko odejścia części specjalistów?
4: Znaczy dwie kwestie. Po pierwsze, popieramy oczywiście transparentność i jawność w publicznej służbie zdrowia, ale z drugiej strony na to, co dzisiaj Donald Tusk nie ma naszej zgody, dlatego że to, co się dzisiaj dzieje w służbie zdrowia, to jest bezczelny sposób przerzucanie odpowiedzialności tej całej sytuacji na lekarzy. To jest szczucie na grupę zawodową, która na co dzień ratuje, przypomnę, życie Polaków, każdego z nas. Prawda jest taka, że szpitale powiatowe, wojewódzkie w całym kraju toną w gigantycznych długach, a NFZ nie ma wciąż pieniędzy, ja podkreślam to wciąż, na zapłacenie za procedury medyczne i nadwykonania. I ponieważ rząd nie ma żadnego pomysłu na zarządzanie budżetem, no to znalazło sobie kozła ofiarnego, no i jakby bez żadnego dialogu, znowu popchnięte kolanem, próbuje coś wprowadzać, co doprowadzi to, co powiedział już kolega z Konfederacji, do tego, że większość lekarzy przejdzie na rynek prywatny. No i teraz pytanie do Donalda Tuska, kto będzie wtedy operował Polaków? Czy kolejki do specjalistów jeszcze drastycznie wzrosną, a pacjenci zostaną właśnie zmuszeni do płacenia za leczenia z własnej kieszeni? No to nie jest pakiet naprawczy, to jest naszym zdaniem pakiet likwidacyjny. I ja apeluję, jeżeli premier naprawdę szuka rażących patologii, to ja przypomnę, niech rozliczy Dawida Kacprzyka, młodego lekarza, bez specjalizacji byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, który w rok wyciągnął z systemu ponad 1,5 miliona złotych. No. I od wybuchu tej afery minęło, panie redaktorze, 100 dni i co? I włos z głowy mu nie spadł. I co więcej, ten człowiek został właśnie nagrany jeszcze niedawno z kamerą. Bieszczelnie mówi wprost do Polaków, że ma, przepraszam, nie będę niecenzuralnie mówił. Wiadomo, gdzie ma tą aferę i jedynie czym się martwi, to, że nie będzie mógł jeździć swoim Porsche. I to jest
1: problem leży gdzie indziej.
4: To jest właśnie, ale panie redaktorze, nie, właśnie od tego to się wszystko zaczęło. To znaczy Donald Tusk, zamiast już od dawna zajmować się naprawą w służbie zdrowia, kwestia tego, że NFZ jest niewydolny i nie płaci za nadwykonania, to również się dzieje w Łodzi. Ja w tej sprawie składałem ileś interpelacji, kiedy do placówek medycznych chociażby w Łodzi trafią te pieniądze nadwykonania, więc to jest to. Natomiast to, co dzisiaj się dzieje, to ten rząd próbuje przerzucić całą odpowiedzialność takim czarnym PR-em, jak to w stylu Donalda Tuska, całą odpowiedzialność teraz na wszystkich lekarzy, ponieważ jeden zarobił radny Koalicji Obywatelskiej bez specjalizacji ponad 1,5 miliona złotych i teraz wszyscy lekarze muszą za to zapłacić.
1: Panowie, ja myślę, że
4: większym... nie widzimy w ten sposób tego rozwiązania.
1: No właśnie, pytanie chyba brzmi trochę inaczej. Co jest większym problemem? Lekarz, który zarabia bardzo dużo, czy pacjent czekający miesiącami na wizytę w kolejce?
2: No to musimy pamiętać o tym, że no to już był taki rząd, który lekarzom groził, że weźmie ich w kamasze, tak? I to był rząd PiS-u, z tego co pamiętam. Także tutaj przerzucanie odpowiedzialności jeden na drugiego to pewnie z niczym się nie wiąże. Ja cały czas mam nadzieję, że kiedyś, tak jak w sprawie edukacji, tak i w sprawie zdrowia, powstanie taki duży, okrągły stół ze wszystkimi partiami politycznymi, bo jednak są takie obszary, myślę, w życiu naszym codziennym, które powinny być wyłączone z tej polityki. Powinniśmy wszyscy usiąść, zastanowić się, jak rozwiązać przede wszystkim dla pacjentów, czyli dla mieszkańców, aby ta służba zdrowia była jak najbardziej skuteczna. Ja nie jestem zwolennikiem, i to mówię otwarcie, zresztą też mówiłem na spotkaniach z kolegami, tej propozycji, tej ustawy, która jest przygotowana moim zdaniem, opierając się na przede wszystkim na specjalistach z tego rynku zdrowia, którzy się tym zajmują. Wskazują tam wiele zagrożeń, które mogą z tego wynikać, o których tutaj już mówili moi przedmówcy. I boję się, żeby się nie okazało, że po raz kolejny podejmiemy próbę naprawy, która sama w sobie jest dobrym pomysłem, natomiast będzie źle zrealizowana. Tylko dodam po raz kolejny, dlatego że Ministerstwo Zdrowia to jest chyba jedyne ministerstwo, gdzie nie ma żadnego polityka. Są tam zatrudnieni na funkcjach ministerialnych, wiceministerialnych osoby, które zostały tam zaproszone z rynku, czyli specjaliści z założenia, fachowcy, którzy są w tym zdrowiu od wielu, wielu lat i powinni wiedzieć, o czym mówią i co piszą. No niestety te pensje czy też wynagrodzenia są takie, a nie inne w służbie zdrowia. Dodam tylko do tego, że my cały czas mamy niedobór w służbie zdrowia lekarzy, niedobór pielęgniarek i o tym musimy pamiętać. I trzeba szukać takich rozwiązań, które faktycznie będą bezpieczne. Natomiast też mam obawę, że przy wprowadzeniu tej ustawy może być duży odpływ lekarzy do prywatnej służby zdrowia. Aczkolwiek znowu z drugiej strony prywatna służba zdrowia nazywana jest prywatna, bo nie jest samorządowa, nie jest uniwersytecka, nie jest państwowa, a de facto też czerpie z Narodowego Funduszu, środki Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie jest prywatna, ale też mieszkaniec może korzystać tam z opieki medycznej za darmo. Także to musimy o tym, czy tam bezpłatnie.
1: Wygląda na to, że żaden rząd nie był sobie w stanie poradzić ze służbą zdrowia.
2: Że ta służba zdrowia jest taki gorący kartofel, który jest z rządu na rząd przerzucany. I no, ja nie przypominam sobie rządu, który potrafiłby rozwiązać to w sposób na tyle zadowalający, że nie byłoby nigdy zastrzeżeń.
1: Dziękuję panom za te wszystkie komentarze. Przypomnę, że gośćmi Politycznego Poniedziałku w Radiu Łódź byli Marcin Buchali, Prawo i Sprawiedliwość, Krzysztof Makowski, Nowa Lewica oraz Łukasz Świątek, Nowa Nadzieja, Konfederacja. Dziękuję za wizytę w studiu.
2: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie czasem się ich boję.

przytrafia się nam. Nie wiesz nigdy, kobiecie,

0: i na lotto.pl.
1: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie. Po reklamie.
2: Minęła godzina szósta.
3: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
2: No to zaczynamy. Przed nami pierwsze poranku informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Siedmiolatek tonął przez kilka minut w łódzkim akwaparku, potem zmarł. Prokuratura sprawdza, czy ratownicy mogli to zauważyć. Po tragedii pod Wieluniem w Łódzkiem wraca temat bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Rząd chce ostrzej karać kierowców. Czarna lub z mlekiem. Dziś swoje święto ma kawa. Temperatura maksymalna do 21 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Śledczy odtworzyli wczoraj utonięcie 7-letniego Nikodema w łódzkim akwaparku. Chłopiec tonął podczas wakacyjnego kursu pływania. 2 tygodnie później zmarł w szpitalu. Prokuratura sprawdzała, czy ratownicy i opiekunki mogli zauważyć tonące dziecko. Śledczy analizowali zachowanie 4 osób, w tym 2 ratowników, mówi prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
5: No to już mamy nagranie, które wskazuje właśnie, że siedzieli na swoich wieżyczkach. A teraz biegły nam odpowie na pytanie, czy ratownik prawidłowo zachowujący się w trakcie wykonywania obowiązków powinien był chodzić wzdłuż
4: Eksperyment miał odpowiedzieć na pytanie, czy osoby odpowiedzialne za dzieci widziały miejsce, w którym tonął chłopiec. Ze względu na dobro śledztwa prokuratura nie ujawnia tych informacji. Wnioski z odtworzenia mają być znane w ciągu kilku dni.
0: Więcej na radiołódź.pl.
4: Rząd chce mocniej karać kierowców łamiących prawo na przejazdach kolejowych. To efekt ostatnich śmiertelnych wypadków, m.in. weekendowego w Kopydłowie pod Wieluniem. 21-letni kierowca, wjeżdżając pod rozpędzony pociąg, zginął na miejscu. O życie walczy 16-letnia pasażerka. Na tym przejeździe były wypadki, a ludzie jeżdżą na pamięć, mówią okoliczni mieszkańcy.
6: To jest przerażające po prostu. Tak młodzi ludzie.
7: Tam jest niestrzeżony i tam już było parę wypadków.
6: Niekiedy rowerem się wybieram na przejażdżkę. Wiem, że tam jest przejazd niestrzeżony. No i trzeba szczególną ostrożność tam zachować.
8: Przejazd, no niestety czasami traktują po prostu w ten sposób, że jeżeli znają rozkład pociągów, to jeżdżą automatycznie i to gubi.
4: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zaostrzającej kary i zwiększającej bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Policja będzie mogła skuteczniej reagować na niebezpieczne manewry kierowców, za które będzie grozić odebranie prawa jazdy na 3 miesiące. Jesienią przy drogach mają pojawić się nowe oznaczenia odcinkowych pomiarów prędkości z informacją o obowiązującym limicie. Na razie w ramach eksperymentu. To pomysł m.in. łódzkiego senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego. Czy nowe znaki rzeczywiście poprawią bezpieczeństwo? Zapytamy o to pomysłodawcę w porannej rozmowie Radia Łódź dziś o 8.10. Warsztaty, rozmowy i spotkania z ekspertami w polskich szkołach i przedszkolach. Trwa tydzień o budowaniu relacji i tydzień o przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej. Ministerstwo Edukacji Narodowej organizuje tę ogólnopolską kampanię po raz drugi. O szczegółach mówi Martyna Szymczakowska.
9: W trakcie tego tygodnia uczniowie uczą się, jak zapobiegać i reagować na przemoc rówieśniczą. Przemoc, której według badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę doświadczyło 87% uczniów w Polsce.
10: Byłam ofiarą hejtu i no nie jest to fajne doświadczenie.
11: Znam inną dziewczynę, która miała problemy. Teraz chodzi do jakiejś innej szkoły. Przytyki lecą cały czas o tak naprawdę wszystko, co tylko się da.
9: Dyrektorka 13 LO w Warszawie Izabela Pielat-Świerczyńska zapewnia, że jej nauczyciele reagują i działają, gdy widzą niepokojące sytuacje.
12: Codziennie praktycznie rozmawiamy na ten temat z psychologiem, pedagogiem, wychowawcami.
9: Nauczyciele z całego kraju otrzymali dostęp do publikacji o przemocy rówieśniczej, z której mogą dowiedzieć się m.in. jak odpowiednio reagować na hejt.
4: A materiały przygotowane przez resort edukacji mają być wykorzystywane w szkołach i przedszkolach także po zakończeniu akcji. Jedni wolą czarną i gorzką, inni z mlekiem, a inni z lekko palonych ziaren. Wielbiciele kawy mają dziś pretekst, by sięgnąć po dodatkową filiżankę. Właśnie dziś obchodzimy Dzień Kawy. Ziarna trafiają do nas z daleka, Afryki, Ameryki Południowej lub z Azji. To tam kawa rośnie na plantacjach, mówi Przemek Kazaniecki, współwłaściciel palarni kawy w Szczecinie.
13: To jest taki gęsty krzaczek, kawa jest czerwona, wygląda trochę jak wisienka. Najcenniejsza część to oczywiście ziarno. Po wypaleniu takiego ziarna, najlepiej jasnym paleniu, mamy do czynienia z napojem, który no jest delikatny, można w nim wyczuć owoce, można w nim wyczuć różne smaki.
4: Ziarna importujemy, ale kawę wypalamy w Polsce od ponad wieku. Eksperci zalecają, by nie przekraczać 400 mg kofeiny dziennie, czyli około 4 filiżanek. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 6.30.
2: Dobre pogodowe wiadomości, bo dziś kolejny dzień złotej polskiej jesieni przed nami. Słonecznie, ciepło i bez opadów. Tak w pogodzie zapowiada się wtorek. Jeżeli chodzi o temperaturę, w Łodzi teraz na termometrze około 8 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 21 i taka temperatura będzie utrzymywała się w regionie. Nieznacznie cieplej tylko na zachodzie województwa, tam do 22 stopni. Pogoda dziś sprzyja samopoczuciu.
3: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
2: 5 minut po godzinie 6. My mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Mamy wtorek, to jest 29 dzień września. Iwona Błaszczyk, Marcin Pośpiech. Dzień dobry, jesteśmy z Państwem do 9.

9 minut po godzinie 6. Teraz słuchamy radio u ciebie dzisiaj poranny, jak wspominaliśmy w naszym serwisie. Dzisiaj dzień kawy, tak, a jaka o państwa o poranku, mała czarna, duża z mlekiem, a może jeszcze jakaś inna kawa. Swoją drogą kawa staje się coraz większym luksusem, tak sobie sprawdziłem dane. No i okazuje się, że od początku tego roku ceny kawy podskoczyły o ponad 13%. No tak to niestety wygląda. Poza tym dzisiaj mamy dzień kuriera i przewoźnika. Serdecznie pozdrawiamy wszystkie panie i panów, którzy właśnie pracują jako kurierzy i przewoźnicy. Poza tym dzisiaj mamy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. No to głośniej przeczytajmy, że dzisiaj imieniny świętują Michał oraz Michalina. Wszystkiego dobrego. No i głośno przeczytajmy, że wschód słońca dopiero przed nami. 21 minut przed godziną 7 słońce wzejdzie dzisiaj. Zajdzie 25 minut po godzinie 18, a to oznacza, że dzień potrwa 11 godzin i 45 minut. Teraz na zegarze już prawie 10 minut po 6.

0: Jaka kawa najlepsza, która budzi najskuteczniej? O to także o poranku pytamy naszych słuchaczy. A teraz 13 minut po godzinie 6. No, jestem bardzo ciekawy, czy wszyscy obudzeni, czy jeszcze przecieramy zaspane oczy. No, my tymi oczami będziemy patrzyli między innymi do porannej prasy, a w niej taki tytuł: co trzeci Polak korzysta ze sztucznej inteligencji. No i jak się okazuje, pod tym względem doganiamy już Stany Zjednoczone i do tych wątków wrócimy, ale będą także wątki związane z korepetycjami, ich ceny w górę. Za godzinę trzeba zapłacić około 100 zł. Ze specjalistycznych przedmiotów to może być nawet dwa razy więcej.
1: Czy 100 zł za godzinę korepetycji to dużo?
2: Myślę, że tak.
3: Korepetycje teraz są bardzo drogie. No. Rośnie cena korepetycji.
2: No, zdecydowanie.
0: A jak to wygląda u Państwa? Bez korepetycji ani rusz, a może wcale nie jest tak źle i same zajęcia szkolne to w sam raz. Tyle by zdobyć wykształcenie. Zapraszamy do rozmowy także na ten temat. studio@radiouciek.pl 606 78 78 78. Także oczywiście przypominam o wiadomościach głosowych, a one przydadzą się także w sprawie naszego konkursu. Wszystko będziemy wyjaśniali powoli. Teraz na zegarze już prawie kwadrans po godzinie 6.

0: 17 minut po godzinie 6, a przed nami ważne informacje dla rolników.
1: Forum Rolnika.
2: Przy mikrofonie Marek Lewiński. Dzień dobry. Do 13 października hodowcy zwierząt mogą wnioskować o zwrot kosztów ubezpieczenia od chorób zakaźnych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma na ten cel ponad 53 miliony złotych. Odzyskać można nawet 70% zapłaconej składki. Wsparcie obejmuje hodowców drobiu, świń, bydła, owiec, kóz i koni. Warunkiem jest odpowiednia wielkość stada i polisa zawarta najwcześniej w styczniu 2024 roku. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie. Głównym tematem dzisiejszej audycji jest koncepcja rozwoju obszarów wiejskich opisywana angielskim terminem Smart Village. W tym temacie naszym gościem ekspertem jest Bogdan Pomianek, radca generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
2: O tej koncepcji Smart Village, o inteligentnych wsiach słyszymy coraz częściej. Proszę nam wytłumaczyć, co stoi za tymi słowami?
3: Tak, jest to nowa koncepcja, którą rozwijamy w Unii Europejskiej, rozwijamy również w Polsce. Inteligentne to jest bardzo ważne słowo, ponieważ musimy w sposób odmienny jak dotychczasowy angażować społeczność lokalną w rozwój obszarów wiejskich, w rozwój wsi. Bardzo często to inteligentne łączymy z rozwiązaniami cyfrowymi. Natomiast proszę pamiętać, że nie tylko rozwiązania cyfrowe zawsze będą inteligentne. Liczy się, aby te rozwiązania wpływały na poprawę jakości życia mieszkańców wsi. Te rozwiązania cyfrowe mają jedynie w tym dopomagać, a nie zastępować.
2: W takim razie, jakie schematy będą realizowane w ramach obowiązującej wspólnej polityki rolnej i na czym polegają?
3: W ramach wspólnej polityki rolnej w interwencji, bo to jest bardzo ważne, w interwencji dotyczącej infrastruktury na obszarach wiejskich założono, że będą realizowane dwa obszary wsparcia. Pierwszy, inwestycje w zakresie systemów indywidualnego oczyszczania ścieków, który jest już realizowany od ubiegłego roku, a także we wrześniu bieżącego roku rozpoczęto realizację schematu obszaru Inteligentna Wieś. Ważne, że te dwa rozwiązania są komplementarne i często prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z sytuacją, że na obszarach wiejskich mamy realizowaną inwestycję dotyczącą przydomowych oczyszczalni ścieków, a gdzieś obok mamy budowaną koncepcję, rozwijaną koncepcję inteligentnej wsi. Ważne, żeby jeden i drugi obszar wpływał na poprawę jakości mieszkańców wsi.
2: A kto może ubiegać się o wsparcie w ramach tej interwencji Inteligentna Wieś?
3: Przede wszystkim tymi głównymi odbiorcami naturalnie są mieszkańcy obszarów wiejskich, natomiast to by się nie wydarzyło bez odpowiedniego zaangażowania gmin czy związków międzygminnych, ponieważ część inwestycji będzie realizowana gdzieś na styku dwóch gmin i zdecydowanie z punktu widzenia oceny ekonomicznej warto jest realizować wówczas w większej skali tą inwestycję. Inwestycja będzie miała charakter refundacji, czyli refundacji części poniesionych nakładów, natomiast intensywność tej pomocy będzie sięgała do 75% tych kosztów, które są związane z realizacją danej operacji. Kwota pomocy nie może przekroczyć, to jest ważne, w jednym województwie nie więcej niż 10 milionów złotych. Mówimy o operacji, natomiast kiedy myślimy o pojedynczych operacjach, ona nie może być mniejsza niż 1 500 000. Jest to również ważne, ponieważ zakładamy, że część inwestycji będzie tymi inwestycjami wymagającymi większego zaangażowania środków. Rodzaj tych inwestycji będzie skupiał się w zakresie infrastruktury, na przykład dotyczącej ochrony środowiska, ochrony klimatu, pokonywania problemów związanych z suszą, pokonywania problemów związanych ze zmianami demograficznymi, jakie występują na obszarach wiejskich, czy świadczenia usług publicznych na obszarach wiejskich, przykładowo zarządzanie transportem publicznym, aby optymalizować także, musimy pamiętać, że obszary wiejskie zasługują na to, wymagają tego typu rozwiązań.
2: I poproszę jeszcze o informację dotyczącą terminów naborów wniosków.
3: Nabory wniosków tak naprawdę są w dużej mierze uzależnione od przygotowania i chęci rozpoczęcia prowadzenia naborów przez samorządy województw. I tutaj terminy są uzależnione, no już każde z województw decyduje o tym, kiedy rozpoczyna proces naboru. Generalnie przyjmujemy, że ten nabór powinien rozpocząć się już we wrześniu.
2: Te informacje przekazywał Państwu Bogdan Pomianek, radca generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dziękuję.
3: Dziękuję panie redaktorze i dziękuję bardzo wszystkim radiosłuchaczom.
4: Kampania informacyjno-edukacyjna opracowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Instytucja zarządzająca planem strategicznym dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: No i tym sposobem dotarliśmy do 6.20. 3, a następny przystanek to skrót najważniejszych informacji Małgorzata Bożewicz.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
2: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
2: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
3: Silnik mówi, coś mi nie pasuje. Nie zgaduj, sprawdź. Autoserwis Majewscy i Gryga. Tutaj zaczyna się właściwa diagnoza. Pompy wtryskowe? Sprawdzamy i regenerujemy. Wtryskiwacze? Diesel i benzyna? Mamy to. Samochody osobowe i dostawcze? Maszyny budowlane i rolnicze? Autoserwis Majewscy i Gryga. Sierac, Zachodnia 5. Telefon 512-329-333.
4: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
5: Dyskusyjny klub filmowy Akademia Polskiego Filmu Mały Kinematograf, czyli seanse dla najmłodszych widzów. Fascynujące premiery. Klimatyczne kino Kinematograf zaprasza na niezapomniane doznania filmowe. Tutaj spotkasz się z najznakomitszymi twórcami polskiej kinematografii. Tutaj zobaczysz klasykę światowego kina na dużym ekranie z doskonałą jakością dźwięku i obrazu. Kino Kinematograf zaprasza. Łódź, Plac Zwycięstwa 1. Więcej informacji www.muzeumkinematografii.pl.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę.
6: 24, 39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
10: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia.

0: Dzieci na rzeczywistość.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Na zegarze 6:30. Przed nami skrót najważniejszych informacji i Małgorzata Błażewicz.
3: 25-latek z Łodzi, podejrzany o przygotowanie koktajli Mołotowa, usłyszał zarzut narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Podejrzany miał dwukrotnie ukraść paliwo ze stacji przy ulicy Tuwima, przelewając je do szklanych butelek. Policjanci ustalili, że butelki miały posłużyć do przygotowania koktajli Mołotowa, czyli prymitywnych ręcznych granatów zapalających. Jedną z nich mężczyzna zostawił w koszu na stacji. Mężczyźnie grożą 3 lata więzienia. Został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. Uniwersytet Medyczny w Łodzi planuje budowę zielonego kampusu przy ulicy Konstytucyjnej. Mają tam powstać m.in. akademiki, hala sportowa i park. Inwestycji sprzeciwiają się aktywiści. Ich zdaniem oznacza ona wycinkę nawet 20 hektarów dziko prośniętego terenu. Uczelnia podkreśla, że projekt zakłada rozwiązania proekologiczne, m.in. miejskie mokradła i korytarze roślinne. Tysiące młodych ludzi z całej Europy przyjedzie do Łodzi na spotkanie młodych. Ekumeniczne wydarzenie łączące modlitwę i dyskusje na ważne tematy współczesności organizuje wspólnota TZ. Odbędzie się ono na przełomie grudnia i stycznia, a w tym miesiącu ruszyły zapisy. 49. Europejskie Spotkanie Młodych TZ odbędzie się w Łodzi od 28 grudnia do 1 stycznia. Nie musisz udawać, że wszystko jest w porządku. To hasło kampanii Ministerstwa Cyfryzacji promującej pomoc dla osób w kryzysie psychicznym. Resort przypomina, że bezpłatna pomoc jest możliwa telefonicznie i online przez całą dobę. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 7:00. Zapraszam.
2: Słonecznie, ciepło i bez opadów, tak w pogodzie zapowiada się wtorek. W regionie około 8 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 21, maksymalnie do 22 stopni, tak to będzie wyglądało. Pogoda dziś sprzyja samopoczuciu.
4: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
2: Nie pierwsza, nie druga, tak, trzecia kawa właśnie przed nami. A jak u Państwa, o poranku, mała czarna, czy duża z mlekiem, a może jeszcze jakaś inna? Radio Łódź, audycja poranna, prosimy o kontakt do nas. A na zegarze 28 minut do godziny 7:00.

25 minut do godziny 7. Proszę pamiętać o naszych wiadomościach głosowych. To za pośrednictwem aplikacji mobilnej, także dzięki naszej stronie radiouci.pl. No i wiadomości głosowe w każdej sprawie, którą poruszamy na naszej antenie, ale także w sprawie naszego konkursu, który trwa o poranku przez całą jesień. No i o tym konkursie będziemy przypominali, ale niebawem poranna prasa i naprawdę poważne tematy. Brakuje na leczenie dzieci. Czytamy o poranku w gazetach i do tych wątków wrócimy niebawem.

0: Na zegarze 21 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No to zaglądamy do porannych gazet i na początek pierwsza strona Rzeczpospolitej. Tutaj o tym, że brakuje pieniędzy na leczenie dzieci. Fundusz Medyczny, który miał zapewnić dodatkowe pieniądze na leczenie najmłodszych, wyczerpał swój limit środków na ten rok już w drugim kwartale tego roku. Ministerstwo Zdrowia z tego powodu zwróciło się do prezydenta Karola Nawrockiego z prośbą o niewetowanie zwiększenia ustawowego limitu. W pierwszym półroczu wartość nadwykonań w leczeniu dzieci i młodzieży sięgnęła prawie 1,5 miliarda złotych. Z Funduszu Medycznego można zaś w tym roku przeznaczyć na ten cel maksymalnie 840 milionów złotych. Już teraz brakuje więc około 570 milionów, a Narodowy Fundusz Zdrowia szacuje lukę do końca roku na ponad 3,5 miliarda złotych. O zwiększenie limitu zabiega prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, no ale zdaniem ekspertów niestety nawet zmiana przepisów nie rozwiąże całkowicie problemu pieniędzy w systemie, a tych pieniędzy brakuje i to, jak widzimy i czytamy, brakuje bardzo. I jeszcze jeden temat z Rzeczpospolitej, tutaj o tym, że co trzeci Polak korzysta ze sztucznej inteligencji. No i jak się okazuje, pod tym względem doganiamy Stany Zjednoczone. Pod względem popularności generatywnej AI zrównaliśmy się z Niemcami. Jesteśmy tuż za Stanami Zjednoczonymi. Jeszcze lepiej wypadamy pod względem tempa jej upowszechniania. Z danych Microsoft AI Economy Institute wynika, że w pierwszym półroczu z narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji korzystało ponad 32% Polaków w wieku od 15 do 64 lat. To 24 wynik na świecie i znacznie powyżej globalnej średniej wynoszącej około 18%. Polska zrównała się tym samym z Niemcami i znalazła się tuż za Stanami Zjednoczonymi, gdzie odsetek użytkowników wynosi 33%. Co więcej, pod względem tempa wzrostu adaptacji i sztucznej inteligencji do naszych codziennych zastosowań należymy do unijnych liderów. Co trzeci Polak korzysta ze sztucznej inteligencji. Więcej na ten temat dzisiaj do przeczytania w porannej prasie. Na zegarze 19 minut do 7.

25 godziny 7 to radio audycja poranna. W tym tygodniu słonecznie ciepło i to cieszy, o tym mówiliśmy w naszej prognozie pogody, no ale o poranku ciepła bluza może się przydać i to bardzo. I to dobra wiadomość, bo mamy dla naszych słuchaczy radiościowe, stylowe, radiowe bluzy. Co zrobić, by dostać jedną z nich? No proszę odpowiedzieć na pytanie, co Radio Łódź znaczy dla Ciebie, droga słuchaczko, drogi mnie słuchaczu, nagrywając wiadomość głosową. Najciekawsze wypowiedzi nagrodzimy. Szczegóły na radiołódź.pl, tam także regulamin naszej zabawy. Teraz na zegarze 15 minut do godziny 7.

0: Teraz na zegarze 13 minut do godziny 7 słuchamy radio udział audycji porannej. No cóż, lalkomania trwa nad Wisłą. Jest serial skontrowersyjny, szeroko komentowany, no ale to chyba dobrze, że dyskutujemy właśnie o takim wydarzeniu. Także teraz mamy film w reżyserii Macieja Kawalskiego. Za nami premiera obrazu w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Tymczasem mamy dzisiaj także taką rocznicę, bo 139 lat temu, a więc 29 września 1887 roku w warszawskim Kurierze Codziennym ukazał się pierwszy odcinek powieści Lalka Bolesława Prusa. Książka publikowana była w odcinkach do 24 maja 1889 roku. Przez blisko dwa lata około 6 tysięcy czytelników Kuriera Codziennego czekało na kolejne fragmenty powieści. To najbardziej znaczące dzieło literackie Prusa. Ukazało się w całości dopiero rok później. No, a lalka początkowo nie została przyjęta zbyt entuzjastycznie. Krytykom nie podobała się między innymi kompozycja, wielość epizodów i podwójna narracja. A jakie są Państwa relacje z tą właśnie powieścią Lalka Bolesława Prusa? Także jeżeli chodzi o te adaptacje ostatnie, proszę dać znać. Zapraszamy do rozmowy. Na zegarze 11 minut do godziny 7.
1: Najlepszy początek dnia.

0: Teraz nas zgarza się minutę do godziny 7, a to oznacza, że niebawem u nas najważniejsze informacje. Wcześniej raport drogowy warto posłuchać. Także sprawdzimy, co dzieje się w świecie sportu. Będzie oczywiście prognoza pogody, a z kolejnymi tematami bardzo ciekawymi wracamy już po godzinie 7. Proszę zostać z Radiem Łódź.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
0: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś Cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radio Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23 na naszej antenie.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
5: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
7: Czy to jest polityczny trolling?
8: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
9: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
10: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
6: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
1: Autopromocja. Reklama.
11: Jesień w Atlas Arenie na pełnych obrotach. Deep Purple, Young Thug, Oki, Don Toliver, Jungle, Placebo, Pitbull i wielu innych. Rock, rap, funk, alternatywa. Tej jesieni gramy dla każdego. Wejdź na atlasarena.pl.
12: Firma Danwood SA zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
13: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
14: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
15: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo. Razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch. 29 stycznia 2027. Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
1: Po reklamie.
16: Zbliża się godzina 7, tu Radio Łódź, a przed nami pierwszy o poranku raporty drogowe. Damian Grusicki w studiu. Dzień dobry, Damian.
17: Witam, witam.
16: Jak teraz wygląda sytuacja drogowa?
17: No dzieje się, pani kolego, na przykład na drodze wojewódzkiej 486 między Działoszynem a Szczytami, to jest w powiecie pajęczańskim. Na poszczególnych odcinkach trasy jest ruch wahadłowy, to proszę uważać. Zgierskie centrum opanowane jest przez samochody, ale też poza centrum miejscami jest ciaśniej, na Wiosny Ludów między innymi. 1 maja i Długa to skrzyżowanie ominie na przykład skręcając w Rębowskiego i później na Rutowicza. No to jeszcze Łódź oczywiście. Lodowa i Dąbrowskiego. Szczególnie na Dąbrowskiego trzeba uważać, bo ostatnio wyłączono z ruchu pas jazdy na wprost. Namalowano tam takiego drogowego potworka. No a najgorzej mają kierowcy jadący w stronę Puszkina, którzy chcą zawrócić i skręcić w prawo w Lodową. Wtedy trzeba błyskawicznie zmieniać pasy, a to też może być niebezpieczne. Kolejny raport za pół godziny.
16: Tu Radio Łódź, minęła godzina 7.

0: Przed nami najważniejsze informacje, Małgorzata Błażewicz.
1: Surowsze kary za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. Kierowcy mogą stracić prawo jazdy. 7-latek utonął podczas kursu pływania w łódzkim akwaparku. Śledczy sprawdzali, kto zawinił. Złota polska jesień pomaga rolnikom. W dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe, a temperatura maksymalna do 21 stopni. Surowsze kary dla kierowców łamiących prawo na przejazdach kolejowych. Zmiany zapowiedziało Ministerstwo Infrastruktury. To efekt ostatnich tragicznych wypadków w całej Polsce. A więcej na ten temat wie reporter Radia Łódź Kasper Rafalski.
2: Jeden z takich wypadków miał miejsce w Kopydłowie pod Wieluniem, gdzie samochód osobowy wjechał pod pociąg, mówi Agnieszka Jachimek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
3: Śmierć poniósł 21-letni mieszkaniec powiatu wieluńskiego. Nastolatka śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportowana została do szpitala.
2: By zwiększyć bezpieczeństwo na torach, powstał projekt ustawy, która ma zaostrzyć przepisy wobec kierowców łamiących prawo na przejazdach kolejowych.
4: Ustawa jest gotowa, jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Mam nadzieję, że podczas najbliższego posiedzenia Sejmu będzie finał, czyli głosowanie, i trafi szybko do Senatu i na biurko pana prezydenta.
2: Dodaje minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
1: Nowe przepisy pozwolą policji na natychmiastowe zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. Chodzi o kierowców, którzy wjeżdżają na tory przy czerwonym świetle lub ignorują opuszczane rogatki.
5: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
1: Tymczasem nowe oznaczenia odcinkowych pomiarów prędkości mają pojawić się jesienią na polskich drogach. Na znakach kierowcy zobaczą także obowiązujący limit. Czy takie rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo? O tym w porannej rozmowie Radia Łódź z senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim. Zapraszam o 8.10. Eksperyment procesowy w łódzkim akwaparku Fala. Na razie bez szczegółowych informacji. Śledczy odtworzyli okoliczności utonięcia 7-letniego Nikodema. Chłopiec podczas kursu pływania przez kilka minut tonął, a później leżał na dnie basenu. Zmarł po 2 tygodniach w szpitalu. Eksperyment miał pomóc ustalić, kto odpowiada za tragedię. Reporterka Radia Łódź Joanna Karp rozmawiała z prokuratorem Pawłem Jasiakiem z prokuratury okręgowej w Łodzi, który był obecny podczas eksperymentu.
6: Osoby, funkcjonariusze policji, które badały tę sytuację, zostały wstępnie ustawione na 4 pozycjach. 2 przynależących do ratowników, którzy mieli ten sektor basenu pod nadzorem, i 2 przy tych opiekunkach. Wyjściowo koncentrujemy się na tych 4 sytuacjach. Kto powinien był widzieć dziecko?
7: Panie prokuratorze, widzieli czy nie widzieli?
6: Na ten moment z uwagi na dobro tego śledztwa nie mogę udzielić odpowiedzi na ten temat, jakie były warunki widoczności.
1: Prokuratura na razie nie ujawnia wyników eksperymentu. Wnioski mają być znane w ciągu najbliższych kilku dni. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Grozi za to do 5 lat więzienia. W Warszawie nie będzie referendum w sprawie odwołania władz stolicy. Organizatorzy zbiórki podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta nie uzyskali wystarczającego poparcia. Inicjatorzy referendum zebrali 111 tysięcy podpisów, a wymaganych jest 132 tysiące. Złota polska jesień utrzyma się w wielu regionach kraju jeszcze przez kilka dni. Słoneczna aura może pomóc rolnikom w dokończeniu zbiorów i zasiewów. Brak opadów to dobra wiadomość dla rolników pracujących na polach. O szczegółach mówi Maciej Szefer.
8: Afrykańskie powietrze przyniosło do Polski temperatury powyżej 20 stopni, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
9: Cieszymy się złotą polską jesienią. Ona rzeczywiście przez najbliższe dni będzie właśnie taka.
8: Słoneczna i bezdeszczowa aura sprzyja rolnikom pracującym na polach, podkreśla profesor Zuzanna Sawińska z Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
10: Idealna na wykopki tych buraków. Jeżeli mamy jeszcze ziemniaki na wykopki, to także i ziemniaków. No i to jest też dobra jakby pogoda do tego, żeby były zasiewy.
8: Ekspertka wyjaśnia, dlaczego brak opadów w tej sytuacji to dobra wiadomość.
10: Nie siejemy w mokrą glebę, no ponieważ to też nie będzie sprzyjało wschodom. Gleba ma być wilgotna, ale nie mokra.
8: Synoptycy ostrzegają, że przez cały tydzień w wielu regionach kraju w nocy mogą pojawiać się mgły. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: A na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 7.30.
0: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Robert Zwoliński.
11: Dzień dobry, panie redaktorze. Pytanie do pana.
0: Proszę uprzejmie.
11: Ile ma najstarszy góral lat?
0: Panie, i jeszcze więcej.
11: Bo często mówimy, że najstarsi górale nie pamiętają, no to być może nie pamięta najstarszy, kiedy Polska wygrała na wyjeździe ze Szwecją, bo to było w 1930 roku i cały czas czekamy. Wczoraj Polacy przegrali w Solnie ze Szwedami 1-3 w meczu drugiej kolejki grupy czwartej poziomu B Ligi Narodów, a gospodarze objęli prowadzenie po trafieniu Benjamina Nigrena już w 8 minucie. W pierwszej połowie jednak biało-czerwoni odważyli poważnie atakowali i stwarzali sobie sytuację, ale wyrównującego gola strzelili dopiero przed przerwą. Składną akcję wykończył Sebastian Szymański, jednak w drugiej połowie to Szwedzi zdobyli dwie bramki. Na listę strzelców wpisali się Yasin Ayar i Wiktor Jokeres. Przy tym ostatnim golu napastnika Arsenalu błąd popełnił obrońca Widzewa Łódź Przemysław Wiśniewski.
12: Czujemy na pewno wielką złość i wielką frustrację, że jednak gdzieś te mecze obydwa, które zagraliśmy, gdzieś prowadziliśmy tą grę, staraliśmy, kreowaliśmy bardzo dużo sytuacji, a na sam koniec to i tak wynik gdzieś tam, w dwóch meczach mamy tylko jeden punkt i jedną bramkę strzeloną.
11: Wiśniewski, który w końcówce został zmieniony przez Roberta Lewandowskiego, nawiązał do wcześniejszego bezbramkowego remisu z Bośnią i Hercegowiną, która wczoraj na wyjeździe pokonała Rumunię 4-2. W piątek Polacy zagrają w Warszawie z Rumunami. Łodzianin Michał Pomorski wygrał 9. etap kolarskiego wyścigu dookoła jeziora Poyang w Chinach. Drugi był Aleksander Koniszew, który pozostał na pozycji lidera. Pomorski jest drugi i traci do lidera 5 sekund, a zakończenie wyścigu już dzisiaj. Hubert Hurkacz awansował do finału tenisowego turnieju ATP 250 w Chengdu w Chinach. O tytuł Polak zagra dzisiaj z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Początek tego meczu o godzinie 13 czasu polskiego. A o grę w turnieju głównym, turnieju ATP 500 w Tokio, walczy Kamil Majchrzak. W finale kwalifikacji Piotr Kowianin gra z Arturem Filsem. Francuz pierwszego seta wygrał 6-2, natomiast w drugiej partii górą był Majchrzak, który zwyciężył 6-3. W tym momencie trwa decydujący trzeci set. No i tutaj dobrych wiadomości nie mam, bo Majchrzak przegrywa 0-3 i 0-40 w czwartym gemie przy własnym serwisie.
0: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody, a przed nami piękny, jesienny, słoneczny dzień. Będzie ciepło, nigdzie nie powinno padać. Jeżeli chodzi o temperaturę w Łodzi, teraz na termometrze 8 stopni, w ciągu dnia w stolicy województwa do 21 stopni. No i taka temperatura będzie utrzymywała się na przeważającym obszarze regionu. Nieznacznie cieplej tylko na zachodzie województwa, tam do 22 stopni. Pogoda dziś sprzyja samopoczuciu.
13: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
0: A my zaczynamy drugą godzinę porannego spotkania. Teraz na zegarze 7 minut po godzinie 7. No i na start muzycznie Dawid Podsiadło.

15 minut po godzinie 7, a my o poranku pytamy m.in. o ceny korepetycji, które idą w górę. Za godzinę trzeba zapłacić około 100 zł, a za specjalistyczne przedmioty i zajęcia to może być nawet dwa razy więcej. Jak to wygląda u Państwa? Bez korepetycji ani rusza, a może wcale nie jest tak źle i same zajęcia takie podstawowe szkolne, no to w sam raz tyle, by zdobyć wykształcenie i na przykład dostać się na studia. Jakie są Państwa doświadczenia? Jakie są doświadczenia Państwa dzieci? Proszę dać znać, zapraszamy do rozmowy. Do tego tematu wrócimy także po godzinie 7.30. Przypominam o naszym porannym, jesiennym konkursie. Co Radio Łódź znaczy dla Ciebie, droga słuchaczko, drogi słuchaczu? To nasza nowa jesienna, poranna zabawa związana z 95-leciem Radia Łódź. No i proszę nagrać wiadomość głosową taką, która najlepiej, żeby nie przekraczała 95 sekund. Ta możliwość na radiołódź.pl, także za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej. Proszę na to pytanie odpowiedzieć. No i dla Państwa będziemy mieli radiowy kubek, także radiową, radiościową bluzę. Szczegóły i regulamin naszego konkursu na radiołódź.pl, a więc wchodzimy na naszą stronę albo logujemy się do aplikacji mobilnej, nagrywamy, wysyłamy, a my zamieniamy się w słuch, no i słuchamy muzyki i czekamy na wiadomości od Państwa, od naszych słuchaczy.

0: 15 minut po godzinie 7, co Radio Łódź znaczy dla Ciebie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko. To nasza jesienna, poranna zabawa, w której do wygrania mamy radiowe bluzy, także radiowy kubek. No i bardzo cieszą nas Państwa wiadomości głosowane, przesyłane za pośrednictwem aplikacji mobilnej, czy też naszej strony radiołódź.pl. I tak na to postawione przeze mnie pytanie odpowiedziała nasza słuchaczka, pani Marika.
1: Radio Łódź to dla mnie trochę taki znajomy, którego nigdy oficjalnie nie zaprosiłam do samochodu, a jednak regularnie za mną jeździ. Za mną, a może ze mną. Wie, co dzieje się w mieście, podrzuca muzykę, a czasem opowiada coś, przez co zamiast wysiąść, siedzę jeszcze chwilę na parkingu i słucham do końca. I chyba właśnie to jest dla mnie najfajniejsze w radiu, że potrafi być takim tłem zwykłego dnia.
0: Bardzo dziękujemy za wiadomość, pani Mariko. Jeżeli teraz nas pani słyszy, no to wiadomość jest taka, że dla pani radiowa bluza, także nasz radiowy kubek do odebrania przy Narutowicza. Zapraszamy serdecznie. Bardzo dziękujemy za te ciepłe słowa. Pozdrawiamy. No i cóż, nasza zabawa trwa dalej, właściwie przez całą jesień. 95 sekund na poznanie Radia Łódź. Kolejna odsłona naszego konkursu jutro po godzinie 6. Teraz na zegarze 17 minut po 7.

20 minut po godzinie 7. Słuchamy radio w audycji porannej, a niebawem u nas skrót najważniejszych informacji, także kolejne wiadomości z dróg. Zajrzymy także do prognozy pogody. Proszę koniecznie zostać z nami.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Każdy dźwięk to krok, każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków, nowa fala, alternatywa, indie rock, punk, klub, chill, trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński, zapraszam.
3: Radio Nocą.
4: Zapraszam Państwa do Radio Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego, czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co u Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów, na ciąg dalszych historii, które zaistniały w Radiu Nocą oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów. Zapraszam Państwa do Radio Nocą na dowolny, na każdy temat w najbliższy czwartek 1 października od 23.05 do 1, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu. Lokalność. Partner główny. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na locdesign.com.
6: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
7: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
8: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
7: Lamia Sofa na każdy dzień.
9: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
10: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
11: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl.
12: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
13: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl. 517-416-417.
14: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod Twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
1: Po reklamie.
2: Zbliża się 7.30, czas na raport drogowy. Damian Grosicki.
15: Zacznijmy od Łodzi, gdzie jest najwięcej remontów. Ostatnio dość dużo wspominamy o Łodziwnickiej i Lutomierskiej. Pierwszą można ominąć Zawiszę Czarnego i Młynarską, drugą tu mamy możliwości Tutrzeby i Powstańców Wielkopolskich, czy Kołodziejską i dalej Wrzesieńską. Półkilometrowy korek na Pojezierskiej to około 1435 stóp. Można wysiąść z auta i sprawdzić, czy się mylę. Retkińską omijamy Maratońską i to wcale nie jest żart, bo do Waltera Jankę raczej nie powinniśmy mieć problemów. W Pamianicach natomiast poczekamy na świętym skrzyżowaniu świętego Rocha ze świętego Jana. Tam nie można używać brzydkich słów. Można natomiast wysłuchać kolejnych informacji z dróg minutę przed 8.
2: Na zegarze 7.30. Przed nami skrót najważniejszych informacji i Małgorzata Błażewicz.
16: Eksperyment procesowy w łódzkim akwaparku Fala to wczoraj. Śledczy odtworzyli okoliczności utonięcia 7-letniego Nikodema. Do tragedii doszło w lipcu. Pierwszego dnia wakacyjnego kursu pływania chłopiec zaczął tonąć. Przez około 3 minuty zanurzał się i wynurzał, a później 6 minut leżał na dnie basenu. Z wody wyciągnął go płynący sąsiednim torem mężczyzna. Nikodem po 2 tygodniach zmarł w szpitalu. Eksperyment miał pomóc ustalić, kto powinien widzieć tonące dziecko. Prokuratura na razie nie ujawnia wyników eksperymentu. Wnioski mają być znane w ciągu najbliższych kilku dni. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Grozi za to do 5 lat więzienia. Rząd chce zwiększyć bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Jest projekt ustawy. W weekend pod Wieluniem w Łódzkiem zginął kierowca osobówki. Tymczasem rząd przyjął projekt ustawy, która ma zaostrzyć przepisy i zwiększyć bezpieczeństwo na przejazdach. Ustawa jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie. Nowe wprowadzą natychmiastowe zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym sygnale lub objeżdżanie opuszczonych rogatek. Rząd szykuje rewolucję podatkową, zamierza podwyższyć próg podatkowy o 10 tysięcy złotych. To pierwsza taka zmiana od blisko 5 lat. W planach jest także nowa 24% stawka PIT. O proponowanych zmianach podatkowych premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański poinformowali w połowie sierpnia, a dziś zajmie się nimi rząd. Rosjanie w nocy atakowali Kijów pociskami balistycznymi. W kilku dzielnicach miasta wybuchły pożary. Ukraińska stolica od ponad tygodnia jest celem silnych ataków za pomocą rakiet i dronów. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8.
2: Piękne słońce za naszym radiowym oknem i to w ciągu dnia się nie zmieni. Przed nami słoneczny, ciepły dzień bez opadów. W Łodzi na termometrze 8 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 21, gdzie niegdzie do 22 stopni. Pogoda sprzyja samopoczuciu.
17: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
2: Teraz na zegarze 28 minut do godziny 8, a my niebawem wracamy do tematu korepetycji, które są coraz droższe. Za godzinę trzeba zapłacić około 100 zł, no ale są także specjalistyczne przedmioty i tutaj ta cena może wzrosnąć nawet dwukrotnie, a więc do 200 zł za godzinę. Ten temat u nas niebawem. Czekamy także na Państwa komentarze, Państwa doświadczenia. studio@radiowodzi.pl 606 78 78 78. No a już teraz muzyka.

0: 20 minut do godziny 8, no to wracamy do naszego korepetycyjnego tematu. Tanio jest, czy nie jest tanio? Okazuje się, że raczej ceny poszły w górę. Przede wszystkim zajęć dodatkowych dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Za godzinę trzeba zapłacić około 100 zł, a za dodatkową naukę, na przykład przedmiotu specjalistycznego, trzeba zapłacić nawet 200 zł. Co na to łodzianie?
1: Czy dziś w szkole można sobie poradzić bez korepetycji? Jak to oceniacie?
2: No tak, ja myślę, że tak. Ja dałam radę i było okej.
3: Też uważam, że można.
4: Zależy od osoby. Ja osobiście miałam, ale znam dużo osób, które sobie świetnie radziło i nie miało.
5: Nauczyciele nie zapewniają takiego poziomu nauczania w większości przypadków. Nie podchodzą do ucznia w sposób indywidualny, tylko masowo. Tak naprawdę cokolwiek się nie wydarzy, to jest jakaś zbiorowa odpowiedzialność i inne takie. I to nie jest najlepsze podejście, jeżeli chodzi o osobnego ucznia.
1: Domyślam się, że pan korzystał z korepetycji w szkole.
5: Tak, no gdyby nie korepetycje, to bym nie zdał matematyki.
2: Korepetycje teraz są
4: bardzo drogie.
1: No. No właśnie, 100 zł, 120 zł to jest dużo dla ucznia?
2: Dla ucznia tak.
1: Czy 100 zł za godzinę korepetycji to dużo?
2: Myślę, że tak. Syna maturzystę miałam w ostatnim, no to ceny podobne, tak? 120 za godzinę, tak? No zależy też pewnie, jak jest wykształcony bardzo nauczyciel, tak? Jaką nam ma renomę, tak?
4: Nie rośnie cena korepetycji.
2: No, zdecydowanie.
4: W podstawówce, ja pamiętam, płaciłam, nie wiem, 30 zł za godzinę, a teraz już od, no, poniżej 100 nie było.
2: No.
1: Czy korepetycje dzisiaj są drogie? Jak to oceniacie? Albo ile wypłaciliście za godzinę?
6: No teraz chyba się wpłaci w okolicach 100 zł za godzinę, albo 120, zależy też z kim. Do 200 obstawiam. No i my jeszcze jesteśmy z takich czasów, że myślę, że do 70 zł dało się jeszcze faktycznie za tą godzinę korepetycji zapłacić, ale teraz myślę, że to jest w granicach od 100 do 200 zł za godzinę.
1: To jeszcze tylko zapytam na koniec, czego oczekujemy od nauczyciela korepetytora? Jaki powinien być? Czego oczekują rodzice?
2: No ja przede wszystkim wymagałam to, żeby był konsekwentny, żeby wymagał od mojego dziecka przyswojenia po prostu informacji, tak? I wytłumaczenia, no tutaj niejasności, tak? I pokazania sposobów rozwiązywania zadań, na przykład z matematyki, tak? No i takich też kruczków, tak? Które są później oceniane na maturze, tak? No i myślę, że to jest najważniejsze takie tutaj, konsekwencji na pewno. I kontaktu dobrego z rodzicem, tak.
0: Z łodzianami rozmawiał Adam Murzyński. Ja tylko dodam, że chętnie wybierną alternatywą dla indywidualnych korepetycji są zajęcia grupowe. Ceny wahają się od kilkunastu do około 50 zł. 17 minut do godziny 8 teraz.

0: Tak, nie ma co się spieszyć, nie chodzi o czas, no ale czas o poranku, ważna rzecz. Teraz na zegarze 14 minut do godziny 8.
1: Powtórka z historii.
0: No to zrywamy historyczną kartkę z naszego kalendarza, już o tym wspominaliśmy, ale warto przypomnieć, 139 lat temu, 29 września 1887 roku w warszawskim Kurierze Codziennym ukazał się pierwszy odcinek powieści Lalka Bolesława Prusa. Z kolei 109 lat temu, a więc to był 29 września 1917 roku i tutaj przenosimy się już do Łodzi, nad burmistrzem miasta został Leopold Skulski, chemik, farmaceuta i późniejszy premier kraju. Mieszkał w Łodzi, gdzie pracował w aptekach i filiach zakładów Motor, sprzedając leki i preparaty farmaceutyczne. Wkrótce został właścicielem dwóch aptek, jednej przy ulicy Jaracza, a drugiej przy ulicy Piotrkowskiej 307, a rządy Leopolda Skulskiego w Łodzi przypadły na czas kryzysu gospodarczego i wielkiego bezrobocia. Jego działania przyniosły mu uznanie zarówno prawicy, jak i lewicy. Z jego inicjatywy w październiku 1917 roku odbyły się w Łodzi wielkie uroczystości na cześć Tadeusza Kościuszki, a ulica Spasarowa przyjęła jego imię. My słuchamy Radia Łódź, audycji porannej, na zegarze 13 minut do 8.

To Dzisiejszy Finszy na zegarze 8 minut do godziny 8. Po godzinie 8 spotkanie z gościem, którym dziś będzie senator Krzysztof Kwiatkowski. Już teraz na to spotkanie zapraszam w imieniu Macieja Trajanowskiego. A porozmawiamy m.in. o nowych znakach, które mają pojawić się przy autostradach i drogach ekspresowych. Chodzi o drogowskazy, które mają ostrzegać przed odcinkowym pomiarem prędkości. Na znakach ma pojawić się dodatkowo limit prędkości. Na razie, co ważne, będzie to eksperyment, którego efekty odpowiedzą na pytanie, czy takie oznaczenia pojawią się także na wszystkich drogach. No i współautorem tego pomysłu jest łódzki senator Krzysztof Kwiatkowski. Czy takie rozwiązanie ma sens? Ten temat i te wątki pojawią się w rozmowie po godzinie 8 już teraz. Na to spotkanie zapraszam. 7 minut do 8 teraz.

0: Muzyczna rampa. W światłach reflektorów pokażemy Wam interesującego artystę, posłuchamy ciekawej płyty albo nagrania. Zawsze w sobotę między 14 a 16. Zapraszam, Piotr Bielawski.
1: Jedna osoba?
2: Nuda.
1: Dwie osoby?
2: Zaczyna się.
3: Dwa głosy.
1: Dwa charaktery?
3: Jeden mikrofon.
1: Czyli duety.
3: W radiu.
1: Bo kiedy spotykają się dwie osobowości,
2: nie wiadomo, kto kogo zagada.
1: Radio Łódź na dwa głosy.
3: Słuchaj.
1: I zobacz, co z tego wyjdzie.
2: Od poniedziałku do piątku po 9:00. Zapraszamy.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
6: Chyba zacznę inwestować w złoto.
7: Dlaczego akurat w złoto?
6: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
7: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
6: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
8: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora województwa łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek województwa łódzkiego.
9: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
10: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
12: To ja też chcę. 24, 39.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
4: Po reklamie.
15: Zbliża się 8, więc przed nami raport drogowy. Damian Grosicki.
16: Kolejny raz zaczynamy od Łodzi, gdzie w tych godzinach wszelkie wloty do miasta się tortują, głównie od Pabianic i A1. A ponad kilometrowy korek jest na Tomaszowskiej, łącznie po obu stronach ronda. Możemy próbować ominąć to miejsce, wybierając Śląską czy z przeciwnej strony Cezaka. To wyjeżdżamy jeszcze poza Łódź, do Przygłowa i Włodzimierzowa. Tam ciągle się tortuje Krajowa 12 i dalej w Poniatowie również. A jeśli już dojedziemy do Piotrkowa Trybunalskiego, to czeka nas dłuższy postój na Sulejowskiej. Z kolejnym raportem wracam za 30 minut.
15: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
17: Po tragicznych wypadkach na przejazdach kolejowych rząd zaostrza kary. Kraków przed drugą turą. Nowego prezydenta mieszkańcy wybiorą 11 października. Zielony kampus Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Aktywiści protestują przeciwko wycince drzew. Temperatura maksymalna do 21 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Rząd chce zwiększyć bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Jest projekt ustawy. W weekend pod Wieluniem w Łódzkiem zginął kierowca osobówki. Tymczasem rząd przyjął projekt ustawy, która ma zaostrzyć przepisy i zwiększyć bezpieczeństwo na przejazdach, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
18: To nie jest skomplikowana ustawa. Przepisy są jasne, precyzyjne. Chcielibyśmy

0: żeby to był taki wyraźny sygnał do tego, że musimy jako kierowcy zmienić swoje zachowanie na przejazdach kolejowo-drogowych.
1: Ustawa jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie. Nowe zasady wprowadzą natychmiastowe zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym sygnale lub objeżdżanie opuszczonych rogatek. Powyborczy krajobraz w Krakowie. 11 października odbędzie się druga tura wyborów prezydenta tego miasta. Pierwszą turę wyborów prezydenckich w Krakowie wygrał Łukasz Gibała. Na drugim miejscu plasowała się senatorka KO Monika Piątkowska. Maciej Konieczny z partii Razem mówił w Polskim Radiu 24, że dla jego partii to były trudne wybory.
2: Wiedzieliśmy, że studenci jeszcze nie wrócą do Krakowa, że te wybory i kampania są przed rokiem akademickim. To były specyficzne wybory, w których prawie 40% zdobył bezpartyjny, lokalny kandydat.
1: Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa są konsekwencją odwołania przez mieszkańców ze stanowiska w majowym referendum Aleksandra Miszalskiego, wybranego na prezydenta 2 lata wcześniej. O wyborach w Krakowie porozmawiamy z porannym gościem Radia Łódź, senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim. To za kilka minut na naszej antenie. Uniwersytet Medyczny w Łodzi stworzy zielony kampus. Aktywiści są oburzeni. Uczelnia ogłosiła wynik konkursu na utworzenie nowoczesnego osiedla akademickiego. Część kampusu powstanie na terenie Dzikiego Parku przy ulicy Konstytucyjnej, co nie podoba się jednej z internetowych grup aktywistów. Twierdzą, że budowa oznacza wycinkę drzew. Zarzuty odpiera rektor uczelni, profesor Janusz Piekarski, który podkreśla, że teren musi zostać uporządkowany.
3: Zapraszam w takim wypadku, aby przejść się po tym zielonym fragmencie kampusu. Ja ostatnio wykonałem takie zadanie. Muszę powiedzieć, że to jest drzewostan w bardzo złym stanie. Jeżeli ma to być zielona część, ona wymaga uporządkowania.
4: Teren zielony to się tak tylko wydaje, patrząc z lotu ptaka, bo mamy bardzo duży park, który jest tak naprawdę dzikim parkiem, który wyrósł na nieużytku. Ta zabudowa ogólnie nie wkracza w kierunku jakichś nieracjonalnych wycinek.
1: Dodaje Jakub Krzysztofik ze Stowarzyszenia Architektów Polskich, przewodniczący jury konkursowego. Na istniejącym terenie zielonym powstaną akademiki, hala sportowa i duży park w stylu angielskim. Inwestycja zakłada także budowę parkingów wielopoziomowych.
5: Więcej na radiołódź.pl.
1: Serce najmłodszych pacjentów w Łodzi można leczyć bez otwierania klatki piersiowej. W Łodzi lekarze stosują nowoczesne zastawki, które wszczepiają do normalnie pracującego serca. To ważna zmiana dla dzieci z wrodzonymi wadami serca. Wcześniej w przypadku niektórych powikłań jedynym rozwiązaniem była kolejna operacja kardiochirurgiczna. Sprawą zainteresowała się nasza reporterka Weronika Skibińska.
6: Nie trzeba otwierać klatki piersiowej ani podłączać dziecka do krążenia pozaustrojowego. Dla pacjenta jest to wygodniejsze. Zastawkę Harmonii wprowadzamy do pachwiny przez poszczególne żyły, tłumaczy dr Joanna Młodawska z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
7: Zastawkę implantujemy przez żyłę udową, przez taki system wprowadzający. Odsłaniamy ten zestaw wprowadzający i ona ma się ułożyć w pniu płucnym i zapewnić ten prawidłowy przepływ.
6: Skala problemu wad serca u dzieci jest duża. W Polsce każdego roku rodzi się ich około 3000. Z takim problemem urodził się też Adam Latowski, który niedawno przeszedł operację wszczepienia zastawki do serca w tym instytucie. Dzisiaj jest już w domu i korzysta z możliwości, jakie dał mu ten zabieg. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
1: W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w ubiegłym roku urodziło się 180 noworodków z wrodzoną wadą serca. Połowa z nich wymagała natychmiastowych operacji. Lekarze poinformowali, że do tej pory w łódzkim instytucie przeprowadzono najwięcej takich implantacji w Europie. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 8.30. Zapraszam.
8: Tylko korzystać, piękna pogoda. Dzisiaj ciepło, cieplej, coraz cieplej. Teraz na termometrach 11 stopni, do tego dużo słońca. W ciągu dnia maksymalnie możemy liczyć na 22 stopnie. Pogoda dodatkowo ma sprzyjać samopoczuciu.
5: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
8: 4 minuty po godzinie 8 w piątek, jak pamiętamy, 50. urodziny YouTube i jest też nowa muzyka od tej właśnie grupy. Utwór zatytułowany jest Silencio.

0: O godzinie 8 słuchamy Radia Łódź audycji porannej.
1: Gość Radia Łódź.
2: Słuchają Państwo Radia Łódź, Maciej Trajanowski. Kłaniam się nisko i zapraszam na najważniejszą rozmowę w regionie. A dzisiaj w studiu moimi Państwa gościem jest Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Witam wszystkich radiosłuchaczy bardzo serdecznie i oczywiście tak o poranku.
2: Pan senator,
3: życzę Państwu wszystkiego najlepszego.
2: Jak zwykle kwieciście. Zamiast krótko to kwieciście. Zobaczymy, jak pójdzie Panu z odpowiedziami. Zacznijmy od wyborów w Krakowie. To chyba takie pyrrusowe zwycięstwo to, że Monika Piątkowska mówi o reprezentantce Koalicji Obywatelskiej, ale także popieranej przez PSL dostała się do drugiej tury, bo niby z Łukaszem Gibałą zmierzy się z kandydatem bezpartyjnym w drugiej turze, ale jednak nie ma chyba skąd czerpać głosów. Czy to jest prognostyk na zbliżające się za rok wybory parlamentarne?
3: Panie doktorze, 16 tysięcy głosów, bo taka jest różnica między panem Gibałą a panią senator Moniką Piątkowską, to jest absolutnie dystans do odrobienia. Niektórzy mówią, no ale na trzecim miejscu jest kandydat PiSu. Pomijam oczywiście jego katastrofalny wynik. 17,5% to mniej niż ma PiS w ogólnopolskich sondażach, a nie miał,
2: no,
3: tam,
2: a
3: nie miał tam jeszcze kandydata ani środowisko Mateusza Morawieckiego, ani Konfederacja. Ale Monika Piątkowska mówi bardzo wyraźnie. Głosy chce pozyskiwać, biorąc pod uwagę frekwencję 42%. Frekwencja w ostatnich wyborach samorządowych
2: Koalicja
3: w Krakowie
2: będzie grała na zwiększenie
3: była
2: frekwencji.
3: Ponad 52%. W wyborach parlamentarnych,
2: no,
3: było
2: pod
3: to
2: warunkiem, że
3: 74%. No ale bym powiedział,
2: nie pytam.
3: Pani senator ma bardzo ważny program dla mieszkańców. Jeżeli każdy, kto przejeżdżał przez Kraków, wie korki, korki, korki.
2: A to samo co w Łodzi.
3: Monika Piątkowska mówi, mamy scenariusz między
2: innymi. Panie senatorze, nie o programie chciałem rozmawiać, bo zaczęliśmy od Krakowa, a jesteśmy w Radiu Łódź. Ja się bardziej po prostu zastanawiam, czy to nie jest taka żółta kartka dla polityków partyjnych. I to nie mówię tylko o Koalicji Obywatelskiej, mówię także o Prawie i Sprawiedliwości. Jeżeli wygrywa bezpartyjny, kandydat, który odżegnuje się od każdej polityki, wręcz jest antyestablishmentowy, oczywiście z tego establishmentu wyrasta.
3: To pan lekko przesadził, to były poseł ruchu Palikota.
2: Ale rzeczywiście wyrasta z tego establishmentu, ale proszę posłuchać tego, co mówi. No dobrze, czy to jest w takim razie taka żółta, czy też może czerwona kartka dla polityków właśnie partyjnych? To koniec czasu partyjnej polityki?
3: Myślę, że jest duża część wyborców, która absolutnie ma też takie oczekiwania, żeby szczególnie na poziomie samorządu były osoby niezaangażowane w życie partyjne. Zresztą mogę powiedzieć, że sam przecież jako senator w 2019 roku i w 2023 dzięki zaufaniu mieszkańców Łodzi, powiatu łódzkiego, wschodniego i brzezińskiego zdobywałem mandat jako kandydat.
2: Raz nawet przeciwko paktowi senackiemu.
3: Mandat jako kandydat niezależny, a w roku 2019 pokonałem i kandydata PiSu i paktu senackiego równocześnie.
2: Dobrze, że pan o tym wspomniał.
3: Liczy się człowiek przede
2: wrócić
3: wszystkim
2: na grunt łódzki, a będzie pan startował w kolejnych wyborach samorządowych, bo jest pan wymieniany w wielu rozmowach jako jeden z kandydatów na kandydata na prezydenta miasta Łodzi.
3: Panie doktorze, jest mi niezwykle sympatyczny. Jeżeli ludzie tak mówią, zapewne zauważają to, że na przykład wczoraj po 11 latach doprowadziłem skutecznie do końca to, że wybudowane będą, rozstrzygnięto przetarg,
2: zaraz o tym porozmawiamy,
3: projektowe ekrany wzdłuż wschodniej obwodnicy, że nie zostawiłem 300 pracowników firmy Akinos Bedding Poland okradzionych przez portugalskiego właściciela, czy nie zostawiłem tematu rozbabranej dziury
2: kampanię wyborczą, tylko czy będzie pan startował?
3: Nie, ja jeszcze oczywiście żadnej decyzji nie podejmowałem, bo my mamy wybory, ale parlamentarne w przyszłym roku, a nie wybory samorządowe. Kocham samorząd, startowałem na prezydenta Łodzi, przegrałem wówczas w drugiej turze z Jerzym Kropiwnickim, bo to zawsze mieszkańcy na końcu podejmują decyzję. 13 lat funkcjonowałem w samorządzie.
2: Jako czyli nie mówi pan nie,
3: miejski,
2: rozumiem,
3: powiatowy, wojewódzki. Ja dzisiaj nie mówię ani nie, ani tak. Ja dzisiaj mówię, że w przyszłym roku będę startował w wyborach do Senatu i ciepło państwa będę,
2: no dobrze,
3: prosił o poparcie.
2: Zostawmy politykę w takim razie w tle. Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, jest moim i państwa gościem. Taki mały test z zasad ruchu drogowego. Jakie, panie senatorze, jest ograniczenie prędkości w Polsce na autostradach?
3: 140.
2: A można w Polsce przejechać na czerwonym świetle przez skrzyżowanie?
3: Przejechać fizycznie można, ale oczywiście wiąże się to z zapłaceniem
2: mandatu. Dlaczego pytam? Bo jednym z pana flagowych ostatnio projektów jest to, żeby na oznaczeniach mówiących o odcinkowych pomiarach prędkości pojawiło się ograniczenie prędkości, tak jakby kierowcy nie wiedzieli, jakie są ograniczenia na autostradzie. Skąd ten pomysł?
3: Ale z bardzo prostego względu. Nie wiem, czy pan jechał nie wschodnią, a zachodnią obwodnicą Łodzi. Tam na SC są odcinkowe pomiary i na terenie województwa łódzkiego.
2: Jest
3: nie
2: ich
3: tylko
2: mnóstwo. Na A1 w stronę
3: ale zaraz.
2: Katowic, to jest
3: na SC obowiązuje prędkość 120. A ja znam odcinkowe pomiary, gdzie jest niższa dopuszczalna
2: ale rzeczywiście
3: prędkość.
2: Rzeczywiście, ich wcześniej są znaki.
3: Więcej. No, ale bym powiedział, jest tak. Sam tego byłem świadkiem, kiedyś jechałem na SC i to na tempomacie, mając ustawione 115 km na godzinę. Samochód jadący przede mną, moim zdaniem, dokładnie miał tak samo ustawiony
2: no,
3: tempomat.
2: Tempomat,
3: ale sekundę,
2: panie
3: dokończę.
2: Tempomat nie jest panie usprawiedliwienie łamanie przepisów.
3: Ale jakie łamanie przepisów? To, co ja zaproponowałem, to przypomnienie o przepisach. Przecież ja nie mówię, że zmieniajmy prędkość. Jak ja słyszałem jakieś komentarze, że chcę ułatwiać życie piratom drogowym, no wolne żarty. Przede mną człowiek, który jechał prawidłowo, dał po hamulcach w taki sposób, że gdyby nie to, że bym powiedział, jechałem z większą odległością, to miałbym problem z wyhamowaniem. Tak są kierowcy w Polsce, którzy zapominają, jaka jest prędkość obowiązująca na danym odcinku. To co, państwo
2: ja myślę,
3: ma
2: że
3: ich, państwo ma im utrudniać życie? Nie, państwo ma im ułatwiać
2: panie
3: życie.
2: Senatorze.
3: Niektórzy mi mówią, no, ale to są też wpływy do budżetu z mandatów. Państwo jest od tego, żeby ułatwiać przestrzeganie
2: zgoda,
3: przepisów.
2: Mandaty nie są celem, ale przestrzeganie ułatwiać, przepisów powinno
3: no
2: obowiązywać
3: przecież,
2: na całym odcinku,
3: no
2: nie
3: ja
2: tylko na odcinkowym pomiarze prędkości.
3: No i ja właśnie dokładnie do tego przekonuję.
2: Dobrze.
3: Bo przypominam, jak obowiązuje limit prędkości na danym odcinku.
2: A to jeszcze jedno pytanie. Panie senatorze, jakie jest ograniczenie prędkości w strefie zamieszkania?
3: Co do zasady 50 km, ale często jest to niższe.
2: W strefie zamieszkania, nie mówię o terenie zabudowanym.
3: W terenie zabudowanym.
2: Tylko o strefie zamieszkania.
3: Takie, jak jest określone bodaj 20
2: km. 20 km na godzinę.
3: Tak.
2: I dużo kierowców ma z tym problemy. To dlaczego na takich znakach nie ustawiać na przykład przypomnienia? Bo ja myślę, że kierowcy mają mniejszy problem z autostradami, gdzie mogą jechać dość szybko, a większy problem mają tam, gdzie muszą jechać wolno. Na przykład właśnie w strefach zamieszkania, gdzie pierwszy ma pierwszeństwo i prędkość powinna być wolna.
3: Mi się udało doprowadzić do tego, że będą oznakowania na odcinkowych pomiarach. Pan jest znanym dziennikarzem, jak pan ma
2: to
3: taki
2: nieprawda.
3: Pomysł, żeby oznaczać także inne miejsca z dopuszczalną prędkością. Chylę przed panem czoła i będę pana oczywiście w tym
2: pan
3: zakresie
2: pan senator teraz bierze
3: wspierał.
2: Mnie pod włos. A dlaczego jeszcze o tym wspominam? Nie lepiej jest może uprościć zasady prędkości, bo ja wiem, że pan rozmawia z Ministerstwem Infrastruktury, bo ministerstwo wprowadza już pilotaż tak naprawdę, czy też badanie w całej
3: to
2: Polsce tego, jak będzie
3: wyglądało. To chciałem państwu powiedzieć. To jest ta doskonała wiadomość. Już teraz w najbliższych
2: pomiarów.
3: Tygodniach będą się pojawiać przy tablicach informujących o odcinkowym pomiarze prędkości informacje o tym, jaka jest dopuszczalna prędkość
2: na tym
3: odcinku. No, jak to udało się rozwiązać? Bo to wymaga wielu zmian przepisów
2: prawa. No, trzeba by ustawę
3: prawa.
2: Zmienić,
3: trzeba zmienić
2: wprowadzić.
3: Ustawę, tak jest. Więc wprowadziliśmy, no, oznaczenie będzie tam uzupełnione. Projekt badawczy, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, co umożliwia już oznaczenie tych odcinków i oczywiście sprawdzenie, czy podnosi to bezpieczeństwo. A ja jestem pewny, że podnosi. Dlaczego? Wyeliminuje to gwałtowne manewry kierowców, na przykład gwałtowne, czy hamowanie, czy później przyspieszanie. Więcej. Podniesie to płynność jazdy. Więcej. Zmniejszy to spalanie, bo nie robimy tych gwałtownych manewrów, co wiąże się zawsze z większym zużyciem paliwa.
2: I
3: ja dostrzegam wyłącznie zalety tego rozwiązania.
2: I ułatwi również piratom drogowym unikanie mandatów.
3: Ale panie doktorze, no wolne żarty.
2: Nigdzie,
3: nie zgadzam się z panem, ale
2: panie
3: jakie unikanie mandatów?
2: Panie senatorze,
3: to, że przypomnimy, jaka jest dopuszczalna prędkość, to wręcz przeciwnie, zachęca do przestrzegania przepisów.
2: Senatorze, nie dość,
3: nie
2: że ostrzegamy przed
3: znaczy,
2: fotoradarami.
3: Jest pan absolutnie panie, radykałem, nie lubiącym kierowców.
2: Panie senatorze,
3: ja
2: broń Boże, sam
3: zawsze
2: jestem
3: opowiadał się po
2: sam
3: kierowców.
2: Jestem kierowcą. No to teraz tak, ja jeżdżę też za granicą i jesteśmy jednym z nielicznych w Europie krajów, które
3: a panie doktorze,
2: panie senatorze, gdyby
3: a zna
2: pan
3: oznakowania
2: pan
3: odcinkowych pomiarów, czy mam przytoczyć te
2: panie
3: kraje?
2: Panie senatorze, gdyby pan zechciał dać mi dokończyć, to może by pan dowiedział się, jaka jest puenta i jakie pytanie. Na Zachodzie nie oznaczają radarów, ani nie oznaczają odcinkowych pomiarów.
3: A nie zgadzam się. Nie oznaczają radarów
2: a my nie
3: robiących...
2: Też, że będziemy ograniczać?
3: Zaraz.
2: Nie oznaczają,
3: nie oznaczają punktowych pomiarów prędkości. Odcinkowe pomiary prędkości w wielu krajach też są oznaczane i więcej. Są kraje w Unii Europejskiej, które dokładnie mają to rozwiązanie, które postuluje, czyli przypomnienie, jaka jest dopuszczalna prędkość.
2: A nie lepiej jest w takim razie uprościć wszystkie zasady?
3: Drogi.
2: Bo teraz mamy tak, 140 na autostradach, 120 na drogach ekspresowych, 90
3: Panie
2: poza terenem zabudowanym.
3: Jak pan chce uprościć
2: ale kiedy już
3: i wprowadzić
2: na
3: jednoliwy certyfikator, ja rozumiem, że najbliższe panu sercu jest, nie wiem, 20 albo 50 kilometrów także na autostradach. Ja się nie zgadzam. Autostrady, dopuszczalna prędkość jest 140, eski 120, bym powiedział poza terenem zabudowanym 90. To wynika z głosów ekspertów. A że w związku z tym są różne prędkości, jako te, które godzą wartość związaną z bezpieczeństwem przejazdu, także z płynnością ruchu, to warto o tych dopuszczalnych prędkościach kierowcom przypominać. Drogi są po to, żeby po nich jeździć, a nie po to, żeby je oglądać.
2: A co z tymi sekundnikami w takim razie, panie senatorze? Bo pan postuluje też, żeby sekundniki pojawiły się obowiązkowo tam, gdzie jest red light, czyli system wyłapujący.
3: I widzi pan, jaki
2: panie senatorze, to... proszę naprawdę dać mi dokończyć. System wyłapujący kierowców, którzy przyjadą na czerwonym świetle. Przecież mamy żółte światło, które ostrzega przed zmianą światła. Na żółtym jeszcze można wjechać, na czerwonym już nie. To po co dodatkowe
3: panie doktorze,
2: oznaczenia?
3: Ja miałem wiele rozmów z kierowcami, którzy twierdzili, oczywiście nie siedziałem obok, że kiedy przejeżdżali przez skrzyżowanie, to wjeżdżali na nie jeszcze na zielonym albo na kolorze żółtym, który się dopiero zapalał. Dlatego mówimy, jak tego uniknąć? No przecież niech ten kierowca będzie poinformowany, że za kilka sekund zmienia się światło, wtedy spokojnie zwalnia i nie jest w takiej sytuacji.
2: Od tego ktoś nie jest powie, żółte światło?
3: Ktoś powie, no nie, ale on przyspieszy. Nie przyspieszy, bo jeżeli przyspieszy i wjedzie na skrzyżowanie w taki sposób, że naruszy prędkość po to, żeby go nie złapało światło, to red light zrobi mu zdjęcie. No właśnie ten pomysł, który przedstawiłem, mówi o wprowadzeniu sekundników nie na wszystkich światłach, a na tych światłach, na tych skrzyżowaniach, na których jest pomiar prędkości wraz z automatycznym zrobieniem zdjęcia
2: tak,
3: kierowcy przekraczającego
2: prędkość. Tak, żeby każdy rozpoznał, gdzie jest taki
3: panie
2: system.
3: Panie doktorze, pan widzę ma bardzo duży pociąg do karania kierowców, a ja mam bardzo duży pociąg do bezpiecznej jazdy, zgodnej
2: mam
3: z przepisami
2: duży pociąg
3: i
2: do
3: nieutrudniającej, ale ja nie zmieniam przepisów w żadnym miejscu.
2: Do przestrzegania
3: przecież,
2: przepisów.
3: Przecież wręcz zachęcam do przestrzegania przepisów, przypominając o tym, jaka jest dopuszczalna prędkość, czy informując kierowcę, ile ma sekund
2: panie
3: do zmiany światła
2: jeszcze
3: na skrzyżowaniu.
2: Jest jeden temat, który chciałbym z panem omówić. Krzysztof Kwiatkowski, przypomnę, senator Koalicji Obywatelskiej jest moim i państwa gościem. Jak to się stało, że po kilkunastu latach od wybudowania wschodniej obwodnicy Łodzi, dopiero teraz są stawiane ekrany akustyczne? Tak jak pan wspomniał na początku naszej rozmowy, wczoraj udało się tak naprawdę dopiąć tą inwestycję do końca, ale przecież ci mieszkańcy mówili o tym od lat, że tam jest zbyt głośno. Jak to się stało, że nikt nie reagował przez kilkanaście lat, odkąd ta obwodnica
3: została... Panie doktorze, dlaczego pan mówi, że nikt nie reagował? Znam takiego prezesa Najwyższej
2: Izby
3: Kontroli,
2: który o tym mówił.
3: Który w 2015 roku zlecił kontrolę z własnej inicjatywy jako prezesa NIK-u, gdzie udowodniliśmy, że sfałszowano dokumentację dotyczącą pomiaru prędkości. To jest dopiero skandal. Firma, która przygotowała, jakie wybudować ekran, żeby przekroczenia norm hałasu dla wykonawcy drogi nie było. Była później firmą, która na zlecenie GDAKi sprawdzała, czy firma, która wcześniej robiła te badania, zrobiła to prawidłowo.
2: To,
3: wie pan, że to była ta sama firma?
2: To dla pieniędzy
3: i
2: było
3: Najwyższa
2: zrobione?
3: Izba, no bym powiedział, zakres inwestycji był mniejszy, koszty mniejsze, ale koszt ludzki, hałasu dla obywateli był mniejszy.
2: No to nie trzeba nikogo
3: ujawniłem
2: przekonywać,
3: to w 2015 roku i jak w brazylijskim serialu. Musiałem przez 11 lat walczyć o to, żeby ta inwestycja była uzupełniona. Łącznie kilkanaście lokalizacji w kilku miejscach na terenie Łodzi. Zjazd przy gminie Andrespol.
2: Przepraszam, nie fotoradary. Już mi weszły te fotoradary do głowy. Gdzie te ekrany akustyczne powstaną dokładnie?
3: Te ekrany powstaną po pierwsze w Strykowie, bo mówimy o odcinku Stryków Tuszyn, w tym miejscu, gdzie były największe przekroczenia. Po drugie w kilku miejscach w Łodzi, przy kilku ulicach dochodzących w okolice autostrady. Dodatkowo dodatkowo przy węźle Andrespol, przy MOP-ie Wiśniowa Góra i na końcu jeszcze w lokalizacji za węzłem Romanów w gminie Brójce w miejscowości Przepusta. Łącznie to będą dziesiątki dodatkowych ekranów, bo inwestycje mają trzy rodzaje. Albo są stawiane dodatkowe ekrany, albo uzupełniane dotychczasowe ekrany, albo tak jak na węźle Andrespol widzę w ten zjazd najczęściej używany, będą dobudowane dodatkowe elementy do istniejących ekranów, żeby jeszcze je podnieść. Wszystko zgodnie wyznaczone przez ekspertów.
2: To kiedy będzie ciszej? To kiedy będzie ciszej? No bo cieszymy się, że udało się. Myślę, że mieszkańcy się cieszą na rozstrzygnięty jest przetarg, ale kiedy realnie będzie po prostu ciszej?
3: Przetarg jest rozstrzygnięty, umowa została podpisana. Firma teraz jest na etapie prac projektowych. Ja nie chciałem nic wcześniej ogłaszać, pomny tych wieloletnich doświadczeń. W przyszłym roku będą stawiane ekrany i w przyszłym roku ta inwestycja będzie zakończona. Ona z uwagi na zakres będzie trochę trwała, ale mogę Państwa zapewnić, że najpóźniej jesienią przyszłego roku ta inwestycja będzie zakończona i wszędzie w tych miejscach, w których zostało wykazane badaniami, że dochodzi do przekroczenia norm hałasu, te ekrany będą. Ja zresztą proszę i apeluję do mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego. Jeżeli gdzieś Państwo uważacie, że może dochodzić do przekroczenia norm, kierujcie w tej sprawie wnioski do GDDKi. GDDKa zobowiązała mi się, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Łodzi, że będzie przeprowadzać wtedy badania i uzupełniać te ekrany.
2: I oby, tak, nie trafiło, po ludzku jest i oby mi... nie trafiło na firmę, która sprawdzała poprzednio, nie, czy tam są przekroczenia. Kontrola, bo wtedy możemy czekać kolejnych 15 lat.
3: Panie doktorze, kontrola wówczas zakończyła się rekomendacją NIK-u, że nie może to być ta sama firma i GDDKa się tego trzyma. Nie trafimy już, tak jak wtedy, na 8 lat rządów PiS-u, gdzie po prostu nie chciano tego zrealizować. Teraz to trochę trwało, bo pierw trzeba było zapewnić pieniądze w budżecie, później rozpisać przetarg, teraz przetarg jest rozstrzygnięty. Jest mi tak po ludzku przykro, że ludzie przez tyle lat w swoim własnym mieszkaniu, szczególnie w nocy, byli narażeni na hałas. Każdy z nas ma prawo do odpoczynku i wypoczynku i dlatego przez 11 lat zapiąłem się tej sprawy jak rzep na psim ogonie i cieszę się, że udało się ją dopilotować do końca.
2: Będzie ciszej między innymi w powiecie łódzkim wschodnim, ale także w Łodzi. Bardzo dziękuję. Moim gościem był dzisiaj Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję. Życzymy przyjemnego dnia.
3: Dziękuję i życzę Państwu ciszy i spokoju nie tylko we własnym domu.
1: Radio Łódź.
4: Autopromocja.
5: Fachowe porady ekspertów.
6: Przez jakieś 3, 4, 5 lat to zawsze powinno się wymienić jakąś uszczelkę, żeby dbać i żeby dociąg był.
5: W sprawach, które wydają się skomplikowane.
7: Nie będzie jakichś śladów użytkowania, ale też się zwiększy żywotność, jeżeli chodzi o pompę, o takie elementy.
5: Ale tak naprawdę nie są. Po prostu to proste. Każdy wtorek po 10.40 w Radiu Łódź zapraszam Damian Giersicki.
8: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
9: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta. Niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
10: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
11: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
8: Każdego dnia rozwiązujemy Wasze problemy.
10: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
12: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
13: Od stycznia, tak co miesiąc, to 7 podwyżek mieliśmy.
14: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
15: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
16: O, jest za mało policji.
17: No, no, porządku, czystości i spokoju.
8: Radio Łódź. Więcej niż radio.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
18: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu.
19: Kevin!
16: Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
18: Nowoczesny dom to nie tylko wygoda. To także odpowiedzialność za energię, którą zużywasz i powietrze, którym oddychasz. Wymiana starego źródła ciepła na nowoczesne, termomodernizacja budynku i ograniczenie strat energii pozwalają zadbać jednocześnie o środowisko i domowy budżet. Nie musisz ponosić wszystkich kosztów samodzielnie. Sprawdź dostępne programy dofinansowań, w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każdego dnia możesz zrobić więcej, ograniczyć zużycie energii, wybrać rower zamiast samochodu, korzystać z komunikacji miejskiej, posadzić drzewo. Dobra jakość powietrza zaczyna się od świadomego wyboru. Twojego wyboru. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
19: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
20: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
19: La Mia Sofa na każdy dzień.
21: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na LiveNation.pl.
22: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
23: Dyskusyjny klub filmowy Akademia Polskiego Filmu Mały Kinematograf, czyli seanse dla najmłodszych widzów. Fascynujące premiery. Klimatyczne kino Kinematograf zaprasza na niezapomniane doznania filmowe. Tutaj spotkasz się z najznakomitszymi twórcami polskiej kinematografii. Tutaj zobaczysz klasykę światowego kina na dużym ekranie z doskonałą jakością dźwięku i obrazu. Kino Kinematograf zaprasza. Łódź, Plac Zwycięstwa 1. Więcej informacji www.muzeumkinematografii.pl.
4: Po reklamie.
0: Zbliża się 8.30, czas na raporty drogowe, Damian Grosicki.
2: Jak tu w Łodzi nie wspomnieć o Niciarnianej? Niby człowiek wiedział, a jednak się łudził. Dalej, 2-kilometrowy korek od Aleksandrowskiej Polimanowskiego aż do Ronda Korfantego. No i kilka ładnych minut możemy tam stracić, możemy próbować objechać to miejsce traktorową, ale trasa nam się delikatnie wydłuży. To jeszcze warto przypomnieć o Żeromskiego przed Zamenhofa i Legionów. Może lepiej wybrać Lipową. No, próbujmy. To udajemy się jeszcze na wojewódzką 482 w Dębołęce. W stronę Sieradza mamy remont i podobnie poczekamy. Tak samo w Wieluniu na Sieradzkiej. Tam też z powodu prac płynny ruch się bardzo skomplikował, tym bardziej, że to jedna z głównych ulic w mieście. O sytuacjach drogowych można poczytać na radio.pl, a minutę przed 9 zobaczymy ponownie, jak jeździ się po regionie.
0: Na zegarze 8.30.
1: Same dobre wiadomości.
0: I Małgorzata Parzewicz.
24: Sztuczne wyspy na Zalewie Szczecińskim stały się ostoją tysięcy ptaków. Brysna i Śmiencka powstały z materiału wydobytego podczas pogłębiania toru wodnego Świnoujście Szczecin. Początkowo gniazdowało tam 7 gatunków, a po kilku latach już 35. Na wyspach pojawiły się m.in. rzadkie szablodzioby i rybitwy białoczelne. W tym roku na Śmienckiej naukowcy naliczyli ponad 8 tysięcy par śmieszek i około 800 par rybitw rzecznych. Badacze podkreślają, że sztucznie utworzone siedliska mogą skutecznie pomagać w ochronie rzadkich gatunków ptaków. Dobre wiadomości dla nosorożców: w ubiegłym roku w indyjskim stanie Assam, Nepalu i Indonezji nie odnotowano ani jednego znanego przypadku zabicia tych zwierząt przez kłusowników. To efekt wieloletniej pracy strażników, policji, przyrodników i lokalnych społeczności. W Indiach i Nepalu żyje obecnie około 4000 nosorożców indyjskich. Znacznie trudniejsza jest sytuacja w Indonezji. Na wolności pozostało około 50 nosorożców jawajskich i najwyżej kilkadziesiąt sumatrzańskich. Europejskie spotkanie młodych wspólnoty z TZ w Łodzi. Trwają przygotowania, a wszystko ma być gotowe na przełomie grudnia i stycznia. Trwają zapisy, natomiast wolontariusze mają co robić, mówi brat Maciej ze wspólnoty TZ.
3: Młodzi ludzie, nasi wolontariusze, wyjeżdżają i próbują zorganizować w parafiach tak zwane ekipy parafialne. W każdą niedzielę również odwiedzamy parafię po to, żeby od pierwszej do ostatniej mszy świętej zapraszać do wzięcia udziału w tym spotkaniu i żeby otworzyć swoje domy.
24: Spotkania odbędą się m.in. w EC1, Hali Expo, Muzeum Włókiennictwa i Atlas Arenie. Europejskie spotkanie młodych rozpocznie się w Łodzi 28 grudnia. A kolejne wiadomości Radia Łódź o 9.
0: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Przed nami piękny, słoneczny i ciepły dzień. Teraz na termometrach 11 stopni w regionie. W ciągu dnia maksymalnie do 21-22 stopni. Dodatkowo pogoda dziś sprzyja samopoczuciu.
5: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
0: Teraz na zegarze 28 minut do godziny 9 i jeszcze ważna informacja z dróg, bo mamy utrudnienie na autostradzie A1 między węzłem Tuszyn a węzłem Piotrków Trybunalski Zachód w kierunku Katowic. Tam ruszyły roboty drogowe, a konkretnie chodzi o wymianę drogowych barier ochronnych. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Trzeba liczyć się z utrudnieniami. Te utrudnienia potrwają do 3 godzin. My słuchamy Radio Łódź audycji porannej. Teraz na zegarze 28 minut do godziny 9.
6: Zaczynam swój dzień, wojna wszystkich z wszystkimi,

0: 25 minut do godziny 9:00, tu Radio Łódź, audycja poranna. Wczoraj łódzcy śledczy odtworzyli okoliczności utonięcia 7-letniego Nikodema w łódzkim akwaparku. Chodzi o tragedię z końca lipca. Chłopiec po dwutygodniowym pobycie w szpitalu zmarł. Wczorajszy eksperyment ma pomóc ustalić, kto zawinił i kto poniesie odpowiedzialność. Na miejscu był prokurator Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
1: Na pobliskim akwaparku odbył się eksperyment. Badaliśmy okoliczności wypadku, w których ostatecznie zmarło 7-letnie dziecko po 9-minutowym podtopieniu.
2: Pod koniec lipca, pierwszego dnia wakacyjnego kursu pływania, 7-letni Nikodem zaczął tonąć. Kamery pokazały, że przez 3 minuty chłopiec zanurzał się i wynurzał, a później przez 6 minut leżał na dnie basenu. Z wody wyciągnął go dopiero przypadkowy mężczyzna, pan Mieczysław, który płynął sąsiednim torem. Udało nam się z nim porozmawiać.
3: Zauważyłem, że dziecko leży na dnie basenu. Tak z nietypowej pozycji mówię, coś nie tak jest. No to szybko pod wodę i wyjęło to dziecko, ale już nie leciało nieprzytomne. Krzyczałem ratownika i, no i wyjąłem na brzeg, na płytki położyłem. Ratownik go odebrał i, no i tyle. Przeżyłem trochę taki wstrząs, no ale no to trudno. No, ja tylko współczuję rodzicom, że taka nieszczęście spotkało.
2: Chłopiec po dwutygodniowym pobycie w szpitalu zmarł. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Eksperyment procesowy ma pomóc ustalić, co wydarzyło się tego dnia i kto usłyszy zarzuty.
1: Badana była hipotetyczna odpowiedzialność 4 osób, 2 ratowników i 2 opiekunów. Tutaj w tym eksperymencie zostało zaangażowanych 45 funkcjonariuszy policji. Zostali ustawieni w tych pozycjach, w których znajdowali się wtedy ludzie w basenie. Ponadto określeni funkcjonariusze ustawili się w pozycjach ratowników. 2 funkcjonariuszy ustawiło się w pozycjach opiekunek, które czuwały nad tą grupą półkolonii.
2: Chodziło o jak najdokładniejsze odtworzenie warunków z dnia tragedii.
1: I rozpoczęło się nagrywanie eksperymentu. Miał on na celu stwierdzenie warunków widoczności, które były w tamtym dniu, a mianowicie odpowiedź na takie pytanie, czy te osoby, które nadzorowały grupę, powinny były widzieć topiące się dziecko.
4: Panie prokuratorze, widzieli czy nie widzieli?
1: Na ten moment z uwagi na dobro tego śledztwa nie mogę udzielić odpowiedzi na ten temat, jakie były warunki widoczności. Instruktorka przebywała kilka metrów od topiącego się dziecka. To mogę ujawnić tak samo, jak mogę ujawnić właśnie to, że ratownicy przebywali na wieżyczkę. Natomiast no, ostateczny wniosek co do warunków widoczności będziemy mogli ujawnić na dalszym etapie śledztwa.
4: Panie prokuratorze, mamy wakacyjną szkółkę pływania, mamy śmierć chłopca. Dlaczego ta sprawa jest tak złożona?
1: No myślę, że to jest bezprecedensowy charakter tej sprawy. Ja w każdym razie nie przypominam sobie innych spraw, które by dotyczyły takiego zdarzenia. A biorąc pod uwagę dramatyzm tego wszystkiego, co się tutaj stało, no to nie mogliśmy sobie pozwolić na żadne uchybienia, więc wszystko musiało zostać odtworzone w jak najlepszym stopniu.
0: Wakacyjny kurs pływania na fali organizowała zewnętrzna firma. Ratownicy także byli zatrudnieni przez zewnętrzny podmiot. Te relacje przygotowała Joanna Karp.

0: 19 minut do godziny 9 to Radio Łódź, a teraz przed nami druga odsłona naszego nowego porannego cyklu, w którym nieoczywiste pytania zadaje Aneta Gałaburda. Dziś zastanowimy się, gdzie tak naprawdę ptaki mają swój dom.
1: Ten problem podzielił nawet naukowców. Jesienią zazwyczaj mówimy, że ptaki odlatują, migrują od nas do ciepłych krajów, a wiosną, że wreszcie do nas, do kraju wracają. Jesteśmy przekonani, że tu jest ich dom, a te odloty to jakby tak trochę na wakacje.
2: To też zależy, gdzie więcej czasu przebywają i gdzie mają potomstwo, swoje gniazda głównie. No ale może też mają gniazda tam gdzieś w Afryce. Tak nigdy się nad tym nie zastanawiałem.
3: W Polsce najwięcej chyba ptaków mieszka, tak mi się wydaje.
4: Albo po prostu zbudowały tutaj gniazda.
5: No ale wracają i zawsze wracają na te swoje stare miejsce, nie? W Polsce się kojarzy z byczynami najczęściej.
6: Czy się lepiej czują? Mówi się, że Polska to dobry kraj do mieszkania.
7: Do domu wracają.
1: Czy aby na pewno? Naukowcy wciąż się spierają i nie dają jednoznacznej odpowiedzi. Mówi ornitolog dr Michał Korniluk z Fundacji Ochrony Przyrody Natura.
8: Tutaj są dwie hipotezy. Jedna mówi, że domem ptaków jest ta strefa tropikalna, gdzie były stabilne warunki siedliskowe, była bardzo duża konkurencja. W związku z tą konkurencją zaczęły one rozszerzać swoje zasięgi, gniazdować w obszarach takich suboptymalnych, no a potem wracać do siebie, gdy już te lęgi wyprowadzą. No bo zimą potrzeba mniej pokarmu generalnie, no bo nie trzeba wykarmić potomstwa, nie muszą być dostępne różne miejsca lęgowe. No i tak wraz z ustępowaniem lodowca, akurat w naszych strefach, na trasie migracji pomiędzy Afryką a Europą, ustępował lodowiec, ten zasięg się rozszerzał, no i te trasy się coraz bardziej zwiększały. Druga hipoteza mówi o tym, że było zupełnie odwrotnie. Ptaki tak naprawdę gdzieś gniazdowały, potem nastąpił lodowiec, później on ustępował, no i to było takie jakby cykliczne, przemieszczały się na południe po to, żeby właśnie w tym okresie takim chłodnym zdobyć pokarm. Warto też dodać, że te strefy takie chłodniejsze zapewniają bardzo dużo pokarmu, ale przez bardzo krótki okres. Więc jakby one dobre są na lęgowiska, ale nie są dobre na tą resztę życia. No i jak tak spojrzymy sobie na te dalekodystansowe migranty, które spędzają zimę w Afryce, one więcej czasu spędzają w tej Afryce niż w Polsce. No ale u nas się lęgną, więc możemy powiedzieć, że są nasze.
1: To jest też tak, że na przykład młode pociany, które wylatują pierwszy raz, to one nie wracają do nas w pierwszym roku.
8: Takie zjawisko, gdzie ptaki nie mają jeszcze tej gotowości do rozrodu, one spędzają pierwszy rok życia, czasem nawet dwa lata życia jeszcze na zimowiskach i dopiero potem przemieszczają się na te lęgowiska i tam przystępują do lęgów. Takie coś ma miejsce między innymi też u rycyków, ptaków, które gniazdują u nas w takim krajobrazie ekstensywnie użytkowanych wilgotnych łąk, na bagnach, na trofowiskach. One też nie przylatują, ale to też nie jest taka reguła, że wszystkie zostają albo wszystkie przylatują, że zawsze to jest drugi, trzeci rok życia. Zależy to od wielu czynników takich. Prawdopodobnie jest to ta gotowość fizjologiczna do rozrodu osobnika.
1: Można też przyjąć, że ptaki to obywatele świata. Mają dwa domy i obie lokalizacje są kluczowe dla ptasiego życia.
0: Kto pyta, nie błądzi. I Aneta Gałaburda. A nasz cykl z pytaniami powróci już w czwartek. Teraz na zegarze 15 minut do 9.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
3: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
2: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
4: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
5: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
6: No tak, jakaś metafora.
5: Przesada.
2: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
3: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
2: i Anna Groblińska.
7: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i

0: gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
1: Chyba zacznę inwestować w złoto.
2: Dlaczego akurat w złoto?
1: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
2: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
1: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
3: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
5: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
6: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl 517 416 417.
7: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod Twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
8: Po reklamie.
9: Zbliża się godzina 9, więc przed nami raport drogowy. Damian Grosicki w studiu. Raz jeszcze dzień dobry, Damian, kłaniam się nisko. Powiedz, jak teraz wygląda sytuacja drogowa.
10: No to zobaczmy, jak się jeździ. W centrum Łodzi nadal gęsto. Gdańska przed Struga, newralgiczny punkt. Możemy go ominąć ulicą Żeromskiego na przykład. Wólczańska po obu stronach Struga. Tam możemy objechać tamtejsze utrudnienia, na przykład Kościuszki. No, jest w miarę przejezdnie. Kilińskiego przy Tuwima i dojazd do Traugutta. W tym drugim przypadku jest grubo. I to w sumie na obu ulicach też trochę postoimy. Właśnie dziwne, że dłużej na Traugutta, która ma pierwszeństwo. To teraz czas na Skierniewice i remont Prymasowskiej. To też powoduje korki na Kościuszki, głównie przy Waryńskiego. A jeśli chcemy dostać się do centrum, to warto wybrać Wieniowskiego i Willową. Piękna pogoda, przyjemnie się jeździ, więc wszystkim życzymy spokojnej i bezpiecznej podróży.
9: Tu Radio Łódź, minęła godzina 9. Przed nami najważniejsze informacje, Małgorzata Barzewicz.
11: Limit prędkości pojawi się na znakach odcinkowego pomiaru, na razie testowo. Akademiki i hala sportowa zamiast części dzikiego lasu. Kontrowersje wokół zielonego kampusu w Łodzi. Rosyjski dron wczoraj uderzył kilka kilometrów od Dorohuska. Polska poderwała myśliwce. Temperatura maksymalna do 21 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Jesienią na polskich drogach zaczną pojawiać się nowe oznaczenia. Odcinkowe pomiary prędkości w niektórych miejscach będą przypominać o obowiązującym ograniczeniu prędkości. To na razie pilotaż, a Ministerstwo Infrastruktury wprowadza go w ramach projektu badawczego, żeby nie musieć zmieniać ustawy. Łączymy się teraz z Maciejem Trojanowskim, który przed chwilą rozmawiał o tym z pomysłodawcą projektu, łódzkim senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim. Dzień dobry, Maćku.
12: Tak, jestem. Dzień dobry, słyszymy się.
11: Po ogłoszeniu tego projektu pojawiły się jednak głosy krytyki. Skąd się wzięły?
12: No bo część ekspertów ruchu drogowego zwraca uwagę, że kierowcy powinni zawsze przestrzegać limitów, niezależnie od tego, czy na drodze jest odcinkowy pomiar prędkości.

0: ci, czego nie ma. A przez nowe znaki ci, którzy nagminnie łamią przepisy, łatwiej będą mogli uciekać od mandatów. Takie argumenty jednak całkowicie odrzuca mój gość.
1: Jak ja słyszałem jakieś komentarze, że chce ułatwiać życie piratom drogowym, no wolne żarty. Państwo jest od tego, żeby ułatwiać przestrzeganie przepisów.
0: Mandaty nie są celem, ale przestrzeganie przepisów powinno obowiązywać na całym odcinku, nie tylko na odcinkowym pomiarze prędkości.
1: No i ja właśnie dokładnie do tego przekonuję.
0: Zdaniem senatora Kwiatkowskiego nowe znaki powinny upłynnić jazdę. Sprawią, że kierowcy nie będą gwałtownie hamować i poprawią bezpieczeństwo.
2: Bardzo dziękuję. Senator Krzysztof Kwiatkowski chce także, żeby sekundniki na niektórych skrzyżowaniach z sygnalizacją były montowane obligatoryjnie. Na których? O tym już w całej rozmowie z naszym gościem, której można posłuchać na stronie internetowej i w naszej aplikacji mobilnej. Kolejny incydent w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku to wczoraj. Rosja wywiera presję na Europę, by ograniczyć wsparcie dla Ukrainy, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki, komentując incydent w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku. Rosyjski odrzutowy bezzałogowy statek powietrzny uderzył w cel po stronie ukraińskiej, około 2 kilometrów od przejścia granicznego. Wiceszef MSZ podkreślał na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, że zagrożenie ze strony Rosji jest realne i nie należy go ignorować. To kolejny rosyjski atak w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia granicznego w Dorohusku. W związku z incydentem za naszą wschodnią granicą Wojsko Polskie podrywało wczoraj myśliwce, a do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego został wysłany alert RCB. Zielony kampus zastąpi nawet 20 hektarów lasu. Uniwersytet Medyczny w Łodzi ogłasza budowę osiedla akademickiego, a aktywiści grzmią. Chodzi o plan zagospodarowania dzikiego lasu w sąsiedztwie ulicy Konstytucyjnej. A sprawie przygląda się nasz reporter Seweryn Potentas.
3: Konkurs na opracowanie zielonego kampusu został rozstrzygnięty i jego budowa wydaje się być coraz bliższa. W planach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest utworzenie osiedla z akademikami, halą sportową, parkiem w stylu angielskim i otwartymi przestrzeniami. Punktem zapalnym jest jednak miejsce, w którym miałby powstać kampus. Chodzi o dziko porastającą przestrzeń przy Konstytucyjnej, która rozciąga się na całym odcinku między ulicami Małachowskiego i Pomorską. Jak twierdzą aktywiści, nazwanie projektu Zielonym Kampusem nie jest trafne, bo inwestycja oznacza wycięcie blisko 20-hektarowego terenu lasu. Dlatego też aktywiści sprzeciwiają się budowie i apelują do władz uczelni o zmianę koncepcji. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
2: Według założeń Zielony Kampus ma tworzyć spójny, zielony, prorozwojowy kampus wykorzystujący rozwiązania proekologiczne. No, oznacza to uwzględnienie korytarzy roślinnych, miejskich mokradeł, a także pasaży retencyjnych.
4: Więcej na radiołódź.pl.
2: Zniknie rudera w pasażu Rubinsteina w Łodzi. Rozpoczęła się zbiórka budynku po dawnej restauracji. To początek większej metamorfozy pasażu. Zlikwidowany zostanie też stary plac zabaw, niepotrzebne ścieżki i część małej architektury. Zostaną natomiast drzewa, zieleni przybędzie. Większość terenu, poza głównym ciągiem komunikacyjnym, ma mieć zielony charakter. Pojawią się łąki kwietne, rośliny cieniolubne i nowe nasadzenie. Wczoraj ruszyło wyburzenie starego budynku, który od lat szpecił to miejsce w centrum Łodzi. Docelowo pasaż Rubinsteina ma być zielonym miejscem odpoczynku, spotkań i wydarzeń w samym centrum Łodzi. Inwestycja ma zakończyć się w przyszłym roku. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 10:00.
5: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Robert Zwoliński.
6: Piłkarze reprezentacji Polski przegrali na wyjeździe ze Szwecją 1-3 w meczu drugiej kolejki Ligi Narodów. Do przerwy był remis 1-1, a gola dla biało-czerwonych strzelił Sebastian Szymański. 88 minut w naszej kadrze rozegrał obrońca Widzewa Łódź Przemysław Wiśniewski, który zwracał uwagę nie tylko na problemy w defensywie, ale też słabą skuteczność.
7: Potrzeba w ostatnich meczach przede wszystkim też poprawić aspekt obronny, jak i aspekt ofensywny, bo no też musimy strzelać bramki i myślę, że w ostatnich dwóch meczach wykreowaliśmy tyle sytuacji, że powinniśmy mieć ten bilans na pewno dodatni niż bardziej ujemny.
6: A od 76 minuty w polskim zespole grał wczoraj też napastnik Widzewa Karol Świderski. W piątek Polacy zmierzą się w Warszawie z Rumunią, która przegrała dwa pierwsze spotkania. Kamil Majchrzak przegrał w finale kwalifikacji do tenisowego turnieju ATP 500 w Tokio. Piotr Kowianin nie dał rady Arturowi Filsowi, przegrywając 1-2. W ostatnim secie Polak ugrał tylko jednego gema. Co ciekawe, Francuz jest 9 w światowym rankingu, więc powinien być od razu w głównej drabince, ale za późno zgłosił się do turnieju i dlatego musiał przebrnąć przez kwalifikacje. Był to też drugi pojedynek Majchrzaka z Filsem w historii i drugie zwycięstwo Francuza 2-1. Sebastian Sopel z UKS-u nie zagra w meczach reprezentacji Polski do lat 18 przeciwko Szwecji i Urugwajowi. Pomocnik z powodu kontuzji opuścił zgrupowanie kadry razem z innymi kontuzjowanymi Kacprem Cecułą i Krystianem Tymoszczukiem. Hubert Hurkacz powalczy z kolei dzisiaj o wygranie tenisowego turnieju ATP 250 w chińskim Chengdu. Polak w finale zmierzy się z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną, a początek tego spotkania zaplanowano na godzinę 13 czasu polskiego.
5: Cieplej, coraz cieplej. Teraz na termometrach już 14 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 22, to oczywiście w naszym regionie. Poza tym dużo słońca, bez chmur i bez opadów. Pogoda sprzyja samopoczuciu. Iwona Błaszczyk, Kuba Janik, Marcin Pośpiech. Bardzo dziękujemy za poranek. A w studiu Monika Borysow-Dudowicz.
8: Dzień dobry. Witam
5: bardzo, bardzo serdecznie.
9: Jak samopoczucie?
5: Bardzo dobrze, fantastycznie, dziękuję. Chociaż tapeta domu się odkleiła.
9: Co ty opowiadasz?
5: Taki płat się
8: odkleił. Masz jeszcze tapety w domu?
5: Oczywiście, że
8: jej
5: tak.
8: W pałacu mieszkasz?
5: Tapety...
8: O la la, no proszę.
5: A jak pani myślała, że gdzie książę mieszka?
9: Są nowoczesne metody, wiesz, tam artystycznie no, są.
5: Właśnie metody metodami, a tapeta się odkleja. Nie ma lekko, ale samopoczucie dobre. Bardzo dziękuję. Piotr Bielawski, Monika Borysow-Dudowicz, także życzę dobrego samopoczucia.
8: Zapraszamy na salony.
4: Radio Łódź. Na dwa głosy.

0: I ta muzyczna radość niech się udziela nam wszystkim. 11 minut po godzinie 9, ale przede wszystkim proszę pana nieładnie tak się naśmiewać z kolegi z pracy, że ta tapeta i tak dalej, prawda? Ale co pod tą
1: tapetą
0: ewentualnie się znajduje, prawda?
1: Ja mu współczuję po prostu.
0: Jakie to historie można sobie
1: państwo też
0: usłyszeć?
1: Mają takie historie, na pewno.
0: Oj, tak.
1: No, w domu zawsze jest co robić, zwłaszcza jak się ma dom, mieszkanie, może mniejszy problem, a kolega mój, gdybym o państwu zaczął opowiadać, to może większy
0: może
1: problem
0: nie.
1: niż
0: może
1: dom.
0: Może już zakończmy ten temat.
1: Więc tylko wracam do tego, że każdy ma jakieś problemy. A my jesteśmy tutaj po to, żeby a. problemy rozwiązywać, b. pomagać po prostu w samopoczuciu, a może to jest ważniejsze.
0: I co jeszcze bym poprosiła, że zamawiamy kawę od czasu do czasu. Zamawiamy kawę od czasu. Tak, oczywiście. Ja właściwie już tak nawiązując trochę do historii, która przed nami, nie zdradzamy jeszcze wszystkich szczegółów. Panie Piotrze, ja tak całkiem spokojnie trzecią kawę mogę wypić, dobrze?
1: No jest tam piosenkę, ja wiem, kto śpiewał, wiesz? Tak. Ale dzisiaj o Grażynie Łubaszewskiej będziemy rozmawiać.
0: Oczywiście.
1: A ona jakie przepiękne piosenki ma.
0: Trzecią kawę zamawiam już teraz, poproszę.

0: To nie wiem, co powiedzieć, Kuba Badach, ale piosenka stara, jaka piękna, jaki urok starych piosenek.
1: Niesamowita, aż chciałoby się zaśpiewać.
0: Ciebie kochać chcę, to ja się rozmarzę teraz, dobrze?
1: Bardzo proszę.
0: Jaki urok miłości,
1: ale poczekaj, bo ty miałeś bardzo konkretne zadanie.
0: No, ale najpierw się rozmarza, a później państwa też wprowadzę w taki stan.
1: Ja też się trochę rozmazałam, ale to z uwagi na to, że po prostu ten właśnie tutaj, wiadomo, prawda?
0: Ja chciałem państwa też wprowadzić, żeby taka ulga była, taka chwila w ciągu dnia, poranka właściwie. Okej, przechodzę do konkretów i do starych piosenek dalej.
1: Dobrze, niech będzie.
0: Bo Grażyna Łobaszewska wyśpiewała fantastyczne piosenki. Ma ich na swoim koncie mnóstwo i do wielu powracamy. Ty do której? Słucham.
1: Przede wszystkim chyba, bardzo lubię tę piosenkę, którą usłyszymy za chwilę. Muszę się do tego przyznać. Z uwagi na to, że tekst przepiękny napisał Jonasz Kowta. I myślę, że można jej słuchać właśnie niezależnie od pory roku.
0: No Zanuś. No.
1: Od razu, prawda?
0: Teraz.
1: Lubię smutek pustych plaż zimą. I jesienią też.
0: Byłem na takiej plaży. Prawie zimą. Jesienią, a śnieg pada.
1: Ale przechodzimy do konkretu. Bardzo
0: 8
1: proszę,
0: października
1: opowiadaj.
0: O godzinie 19. Jeszcze raz to powtórzę. 8 października o godzinie 19. Koncert, który nazywa się Grażyna Łobaszewska Mania. Mania.
1: Wytłumacz.
0: To jest Piotr Mania. To jest pianista, bardzo znany zresztą w świecie muzyki rozrywkowej. I postanowili, że będą tworzyć intymnie koncercik. Więc te utwory Grażyny Łobaszewskiej są przearanżowane tylko właśnie na fortepian i głos. I bardzo intymnie to wszystko ma zabrzmieć. I
1: cudownie
0: jest seria takich
1: zapowiada.
0: Koncertów, a właśnie tego wspomnianego 8 października przyjeżdża Grażyna Łobaszewska z Manią do Łodzi i o 19 zagra koncert, który będzie rejestrowany. Ten cykl koncertów jest po to rejestrowany, żeby powstała płyta live intymnie.
1: No to wszystko Piotr Bielawski wytłumaczył. I teraz najważniejsze zadanie dla państwa, ponieważ mamy podwójne zaproszenie na ten koncert właśnie. Będzie taka informacja, która będzie nawiązywać trochę do życia prywatnego, do życia towarzyskiego Grażyny Łobaszewskiej, ponieważ Grażyna Łobaszewska nie posługuje się takim typowym pseudonimem artystycznym, ale znajomi zwracają się do niej używając pewnego określenia, chyba tak można
0: no
1: powiedzieć.
0: No fajnie się używa jakiego, tego określenia, ona się tylko uśmiecha, ona to przyjmuje.
1: I czeka na to przede wszystkim.
0: Studio fajnie Małpa,
1: radiołódź.pl, to poprosimy właśnie o to słowo.
0: Kto podwójne pierwszy, zaproszenie czeka.
1: Ten lepszy.

0: Autopromocja.
1: Każdy dźwięk to krok, każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków, nowa fala, alternatywa, indie rock, punk, klub, chill, trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński, zapraszam.
2: Panie redaktorze, jak żyć?
3: Na to pytanie nie znamy odpowiedzi, ale będziemy z naszymi gośćmi rozmawiać o tym, jak rozumieć świat.
2: Sport, lokalna polityka, globalne problemy, nauka, sprawy społeczne, również tej delikatnej natury.
4: Publicystyczno-muzyczne wieczory w Radiu Łódź od poniedziałku do czwartku od 18 do 21. Zapraszamy. Anna Groblińska,
2: Iza Berkowska
3: i Marcin Pośpiech.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Już 9 października w Miejskim Domu Kultury w Radomsku kolejna edycja festiwalu Trzy razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun Stara kobieta wysiaduje warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszają Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko.
6: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
7: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
6: La Mia Sofa na każdy dzień.
8: Silnik mówi, coś mi nie pasuje. Nie zgaduj, sprawdź. Autoserwis Majewscy i Gryga. Tutaj zaczyna się właściwa diagnoza. Pompy wtryskowe? Sprawdzamy i regenerujemy. Wtryskiwacze? Diesel i benzyna? Mamy to. Samochody osobowe i dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Autoserwis Majewscy i Gryga. Sieradz Zachodnia 5. Telefon 512 329 333.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
11: Dyskusyjny klub filmowy Akademia Polskiego Filmu Mały Kinematograf, czyli seanse dla najmłodszych widzów. Fascynujące premiery. Klimatyczne kino kinematograf zaprasza na niezapomniane doznania filmowe. Tutaj spotkasz się z najznakomitszymi twórcami polskiej kinematografii. Tutaj zobaczysz klasykę światowego kina na dużym ekranie z doskonałą jakością dźwięku i obrazu. Kino Kinematograf zaprasza. Łódź, Plac Zwycięstwa 1. Więcej informacji www.muzeumkinematografii.pl.
0: Po reklamie.
12: Radio Łódź. Na dwa głosy.
2: Dwadzieścia dziewięć minut po godzinie 9 i już teraz.
13: Powiedziała Piotr Monika Borsow-Dudowicz, głos pierwszy.
2: Może powiedzieć, jak zwraca się, witając Grażynę Łobaszewską. Piotrze, opowiada, jak.
13: To prawda, że czasami do niej mówię cześć Graszka na przykład.
2: Tak, znajomi właśnie tak do niej.
13: Ale ja mam
2: mówią.
13: Szacunek dla Grażynki i zazwyczaj to jednak używam cześć Grażyna albo Grażyna, co u ciebie.
2: Ale myślę, że na Graszkę również.
13: Tak, nie, no sympatyczne jest.
2: Ponieważ jest po prostu do tego przyzwyczajona. Czyli wydało się, Graszka, o to słowo pytaliśmy i jeszcze najważniejsza informacja dla kogo dzisiaj, zaproszenie na wyjątkowy koncert Grażyny Łobaszewskiej, który odbędzie się już niedługo w Łodzi dla pana Arkadiusza, także gratulujemy serdecznie.
13: Pozdrawiamy. Panie Arku, proszę się znakomicie bawić i proszę głośno się bawić, to będzie pan nagrany i będzie pan na płycie.
2: A w Radiu Łódź już za moment tematy związane z ekonomią ekonomiczna migawka.

0: 25 minut zostało do 10.
1: Ekonomiczna migawka.
2: Dzień dobry, Remigiusz Fladrowski. O pracę coraz łatwiej, tak przynajmniej uważają niektórzy mieszkańcy Łodzi. Dodają jednocześnie, że niektórym nie chce się pracować. I to mimo, że bezrobocie w województwie łódzkim jest wyższe niż średnia krajowa. Bez pracy pozostaje tu ponad 60 tysięcy osób. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego bezrobocie w Polsce w sierpniu tego roku wyniosło niecałe 6%, w naszym województwie prawie 6,5%. Zdaniem części mieszkańców Łodzi znalezienie pracy nie jest trudne.
3: Może nie w zawodzie, może nie ten, ale zawsze jakakolwiek praca, myślę, że na spokojnie się znajdzie.
4: No wie pan, ja myślę, że jest całkiem dobrze, tylko dużo osób jest, co nie chce w ogóle pracować. Jakby chcieli, to by znaleźli tą pracę. Ale większość jest takich, że czekają na socjal, a po co mają robić?
5: Sama teraz szukam i nie jest to łatwe.
2: W sierpniu w powiatowych urzędach pracy było ponad 2,5 tysiąca ofert pracy. Najwięcej w Łodzi, prawie 700, najmniej w Pajęcznie i Łowiczu. Tam było około 30 ofert. W powiatowych urzędach pracy najwięcej ofert dotyczy stanowisk biurowych, pracy magazyniera oraz sprzedawcy. Kolejny milowy krok na drodze do budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Od dawna wiemy, że ma powstać na Pomorzu, a teraz wiemy też, że spółka Bechtel podpisała z Polimexem Mostostal umowę na dostawę i budowę hal montażowych do produkcji głównych modułów siłowni. Pierwsza taka hala powstanie za 2 lata, a druga rok później. Najważniejsze jest jednak to, że zarobią na tym polskie firmy, mówi prezes spółki Polskie Elektrownie Jądrowe Marek Woszczyk.
6: Staramy się maksymalizować udział polskiego przemysłu w naszym przedsięwzięciu. Polski kontyngent, czy polski local content, który jest udziałem, bym powiedział, konsorcjum, w szczególności firmy Bechtel, tym kontraktem przekracza już 1 mld zł, więc w sumie, jeżeli chodzi o budżet realizacyjny projektu EJ1, to już przekraczamy 2 200 000 000 zł, jeżeli chodzi tylko o polskie firmy.
2: Równie ważna jest sama produkcja modułów siłowni i odbywać się będzie w specjalnych halach, wyjaśnia Leszek Hołda, prezes Bechtel Polska, firmy, która wraz z Westinghouse tworzy konsorcjum odpowiedzialne za realizację tej ważnej inwestycji.
7: Jest to zaplecze dla budowy wyspy jądrowej, więc zbliżamy się, można powiedzieć, do tego obszaru jądrowego maksymalnie i bez tych hal nie bylibyśmy w stanie po prostu wybudować wysp jądrowych, reaktorów jądrowych w tym projekcie. Także myślę, że to jest bardzo odpowiedzialny odcinek tego projektu.
2: Szacowana wartość inwestycji to blisko 300 milionów złotych. Pierwsza polska elektrownia atomowa ma zacząć działać za 10 lat. Wygląda na to, że zimę Polska powinna przejść spokojnie. Węgla nie zabraknie, nie grożą nam także niedobory paliw na stacjach. Tak przynajmniej zapewnia minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Podkreślił, że źródła dostaw są zróżnicowane.
8: Zrobiliśmy wszystko, żeby dostawy paliwa były zabezpieczone, żeby nie naruszyć rezerw, bo to jest bezpieczeństwo państwa. Więc tu jestem w miarę spokojny. Jest informacja o uruchomieniu rurociągu w stronę Morza Czerwonego, co pozwoli na dostawy kolejne z Bliskiego Wschodu.
2: Minister dodał, że w przypadku węgla tam, gdzie było to możliwe, zwiększono wydobycie.
8: Na przykład w PGG czy w Bogdance mamy jakąś tam rezerwę. Jednocześnie węglokoks też w ramach tego zapotrzebowania dużej energetyki importuje trochę węgla po to, żeby robić bardziej efektywne mieszanki, więc wygląda na to, że jesteśmy zabezpieczeni i węgla nie powinno zabraknąć.
2: I jest jeszcze jedna dobra informacja dla tych, którzy ogrzewają domy gazem, przygotowują też na gazie potrawy. Gaz System poinformował, że polskie magazyny gazu zapełnione są prawie w całości. A na koniec pieniądze i sport. Przedstawiciele Ekstraklasy mówią o boomie na oglądanie piłkarskich zmagań, co przekłada się na rekordowe przychody. Dokładnie mówimy o kwocie ponad 1,5 miliarda złotych. Jak mówi jeden z autorów raportu o przychodach w Ekstraklasie, Tomasz Mleczak z Grant Thornton, w porównaniu z wcześniejszym sezonem oznacza to wzrost o prawie 1/4.
9: To jest bardzo, bardzo dobry wynik tutaj. I gdy mówimy o kwestiach na przykład wzrostów takich organicznych w zakresach normalnych biznesów, wielu przedsiębiorców cieszy się w momencie, w którym jest w stanie osiągać wyniki pokrywające tempo wzrostu gospodarczego, czyli na poziomie kilku procent. Mówimy tutaj w zakresie Ekstraklasy o wzroście na 25%. To jest naprawdę imponujący wynik.
2: Coraz częściej bilety na mecz wyprzedają się w całości, a średnia frekwencja na stadionach przekracza 70% i stąd rekordowe dochody. To tyle w tej ekonomicznej migawce. Na kolejną w czwartek zapraszam w imieniu Marcina Pośpiecha.

0: Malinowy Chruśniak. Nie wiem, czy do tego utworu Darii Zawiałow, ale do jakiegoś na pewno w dzisiejszym programie ktoś odniósł się, że jesiennie gramy, wiesz, a jesień to taka posępna pora roku.
1: Nieprawda. Pora, no. Jesień jest piękna, jesień bardzo
0: nic
1: sympatyczna
0: jest. Nic tylko pisać kryminały,
1: jest, powiem oczywiście, ci, że tak. Dzisiaj dzień głośnego czytania. Czy możemy to jakoś uczcić w wyjątkowy sposób?
0: Będziemy
1: tak?
0: czytać. To też Monika Borysow-Ludowicz czyta.
1: Chciałabym,
0: tekstu
1: żebyś...
0: państwo nie znają.
1: Chciałabym, żebyś zrobił też taki klimat, wiesz, na przykład...
0: Monika?
1: Tak, już teraz?
0: Dudowicz.
1: Miasto było ponure i nieprzyjemne o tej porze. Kiedy szedł pańską, tuż przed jego bramą drogę zostawiło mu trzech wyrostków. To jest fragment pewnej historii o Łodzi, mogę od razu już teraz tak powiedzieć. I my do trzeciej części tej historii będziemy dzisiaj wracać. Dzień głośnego czytania. Trzeba to było rzeczywiście jakoś uczcić, ale przed nami dzisiaj w programie spotkanie z Asią Ufnalską, która właśnie skończyła pisać kolejny kryminał. I my jako pierwsi dowiemy się, co w tym kryminale właśnie będzie. To przede wszystkim. Ale Piotrze, myślę, że tak w związku z tą całą naszą przyjemną sytuacją będzie jeszcze następujące zadanie dla państwa. Czy są takie miejsca w Łodzi i w regionie, które wydają się na przykład takie odrobinę kryminalne?
0: A ten fragment, który przeczytałaś, to dział się w którym miejscu? Na której ulicy?
1: Na pańskiej oczywiście, Górna.
0: Tak myślałem. No, są na pewno takie miejsca. To słuchacze nam podpowiedzą. Pewnie je znają bardzo dobrze.
1: A może zaskoczą, a może zaskoczą, bo być może to jest tak, że ten strach pojawia się w bardzo nieoczekiwanych okolicznościach. studio@radiouch.pl. Czekamy na państwa.
0: To rozjaśnię tylko temat jeszcze jedną rzeczą szybciutko.
1: Proszę.
0: A jutro jest Dzień Chłopaka.
1: No prawda.
0: Pamiętaj o tym. Też mi podpowiedzieli słuchacze.
1: Dobra.
0: Bardzo proszę.
1: Dobra.

Miał być klimat i zapanowały egipskie ciemności. Dzień chłopaka, jutro, dobrze, zapisałam grzecznie, będzie kolejne święto, przyjęłam do wiadomości. Najważniejsze wiadomości Radia Łódź już o godzinie 10:00.

0: Reklama.
1: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Brak planów na sylwestrowy wieczór lub karnawałowe szaleństwo? Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na spektakularne jubileuszowe widowisko i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
6: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
8: Każdego dnia mierzam się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Już 10 w Radiucie. W naszym programie Czas na Wiadomości, w studiu Małgorzata Błażewicz.
10: Rosyjskie ataki na Ukrainę, Kijów pod ostrzałem, incydent także blisko polskiej granicy. Nowe ekrany akustyczne przy A1 w Łódzkiem, mieszkańcy domagali się ich od lat. Nawet 120 zł za godzinę matematyki. Korepetycje mocno obciążają domowe budżety. Temperatura maksymalna do 21 stopni, wiatr słaby. Rosjanie w nocy atakowali Kijów pociskami balistycznymi. W kilku dzielnicach miasta wybuchły pożary. Ukraińska stolica od ponad tygodnia jest celem mocnych ataków za pomocą rakiet i dronów, a o szczegółach mówi Paweł Buszko.
11: W nocy mieszkańcy ukraińskiej stolicy byli uprzedzeni o zagrożeniu rakietami balistycznymi. Słyszano serię eksplozji. Władze miasta informują o odłamkach strącanych rakiet, które spadły na szereg budynków, powodując pożary. Brak jest informacji o ofiarach. Tymczasem do 2 ofiar śmiertelnych wzrósł bilans wczorajszego ataku na Kijów za pomocą odrzutowych dronów. Jeden z nich trafił w zabytkową kamienicę siedzibę Ukraińskiej Akademii Nauk. Ukraińska obrona przeciwlotnicza wciąż ma problem ze strącaniem dronów z napędem odrzutowym. Ponad połowa z nich trafia w cele. Paweł Buszko, Polskie Radio.
10: A do kolejnego incydentu w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku doszło wczoraj. Wojsko polskie poderwało myśliwca, a do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego został wysłany alert RCB. Dodatkowe ekrany akustyczne przy autostradzie A1 staną jesienią przyszłego roku. Chodzi o ekrany, których domagali się od lat mieszkańcy okolic autostrady A1, m.in. z powiatu łódzkiego wschodniego. Wczoraj rozstrzygnięto przetarg na ich postawienie. O tym, że hałas z obwodnicy Łodzi

0: jest zbyt wysoki, alarmowali od lat, do tej pory bezskutecznie. Jak mówi gość Radia Łódź, senator Krzysztof Kwiatkowski, mieszkańcy przez lata byli oszukiwani co do badań norm hałasu.
1: To jest dopiero skandal. Firma, która przygotowała, jakie wybudować ekrany, żeby przekroczenia norm hałasu nie było, była później firmą, która sprawdzała, czy firma, która wcześniej robiła te badania, zrobiła to prawidłowo. Wie pan, że to była ta sama firma?
2: To dla pieniędzy było zrobione?
1: I Najwyższa Izba Kontroli, no bym powiedział, zakres inwestycji był mniejszy, koszty mniejsze, ale koszt ludzki, hałasu dla obywateli był większy.
2: Nie, no to nie trzeba nikogo
1: przekonywać,
2: absolutnie.
1: Ujawniłem to w 2015 roku.
0: Teraz wszystko wskazuje na to, że ta epopeja się skończy. Nowe ekrany pojawią się zarówno po wschodniej, jak i zachodniej stronie autostrady. Oprócz budowy nowych zabezpieczeń, część istniejących ekranów zostanie rozbudowana. Ekrany pojawią się też m.in. przy węźle Andrespol, za MOP-em Wiśniowa Góra oraz za węzłem Romanów. Korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i średnich są coraz droższe. Dodatkowa nauka niektórych przedmiotów może kosztować ponad 200 zł za godzinę. Kończy się wrzesień i początek roku szkolnego, ale uczniowie i rodzice nadal poszukują korepetytorów. Ceny za godzinę nauki utrzymują się na poziomie od kilkudziesięciu do nawet 120 zł.
3: Czy 100 zł za godzinę korepetycji to dużo?
4: Myślę, że tak.
5: Korepetycje teraz są bardzo drogie.
6: Rośnie cena korepetycji.
5: No, zdecydowanie.
6: W podstawówce, ja pamiętam, płaciłam, nie wiem, 30 zł za godzinę, a teraz już poniżej 100 nie było.
5: No.
0: Odrobinę drożej może być w Warszawie. W Łodzi godzina korepetycji z matematyki może kosztować około 100 zł, a w stolicy już 120. Studencki paraliż i walka o dach nad głową w Łodzi. Od kilku dni do miasta przyjeżdżają studenci z różnych części kraju, aby podjąć naukę na uczelniach wyższych w Łodzi. Dla łodzian oznacza to spore utrudnienia w niektórych częściach miasta. Na kampusie Uniwersytetu Łódzkiego jest nasza reporterka Weronika Skibińska. Dzień dobry, Weroniko, powiedz proszę, jak wygląda sytuacja.
7: Dzień dobry, za mną tętni życiem Lumumbowo, ale atmosfera przypomina tu bardziej wielką przeprowadzkę i logistyczny koszmar niż spokojny początek nauki. Tysiące studentów przyjechało z walizkami, kartonami i meblami. Jedni wybrali prywatne pokoje na wynajem lub mieszkania, a akademiki pękają w szwach. Dodatkowo łodzianie muszą przygotować się teraz na dużo większe korki i tłok w komunikacji miejskiej. Dojazd w okolice Lumumby, Narutowicza czy Politechniki będzie zdecydowanie trudniejszy niż przez okres wakacyjny. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
0: A inauguracja nowego roku akademickiego 1 października. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 11.
8: Po 10-15 stopni nie jest najgorzej. Proszę nie narzekać. 15 stopni w tej chwili, a jest perspektywa, że nawet będzie ponad 20-21, to maksimum również w centrum, czyli Łodzi. Cieszmy się, bo słońce ma świecić, zachmurzenia w ogóle ma nie być, wiatru też właściwie nie, a jeśli już powieje, to spokojny południowo-wschodni i ciśnienie 1030 hektopaskali. Jeśli ktoś lubi takie ciśnienie, to już może zaliczyć dzień do udanych.

0: Radio Łódź. Na dwa głosy.
1: A żeby było jeszcze więcej optymizmu, to przyda się takie przedpołudniowe dzień dobry, a właściwie ja chyba mogłabym sobie już dzisiaj pozwolić na cześć chłopaku. Piotr Bielawski, witamy bardzo
2: czyli
1: serdecznie.
2: Czyli już świętujesz dzień chłopaka jutrzejszy. Piotr Bielawski, tak, to ja, Monika Borysow-Dudowicz, już składa wszystkim chłopakom życzenia, bo jutro nie my w tych dwóch głosach, w tych duetach, więc mamy okazję.
1: Ale nie zdradzaj jeszcze wszystkiego, na razie jesteśmy tu i teraz.

0: 10 minut po godzinie 10, a ja mam jeszcze jedno życzenie, tak wracając na chwilę do prognozy pogody. Panie Piotrze, czy da się załatwić taką sprawę, żeby ta pogoda jeszcze z nami tak jak najdłużej została? Życzylibyśmy sobie chyba tego.
1: Jak spojrzałem, to przez kilka fajnych dni.
0: Czyli załatwione?
1: Będzie,
0: ach, tam. Cudownie. Wracamy już teraz do kryminalnych historii, ponieważ prosimy dzisiaj Państwa, nie bez powodu, o to, żeby zgłaszać się do nas z takimi opowieściami. Jakie miejsca? To są takie miejsca trochę... z dreszczykiem. I tutaj wiadomość od pana Adama. Pamiętam zamek Strachów na Zdrowiu. Tam się działo. Byłeś tam kiedyś?
1: Byłem tam kiedyś.
0: Bałeś się? W ogóle?
1: Ja myślę, że strach się bał.
0: To przede wszystkim, prawda? Także na takie historie dzisiaj czekamy. studia@radiouć.pl, ale my będziemy mieli jeszcze dla państwa dzisiaj mnóstwo niespodzianek. To którą niespodziankę wybieramy? Bo ja mam tutaj, nawet dwie przygotowane. To ta pierwsza, no tak. Czy druga? Która koperta?
1: Druga koperta? Losowanie, druga.
0: No dobrze. Park rozrywki. Idealnie. Wszystko.

0: Sponsorem konkursu jest Park Rozrywki Mandoria.
1: No, czyli już jest jasne, że ta nagroda teraz, że państwo już, mam nadzieję, gotowi, już przygotowani, wiedzą jaka nagroda, tylko nie wiedzą jaki konkurs.
2: A przede wszystkim to jest zaproszenie do Parku Rozrywki i to jest zaproszenie na cały dzień. Bardzo dobrej zabawy, od razu powiem. Zostałam przy jednej kopercie, chociaż to nie jest jedyny upominek, który dzisiaj mamy dla państwa. Jakie będzie zadanie? Te opowieści z dreszczykiem nam się bardzo spodobały, prawda? Czyli tutaj wracamy do tej historii. Jakie miejsca w Łodzi i w regionie sprawiają, że strach się bać? Chyba możemy tak powiedzieć.
1: No, szukamy tych miejsc, szukamy. One się znajdują. To mogę powiedzieć. Wielokrotnie o nich się słyszy, a państwo niech decydują.
2: studio@radiouć.pl i tutaj musimy zaznaczyć, że nagrodzimy dzisiaj najciekawszą naszym zdaniem opowieść.
1: Bardzo proszę.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Pytania o sprawy najważniejsze.
3: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
4: Po nic Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
2: I najważniejszych ludzi świata.
5: Donald Trump to jest joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
2: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
6: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
2: I dla świata.
7: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później, może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
2: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radia Łódź i w serwisach streamingowych. Radio Nocą.
8: Zapraszam Państwa do Radio Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego, czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co u Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów, na ciąg dalszych historii, które zaistniały w Radio Nocą oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów. Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat w najbliższy czwartek 1 października od 23.05 do 1, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu Lokalność. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na locdesign.com.
10: Lamia Sofa, każdy dzień zrobi ci.
11: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
10: Lamia Sofa, na każdy dzień.
12: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
13: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
12: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
14: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
15: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Na dwa głosy.
16: A my jeszcze dosłownie przez chwilę czekamy na opowieści z Dreszczykiem, opowieści o miejscach w Łodzi i w regionie, które są odrobinę straszne, ale tylko odrobinę. studio@radiołódź.pl. Zaproszenia do Parku Rozrywki zostały przygotowane dla Państwa.
17: Niektóre z tych miejsc pamiętamy z literatury, historii i tak dalej, a niektóre może mamy osobiście gdzieś zanotowane.
16: Ale czekamy też na tak zwane odkrycia. Będzie się działo.

0: 23 minuty zostały nam jeszcze do godziny 11, czyli już możemy opowiadać, jakie straszne przede wszystkim historie, naprawdę. No to nie, w związku z tymi miejscami w Łodzi i nie tylko, ale tutaj akurat na Łodzi teraz się zatrzymamy. Pani Ewa Córka, studentka Akademii Muzycznej, opowiada, że w dawnym Pałacu Korale-Poznańskiego straszy jego syn. Podobno chłopak kochał muzykę tak bardzo, że wciąż słucha młodych muzyków, jeżeli podczas gry na skrzypcach nagle pęknie ci struna albo usłyszysz ciche upiorny, fałszujesz. To nie profesor, to właśnie syn pilnuje poziomu łódzkiej edukacji artystycznej. Zawsze tę historię opowiadają studenci przed egzaminami.
1: Żałuję, że nie jestem studentem, bo jeśli ja pójdę sprawdzić, czy tak jest, to się nie odezwie. Musiałbym być studentem. Ale to piękna historia w ogóle.
0: Piękna historia.
1: To jest taki duch czasu i duch muzyki w tym i w ogóle, nie? Takie...
0: Ale my jeszcze prosimy o takie opowieści, prawda? studio@radiowodzi.pl, ponieważ na jednej nagrodzie nie może się dzisiaj skończyć. Natomiast tutaj potwierdzamy dla pani Ewy dzisiaj.
1: Ja myślałem, że bałuty, że o bałutach będzie dużo opowieści. Na pewno,
0: są takie
1: na
0: historie,
1: pewno,
0: oczywiście,
1: pewnie,
0: że tak.
1: No, opowiadamy sobie te historie. Na przykład przy kawie. Dzisiaj jest dzień kawy. Kawę wypiłem.
0: Poproszę.
1: Zrobisz?
0: Drugą, trzecią.
1: No dobra, to ja zrobię.
0: Dobrze, okay. Niech będzie. Park rozrywki.

0: to proste zadanie, więc Monika pozwoliła mi się wykazać. Uff, to mówię. Słuchają Państwo Radia Łódź. 19 minut do 11. To proste.
1: Po prostu to proste. Zaprasza Damian Grosicki.
2: Sezon grzybobrania trwa w najlepsze. Niegdyś w PRL-u popularne były wycieczki zakładowe na grzyby. Dziś sami lubimy spacerować po lesie.
3: Bardzo. Pod grzybki.
4: Tanie. Opieńki.
5: Wie pan co, najbardziej to lubię jeść kurki, ale oczywiście prawdziwki są najfajniejsze.
6: Ja grzyby. Bardzo jestem grzybiara i prawdziwki.
7: Oczywiście. Podgrzybki, maślaczki.
2: Lubienie to jedno, ale umiejętność odróżniania jadalnych od niejadalnych to zupełnie inna sprawa.
3: No, tak sobie.
4: Szczególnie na starych.
3: Widzę, że to podgrzybek, tego biorę.
5: Myślę, że tak.
6: Ja znam się, tak. Trochę próbuję i jak jest takie szczypiące, to rzucam.
7: Zbieram te, które znam.
2: Ale jak to w życiu, łatwo o pomyłkę. W tym przypadku nie ma co ryzykować i wesprzeć się ściągawką, mówi rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi Zbigniew Solarz.
8: Należy unikać takich błędnych metod rozpoznawania gatunków grzybów trujących. Na przykład zabarwienie cebuli podczas gotowania, czy smak tych grzybów, który nie jest jednoznaczny z tym, jeśli smak jest przyjemny, to że grzyb jest jadalny. Wręcz przeciwnie, śmiertelnie trujący grzyb, muchomor zielonkawy, sromotnikowy, ma taki łagodny smak, słodkawy. Podstawowa zasada każdego grzybiarza jest taka, żeby zbierać tylko te grzyby, które znamy. Warto tutaj korzystać z atlasów, a grzybiarze, którzy są grzybiarzami początkującymi, powinni bardzo uważać na to, jakie grzyby wkładają do koszyka, zbierać tylko te grzyby, co do których mamy pewność, że są to grzyby jadalne.
2: Atlas grzybów w rękach wytrawnego grzybiarza to nie wstyd, to troska o bezpieczeństwo. Pamiętaj, zbieraj wyłącznie te gatunki, które znasz na 100%. Unikaj okazów z blaszkami pod kapeluszem. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z grzybobraniem, zbieraj wyłącznie grzyby rurkowe, czyli z tak zwaną gąbką. Korzystaj z atlasu grzybów i nie zbieraj grzybów przy drogach, a także terenach przemysłowych. Grzyby chłoną zanieczyszczenia, więc możemy sobie zaszkodzić.

0: Mrozu się rozszalał, nową płytę nagrał, będzie koncertował, więc i w naszych programach tego Mroza jest
1: i
0: więcej.
1: Bardzo dobrze,
0: Mroza,
1: się
0: nie
1: bardzo.
0: Mrozu, prawda? Chociaż on jest Mrozu. Ale nie tego prawdziwego. No, na zimę czekamy. Jesień już może mrozy przynieść, śnieg i tak dalej.
1: Możesz powtórzyć to słowo? Prawdziwego, prawdziwego.
0: Prawdziwki, jesień, grzyby, było o tym. Chodzisz na grzyby?
1: Oczywiście, że tak. Ja muszę przyznać się do tego, że przed chwilą dosłownie sprawdziłam, czy w naszym radiowym ogródku są już grzyby, ponieważ one u nas rosną, jak się okazuje. Nie, nie było.
0: Nic nie znalazłeś.
1: Ale tak nawiązując do właśnie takich różnych historii, proszę bardzo, jestem przygotowana do tematu, ponieważ ja jestem zdecydowanie ogromną grzybiarą.
0: To jest słuchaczom powinno
1: się
0: pokazać.
1: Oczywiście prawdziwek. No, czasami pokazuję właśnie, kiedy opowiadam o grzybach. Wybierasz się czasami, czy zupełnie omijasz?
0: Zazwyczaj mówi się, że jak za młodu tam, nie?
1: Tak.
0: To gdyby za młodu już tam? Mojego tam były na przykład takie komóreczki, że tej muzyki mnóstwo i słuchaweczki i tak dalej, to ja bym pewnie się przekonał.
1: To byś się skusił, tak?
0: Tak, chodząc w tych słuchawkach i słuchając. No później były takie walkmeny, ale to już dalsze czasy, a ja już nie byłem przygotowany na grzyby. Branie.
1: Ale myślę, że będzie kolejny temat do kolejnych opowieści w ciągu kolejnych dni, ponieważ grzybobranie, słyszałam, że naprawdę chodzimy tutaj wszędzie dookoła.
0: Także lasów mamy troszeczkę,
1: o
0: wiesz.
1: O tym sobie jeszcze z pewnością
0: porozmawiamy. Ale to jest zdrowe właściwie.
1: Na zdrowie.

0: 8 minut zostało nam jeszcze do godziny 11. Halo, halo, jestem. Czy jest Piotr Bielawski? Jak to wygląda?
1: Czyli ja jestem.
0: Już wiemy, obiecaliśmy sobie grzybobranie, także taki temat jesienny z pewnością zostanie jeszcze umówiony. Proszę robić zdjęcia, proszę maszerować do lasu tuż po wschodzie słońca. Nie, wtedy to już jest na Lublinku za późno, tak już o świcie są kolejki, przepraszam. Czy pan też czeka na tego podgrzybka?
1: No oczywiście, chętnie bym go zjadł.
0: Wiadomości Radio Łódź o 11. I tutaj w sprawie grzybobrania też ważne informacje, prognoza pogody, czy w ogóle będzie padać.
1: Sprawdzę.
2: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
2: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
3: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
4: Uwaga wielbiciele jedzenia, zmiana w menu. Łódzkie smaki od teraz pojawiają się na antenie Radia Łódź w soboty o 11.40. Będę zaglądać do kuchni, odkrywać lokalne produkty, podpytywać, próbować. No dobrze, głównie próbować. Łódzkie smaki, sobota, 11.40, bo weekend. Dobrze zacząć ze smakiem. Małgorzata Błażewicz, zapraszam.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Silnik mówi, coś mi nie pasuje. Nie zgaduj, sprawdź. Autoserwis Majewscy i Gryga. Tutaj zaczyna się właściwa diagnoza. Pompy wtryskowe? Sprawdzamy i regenerujemy. Wtryskiwacze? Diesel i benzyna? Mamy to. Samochody osobowe i dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Autoserwis Majewscy i Gryga. Sieradz, Zachodnia 5. Telefon 512-329-333.
7: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
8: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: Brak planów na sylwestrowy wieczór lub karnawałowe szaleństwo? Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na spektakularne jubileuszowe widowisko i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
5: Po reklamie.
10: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 11. A w naszym programie Wiadomości w studiu Remigiusz Fladrowski.
11: Dzień dobry. Premier Donald Tusk czeka na prezydenta Karola Nawrockiego. Spodziewa się, że głowa państwa podpisze się pod nowym podatkiem dla Polaków. Plaża w parku powstanie w Łodzi, a specjalna wyspa będzie oczyszczać wodę. W Londynie cieplej niż na Santorini. Restauratorzy zacierają ręce. Również w regionie łódzkim ciąg dalszy letniej aury. Będzie nowa stawka podatku 24%. To dla tych, którzy zarabiają od 130 do 150 tysięcy złotych. Zarabiający poniżej 130 tysięcy złotych zapłacą bez zmian 12% podatku. Zmiany w ustawie podatkowej ogłosił przed rozpoczęciem posiedzenia rządu premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił, że dzięki nowym rozwiązaniom liczba płacących najwyższą 32% stawkę podatku zmniejszy się o połowę.
12: To oznacza, że tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg, a w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona i od 130 tysięcy będzie to liczone do 150 tysięcy, ale podatek będzie wynosił 24%.
11: Premier zaznaczył, że liczy na podpis prezydenta, ponieważ proponowane przez rząd zmiany ulżą wielu Polakom.
5: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
11: Jest zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Zawiadomienie złożył sędzia Trybunału Sławomir Patyra. Dotyczy ono przekroczenia uprawnień przy wyznaczaniu składów orzekających Trybunału. Na podstawie zawiadomienia prokuratura może złożyć wniosek o uchylenie immunitetu Święczkowskiemu, co w konsekwencji będzie prowadzić do przejęcia kontroli w Trybunale przez nowo wybranych sędziów. Trybunał Konstytucyjny odpiera zarzuty dotyczące manipulowania składami orzekającymi. W Łodzi będzie nowe miejsce do wypoczynku. W parku nad Jasieniem powstaje zielona plaża. Nie zabraknie tam również placu zabaw, hamaków, a za oczyszczanie wody odpowiadać będzie specjalna wysepka. O szczegółach mówi nasz reporter Sebastian Dziuda.
13: Łodzianie już niebawem zyskają nową przestrzeń do odpoczynku, zabawy i aktywnego spędzania czasu. W parku nad Jasieniem powstaje trawiasta plaża przy przędzalnianej

0: Właśnie ruszyły prace. Pojawią się tam również leżaki, hamaki, plac zabaw, a także ścieżka edukacyjna, która będzie dotyczyć ochrony środowiska. Dobrą jakość wody wspierać będzie tak zwana wyspa biofiltracyjna. To pływająca wysepka, której korzenie naturalnie będą oczyszczać zbiornik. Na razie trwa porządkowanie i przycinanie zieleni. Z początkiem października ruszą prace brukarskie. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
1: A prace mają się zakończyć wraz z końcem października. Komunikacja miejska w Łodzi ma być bardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów. MPK przy zakupie i modernizacji taboru uwzględnia rozwiązania ułatwiające korzystanie z autobusów i tramwajów. Chodzi m.in. o udogodnienia dla osób poruszających się na wózkach oraz niedowidzących. W przyszłym roku do stolicy łódzkiego ma trafić kolejnych 15 niskopodłogowych tramwajów. Obecnie ponad 60% łódzkich pojazdów szynowych jest niskopodłogowych, a autobusy wszystkie. Mówi wiceprezes MPK Łódź Marcin Papaj.
2: W autobusach mamy rampy dla wózków inwalidzkich. Oczywiście pojazdy są wyposażone w miejsce do przymocowania tego wózka inwalidzkiego. Stosujemy dla osób niedowidzących takie piloty. Każda osoba może dowiedzieć się, jaki autobus podjeżdża.
1: A te piloty można odebrać w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi. Dodatkowo spółka prowadzi przewozy osób z niepełnosprawnościami w systemie drzwi w drzwi. W razie potrzeby pracownicy MPK mogą za pomocą schodołazów sprowadzić osobę na wózku nawet z wyższych pięter. W Londynie cieplej niż na Santorini. Pełne stoliki przed restauracjami, kolejki po lody i uśmiechnięci właściciele lokali. To efekt letniej pogody, która wróciła do Wielkiej Brytanii. Najcieplej będzie w Londynie. Termometry pokażą tam dziś nawet 27 stopni. Będzie cieplej niż na greckiej wyspie Santorini. Jak będzie w regionie łódzkim? O tym już za chwilę.
3: Jak będzie w łódzkim? No dobrze będzie, już 2 stopnie wyżej, 17 stopni mamy, robi się naprawdę ciepło i właściwie te 17 stopni na obszarze całego naszego regionu. To pięknie, na dodatek dość wysokie ciśnienie 1030 hektopaskali i perspektywa, że ponad 20 stopni będzie jeszcze w ciągu dnia. W nocy 6-9 stopni, więc też nie najgorzej, wiatru prawie nie ma, a jeśli już zawieje, to będzie południowo-wschodni.

0: Radio Łódź. Na dwa głosy.
1: A jak tak dalej pójdzie, to może będziemy jeszcze o upale przypominać się w tym roku.
2: Monika Borysow-Dudowicz będzie przypominać
1: możliwe.
2: O upale.
1: Witam
2: proszę
1: bardzo
2: państwa.
1: Serdecznie. Piotr Bielawski również.
2: Ja będę oczywiście powtarzał, no bo nie wypada mówić, że jesień, że grzyby, że deszcze mogą przyjść i że jesienią też jest pięknie.
1: I co jeszcze? Jeżeli chodzi o kulturalne sprawy, za chwilę na ten
2: temat
1: sobie porozmawiamy.
2: A to o tym będzie.
1: Tak jest.
2: I to w szczegółach.

0: Czas na kulturę.
1: Zgodnie z zapowiedzią, 10 minut po godzinie 11, wydarzenia kulturalne w mieście. O tym dzisiaj będzie opowiadać Wiktoria Makowska.
2: Dzień dobry. Zaczynamy już od tego, że mamy 4 lata Teatru Komedii Impro w Łodzi i już w najbliższy weekend świętujemy właśnie 4. urodziny tego teatru. I oczywiście to będzie wydarzenie, w którym będzie dużo się działo, bo przed nami 3 dni wyjątkowych spektakli, a każdy z nich będzie zupełnie inny. I jak to wygląda? A już Państwu tłumaczę. Piątek, drugi dzień października, o godzinie 20 urodzinowy impromecz, czyli 2 drużyny, 0 scenariusza, mnóstwo rywalizacji i jeszcze więcej improwizacji. O zwycięstwie będą decydować widzowie i publiczność. W sobotę z kolei, też o 20, impromix, czyli 4 lata w jeden wieczór, wyjątkowy urodzinowy spektakl, jakiego tak naprawdę w tym teatrze jeszcze nie można było zobaczyć. W jednym wieczorze spotkają się formaty historie i konwencje, które przez 4 lata ten Teatr Komedii Impro właśnie tworzyły. No i oczywiście jak to improwizacja. Wszystko wydarzy się na żywo i bez scenariusza. W niedzielę Wymyślanka, bajka improwizowana, w której najmłodsi widzowie przejmują stery i wspólnie z aktorami tworzą bajkę, której no, nie da się powtórzyć. I w niedzielę o godzinie 19 Morderstwo, podejrzani, motyw i śledztwo, czyli kryminał improwizowany. I to publiczność zdecyduje, co wydarzy się na scenie i kto okaże się winny. Przypominam, Teatr Komedii Impro, te wydarzenia od piątku do niedzieli włącznie. A jeśli chodzi o warsztaty, koncert i wystawę, to tak, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi włącza się w weekend seniora z kulturą. W sobotę, 3 października, zaprasza na wydarzenie poświęcone zdrowiu, aktywności i dobremu samopoczuciu. A o szczegółach mówi Anna Cymerman z Biblioteki w Łodzi.
3: Zaczynamy o 11.30 warsztatami aromaterapia i oddech, podczas których będzie można poznać proste sposoby na relaks, odprężenie i zadbanie o własny dobrostan. O 14.00 zapraszamy na koncert Radość Najpiękniejszych Lat. Anna Cymerman i chór Muzyczne Perły wykonają znane i lubiane przeboje, takie jak Greckie Wino, Parostatek, Kesera Sera czy Bałkanica.
2: Na zakończenie zaplanowano wernisaż prac artystów z niepełnosprawnościami prezentujących miejsca i zabytki regionu łódzkiego, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A teraz wydarzenie pod hasłem Złość Piękności Służy. W sobotę, 3 października, odbędzie się warsztat w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Spotkanie poświęcone będzie emocjom, które stereotypowo uznawane są za, uwaga, niekobiece. Między innymi złości oraz temu, jak je rozpoznawać i wyrażać. W programie są rozmowy o doświadczeniach związanych z ciałem, wyglądem i emocjami, a także proste ćwiczenia ruchowe oraz praca z gestem i dźwiękiem. Warsztat rozpocznie się w sobotę o godzinie 12 w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi i jest przeznaczony dla osób pełnoletnich, a o biletach można więcej poczytać na stronie właśnie Centralnego Muzeum Włókiennictwa. I taka ciekawostka, wydarzenie towarzyszy wystawie Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć. I mam jeszcze jedną propozycję dla Państwa. Europejskie spotkanie młodych wspólnoty Steze w Łodzi, bo trwają przygotowania, a wszystko ma być gotowe na przełomie grudnia i stycznia, więc jeszcze mamy trochę czasu. Trwają teraz zapisy, natomiast wolontariusze mają co robić, mówi brat Maciej ze wspólnoty Teze.
4: Młodzi ludzie, nasi wolontariusze, wyjeżdżają i próbują zorganizować w parafiach tak zwane ekipy parafialne. W każdą niedzielę również odwiedzamy parafię po to, żeby od pierwszej do ostatniej mszy świętej zapraszać do wzięcia udziału w tym spotkaniu i żeby otworzyć swoje domy.
2: A spotkania odbędą się m.in. w WC1, Hali Expo, Muzeum Włókiennictwa i Atlas Arenie, a to europejskie spotkanie młodych rozpocznie się w Łodzi 28 grudnia.
1: Pięknie dziękujemy, Wiktoria Makowska.

0: No proszę, jaka piękna piosenka sprzed lat, wręcz filmowa. A właśnie, a propos.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Warto wygrać się takie podwójne zaproszenie. Jutro Dzień Chłopaka, to można kogoś zaprosić. Monika już tutaj.
2: Także dziewczyny, proszę bardzo, dzień kawy, zabieramy no do się do działania.
0: Też
2: tak?
0: Można
2: tak,
0: kino,
2: wszystko
0: prawda?
2: Można ze sobą połączyć.
0: Dzisiaj Dzień Grzybiarza?
2: I jeszcze dzień hipochondryka dzisiaj, także wiesz.
0: To nie gdyby ja. To,
2: tak?
0: Nie? Tak spojrzałaś na mnie.
2: Już zostajesz skreślony.
0: Ale pozdrawiam wszystkich hipochondryków.
2: Ale najważniejsza sprawa, ponieważ odeszliśmy troszeczkę od tego filmowego tematu, ale my chcielibyśmy wrócić przede wszystkim do tego, że tak, mamy dla Państwa podwójne zaproszenie do kina. Ono jest ważne do 7 dnia października i to jest dowolnie wybrany seans filmowy. I wracamy raz jeszcze do tych miejsc, które mogą troszeczkę kojarzyć się z taką kryminalną historią. Takie miejsca z Dreszczykiem.
0: Kryminały w kinie też są
2: w Łodzi.
0: Super.
2: Potem tuż po godzinie 12 jeszcze będziemy sprawdzać,
0: oczywiście,
2: czy to się wszystko pokryje z pewnymi propozycjami od pewnej autorki. Ale o tym jeszcze zdążymy sobie opowiedzieć.
0: Nie, ale trzeba powiedzieć. Ja uważam, że trzeba powiedzieć. Bardzo prapremierowo dzisiaj będziemy o tej książce mówić. Bardzo.
2: Tak jest. Studio Małpa, radiouć.pl. Czekamy na wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś Cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23.00 na naszej antenie.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
6: Panie ministrze, w polityce
5: było...
6: nie jest pan od wczoraj w polityce.
7: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
8: Czy to jest polityczny trolling?
9: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
10: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
11: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
7: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
7: Od poniedziałku do piątku po 8.10.
2: Maciej Trajanowski
7: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
12: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
13: Brak planów na sylwestrowy wieczór lub karnawałowe szaleństwo? Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na spektakularne jubileuszowe widowisko i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
14: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
15: Dyskusyjny klub filmowy Akademia Polskiego Filmu Mały Kinematograf, czyli seanse dla najmłodszych widzów. Fascynujące premiery. Klimatyczne kino Kinematograf zaprasza na niezapomniane doznania filmowe. Tutaj spotkasz się z najznakomitszymi twórcami polskiej kinematografii. Tutaj zobaczysz klasykę światowego kina na dużym ekranie z doskonałą jakością dźwięku i obrazu. Kino Kinematograf zaprasza. Łódź, Plac Zwycięstwa 1. Więcej informacji www.muzeumkinematografii.pl.
0: Po reklamie.
1: Radio Łódź. Na dwa głosy.
16: Zanim się odezwie, to ja może Państwa uprzedzę, ale Państwo wiedzą, Monika Borysow-Dudowicz.
17: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie raz jeszcze. I Piotr Bielawski. Przypominamy się w sprawie kina, filmu itp. itd.
16: Ale oczywiście.
17: To czekamy na Państwa zgłoszenia, jeżeli chodzi o te kryminalne historie. Wszystko dzisiaj jeszcze przed nami, ale bardzo konkretne miejsca w Łodzi i w regionie, których można się odrobinę bać. Czekamy na Państwa opowieści. studio@radiolódź.pl. Czasu niewiele zostało, prawda?
16: Niewiele zostało. Ja tylko sobie przypomniałem, kiedyś tutaj nie było takiego pięknego przejścia pomiędzy radiem a uniwersytetem w stronę pomorskiej. Tylko był lasek dziki na dodatek. I tam się działo.
17: I dziki.
16: O, tak było.
17: Jak to w Łodzi?

0: 27 minut zostało do godziny
1: 12. Patrz, znowu taka filmowa piosenka. Widzisz, jak się to układa?
0: Tak, bo to się wszystko tak dzisiaj pięknie układa. Trochę strasznie od razu też możemy powiedzieć.
1: Nie, trochę
0: powiedzieć,
1: się snuje tak sympatycznie.
0: Proszę. No niech tak będzie właśnie. Ale przede wszystkim, szanowni państwo, my odwiedzamy dzisiaj bardzo różne miejsca i ja muszę tutaj pochwalić panią Natalię za opowieść to przede wszystkim, ale za czytanie w myślach Piotra Bielawskiego. Właśnie, Piotr, wspominałeś
1: wszyscy
0: o tym.
1: Wszyscy czytają w moich myślach, ja nie wiem, jak to się dzieje.
0: Piszę ze Starych Bałut, od niedawna prowadzę tutaj sklep i naprawdę codziennie póki co z duszą na ramieniu tutaj przybywam. Ach, czyli pani Natalia z innej części Łodzi pochodzi. Mam nadzieję, że to minie, ale to miejsce ma w sobie coś takiego kryminalnego. Nie jestem tutaj pewna tego, co się wydarzy i tak dalej. Tak trochę strasznie, tak trochę cudownie, ale przede wszystkim powodzenia na nowej drodze życia.
1: Panią naprawdę pozdrawiam i energię dobrą przesyłam.
0: I zapraszamy do kina przy okazji.
2: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.com

0: Nieźle klimatyczna piosenka. Fisz Emadę tworzyło. No też dzisiaj mówimy o kryminałach. To klimat jest ważny również w muzyce. Tak, w kryminałach jak najbardziej. Ale zupełnie inną piosenką Bartek Floczak. Z taką fantasy piosenką.
1: Historia pewnej piosenki.
2: W 1978 roku Stany Zjednoczone dotknęła już gorączka muzyki disco. Tacy wykonawcy jak Donna Summer, Gloria Gaynor czy Chic podbijali listy przebojów, a ich muzyka królowała na parkietach. Takie miejsca jak nowojorski klub 54 wyznaczały trendy w muzyce i kulturze. Zauważył to także zespół, który specjalizował się do tej pory przede wszystkim w muzyce soul i R&B, czyli Earth, Wind & Fire. Zdecydował się więc nawiązać do popularnego trendu disco. Zaczęto pracę nad piosenką Fantasy, która powstawała przez kilka miesięcy. Inspiracją do napisania stał się film Stevena Spielberga Bliskie spotkania trzeciego stopnia, będący połączeniem świata fantasy i science fiction. Fantasy opowiada o ucieczce właśnie w świat fantazji, gdzie każdy czuje się bezpieczny i może schować się przed problemami dnia codziennego. To czysty eskapizm, mówił później członek zespołu Maurice White. Chociaż piosenka dotarła zaledwie do 32 miejsca listy Billboardu, to do dzisiaj zachowała się w pamięci fanów, pojawiła w kilku filmach, a po jej fragmenty sięgali inni wykonawcy, m.in. dance'owy Black Box, którego wersja Fantasy była sporym przebojem na początku lat 90. Fragment w utworu wykorzystał także Puff Daddy w swoim nagraniu Angels with Dirty Faces. My jednak najbardziej pamiętamy po latach wersję Grażyny Łobaszewskiej i Piotra Szulca z 1984 roku. Nowy tekst do muzyki napisał Jacek Cygan, a piosenka stała się wielkim przebojem i jednym ze szlagierów w katalogu Łobaszewskiej. W polskojęzycznej wersji piosence nadano tytuł Autostradą do nieba. Tym razem jednak posłuchamy oryginału. Oto Earth, Wind & Fire.

0: 13 minut zostało nam jeszcze do godziny 12. A skoro właśnie dziękuję o tych miejscach w Łodzi, które mają w sobie kryminalny potencjał, to ja wiem, że Ruda Pabianicka zostanie dzisiaj jeszcze przywołana, ale o tym tuż po godzinie 12 opowie Asia Ufnalska, która już skończyła swoje dzieło, część trzecią, ale o tym będziemy opowiadać.
1: Zwłaszcza, że ona dopiero w listopadzie. Tak, ale jest u nas dzisiaj po 12.
0: Ale najpierw Iza Berkowska.
2: Audycja powstała przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
3: Jak powstaje smog? Jak bardzo jest groźny dla naszego zdrowia? Czy wieś to rzeczywiście są nasze zielone płuca? Czym tak naprawdę oddychamy? Porozmawiajmy. Są z nami Magdalena Jankowska-Kostrzewa, doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Magdo.
3: I dr Grzegorz Kardas, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Szpital Barlickiego w Łodzi.
5: Dzień dobry Państwu.
3: O jakości powietrza możemy powiedzieć, mówimy od wielu, wielu lat. I czy, no takie pytanie się nasuwa, czy aby na pewno musimy w dalszym ciągu do tego wracać, pani Magda?
4: Tak, rzeczywiście zgadza się, że mamy wrażenie, że o smogu powiedziano i złej jakości powietrza powiedziano już wszystko. Natomiast problem nadal istnieje. Oczywiście jakość powietrza jest coraz lepsza, ale jeszcze mamy cały czas problem z pewnymi zanieczyszczeniami, które mogą mieć negatywne skutki dla naszego zdrowia i życia. Dlatego warto cały czas o tym mówić, bo problem nie zniknął.
3: No tak, ale wciąż słyszymy komunikaty. Można odnieść wrażenie, że na te komunikaty to my już jesteśmy odporni?
4: Zgadza się. Sprawdzenie jakości powietrza jest tak naprawdę już tak powszechne, jak sprawdzenie prognozy pogody. Ale myślę, że powinniśmy wiedzieć, z czym ta zła jakość powietrza się wiąże i czy możemy w pełni korzystać właśnie z tego powietrza, czy powinniśmy jednak na siebie uważać.
3: Czyli komunikaty są potrzebne, mimo wszystko. Oddychać musimy, panie doktorze.
5: Nie jest absolutnie inaczej, tak? Każdy z nas fizjologię człowieka mniej lub bardziej zna. Oddech jest z nami 24 godziny na dobę. Oddychamy, kiedy funkcjonujemy na co dzień i kiedy śpimy. A żyjąc w dużej mierze coraz bardziej w zurbanizowanym świecie, tak? Mamy do czynienia z nieustającymi źródłami tych zanieczyszczeń, o których dzisiaj mówimy. Samochody, nawet jeśli elektryczne, nie zniknęły z życia, to one wciąż są też źródłem pyłów, o których się chociażby dużo mniej mówi, tak? Jak chociażby pył z klocków hamulcowych. To nie jest tak, że tylko owiane zmysłową paliwa kopalne są źródłem smogu czy zanieczyszczeń powietrza szerzej rozumianych, ale to tak naprawdę cały uprzemysłowiony świat człowieka.
3: Mówi pan samochody. Co jeszcze nam się przekłada na ten smog? Co nam ten smog tworzy?
5: No, oczywiste jest to, tak, że to jest pewnego rodzaju sezonowość, tak? W okresie jesienno-zimowym, kiedy jest sezon grzewczy i mniej lub bardziej smogogenne źródła ciepła zaczynają w większej mierze funkcjonować. Tak będzie ta różnica w ciągu roku wyraźna. To też ma do czynienia ogólne warunki atmosferyczne, takie jak wilgotność powietrza, czy chociażby kwestia wyładowań energetycznych.
3: Na przykład, tak?
5: Tak, jak najbardziej. Ale to nie jest tak, że mając informacje na bieżąco gromadzone właśnie z prognoz pogody czy z prognoz tych zanieczyszczeń powietrza, nie jesteśmy w stanie na to reagować i tak planować swojego życia codziennego, żeby tego negatywnego dla zdrowia czynnika nie unikać.
3: No tak, bo nie możemy zrobić tak, że jesienią to ja nie chodzę do pracy na przykład, bo jesienią mamy wzmożone zanieczyszczenie powietrza, bo tak jest, prawda?
4: No oczywiście, że nikt z nas takiej decyzji nie podejmie, że nie pójdziemy do pracy. Natomiast rzeczywiście możemy ograniczyć inne aktywności na świeżym powietrzu, tak? Zrezygnować na przykład z biegania, z porannego, wieczornego joggingu i te aktywności w pewien sposób ograniczyć tak, żeby te skutki były jak najmniejsze. Ja jeszcze chciałam do jednej rzeczy wrócić, bo tutaj rozmawiamy oczywiście o zjawisku smogu, które kojarzy nam się tak naprawdę właśnie z tym okresem jesienno-zimowym. Natomiast to nie do końca jest tak, również i w okresie letnim może zanieczyszczenia powietrza są, ale to są inne zanieczyszczenia. To jest inny rodzaj smogu, który z kolei też jest wynikiem po pierwsze dużego natężenia ruchu, o którym już wspominał pan doktor, i silnego nasłonecznienia. Więc to są inne zanieczyszczenia, ale nadal tak szkodliwe dla naszego zdrowia.
3: Panie doktorze, no to trzeba by trochę może postraszyć.
5: Ja myślę, że straszenie straszeniem, ale z drugiej strony można podejść do tego w kategoriach możliwych do uzyskania korzyści. Tak, każdy z nas raczej lepiej czuje się w momencie, kiedy coś zyskuje, niż koniecznie traci albo robi sobie samemu szkodę. Tak jak wspomnieliśmy, nie pójście do pracy może być ewidentnie pewną szkodą, czy to dla budżetu domowego, czy dla sytuacji zawodowej.
3: Do pracodawcy również, tak.
5: Natomiast już tak mówiąc mniej żartobliwie, a bardziej poważnie, możemy zyskać na pewno lepszą jakość naszego układu oddechowego w perspektywie wielu lat, które miejmy nadzieję przed każdym z nas. Możemy uniknąć powikłań sercowo-naczyniowych, które już wiemy od ładnych paru lat bez wątpienia są związane także ze smogiem, z tymi cząsteczkami o drobnej masie, o drobnej wielkości, które przedostają się nie tylko do naszego układu oddechowego, ale też do układu krążenia, do drobnych naczyń wieńcowych, do naczyń mózgowych i summa summarum mogą znacznie zwiększać ryzyko takich schorzeń jak zawał serca czy udar niedokrwienny mózgu. Więc co możemy zyskać? No na pewno możemy zyskać na długości, jakości, dobrze spędzonym czasie naszego życia.
3: Krótko mówiąc, to czym oddychamy będzie miało znaczenie, będzie się przekładało też na jakość i długość naszego życia.
5: Bez wątpienia, tak. To oczywiście w połączeniu z wspomnianą już aktywnością fizyczną, już abstrahując od innych tak zwanych modyfikowalnych czynników ryzyka, jakie każdy z nas w swoim życiu prowadzi, jak chociażby palenie tytoniu, tak, bo to też bardzo często zestawiane jest jedno z drugim. Zanieczyszczenie powietrza takie generowane przez naszą cywilizację oraz to de facto, tak należy to podobnie potraktować, zanieczyszczenie powietrza, jakim jest nałóg palenia, czy też tytoniu w formie papierosów, czy innej formie, tak. No, niektórzy palą fajkę na przykład.
3: To już rzadkość.
5: O, zdarza się. Proszę, zdarzają się tacy.
3: Chciałabym was dopytać jeszcze o wieś, bo mówi się, że na wieś jeździmy po czyste powietrze. No, jako osoba, która w tej chwili mieszka na wsi, to musiałabym się grubo zastanowić nad tym, czy w takim właśnie sezonie jesienno-zimowym, czy tam właśnie po to zdrowe powietrze bym się wybrała.
4: No właśnie, to wszystko zależy od naszych codziennych wyborów i właśnie jednym z nich jest to, jakiego źródła ciepła używamy. Czy jest to nieefektywne, przestarzałe źródło ciepła na paliwo stałe, tak? Węgiel czy inne paliwo stałe. Jakiej jakości, jeżeli nawet już jest to źródło na paliwo stałe, to jakiej jakości paliwem, jakiej jakości paliwa używamy. Możemy pójść jeszcze o krok dalej i zastanowić się, ile energii nam jest potrzebne do ogrzewania domu, bo być może tak należałoby ten budynek docieplić, wymienić okna na bardziej szczelne po to, aby to ciepło uciekało nam z domu jak najmniej. Wtedy będziemy zużywać mniej paliwa do ogrzewania takiego budynku. Wspomnieliśmy również o tym, że jednym ze źródeł zanieczyszczeń poza tymi domowymi kotłami jest również transport. Więc możemy wybrać, zamiast jechać się do wspomnianej już przez nas pracy pojedynczo samochodem, wybrać komunikację miejską albo zabrać się ze znajomym, z kolegą i zamiast dwóch aut, trzech, po prostu pojechać jednym autem do pracy.
3: Po więcej informacji zaprosimy już na stronę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. A w dzisiejszej audycji udział wzięli Magdalena Jankowska-Kostrzewa, doradca energetyczny. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
3: I dr Grzegorz Kardas, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Szpital Barlickiego w Łodzi.
5: Dziękuję państwu.
6: Audycja powstała na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, działanie Efektywność Energetyczna, priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
2: Audycja powstała przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
6: Słuchasz Radio.

0: Jesień w Atlas Arenie na pełnych obrotach. Deep Purple, Young Thug, Oki, Don Toliver, Jungle, Placebo, Pitbull i wielu innych. Rock, rap, funk, alternatywa. Tej jesieni gramy dla każdego. Wejdź na atlasarena.pl.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
5: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
6: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
7: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
5: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
8: Tworzymy rodzinę.
9: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
4: www.domwlodzi.org.
10: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
11: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
10: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
3: Ogłoszenie społeczne.
12: Minęła 12.
13: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
12: Czas na wiadomości w naszym programie w studiu Remigiusz Fladrowski.
14: Polskie służby skoncentrowane, żeby nic nie wleciało w naszą przestrzeń powietrzną, uspokaja premier po tym, jak rosyjski bezzałogowiec rozbił się 2 kilometry od granicy. W końcu coś się dzieje przy tunelu średnicowym w Łodzi. Na wznowienie głównych prac trzeba jednak jeszcze poczekać. Wilki pojawiły się w gminie Czarnocin w powiecie piotrkowskim. Unikają ludzi i są pożyteczne. W regionie łódzkim dziś ciąg dalszy letniej aury. Stan permanentnej gotowości przy granicy z Ukrainą. Tak premier określa to, co dzieje się ostatnio w związku z atakami Rosjan na zachodnią Ukrainę. Donald Tusk mówił, skomentował wczorajszy incydent w pobliżu przejścia granicznego w Drohusku. Rosyjski odrzutowy bezzałogowy statek powietrzny uderzył w cel po stronie ukraińskiej 2 kilometry od przejścia granicznego z Polską.
15: Jesteśmy bardzo skoncentrowani, żeby nie zdarzyło się nic złego po polskiej stronie. Nasza współpraca ze stroną ukraińską jest wzorowa i możemy liczyć, tak jak było tej nocy, na natychmiastowe informowanie, na działania Ukraińców, którzy starają się nie tylko informować, o co śledzi stronę Polski, ale też likwidować to zagrożenie jeszcze nad Ukrainą.
14: To był kolejny rosyjski atak w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia granicznego w Dorohusku.
16: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
14: Budowlańcy wrócili na plac budowy tunelu średnicowego w Łodzi. To efekt porozumienia PKP Polskich Linii Kolejowych i Portu Polska. Budimex ma dokończyć brakującą część komory krańcowej, która pozwoli połączyć oba łódzkie tunele z dworcem Łódź Fabryczna. Na wznowienie głównych prac przy tunelu trzeba jednak jeszcze poczekać. Na miejscu budowy jest reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
17: Zgadza się, dzień dobry.
14: Kubo, powiedz, co dzieje się na placu budowy?
17: Rzeczywiście, po długiej przerwie coś w końcu ruszyło. Bramy placu budowy komory krańcowej tunelu średnicowego są otwarte. W środku widać pracowników i sprzęt. Oczywiście na teren inwestycji wejść nie można, są szlabany. No i całe to zaplecze jest zabezpieczone. Na razie samo drążenie tunelu nie zostanie wznowione, ale ruszają prace związane z dokończeniem fragmentu właśnie komory krańcowej. Przypomnijmy, że prace przy tunelu zostały wstrzymane jesienią 2024 roku po problemach przy ulicy 1 Maja, gdzie doszło do zawalenia kamienicy. Teraz po 2 latach przerwy Budimex ma połączyć tę część łódzkiej średnicy z komorą budowaną dla drugiego tunelu pod Łodzią, kolei dużych prędkości, tak żeby w przyszłości oba mogły zostać podłączone do dworca Łódź Fabryczna.
14: To ja dodam jeszcze, że w przypadku kolejnych prac trzeba będzie poczekać na rozstrzygnięcie przetargów. PKP PLK podzieliły je na 2 części. Osobno na samodrążenie tunelu i osobno na instalacje i wykończenie oraz przystanki. Wyniki mają być znane jeszcze w tym roku, a roboty mają ruszyć w przyszłym.

0: Wybuch w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Elblągu. Jak informuje nadkomisarz Krzysztof Nowacki z Komendy Powiatowej w Olsztynie, do detonacji nieznanej substancji doszło w szafce należącej do jednego z wychowanków tego ośrodka. Nikomu nic się nie stało, ale została podjęta decyzja o ewakuacji wszystkich znajdujących się w budynku. Na razie nie wiadomo, co to były za materiały.
1: Doszło tutaj do nagłego zapalenia się jakiejś nieznanej substancji. Było to w jednym z pokoi zajmowanych przez wychowanków ośrodka wychowawczego. W tej chwili na miejscu pracują policjanci, pracują strażacy. Mamy tutaj zespół milnersko-pirotechniczny.
0: Trwa ustalanie przyczyny wybuchu. Wilki pojawiły się w gminie Czarnocin w powiecie piotrkowskim. Informacje o dwóch osobnikach zauważonych w tej okolicy podano kilka dni temu. Eksperci uspokajają jednak, że obecność tych drapieżników w regionie nie jest niczym niezwykłym. Tematem zainteresował się reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
2: Wilki od pewnego czasu żyją w lasach powiatu piotrkowskiego, choć nie ma ich wiele. Podczas przemieszczania się między kompleksami leśnymi mogą pojawiać się w pobliżu pól i gospodarstw, często podążając tropem dzikich zwierząt. Z obserwacji leśników wynika, że wilki unikają ludzi. Mają bardzo dobry słuch i węch, dlatego po wykryciu obecności człowieka zazwyczaj szybko się oddalają. W powiecie piotrkowskim nie odnotowano dotąd ataków na zwierzęta gospodarskie ani domowe. A jeśli spotkamy wilka, przede wszystkim zachowajmy spokój. Można obserwować zwierzę, a chcąc je odstraszyć, wystarczy zagwizdać lub wydać głośniejszy dźwięk. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: Wilki pełnią również ważną rolę w przyrodzie, między innymi ograniczają populację dzików i zjadają padłe zwierzęta. To tyle w tych wiadomościach, na kolejne zapraszam o 13.
3: Godzina minęła i znowu o 2 stopnie wyżej. I odkąd prowadzimy w duetach audycję, to o 2 stopnie po prostu, Monika, wiesz?
4: Ciepło,
3: tak, co
4: ciepło,
3: godzina?
4: Gorąco.
3: 2 stopnie wyżej. 19 już teraz, a do 21 może wzrosnąć temperatura, czyli za godzinę, jak będziemy kończyć nasz program, to już będzie maksimum. No i nie będzie zachmurzenia, no i niebo będzie błękitne, no i nie będzie wiatru, a jeśli już, to taki łagodny wietrzyk, nawet bym powiedział południowo-wschodni. I właściwie ta sama prognoza pogody obowiązuje w nocy, tylko się zmieni oczywiście zakres temperatury, tam 6-9 stopni.

0: Radio Łódź. Na dwa głosy.
1: To ja od razu przyznaję się do tych efektów dźwiękowych. Do prognozy pogody leciutko. Musiałam coś jeszcze dopowiedzieć. Oczywiście Monika Borysow-Dudowicz, witamy bardzo serdecznie.
2: Piotr Wielamski.
1: Dzień dobry.
2: I zapraszamy.
1: Na dzień głośnego czytania?
2: Na dzień głośnego czytania kryminału.
1: Otwieram w takim razie książkę.

0: Monika, napisałabyś kryminał?
1: Chyba nie.
0: To trzeba niezłe napięcie trzymać w sobie w ogóle.
1: Oczywiście, że tak. A przede wszystkim trzeba mieć naprawdę bardzo dobrą wiedzę na temat tego, co chcemy tak właściwie w tej książce opisać, prawda? Bo to są niezwykłe historie.
0: Napisać dobry kryminał to jest naprawdę
1: dobry kryminał o Łodzi, tym
0: bardziej.
1: No, to prawda?
0: Jeszcze trudniej, prawda?
1: I jeszcze taki kryminał retro, to jest dopiero wyzwanie, bo
0: no, ale zobacz,
1: o takiej
0: ludzie
1: historii
0: piszą.
1: Tak, będziemy dzisiaj opowiadać. Asia Ufnalska będzie opowiadać dzisiaj o trzeciej części Psów Gończych. Szanowni Państwo, jesteśmy przed premierą. Do tej premiery jeszcze trochę czasu pozostało. Natomiast ten proces twórczy już się zakończył i my przede wszystkim o tym procesie twórczym dzisiaj porozmawiamy, bo jak się okazuje, to jest bardzo ciekawa historia i mogę zdradzić jedną rzecz, że ja przywitam Asię takim jednym bardzo wymownym słowem.
0: Ale nie mów jakim.
1: Nie?
0: Powiem tylko tak. Monika może zdradzić, bo ten tekst już jest. On się nie zmieni do listopada. No i na tym tekście będziemy bazować, a przedpremierowo u nas w takim razie o tym wszystkim. No jest nowy kryminał, czy też będzie nowy kryminał. Też w pewien sposób o Łodzi.

0: Gramy tak łagodnie, żeby nie straszyć od razu klimatem, ale o kryminale będzie mowa. No Monika Borysow-Dudowicz znana jest z wielu rzeczy, może i romanse czyta, ale że kryminały, to się teraz wyjaśni. I o pewnej takiej książce, niezwykle ważnej moim zdaniem, będzie rozmawiać.
1: A w Radiu Łódź już teraz mała niespodzianka. Mamy do omówienia sprawę. Sprawę wyjątkową, kryminalną. Najpierw krótka informacja do przekazania. Joanna Ufnalska, Asiu, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Przedstawię cię oczywiście bardzo oficjalnie jako pisarkę, bo w tej sprawie dzisiaj się spotykamy. Asiu, chciałabym, żebyś wytłumaczyła się z takiego bardzo wymownego już.
2: A, ze zdjęcia.
1: Oczywiście, że tak. I z podpisu, tak. Bo tam jest taki wymowny już. Podpis właśnie, no tak. Już. O co chodzi z już?
2: No już, to znaczy, że już skończyłam pisać trzecią część Psów Gończych.
1: Już, to po pierwsze. Po drugie, to było takie niesamowite zdjęcie. Zmęczona ta autorka była tam na tym zdjęciu bardzo. No duży bardzo. Wysiłek intelektualny,
2: tak.
1: Prawda?
2: Tak.
1: Czego możemy się spodziewać po tej trzeciej części?
2: No przede wszystkim dalszy ciąg przygód komisarza Geitzera i doktora medycyny sądowej Samuela Wenkego. To tak w takim największym skrócie. Mamy Łódź 1924 roku.
1: Czyli dobrze, wszystko nam się tutaj pięknie układa w całość, ponieważ zaczynaliśmy od roku 22, tak. 1922, potem ten 23. No i tak chronologicznie nas przez Łódź i przez te sprawy kryminalne prowadzi.
2: Tak wychodzi, że to jest rok po roku. Tutaj sprawy zaczynają się tak naprawdę pół roku po zakończeniu drugiej części, więc nie mamy takiego bezpośredniego średniego łącznika, jak to było między jedynką a dwójką. No i tym razem w tym tomie powędrujemy sobie do Rudy Pabianickiej. Troszeczkę oczywiście zostajemy w samej Łodzi, zostajemy na Bałtach, ale będziemy do Rudy Pabianickiej wyjeżdżać i do Hojen.
1: Czy to było tak, że marzyły ci się właśnie takie wycieczki?
2: Tak, Ruda mi się bardzo podoba. Stwierdziłam, że to jest takie miejsce, o którym się dosyć dużo mówi. Łodziani tak naprawdę czasem jej w ogóle nie znają. I ja chciałam tam mieć taki no, duży pretekst, żeby tam właśnie pojechać, pozwiedzać, popatrzeć i poczytać o tej Rudzie. Oczywiście mogę to robić bez pisania, ale wtedy to jest takie, że robię to po coś, nie tylko dla siebie.
1: Niektórym wydaje się, że ta nasza Ruda właśnie to tak poza miastem trochę, nic bardziej mylnego, prawda?
2: Znaczy troszeczkę jest poza miastem. W ogóle jak tam się jedzie, to jest taki zupełnie inny klimat niż w Łodzi. Przez te domy drewniane i ten las i taki klimat uzdrowiskowy. No Ruda w ogóle była osobnym miastem przede wszystkim. I to jest taki no, fascynujący teren.
1: Jaką historię ty opowiesz w tej trzeciej części?
2: No oczywiście historię morderstwa. Opowiadam trochę o wyścigach konnych. No tak, tak, no muszą być wyścigi konne, bo w zasadzie ta Ruda była głównie z tego znana, że tam był tor wyścigowy. Więc opowiadam o wyścigach konnych, opowiadam no trochę o tych domach, które tam są na pewno. No ale przede wszystkim no to wydarza się tam morderstwo. Nie jedno.
1: I już słyszę, że nie chcesz jeszcze zbyt wiele zdradzić przed premierą.
2: Mogę.
1: Tak myślałam, że tak właśnie będzie. To zapytam o takie dylematy moralne pana komisarza. Czy będą również w tej części?
2: Czy on ma w tej... Kurczę, to jest trudne pytanie, bo nie analizowałam tutaj. Czy są dylematy moralne? Pewnie trochę tak. W ogóle to jest dla Jakuba to jest taka trochę psychicznie trudna część. Ta trójka będzie taka dla niego... Trochę go sponiewieram. Więc nie wiem, czy on ma jeszcze miejsce na dylematy moralne po tym łomocie emocjonalnym, który ją tam...
1: Czyli walka przede wszystkim.
2: No tak, tak. On z wieloma rzeczami tam... On tam walczy ze swoimi demonami trochę, z demonami, które spotyka, z niełatwymi sprawami, więc... To będą dla niego trudne 2 miesiące.
1: A w jakim miejscu zaczyna się ta historia właśnie w tym trzecim tomie?
2: Tak naprawdę ona się zaczyna właśnie na wyścigach konnych. Tam jest taka retrospekcja, scena tak naprawdę, której nie było w drugiej części. To jest 2 października i tego dnia faktycznie były wyścigi konne w Rudzie. I mamy wspomnienie o tym, że Jakub jedzie do Sosnowca, a tutaj żona jedzie właśnie na wyścigi konne z rodzicami swoimi. No tego nie było w drugiej części, bo ja tego jeszcze tak nie planowałam. A jak zaczęłam pisać trzecią część, to musiałam tutaj nawiązać do czegoś, co się zdarzyło w dwójce. Więc tak się zaczyna, a później mamy już takie normalne gajcerowe życie. Mamy Zbyszka, który już z gajcerami żyje, mieszka i jest praktycznie ich dzieckiem. I później mamy taką sprawę, gdzie w zasadzie na posterunek policji przy Królewskiej zgłasza się człowiek, który mówi, że kogoś zabił, ale nie wie kogo i gdzie. No to jest takie kilka pierwszych stron.
0: No to się zaczyna. No to ciąg dalszy nastąpi, bo do tej rozmowy jeszcze wrócimy.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
7: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
8: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
7: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
9: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
10: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
11: No tak, jakaś metafora.
10: Przesada.
7: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
8: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
7: i Anna Groblińska.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Już 9 października w Miejskim Domu Kultury w Radomsku kolejna edycja festiwalu Trzy razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun Stara kobieta wysiaduje warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszają Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko.
13: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
14: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
15: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
0: Po reklamie.
16: Radio Łódź. Na dwa głosy.
17: A dzisiaj te dwa głosy to ja i Monika Borysow-Dudowicz, Piotr, która kryminał Bielanski przeczytała.
18: Oczywiście, że tak. Nie
17: poświęciła
18: zresztą
17: się, przeczytała kryminał. Bo ważny, bo przedpremierowo, bo warto zauważyć, jakie łódzkie akcenty są, nie?
18: Tak, ten proces twórczy jest niezwykle istotny, ponieważ nam się czasami wydaje, no dobrze, ktoś napisał książkę, prawda? Ale w momencie, kiedy trzeba połączyć te wszystkie wątki, te wszystkie miejsca, to okazuje się, że to jest bardzo skomplikowany proces twórczy. Czyli za chwilę wracamy do rozmowy z Aszą.
17: Oczywiście. To trzeba zebrać dużo informacji i dużą wiedzę mieć.
18: To o zapraszamy. Łodzi też.
19: Gdy patrzę tak, śmiejesz się.

0: To nie będzie słodka historia, skoro kryminalna. No może słodko-gorzka albo gorzko-słodka. To jest możliwe. To w zależności oczywiście, ile wątków pojawia się w tej książce i jakie one się łączą ze sobą. A to jest proces. To jest dosyć trudny proces. Jeszcze umiejscowić to w miejscach, w czasie. Jeszcze pokazać postaci odpowiednio. I wtedy dopiero powstaje genialny kryminał. I taki powstał. Czy też będą Państwo mieli okazję sprawdzić, że powstał, ale to za jakiś czas, bo na razie to mówimy o tym, że taka książka powstała, że to kolejna część i że to ważna pozycja. Joanna Ufnarska napisała właśnie swoją kolejną książkę, a Monika Borysow-Dudowicz z nią rozmawia.
1: Asiu, czy to jest tak, że te postaci, które powstają w twojej głowie, mają jakieś odzwierciedlenie w rzeczywistości?
2: No i tak.
1: Właśnie. No i tak. Kto to taki? Opowiadaj, poproszę o imię, nazwisko.
2: No właśnie, ja muszę, wiesz, jak ja piszę, to muszę widzieć w głowie te osoby. One ze sobą rozmawiają, więc mnie się w głowie wyświetla film. A że najłatwiejsi są do tego aktorzy, to używam po prostu ich aktorskich twarzy. Akurat Jakub, to nie wiem, czy on ma jakąś twarz konkretnego aktora.
1: Chociaż parę imion i nazwisk. Słyszałam w tym kontekście.
2: Tak,
1: właśnie.
2: Ale właśnie do Jakuba nie mogę nikogo tak na stałe dokleić, bo on jest taką hybrydą Michała Żurawskiego, Marcina Dorocińskiego i Marka Bukowskiego. No w każdym razie wysoki, ciemny, brunet i dosyć ładna twarz. A reszta postaci ma w zasadzie jedną twarz tylko. Szmul to jest oczywiście Arkadiusz Jakubik i to była pierwsza postać, którą ja wymyśliłam. W ogóle Szmul był pierwszą postacią, którą wymyśliłam do tej książki. Komisarz Dziabarski to jest nasz łódzki aktor Mariusz Słupiński.
1: Czekałam na to imię i nazwisko.
2: Tak, tak. Właśnie Dziabara od razu był Mariuszem, czy też od razu Mariusz był Dziabarą. Nawet Mariusz wymyślił nazwisko dla Dziabarskiego, bo powiedziałam mu, że to on. I Zosia to jest młoda Małgorzata Foremniak, taka 20-30-letnia powiedzmy. Podinspektor Hubert Wagner też ma swoją twarz.
1: Tak jest z osobami, ale na przykład już jeżeli chodzi o miejsca, to są miejsca, które są właśnie tobie,
2: oj,
1: szczególnie
2: tak.
1: Bliskie, bo tutaj ten Karolew cały czas powraca, prawda?
2: Tak.
1: A wiemy, że z tym miejscem jesteś bardzo związana.
2: Tak, no bo ja się tam wychowałam. Ten Karolew tam jest. No i jest ta początkowa Redkinia. Pojawiają się, w pierwszej części pojawiają się Koziny. Cały czas gdzieś tam są Bałuty i ten obszar Starego Rynku, Wschodnia. No to to jest. No jest oczywiście Piotrkowska. Ja przede wszystkim, jak w ogóle piszę o mieszkaniach na przykład, to są mieszkania, które ja znam, bo ja muszę w nie wejść i ja muszę je poczuć, żeby te postacie mogły się po nich poruszać swobodnie, żebym ja wiedziała, jak to mieszkanie pachnie, jak ono skrzypi, jak się zachowuje, co widać z okna. To jest dla mnie strasznie ważne.
1: Ten widok z okna czasami się zmienia, prawda? Czyli tutaj trzeba sięgnąć jeszcze do takich historii bardzo archiwalnych. Muszę zapytać o to, jak wygląda praca właśnie nad taką książką, ponieważ wiemy, że to są na przykład miejsca związane z tobą, no ale tak jak powiedziałyśmy, te miejsca w czasie bardzo się zmieniają. Gdzie szukasz takich opowieści właśnie o tym, jak te miejsca kiedyś wyglądały? Bo do tego trzeba się przecież odnieść.
2: No tak. Dużo rzeczy po prostu wyciągam z głowy, bo wiem, jak coś wyglądało, bo gdzieś o czymś kiedyś przeczytałam.
1: No tak,
2: i
1: jesteś przewodnikiem po Łodzi, także ta wiedza jest rzeczywiście bardzo duża.
2: Tak, ale jeżeli chodzi o zdjęcia, no to ja zawsze zaczynam od takiego portalu miastograf.pl. Na miastografie jest mnóstwo zdjęć i mnóstwo miejsc, które widać na przełomie różnych okresów w historii. Więc można tam sobie wybrać ten moment, który nam pasuje i znaleźć zdjęcie, które może niedokładnie pokazuje to, co chcemy zobaczyć, bo w tamtym czasie mało kto robił zdjęcia z okna, ale widać ulicę. No, korzystam na pewno z łódzkiego wehikułu czasu. To jest taka kopalnia wiedzy, że naprawdę uwielbiam też to miejsce. No i książki i przewodniki. No, stare mapy, tylko że na mapie nie zawsze wszystko widać. Widać, czy jest, na niektórych mapach widać, czy były zabudowania, czy nie, ale nie widać tam wszystkiego. No więc głównie to są zdjęcia, czasem to są na przykład artykuły w prasie.
0: No wszystko ma wpływ na to, jak opisuje się dane wydarzenia, ale te wydarzenia są najciekawsze. No to jeszcze przez moment o tej fantastycznej, kryminalnej historii będziemy rozmawiać. To proszę z nami pozostać.

0: A w Radiu Łódź wracamy do rozmowy z Asią Ufnalską, specjalistką od kryminałów retro. Psy gończe. My bardzo przedpremierowo dzisiaj rozmawiamy o procesie twórczym. Tak naprawdę temat gazet przed chwilą został przywołany między innymi.
1: Stare artykuły mają moc, nie?
0: Tak, to jest bardzo ciekawy wątek. To o to też zapytałam, jak to z tymi artykułami w ogóle jest.
2: Ja w ogóle używam czasem prawdziwych artykułów, które zostały napisane na przykład do Republiki, czy tam do innych gazet. Ale jeżeli mówię o jakimś artykule, że coś się wydarzyło, że jest jakiś anons albo jakieś wydarzenie, o którym nie pisze redaktor Kutrzeba, tylko to jest po prostu coś, co oni czytają w gazecie, to znaczy, że tego dnia na tej stronie, którą wspominam, jest dokładnie taki artykuł. I w drugiej części był artykuł na przykład o Ku Klux Klanie. Ale to faktycznie tam było. Było o gołębiach pocztowych. Więc jak znajdę coś takiego ciekawego, to szukam sposobności, żeby to tam gdzieś wkleić.
0: To też jest taka dobra zabawa, tak a propos tych gier miejskich, żeby właśnie sobie przeczytać książkę i ewentualnie poszukać odpowiedników tak. Właśnie w gazecie. No, także tu podpowiadamy, tak?
2: Tak, tak. No, biblioteka Józefa Piłsudskiego ma zdigitalizowane te egzemplarze, więc no nic, tylko wejść na stronę i szukać, bo to jest w dostępie takim wolnym dla każdego.
0: To przypominam, że szukamy roku 1924 tak. W tym przypadku właśnie. Asiu, kiedy premiera książki?
2: 20 listopada, ale spotkanie przedpremierowe w Łodzi będzie 3 listopada w Bibliotece Wolność o 18.
0: Także już teraz bardzo serdecznie zapraszamy. Będziemy się jeszcze w tej sprawie przypominać. Asiu, czy to jest tak, że ta książka odrobinę cię zaskoczyła takim wysiłkiem intelektualnym, bo wiem, że wątków było całkiem sporo i trzeba było te wątki ze sobą połączyć, prawda?
2: No tak.
0: To było chyba największe wyzwanie, tak?
2: Tak, tak, tak. No mnie jeszcze przytłoczyły takie różne rzeczy zawodowe, trochę życiowe, w sensie takim, że nie miałam w ogóle czasu na pisanie wczesną wiosną, kiedy ten czas jest taki najbardziej produktywny i musiałam to wszystko sobie poprzesuwać na początek lata tak naprawdę. I chyba dlatego to mnie tak troszeczkę przytłoczyło wysiłkowo.
0: Ale to jest dla nas w sumie taka bardzo ważna informacja, że skoro mówimy o tym, że jest tyle tych wątków, to będzie się działo i będzie sporo zwrotów akcji, tak?
2: Tak.
0: To obiecuję właśnie. Joanna Ufnalska. Czekamy na trzecią część Psów gończych. W listopadzie właśnie taka sytuacja, ale my wcześniej do tej historii będziemy jeszcze wracać. Pięknie dziękuję za spotkanie i Asiu, chciałabym tak oficjalnie powiedzieć, to już.
2: To już.
0: Dziękuję ślicznie.
2: Dzięki.

0: fajnie będzie czytać ten kryminał, tak sądzę. No ale na ten kryminał to jeszcze, proszę Państwa, trzeba poczekać. My tylko jakby temat zaczęliśmy.
1: Ale do tej rozmowy też będzie można wrócić. Ona dziś pojawi się na naszej stronie radiouć.pl w podcastach. Ale my chyba powinniśmy powiedzieć do usłyszenia, bo już Piotra Stańczyka tutaj widzę kątem oka.
0: Zauważyłeś, no to Monika Borysow-Dodowicz się z Państwem żegna. To ona właśnie.
1: Wszystkiego dobrego, pięknie, dziękuję. Strach się bać, tak było dzisiaj, ale przede wszystkim było bardzo sympatycznie, jak zawsze.
0: Piotr Bielawski, ja też już się żegnam, ale jeszcze chwilkę pozostanę. Tak, porozmawiam z Piotrem.
1: Musisz opowiedzieć jeszcze, jaka prognoza pogody będzie.
0: Tak, wszystko w kolejności.
1: Słonecznie i ciepło.
0: Dobrze.

0: Radio Łódź. Energia na cały dzień. Reklama.
1: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
3: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
4: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
5: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku

0: Lokalność. Partner główny. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na lotsdesign.com.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
3: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
2: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
3: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
2: I tych, którzy działają razem dla Polski.
3: Więcej na funduszobywatelski.pl.
4: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
1: Ogłoszenie społeczne.
5: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 13. Czas na wiadomości w naszym programie. Remigiusz Fladrowski.
6: Wielkie zmiany na korzyść pacjentów w Centrum Medycznym w Pabianicach. Uczeń 8 klasy zaatakował nożem w szkole na Słowacji. Jedna osoba nie żyje. Studenci wracają do Łodzi i już liczą każdy grosz w kieszeni. W regionie łódzkim dziś ciąg dalszy letniej aury. Geriatria, onkologia i cyfryzacja. Wszystko to już niedługo w Pabianickim Centrum Medycznym. Od października będzie można skorzystać z nowego oddziału nowoczesnego sprzętu, a pacjenci będą spokojniejsi o swoje dane medyczne. Zwiększy się komfort zarówno przy badaniach, jak i podczas pobytu w szpitalu, mówi prezes PCM Witold Olszewski, który wylicza, co udało się zrobić.
7: Oddział geriatrii, 36-łóżkowy oddział w salach jedno-, dwu- i trzyosobowych, to pracownia rezonansu magnetycznego, nowy rentgen, cztery nowe USG, cyfryzacja. Aby szpital był bezpieczny pod względem ataków z zewnątrz.
8: Ważnym elementem inwestycji z KPO jest też zapewnienie komfortu pracy. Tu pracownikom Pabianickiego Centrum Medycznego.
6: Dodaje wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Łącznie do szpitala w Pabianicach trafiło blisko 50 milionów złotych z KPO.
1: Więcej na radiołódź.pl.
6: Uczeń 8 klasy zaatakował nożem w szkole na Słowacji. Jedna osoba nie żyje. Chłopak zaatakował nożem koleżankę oraz dwie nauczycielki w szkole podstawowej w miejscowości Staszków na północy Słowacji. Jedna z nauczycielek, 61-latka, zmarła, a uczennica jest w stanie krytycznym, poinformował portal Nowiny SK, powołując się na władze medyczne i policję. Do ataku doszło około godziny 9. Policja poinformowała, że sytuacja jest już pod kontrolą. 11 osób zatrzymanych w sprawie afery wokół uczelni Collegium Humanum. 5 osób zatrzymała Straż Graniczna, natomiast 6 obecnych i byłych pracowników tej uczelni zostało zatrzymanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówi, że zatrzymani byli związani bezpośrednio z uczelnią.
9: To są rektorzy, prorektorzy, w tym wypadku osoby, które kierowały tymi uczelniami, i o tym, jakie zarzuty usłyszał, to dopiero zadecyduje prokurator.
6: Łącznie w sprawie Collegium Humanum zatrzymano już 94 osoby, które usłyszały blisko 500 zarzutów. Studenci wracają do Łodzi i już liczą każdy grosz w kieszeni. Nowy rok akademicki oznacza więcej osób dojeżdżających na uczelnie, ale też przeprowadzkę tysięcy studentów do akademików i wynajmowanych mieszkań. Dla studentów początek roku oznacza też spore wydatki. W Uniwersytecie Łódzkim miejsce w pokoju dwuosobowym w akademiku kosztuje od 550 do 850 zł miesięcznie. Jeszcze większym wydatkiem może być wynajęcie mieszkania. Według danych z OnGo z pierwszego kwartału tego roku średni koszt wynajmu mieszkania w Łodzi wynosił ponad 2000 zł. Do tego dochodzą rachunki, jedzenie, transport i wydatki związane z nauką, mówią studenci w Łodzi.
10: Jak każdego studenta, czyli bywa słabo, bywa ciężko, każdy ma trochę inny budżet, ale sądzę, że tak około do 1000 tak na życie.
11: No są to koszty około 1000-1500 zł.
12: Jeżeli chodzi o akademik miesięcznie, to w dwuosobowym pokoju ja aktualnie płacę 790 zł miesięcznie plus wyżywienie, no to dla każdego różnie, zależy jaka dieta i w ogóle, ale 1000-1500.
6: Dzisiaj ruszyły już inauguracje pierwszego roku na niektórych wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego. Gmina Wierzchlas pod Wieluniem wspiera najbardziej potrzebujących mieszkańców. W Mierzycach powstanie środowiskowy dom samopomocy, który pomieści 40

0: osób z niepełnosprawnościami. Powstanie placówki to także ogromne wsparcie i ulga dla ich rodzin oraz opiekunów, mówi wójt gminy Wierzch Las Leszek Gierczyk.
1: Objęcie przez kilka godzin dziennie opieką tych osób spowoduje, że część osób będzie mogła wrócić na rynek pracy, czy chociażby załatwiać swoje takie codzienne potrzeby, zakupy, sprawy urzędowe, czy chociażby chwilę oddechu dla siebie mieć.
0: W placówce będą prowadzone zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne i aktywizujące, które pomogą podopiecznym w codziennym funkcjonowaniu i integracji. Budynek wraz z wyposażeniem ma być gotowy w połowie 2028 roku. To tyle w tych wiadomościach. Kolejne o 14.
2: Kolejna godzina naszego programu minęła i trochę wyżej o 1-2 stopnie, a więc sprawdza się teoria, że po prostu z każdą godziną po 2 stopnie i mamy maksimum 20-21 stopni w naszym regionie. Cieplej już podobno nie będzie, ale zobaczymy. Po południu i wieczorem nadal bezchmurne niebo i prawie bezwiecznie, a jeśli już to powieje południowo-wschodni wiaterek. W nocy też cieplutko, 6-9 stopni, też bezwiecznie i też ten sam kierunek wiatru, jeśli w ogóle się pojawi, jutro do 21 stopni. A więc mamy taki ciąg wydarzeń, tych samych pogodowych wydarzeń. Pięć po 13 rzeczywiście pojawił się Piotr Stańczyk, uśmiecha się, czyli też mu służy ta pogoda.
3: Dzień dobry Piotrze, witam Państwa serdecznie. No tak, możemy się cieszyć.
2: Nic tylko się cieszyć.
3: Bo to jest takie trochę przedłużenie lata, prawda?
2: Przedłużaj lato tutaj słuchaczom.
3: Będziemy przedłużać.
2: Ogrzewaj atmosferę.
3: Do 16 i mam nadzieję, że tego słońca także muzycznego nie zabraknie.
2: Proszę zostać z Piotrem Stańczykiem.
4: Radio Łódź. Tu i teraz.

Mam nadzieję, że Państwo poznali tę piosenkę i ten głos należący do angielskiej wokalistki, autorki tekstów i oczywiście producentki muzycznej Kate Bush. Rubber Band Girl, taki tytuł nosiło to nagranie i ono właśnie otworzyło dzisiejsze wydanie audycji Radio Łódź Tu i Teraz, w którym witają bardzo ciepło, bardzo serdecznie i słonecznie, bym dodał, mówiący te słowa Piotr Stańczyk oraz realizujący naszą audycję Jakub Janik. Będziemy z Państwem do godziny 16, no i obiecujemy, że będzie na pewno ciekawie. Może taka myśl na początek wyrażona przez znaną polską pisarkę Marię Dąbrowską. Inteligencja jest tą przyprawą, która z najpospolitszych rzeczy czyni cuda. A więc trzymajmy się tej myśli. Mam nadzieję, że właśnie tak inteligentnie spędzimy najbliższe 180 minut. A w pierwszej godzinie Radia Łódź Tu i Teraz przede wszystkim ciekawostki, najnowsze wiadomości i jak zwykle dużo przebojowej muzyki. Zapraszam do głośników.

o najgorszych restauracjach żeńska grupa Lor, a tymczasem wczoraj, to znaczy w poniedziałek, ruszyła rozbiórka budynku po dawnej pizzerii. To jest pierwszy etap większej przebudowy, po której pasaż Rubinsteina w centrum Łodzi ma stać się bardziej zielonym miejscem odpoczynku i spotkań. I tutaj od razu informacja, która uspokoi tych, którzy doceniają zieleń. Drzewa rosnące obecnie w pasażu zostaną zachowane. Pojawią się także nowe nasadzenia, łąki kwietne oraz rośliny cieniolubne. Poza tym, poza głównym ciągiem komunikacyjnym, większość terenu ma mieć właśnie zielony charakter. Docelowo pasaż Rubinsteina, tak jak powiedziałem, ma stać się miejscem odpoczynku, spotkań i wydarzeń w samym centrum Łodzi. Zakończenie inwestycji jest planowane na przyszły rok. Everything begins with consciousness. Consciousness.

No właśnie, pop star, zostać gwiazdą muzyki pop, no to nie jest wcale takie proste, a szczególnie znacznie trudniejsze jest utrzymanie się właśnie na pozycji lidera, na pozycji tej gwiazdy. Skoro mówiłem Państwu o pewnych przeobrażeniach w Łodzi, które będą służyły rekreacji, no to może jeszcze jedna taka informacja. W parku nad Jasieniem powstaje zielona plaża. No i to jest taka zielona, trawiasta plaża z leżakami i hamakami. Projekt przewiduje plac zabaw i ścieżkę edukacyjną, która przybliży mieszkańcom zagadnienia związane z ochroną środowiska i błękitno-zieloną infrastrukturą. Ten projekt zakłada także połączenie rekreacji z ochroną przyrody. Część terenu zachowa bardziej naturalny charakter, a pozostała przestrzeń zostanie przeznaczona dla mieszkańców do odpoczynku, zabawy i aktywnego spędzania czasu. I dobra informacja, prace mają zakończyć się wraz z końcem października. Trzymamy kciuki.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Każdy dźwięk to krok. Każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków. Nowa fala. Alternatywa. Indie rock. Punk. Klub. Chill. Trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam.
3: Panie redaktorze, jak żyć?
4: Na to pytanie nie znamy odpowiedzi, ale będziemy z naszymi gośćmi rozmawiać o tym, jak rozumieć świat.
3: Sport, lokalna polityka, globalne problemy, nauka, sprawy społeczne, również tej delikatnej natury.
5: Publicystyczno-muzyczne wieczory w Radiu Łódź od poniedziałku do czwartku od 18 do 21. Zapraszamy. Anna Groblińska.
3: Iza Berkowska.
4: I Marcin Pośpiech.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
7: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
6: Lamia Sofa na każdy dzień.
8: Brak planów na sylwestrowy wieczór lub karnawałowe szaleństwo? Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na spektakularne jubileuszowe widowisko i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
9: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
10: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Tu i teraz.
4: Wszystko się zgadza. Jesteśmy razem z naszymi słuchaczami we wtorek, 29 września 2026 roku. Dobra wiadomość dla podróżujących autostradą A1 w kierunku Katowic. Na 388 km było utrudnienie między Kamieńskiem a Radomskiem spowodowane wymianą drogowych barier ochronnych. Zajęty był pas wolny i awaryjny w kierunku Katowic, ale to utrudnienie już aktualnie nie obowiązuje. Można jechać swobodnie, oczywiście zachowując ostrożność. Rabi Rabi, Kaiser Chiefs.

Radio Łódź Tu i Teraz za 23 minuty 14. Mówiłem i pozdrawiałem wszystkich kierowców, którzy szczególnie słuchając Radia Łódź jadą w tej chwili autostradą A1, ale ta informacja dotyczy tak naprawdę pewnego komfortu dla okolicznych mieszkańców, bo nowe ekrany akustyczne pojawią się wzdłuż wspomnianej autostrady w województwie łódzkim. Rozstrzygnięto właśnie przetarg na budowę i rozbudowę zabezpieczeń, które mają ograniczyć hałas docierający do pobliskich miejscowości. Te ekrany pojawią się w Strykowie koło miejscowości Anielin. Tam mieszkańcy sygnalizowali hałas i okazało się to prawdą. Przekroczenie norm hałasu następowało również w kilku miejscach na terenie Łodzi przy ulicach Sołeckiej, Taborowej, Gerberowej. Tam także będzie przedłużenie, zapowiedział senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej. Inwestycja obejmie kilkadziesiąt kilometrów trasy, a jej zakończenie planowane jest na koniec przyszłego roku.

gdzie to wino, dzikie plącze, czemu już nas nie oplącze? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino, dzikie plącze, czemu już nas nie oplącze? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino, dzikie plącze, czemu już nas nie oplącze? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino?

that number. Studio Małpa Radio.pl, na naszych słuchaczy zawsze można liczyć. Dzień dobry panie Piotrze, jak miło pana słyszeć. Czy w tej audycji pojawią się jakieś zaproszenia, może teatr czy jakiś koncert? Pozdrawiam serdecznie, stała słuchaczka Beata. Dziękuję pięknie, pozdrawiam. Tak, będą emocje konkursowe, szczegóły po godzinie 14, a na razie nawiązanie do tej pory roku. Nawiązanie muzyczne. Remedium, Maryla Rodowicz i Krzysztof Zalewski.

Tym razem solo Jeff Lynne, lider grupy Electric Light Orchestra i At Last. 9 minut pozostało do godziny 14 i najnowszych wiadomości, w których powiemy m.in. o tym, że zrobiło się ruchliwie na budowie tunelu średnicowego przy Alei Kościuszki w Łodzi. Chodzi o przywrócenie przejazdu na ważnym skrzyżowaniu z Zieloną. No i jeszcze o tym, że Bal Maskowy i Otello znalazły się wśród premier Teatru Wielkiego w Łodzi, przewidzianych w nowym sezonie artystycznym. Szczegóły niebawem.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
1: Egzotycznie świeże.
2: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
1: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
2: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
3: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu Lokalność. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na lotsdesign.com.
4: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
5: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl 517-416-417.
6: Dyskusyjny klub filmowy Akademia Polskiego Filmu Mały Kinematograf, czyli seanse dla najmłodszych widzów. Fascynujące premiery. Klimatyczne kino kinematograf zaprasza na niezapomniane doznania filmowe.

0: Dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
1: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
2: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
3: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
4: Ty też możesz nam pomóc!
3: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
5: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
3: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
6: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Minęła 14. W Radiu Łódź posłuchajmy najnowszych wiadomości. Przed mikrofonem Remigiusz Wadrowski.
9: Jest ruch na budowie tunelu średnicowego. Przy Alei Kościuszki w Łodzi chodzi o przywrócenie przejazdu na ważnym skrzyżowaniu z Zieloną. Ekonomiści krytykują pomysł rządu z nowym podatkiem PIT, zachęcają do upraszczania systemu. Balmaskowy i Otello znalazły się wśród premier Teatru Wielkiego w Łodzi na nowy sezon artystyczny. W regionie łódzkim dziś ciąg dalszy letniej aury. Robotnicy wrócili na plac budowy tunelu średnicowego w Łodzi. Prace ruszyły m.in. przy Komorze Krańcowej obok dworca Łódź Fabryczna. To efekt porozumienia PKP Polskich Linii Kolejowych i Portu Polska. Budimex, który buduje komorę dla tunelu kolei dużych prędkości, ma dokończyć również brakującą część komory tunelu średnicowego. Dzięki temu oba tunele będzie można połączyć z dworcem Łódź Fabryczna. Budowlańcy są już też przy Alei Kościuszki, gdzie powstaje podziemny przystanek. Tu prace mają przywrócić ruch na ważnym skrzyżowaniu z Zieloną, wyjaśnia Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
10: Od miesięcy prowadzone są rozmowy, których efektem będzie powrót ruchu samochodowego od Alei Kościuszki do Zachodniej. Z obu stron skrzyżowania zostały już zamontowane sygnalizatory, a jednocześnie odtwarzana jest także nawierzchnia jezdni na wysokości budowanego przystanku. Kolejarze planują otworzyć przejazd przez skrzyżowanie do końca 2026 roku.
9: Przypomnijmy, budowa tunelu średnicowego została wstrzymana 2 lata temu, po tym jak zawaliła się część kamienicy przy ulicy 1 Maja. Samodrążenie tunelu ma rozpocząć się na początku przyszłego roku. Z łódzkiego metra pierwsi pasażerowie mają skorzystać na początku 2031 roku.
11: Więcej na radiołódź.pl.
9: Premier Donald Tusk czeka na ruch prezydenta Karola Nawrockiego i podpis pod ustawą o zmianach w podatkach. Rząd zamierza podwyższyć próg podatkowy o 10 tysięcy złotych. To pierwsza taka zmiana od blisko 5 lat. W planach jest także nowa 24% stawka PIT. Prezydent Centrum imienia Adama Smitha Andrzej Sadowski uważa, że proponowane zmiany tylko komplikują sytuację podatkową.
12: Pod względem właśnie tworzenia wyłączeń, różnych zwolnień, ulg i tak dalej, podatek PIT należałoby w ogóle rozważyć, aby go radykalnie uprościć, zamiast go komplikować kolejnymi progami podatkowymi.
9: Nową stawkę 24% podatku PIT płaciliby zarabiający od 130 do 150 tysięcy złotych. Zarabiający poniżej 130 tysięcy zapłacą bez zmian 12% podatku. Duże zmiany w Teatrze Wielkim w Łodzi. Będzie sporo nowości artystycznych. Wśród premier na rozpoczęty już sezon artystyczny znalazły się takie dzieła jak Otello czy Balmaskowy. Nowy sezon to także nowe współprace. Dzięki porozumieniu z Narodowym Centrum Kultury w Łodzi gościć będzie festiwal Eufonie, czyli Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej, mówi Robert Piastowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury.
13: Eufonie też idealnie pasują do Łodzi, dlatego że to jest przecież miasto wielu kultur, taka soczewka Europy Środka, którą chcemy pokazywać, tego sąsiedztwa kultur.
14: Zależy nam na tym, żeby być częścią dużych wydarzeń, nie tylko tych, które są lokalne, wojewódzkie, ale także ogólnopolskie, no docelowo oczywiście również i międzynarodowe. Na festiwal Eufonie jest jednym z takich wydarzeń, w których, nie czarujmy się, warto być jego częścią.
9: Dodaje dyrektor Teatru Wielkiego w Łodzi Rafał Kłoczko. Wraz z nowym sezonem Opera Łódzka nawiązała też współpracę z Akademią Muzyczną w Łodzi, na czym mają zyskać m.in. studenci uczelni. Plaże w Ustce i okolicy z zakazem wstępu do odwołania. Taką decyzję podjął Urząd Morski w Słupsku. Dyrektorka urzędu Anna Sędzińska mówi, że chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów.
15: Jest tam dużo tych zanieczyszczeń. Ludzie wchodząc brudzili sobie obuwie, ubrania. Tak samo było to zagrożenie dla zwierząt, ponieważ brudziły sobie łapy, więc gdzieś tam podjęliśmy decyzję, że do momentu uprzątnięcia zanieczyszczenia plaża zostanie zamknięta.
9: Na plażach widoczne są plamy czarnych, ropopochodnych substancji. Zakaz wstępu występu dotyczy plaż w mieście i gminie Ustka. Ślady

0: zanieczyszczeń znaleziono w pasie nadmorskim od Ustki do Rowów. To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam o 15.
1: Mam dobre informacje dla tych, którzy uważnie słuchają prognoz pogody. W Łodzi w całym regionie dużo słońca i błękitnego nieba. Typowa złota polska jesień. No i ciepło. Na radiowym termometrze aktualnie 21 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje 1009 hektopaskali. Wiatr umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni o charakterze zmiennym.
2: Radio Łódź. Tu i teraz.
1: Teraz i tu w Radiu Łódź we wtorek 29 września 2026 roku Jakuba Janika zastąpił za konsoletą Adam Miksa, który z nami pozostanie już do samego końca. A przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Witamy raz jeszcze.

Niemal szturmem podbili światowe listy bestsellerów w 2006 roku piosenką I Don't Feel Like Dancing, amerykański projekt Scissor Sisters, na początek drugiej godziny radia Łódź Tu i Teraz. A za kilka minut w rozmowie z Wiktorią Makowską poznamy tematy i zagadnienia, które pojawią się w dzisiejszym wydaniu programu informacyjnego Słuchasz i Wiesz. O 14.40 porady językowe, czyli audycja Nawiasem Mówiąc pod redakcją Małgorzaty Warzechy. Dziś przypomnimy sobie poprawną odmianę trochę nietypowego gramatycznie rzeczownika książę. Następnie emocje konkursowe. Na laureatkę bądź laureata dzisiejszego quizu czeka dwuosobowe zaproszenie na wybrany seans filmowy w łódzkim kinie Helios. Zapraszam.

0: Tak troszkę uspokoił nas Artur Rojek, ale proszę Państwa, proszę nie ulegać pozorom. To wcale nie będzie takie spokojne wydanie audycji Słuchasz i Wiesz po godzinie 16. Mówię to z lekkim uśmiechem, bo wiem, jak wygląda codzienność redakcji informacyjnej Radia Łódź. Jest z nami Wiktoria Makowska. Dzień dobry, Wiktorio.
1: Dzień dobry.
0: Na pewno pojawią się tematy, które wymagają dynamicznej pracy zespołu reporterskiego.
1: Zgadza się, nasza praca nigdy nie jest spokojna. Codziennie coś się dzieje, codziennie sprawdzamy dla Państwa nowe tematy i sprawdzamy też nowości, jakie mamy nie tylko w Łodzi, ale w całym województwie. I dzisiaj trochę tych nowości jest. Po pierwsze wielki przełom, bo budowlańcy wracają na plac budowy tunelu średnicowego w Łodzi. Wreszcie tam tętni życie, coś zaczęło się dziać. Kuba Jędrzejewski to sprawdza, co się dzieje dokładnie, o jakie życie chodzi i czy to naprawdę budowlańcy, którzy sugerują już przełomy w tej inwestycji. Kuba na to pytanie oczywiście nam odpowie w programie Słuchasz i Wiesz po godzinie 16. I pojedziemy też do gminy Czarnocin w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego, bo tam doszły nas słuchy, że pojawiły się wilki w okolicach właśnie lasów. Samorząd apeluje o ostrożność, szczególnie w pobliżu terenów niezabudowanych. Leśnicy też apelują, aby w przypadku spotkania z wilkiem się do niego nie zbliżać, podpowiadają, co zrobić dokładnie. A czy problem jest i faktycznie na dużą skalę, to sprawdza dla nas Paweł Kwiatkowski. No i mamy też informację taką łódzką bardzo, bo studenci wracają do Łodzi, szanowni Państwo. To już za moment. Trwają ostatnie przygotowania przed nowym rokiem akademickim. Sprawdzamy przede wszystkim, jak wygląda sytuacja z mieszkaniami, akademikami. No i wiadomo, że powrót studentów to też większe korki w mieście, o czym my się, Piotrze, za chwilę przekonamy pod radiostacją.
0: Oj tak. Zawsze wygląda to troszkę inaczej, kiedy zaczynają się wakacje. Wtedy możemy lekko odetchnąć, prawda? Ponieważ ten ruch przy ulicy Narutowicza znacznie jest mniejszy, a październik powoduje już kompletną zmianę sytuacji. No i wtedy musimy uzbroić się wraz z innymi w cierpliwość.
1: Patrząc na ulicę Narutowicza od 1 października, nawet nie musimy wiedzieć, że jest 1 października, bo od razu wiadomo, że jest, ponieważ te korki się pojawiają, ale nie tylko oczywiście w okolicach Uniwersytetu Łódzkiego i tutaj Lumumbowa, bo one będą też na pewno ogólnie w mieście, bo więcej studentów, to więcej samochodów i koło się zamyka, ale przypomnijmy też właściwie to, że komunikacja miejska troszkę będzie inaczej jeździła, bo też niektóre linie tramwajowe wracają, trochę się pozmienia, Weronika Skibińska tym tematem się zajmuje, więc na pewno chętnie Państwu wszystko wytłumaczy. No i taka ciekawostka na koniec, w Łodzi powstanie nowa plaża, nietypowa plaża. Ruszyły prace, nie powiem gdzie, nie będę wszystkiego zdradzać, ale ruszyły prace. Docelowo będzie trawiasta plaża z miejscami do odpoczynku i rekreacji. Kolejny taki punkt w Łodzi, który pozwoli się zrelaksować. Oczywiście póki na razie pogoda na to pozwala, ale tak jak Państwo słyszycie, będzie się działo po 16.
0: Czyli nie musimy wyjeżdżać daleko, nie musimy udawać się na przykład na północ kraju, żeby tam sobie na tej plaży pięknej nadbałtyckiej poleżeć, czy w ogóle na plaży.
1: Będziemy mieć swoją.
0: A jasne. Dlaczego mają być lepsi od nas, prawda?
1: No,
0: więcej szczegółów w audycji Słuchasz i Wiesz po godzinie 16, do której zapraszała, do wysłuchania, której zapraszała Wiktoria Makowska. Dziękuję.
1: Dziękuję, polecamy się do słuchania.

Bardzo charakterystyczny głos polskiej estrady, Grażyna Łobaszewska w piosence Tyle tego masz, pochodzącej z płyty Przepływamy. Jej premiera miała miejsce w roku 2012. 25 minut po 14.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
7: Uwaga wielbiciele jedzenia, zmiana w menu. Łódzkie smaki od teraz pojawiają się na antenie Radia Łódź w soboty o 11.40. Będę zaglądać do kuchni, odkrywać lokalne produkty, podpytywać, próbować. No dobrze, głównie próbować. Łódzkie smaki, sobota, 11.40, bo weekend. Dobrze zacząć ze smakiem. Małgorzata Błażewicz, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Silnik mówi, coś mi nie pasuje. Nie zgaduj, sprawdź. Autoserwis Majewscy i Gryga. Tutaj zaczyna się właściwa diagnoza. Pompy wtryskowe? Sprawdzamy i regenerujemy. Wtryskiwacze? Diesel i benzyna? Mamy to. Samochody osobowe i dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Autoserwis Majewscy i Gryga. Sieradz, Zachodnia 5. Telefon 512-329-333.
9: Już 9 października w Miejskim Domu Kultury w Radomsku kolejna edycja festiwalu Trzy razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun Stara kobieta wysiaduje warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszają Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
11: To ja też chcę.
10: 24, 39.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
14: Radio Łódź. Tu i teraz.
15: We wtorek, 29 września 2026 roku, dodam, że to 272 dzień tego roku. Do końca pozostały 93 dni. A Radio Łódź Tu i Teraz towarzyszy naszym słuchaczom i tym w pracy, i tym w domach, i w samochodach od poniedziałku do piątku od 13 do 16.

0: Radio Ucz Tu i Teraz. Czas na emocje konkursowe.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Dwuosobowe zaproszenie czeka na laureatkę bądź laureata. Trzymam za Państwa mocno kciuki i proponuję zagadkę filmową. A jest ku temu świetna okazja, bo 29 września 1887 roku w Kurierze Codziennym ukazał się pierwszy odcinek powieści Lalka Bolesława Prusa. Przypomnę, że ta słynna powieść stanowi obraz społeczeństwa XIX-wiecznej Warszawy. Głównym bohaterem jest oczywiście Stanisław Wokulski, kupiec, który bez pamięci jest zakochany w arystokratce Izabeli Łęckiej, a przyjacielem Wokulskiego był subjekt Ignacy Rzecki, który prowadził znakomity, słynny pamiętnik starego subiekta. Powieść doczekała się adaptacji filmowych i telewizyjnych. Mam na myśli m.in. serial telewizyjny z 1977 roku w reżyserii Ryszarda Bera. Powstał 10 lat po kinowej adaptacji Lalki w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. Po premierze Lalka zdobyła przychylność widzów, była także porównywana na korzyść z filmem Hasa pod względem wierności pierwowzorowi literackiemu, na niekorzyść pod względem wizji plastycznej. Wtedy główne role kreowali Małgorzata Braunek, Jerzy Kamas i Bronisław Pawlik. A w tym roku Lalka powróciła na ekrany, zarówno ten telewizyjny, czy też filmowy, kinowy po prostu. No i powstało takie drobne zamieszanie, niemniej zobaczymy, jak udało się te adaptacje zrealizować. A jacy aktorzy wcielili się w rolę Izabeli Łęckiej oraz Stanisława Wokulskiego w tegorocznej serialowej wersji Lalki? Powtórzę pytanie, jacy aktorzy wcielili się w rolę Izabeli Łęckiej i Stanisława Wokulskiego w serialowej tegorocznej wersji Lalki. Jeśli Państwo znają odpowiedź, w co głęboko wierzę, to proszę o aktywny udział w konkursie studio@radioroz.pl. Zapraszam.

0: Na naszym zegarze 20 minut pozostało do godziny 15. Pora popracować nad polszczyzną.
1: Nawiasem mówiąc.
2: Doktor Izabela Różycka, językoznawczyni Małgorzata Warzecha, witamy. Dziś o odmianie nietypowego w pewien sposób gramatycznie rzeczownika, jakim jest słowo książę, które występując oczywiście w męskim rodzaju, może płatać figle gramatyczne przy odmianie.
3: Tak jest.
2: I tak się zdarzyło usłyszeć właśnie? Tak?
3: Zdarzyło mi się właśnie usłyszeć taką formę, że jakiś tam ludzi mianowano księciami swoich dziedzin życia.
2: No i tu się włosy podniosły na głowie.
3: No właśnie. Rzeczownik ten rzeczywiście może sprawiać kłopoty poprawnościowe, ponieważ odmienia się nietypowo, czyli mówiąc fachowo, jego odmiana jest nieregularna. Zacznijmy może od tego, że w ogóle historia tego wyrazu jest dosyć burzliwa. Pochodzi on od prasłowiańskiego wyrazu, który brzmiał zapewne jako knęg. Mówię prawdopodobnie, ponieważ nie wiemy, jak naprawdę ten język brzmiał. Po pewnych zmianach zmienił formę na knędz i miał znaczenie władca, panujący. Wyraz książę oznaczał wtedy syna knędza, czyli osobę młodą. Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce, oznaczając już teraz dorosłego, samodzielnego władcę. Jego budowa pozostała jednak typowa dla rzeczowników oznaczających istoty młode. We współczesnej polszczyźnie mamy jeszcze pewną grupę takich wyrazów odnoszących się dzisiaj głównie do młodych zwierząt. I to są takie wyrazy jak cielę, prosię, szczenię, kocię, dawne także dziecię, ale dzisiaj już raczej nieużywane.
2: Ale chłopie też było,
3: tak, chłopię,
2: prawda?
3: Może być, tak. Dzisiaj no, te dwa są nieużywane, natomiast nazwy zwierząt są jeszcze żywe. Rzeczownik książę odmieniał się pierwotnie jak właśnie te wyrazy, czyli rzeczowniki rodzaju nijakiego kończące się w mianowniku na ę. Do dzisiaj taką odmianę ma on w większości form liczby mnogiej, z wyjątkiem biernika. Czyli mamy książęta, tak jak na przykład kocięta. Książąt nie ma, tak jak nie ma kociąt. Przyglądam się książętom, tak jak kociętom. Narzędnik z książętami, jak z kociętami i miejscownik o książętach, tak jak o kociętach.
2: Liczbie, a co z tym biernikiem?
3: A do tego za chwilę.
2: Dojdziemy.
3: W liczbie pojedynczej rzeczownik książę odmieniał się początkowo według tego samego wzoru, czyli jak rzeczownik nijaki. W tekstach staropolskich czy stylizowanych na dawną polszczyznę, na przykład u Sienkiewicza, zdarzają się jeszcze takie formy. Jednak zmiana jego znaczenia pociągnęła za sobą zmianę jego rodzaju. No trudno, żeby władcę nazywać rzeczownikiem w rodzaju nijakim. Co spowodowało powstanie nowej odmiany, która ograniczyła się tylko do liczby pojedynczej i do biernika liczby mnogiej. W związku z tym dzisiaj mówimy książę, księcia, księciu, księcia z księciem, o księciu. A w bierniku liczby mnogiej różnica polega na tym, że nazwy zwierząt, czyli rzeczowniki nijakie, mają formę kocięta, a rzeczownik męskoosobowy ma formę książąt. Widzę tych książąt.
2: A zatem, dostojniej, tak.
3: Tak, dostojniej. Czyli w liczbie pojedynczej temat został skrócony, a w liczbie mnogiej pozostał taki, jaki był pierwotnie. No i poprawna odmiana wygląda właśnie taka. Stosowanie w liczbie mnogiej tematu skróconego z liczby pojedynczej jest błędem językowym.
2: Dziękujemy bardzo dzisiaj za te objaśnienia. Doktor Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha.

I w ten sposób wróciliśmy muzyczną pamięcią do początku lat 2000 słynnej wirtuoz gitary Carlos Santana i Michel Branch w przebojowej kompozycji The Game of Love. Za 10 minut 15 i najnowsze wiadomości, w nich powiemy m.in. o tym, że pacjenci szpitala z Pabianic odczują milionowe wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy. A także, co na pewno wielu z naszych słuchaczy ucieszy, o tym, że powstanie plaża w parku nad Jasieniem w Łodzi. Będą m.in. pomosty i pływające wyspa. Szczegóły poznamy już za 10 minut.

0: Reklama.
1: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
2: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
3: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
2: La Mia Sofa na każdy dzień.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
5: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu Lokalność. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na lotsdesign.com.
6: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
7: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
8: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl. 517-416-417.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
9: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
10: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Jest 15. Przed nami najnowszy serwis informacyjny i Remigiusz Latrowski.
2: Pacjenci szpitala w Pabianicach odczują milionowe wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy. Po ataku ucznia w szkole na Słowacji nie żyje nauczycielka, a dwie kolejne osoby są ranne. Plaża powstanie w parku nad Jasieniem w Łodzi. Będą pomosty i pływająca wyspa. Do końca dnia i przez kilka następnych pogoda się nie zmieni. Milionowe wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy dla Pabianickiego Centrum Medycznego. Do placówki trafiły dziesiątki milionów złotych, a efekty tych inwestycji pacjenci już odczuwają. Szczegóły zna Damian Grosicki.
3: Szpital zyskał zupełnie nowy 36-łóżkowy oddział geriatryczny z komfortowymi salami jedno-, dwu- i trzyosobowymi. To jednak nie wszystko, bo placówka stawia na nowoczesną diagnostykę. Uruchomiono pracownię rezonansu magnetycznego, zakupiono nowy aparat rentgenowski oraz cztery nowoczesne systemy USG. Według prezesa Pabianickiego Centrum Medycznego Witolda Olszewskiego czasami szpital mógł wyglądać jak plac budowy, ale jak mówił, z kaskiem budowlanym w rękach było warto.
4: Dostałem w pewnym momencie ten kask w prezencie od pracowników, kiedy dowiedzieliśmy się, że nasze wnioski, które złożyliśmy do Ministerstwa Zdrowia, przeszły pozytywną i otrzymały pozytywną ocenę.
3: Ważną częścią zmian jest też głęboka cyfryzacja, która skutecznie zabezpieczy dane medyczne pacjentów przed cyberatakami. Damian Grosicki, Radio Łódź.
2: Łącznie do Pabianickiego Szpitala trafiło blisko 50 milionów złotych z KPO.
5: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
2: Po ataku w szkole na Słowacji nie żyje nauczycielka, a dwie kolejne osoby są ranne. Sprawca, uczeń 8 klasy, został zatrzymany. Swoich kolegów i pracowników szkoły zaatakował nożem.
6: Ofiarami ataku padły dwie nauczycielki i uczennica. Jedna z kobiet, 61-latka, zmarła na miejscu. Pozostałe dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala śmigłowcem. Stan rannej dziewczynki jest krytyczny. Lekarze robią wszystko, aby ją uratować. Życie drugiej z nauczycielek nie jest zagrożone, przekazał minister zdrowia Kamil Szaszko. Ofiar mogłoby być więcej, gdyby nie bohaterska postawa dyrektorki szkoły, zauważył minister spraw wewnętrznych Matusz Szutaj-Esztok. Zarazem uciął medialne spekulacje na temat motywów napastnika, mówiąc, że służby poinformują o nich w odpowiednim momencie. Do ataku doszło w szkole podstawowej w Staszkowie na północy Słowacji, kilkanaście kilometrów od granicy z Polską. Przedstawiciele słowackich władz złożyli kondolencje rodzinom ofiar. Prezydent Peter Pellegrini podkreślił, że jest to kolejny atak w szkole i powinien być traktowany jako poważne ostrzeżenie. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
2: W Łodzi powstaje nowe miejsce do wypoczynku. Trawiasta plaża z placem zabaw pojawi się w parku nad Jasieniem. Właśnie rozpoczęły się pierwsze prace w pobliżu ulicy Przędzalnianej. O szczegółach mówi nasz reporter Sebastian Dziuda.
7: Zielona plaża w parku nad Jasieniem to propozycja dla mieszkańców, którzy w centrum miasta szukają miejsca do odpoczynku i rekreacji. Poza samą plażą pojawią się tam również leżaki, hamaki, plac zabaw, a także ścieżka edukacyjna. Mieszkańcy uważają, że taka inwestycja jest potrzebna.
8: Ta woda taka jest brudna, śmierdząca, a tak to chociaż coś będzie ciekawego.
9: Tu środek miasta i dookoła wszędzie lofty, to a tu taki nieużytek.
7: Jak podkreśla Małgorzata Antczak z Urzędu Miasta Łodzi, plaża powstaje z myślą o ochronie środowiska.
10: Teren zostanie podzielony na część rekreacyjną i bardziej naturalną, w której najważniejsza będzie ochrona istniejącej przyrody.
7: Również woda w Jasieniu będzie lepszej jakości. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
2: Naturalne oczyszczanie zbiornika w pobliżu plaży wspomoże wyspa biofiltracyjna. Nad Jasieniem rozpoczęły się właśnie prace porządkowe. Plaża ma być oddana do użytku do końca roku. Unikatowe znalezisko na dnie Warty. Obniżający się stan rzeki w Sieradzu odsłonił zatopione torowisko. To może być pozostałość po czasach II wojny światowej, ale są też inne możliwości. Łączymy się z Adamem Łużyńskim, który jest właśnie nad rzeką, niedaleko tych zatopionych torów. Adamie, to jakie może być ich pochodzenie?
11: Są dwie możliwości. Pod koniec II wojny światowej most, który znajdował się w tym miejscu, został zbombardowany przez radzieckie lotnictwo. Być może jest to fragment ówczesnego torowiska. Druga opcja jest taka, że jest to trochę nowsze torowisko. W czasach PRL-u niedaleko mostu kolejowego był trzeci boczny tor. Stąd dostarczano wagonami piasek na położoną dalej stację. To sprawdzimy jeszcze dziś, mierząc wysokości zatopionej szyny, bo te przedwojenne były niższe od współczesnych. To nie będzie trudne zadanie, bo w Warcie jest naprawdę mało wody. W znacznej większości miejsc sięga ona od kostek do kolan, a tam, gdzie jest trochę głębiej, do pasa.
2: To nie pierwszy raz, gdy susza spowodowała spadek poziomu wody w rzekach. W ostatnim czasie na dnie koryta Wisły, w Toruniu i Warszawie znaleziono siekiery i inne narzędzia codziennego użytku sprzed kilku tysięcy lat. Teraz to tyle, kolejne wiadomości.

0: Wiadomości w Radiu Łódź o 15.30.
1: Takie wieści chciałbym Państwu przekazywać jak najczęściej, bo tak się troszeczkę zastanawiam, spoglądając przez nasze radiowe duże okna, czy to jest sierpień, czy może początek dopiero września, a tutaj podpowiadają, że zaraz październik. Aura absolutnie letnia, zupełnie nie przypomina końca tego miesiąca. Dzisiaj w Łodzi w regionie dużo słońca i błękitnego, czystego nieba. Na termometrze, proszę bardzo, 22 stopnie powyżej zera. Barometr nie kłamie, pokazuje 1009 hektopaskali. Towarzyszy nam wiatr umiarkowany, przede wszystkim południowo-wschodni i wschodni.
2: Radio Łódź. Tu i teraz.
1: Jesteśmy z Państwem we wtorek 29 września 2026 roku. Pamiętajmy o dzisiejszych solenizantach. To przede wszystkim Michalina i Michał. Wszystkiego najlepszego.

Dedykacją dla dzisiejszych solenizantów, ale także tych, którzy obchodzą urodziny. Hard Love, czyli o gorącej miłości. Angielska grupa T-Rex to był singiel, który na początku 1971 roku zrobił furorę nie tylko na brytyjskiej liście bestsellerów. 11 minut po godzinie 15. W trzeciej godzinie naszego radiowego spotkania informacje dla kierowców, rozwiązanie zagadki filmowej, a także druga odsłona albumu Szpila. Kolejną piosenkę z debiutanckiej płyty Nat Cichockiej zaprezentuje Piotr Bielawski. Serdecznie zapraszamy.

0: słońce pięknie, pięknie świeci. To zespół Simply Red z albumu Home. 18 minut po 15. Jacy aktorzy wcielili się w rolę Izabeli Łęckiej oraz Stanisława Wokulskiego w tegorocznej serialowej wersji Lalki. To oczywiście Sandra Drzymalska i Tomasz Szuchart. Reżyserem serialu jest Paweł Maślony. Jednocześnie ma pojawić się, albo już się nawet pojawiła, wersja kinowa, czyli adaptacja filmowa, ale wyświetlana w kinach powieści. Tutaj wystąpili Kamila Urzędowska oraz Marcin Dorociński, reżyserował Maciej Kawalski. No, sam jestem ciekaw tych adaptacji. Bardzo dziękuję za liczny udział w naszym konkursie. Szczęście uśmiechnęło się tym razem do pani Agnieszki. Gratulujemy.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

0: Autopromocja.
1: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś Cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23.00 na naszej antenie.
2: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
3: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta, niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
4: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
5: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
2: Każdego dnia rozwiązujemy Wasze problemy.
4: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
6: O Jezu, strasznie, drzewa pogrywane.
7: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
8: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
9: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
10: O, jest za mało policji.
11: No, no, porządku, czystości i spokoju.
2: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
12: Egzotycznie świeże.
2: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
12: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
2: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
13: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
14: Chyba zacznę inwestować w złoto.
15: Dlaczego akurat w złoto?
14: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
15: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
14: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
16: Lamia Sofa każdy dzień zrobi Ci
17: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
16: Lamia Sofa na każdy dzień.
18: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod Twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
0: Po reklamie.
19: Jak zwykle o tej porze zaglądamy na drogi naszego regionu i ulice Łodzi, sprawdzając, jak się po nich jeździ. Jest z nami Seweryn Potentas. Dzień dobry.
20: Dzień dobry. Zaczynamy od dużych utrudnień na trasie z Paradyża w kierunku województwa świętokrzyskiego. W Żarnowie drogowcy prowadzą pracę przy zrywaniu starej nawierzchni na blisko półkilometrowym odcinku trasy. Wprowadzono tam ruch wahadłowy, przez co utworzył się korek, w którym stracić można około 10 minut. W Łodzi od wczoraj mocno daje się we znaki za to remont Lutomierskiej. Przez jednokierunkowy ruch na odcinku między Klonową a Czarnkowską kierowcy jadący od zachodniej wybierają przejazd ulicami Limanowskiego i Drewnowską. Przez to na obu odczekać już trzeba nawet kilkanaście minut. Utrudnienia warto ominąć ulicą Karskiego, Srebrzyńską aż do Alei Włókniarzy, skąd łatwiej o przejazd zarówno w kierunku Zdrowia czy Teofilowa. Popołudniowe problemy czekają też na wjeździe do Aleksandrowa od strony Łodzi. Zator na Wojska Polskiego ma już ponad kilometr.
19: Jest 15.30.
0: W
19: Skrót najważniejszych informacji prezentuje Remigiusz Ladrowski.
10: Robotnicy wrócili na plac budowy tunelu średnicowego w Łodzi. Prace ruszyły m.in. przy Komorze Krańcowej obok dworca Łódź Fabryczna. To efekt porozumienia PKP Polskich Linii Kolejowych i Portu Polska. Budimex, który buduje komorę dla tunelu kolei dużych prędkości, ma dokończyć również brakującą część komory tunelu średnicowego. Dzięki temu oba tunele będzie można połączyć z dworcem Łódź Fabryczna. Po ataku w szkole na Słowacji nie żyje nauczycielka, a dwie kolejne osoby są ranne. Sprawca, uczeń 8 klasy, został zatrzymany. Swoich kolegów i pracowników z szkoły zaatakował nożem. Do tragedii doszło dziś rano. Trwa ustalanie okoliczności ataku. Rząd przyjął ostateczny projekt budżetu na przyszły rok. Najwięcej pieniędzy trafić ma na obronność i ochronę zdrowia. Ale jak zapewniał minister finansów Andrzej Domański, wszystkie programy społeczne zostaną utrzymane. A zgodnie z konstytucją ustawa budżetowa musi trafić do Sejmu do końca września. Geriatria, onkologia, cyfryzacja. Wszystko to będzie już niedługo w Pabianickim Centrum Medycznym. Od października będzie można skorzystać z nowego oddziału, nowoczesnego sprzętu, a pacjenci będą spokojniejsi o swoje dane medyczne. Łącznie do szpitala w Pabianicach trafiło na to blisko 50 milionów złotych z KPO. W Łodzi powstaje nowe miejsce do wypoczynku. Trawiasta plaża z placem zabaw pojawi się w parku nad Jasieniem. Właśnie rozpoczęły się pierwsze prace w pobliżu ulicy Przędzalnianej. Naturalne oczyszczanie zbiornika w pobliżu plaży wspomoże wyspa biofiltracyjna. Plaża ma być oddana do użytku do końca roku. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.
19: Taka pogoda sprawia, że o parasolach i parasolkach możemy w ogóle zapomnieć. Dzisiaj w Łodzi i w całym naszym województwie złota polska jesień, dużo słońca, dużo takiej, można powiedzieć, jeszcze letniej aury, letniego klimatu. I ciepło na termometrze 22 stopnie powyżej zera. Ciśnienie stabilne, choć podwyższone, wynosi 1009 hektopaskali. Wiatr umiarkowany wschodni i południowo-wschodni o charakterze zmiennym.
21: Radio Łódź. Tu i teraz.

0: Płyta tygodnia.
1: Piotr Bielawski, zapraszam. Nat Cichocka i jej debiutancki album Szpila. A ponieważ dziewczyna z Łowicza jest niezależną artystką, nie kłaniającą się małym czy dużym wytwórniom płytowym, wydaje mi się, że jeszcze ciekawiej prezentować właśnie taką postać. A płyta naprawdę osobista i naprawdę wartościowa, biorąc pod uwagę wszystkie piosenki składające się w jedną całość. To historia. Szpila to album debiutancki od razu z historią o niej, ale nie tylko o niej. Jest bardzo niezależna również w swoich poglądach, ale także emocjach. Wydaje jej się, że niektóre z tych emocji mogą dotyczyć także każdego ze słuchających, ale chce pokazać swoją wrażliwość, swoją osobowość i swoją właśnie oryginalność. Prowadzi więc w tej opowieści słuchacza od ciemnego dna morza aż na jego brzeg, mierząc się po drodze z lękiem, zagubieniem, złością, ale również potrzebą wolności i akceptacji. Tego wszystkiego szuka, czy znajduje. W niektórych piosenkach odpowiada jakby na tak postawione pytania, pokazując punkty zwrotne w tej swojej historii, a przecież jeszcze ta historia się nie zakończyła. Są więc utwory niedokończone, tak się przynajmniej zdaje, choć w formie jak najbardziej skończone. To są utwory pokazujące, że wciąż podąża swoją drogą, że nawet jeśli się zgubi, potrafi odnaleźć światełko w tunelu i będzie podążać dalej. Jest uparta w tym swoim dążeniu. Taka jest ta opowieść. Z drugiej strony w tej opowieści można odszukać wiele momentów, które opisują rzeczywistość, w której się znajdujemy i to, jak ta rzeczywistość wpływa na te nasze emocje. I to jest tak naprawdę niesamowita wartość jej tekstów, przekazu tych piosenek. Bo muzycznie, no ale o tym, co tak naprawdę muzycznie ją inspiruje, opowiem jeszcze w tym cyklu. Nat Cichocka ze swojej debiutanckiej płyty i kolejna piosenka, moim zdaniem, warta posłuchania.

Piosenkę z debiutanckiej płyty Nad Cichockiej zaprezentował Piotr Bielawski. Wcześniej muzyczną pocztówkę zaproponował Jan Borysewicz, a nasz słuchacz, pan Krzysztof, serdecznie pozdrawiamy, zamieścił na naszej poczcie elektronicznej, można powiedzieć, pocztówkową widokówkę i napisał tak. Pogoda rzeczywiście dziś piękna i gdy tak sobie wracałem do domu na rowerze z pracy, to chciałem, by ta chwila z pięknym niebem, słońcem się nie skończyła i trwała wiecznie. Niestety drzewa, które nabierają pięknych barw, przypominają o upływającym czasie, więc kto ma tylko chwilę wolną po pracy, to niech korzysta z pięknej aury. W pełni się pod tym, panie Krzysztofie, podpisujemy.

Swoje nagranie przypomnieli Beyoncé Knowles i Pharrell Williams. Radio Łódź tu i teraz za 11 minut 16. Dzisiaj, drodzy Państwo, w kalendarzu świąt nietypowych między innymi Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. To jedno z tych wydarzeń, które są zarówno przyjemne, jak i pożyteczne. Inicjatywa powstała w Polskiej Izbie Książki w 2001 roku. Patronką wybrano Janinę Porazińską, wybitną pisarkę, która wiele swoich książek napisała z myślą o dzieciach. A dlaczego warto czytać głośno? Zdaniem specjalistów głośne czytanie poprawia samopoczucie, rozwija wyobraźnię, wspomaga koncentrację, wzbogaca wiedzę. Zwalcza nieśmiałość, rozluźnia ciało, dotlenia, pomaga zwalczać ból, chroni mózg, zwiększa zasób słownictwa, pobudza układ odpornościowy, kiedy tekst jest zabawny, wreszcie pomaga uspokoić rytm serca. I jeszcze jedna ważna kwestia. Czytanie bliskiej osobie, która jest chora, daje jej poczucie, że otaczamy ją opieką, troszczymy się o jej samopoczucie, zwracamy na nią uwagę. Słuchacz może odpocząć i poddać się kojącemu głosowi czytającego, zaufać mu. To bardzo ważne.

0: Autopromocja. Panie redaktorze, jak żyć?
1: Na to pytanie nie znamy odpowiedzi, ale będziemy z naszymi gośćmi rozmawiać o tym, jak rozumieć świat.
2: Sport, lokalna polityka, globalne problemy, nauka, sprawy społeczne, również tej delikatnej natury.
0: Publicystyczno-muzyczne wieczory w Radiu Łódź od poniedziałku do czwartku od 18 do 21. Zapraszamy. Anna Groblińska.
2: Iza Berkowska.
1: I Marcin Pośpiech.
3: Jedna osoba?
4: Nuda.
3: Dwie osoby?
4: Zaczyna się.
5: Dwa głosy.
3: Dwa charaktery.
5: I jeden mikrofon.
3: Czyli duety.
5: W Radiu Łódź.
3: Bo kiedy spotykają się dwie osobowości,
4: nie wiadomo, kto kogo zagada.
3: Radio Łódź na dwa głosy.
5: Słuchaj.
3: I zobacz, co z tego wyjdzie.
4: Od poniedziałku do piątku po 9:00. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Już 9 października w Miejskim Domu Kultury w Radomsku kolejna edycja festiwalu Trzy razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun Stara kobieta wysiaduje warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. Oraz spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszają Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko.
7: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu.
8: Kevin!
7: Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
9: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
10: Silnik mówi, coś mi nie pasuje. Nie zgaduj, sprawdź. Autoserwis Majewscy i Gryga. Tutaj zaczyna się właściwa diagnoza. Pompy wtryskowe? Sprawdzamy i regenerujemy. Wtryskiwacze? Diesel i benzyna? Mamy to. Samochody osobowe i dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Autoserwis Majewscy i Gryga. Sieradz Zachodnia 5. Telefon 512 329 333.
11: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
0: Po reklamie.
1: Przekonajmy się ponownie, jak dzisiaj jeździ się po ulicach Łodzi i naszym regionie. Seweryn Potentas.
12: Nawet 20 minut straty na Drewnowskiej i Limanowskiego. Obie ulice korkują się już niemal na całym odcinku od zachodniej do również blokującej się ulicy Klonowej. Jadąc w kierunku Teofilowa i Żabieńca, warto pojechać zachodnią i Zgierską aż do Pojezierskiej, skąd włączyć się w Aleję Włókniarzy. Jadąc w kierunku Zdrowia, warto za to szukać ucieczki ulicą Srebrzyńską. Korkują się też okolice remontowanej Redkińskiej. Odczują to przede wszystkim kierowcy przebijający się Krzemieniecką od Alei Bandurskiego, gdzie korek może mieć już nawet kilometr. Cierpliwość przyda się też na wylocie z Łowicza w kierunku autostrady A2. Przez prace drogowe na wysokości Arkadii drogowcy ręcznie kierują ruchem. Na trasie w obu

0: Wilki, te zwierzęta unikają ludzi. Popołudnie w regionie słoneczne i letnie. Po jednej stronie interes Polaków, po drugiej horrendalnie wysokie zyski koncernów paliwowych. Minister finansów po raz kolejny zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego, żeby podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Podkreślał, że rząd uzależnia od decyzji prezydenta uruchomienie kolejnej odsłony programu CPN.
1: Andrzej Domański powiedział, że prezydent Karol Nawrocki po raz kolejny wykazuje się beztroską, która nie przystoi głowie państwa, jeśli chodzi o decyzje czy wypowiedzi dotyczące finansów państwa. Zastanawiał się, kto próbuje wychodzić u prezydenta negatywną decyzję w sprawie podatku od zysków koncernów paliwowych, bo jak mówił, to nie ma nic wspólnego z polityką, zdaniem ministra. Tu chodzi jedynie o interes Polaków.
2: Gdzie tu jest wielka polityka? Tu jest tylko i wyłącznie troska o to, aby w odpowiedzialny sposób sfinansować obniżenie VAT-u czy obniżenie akcyzy.
1: Karol Nawrocki pierwszą wersję ustawy skierował do Trybunału Konstytucyjnego, bo jak tłumaczył, prawo nie może działać wstecz, a tym podatkiem objęte byłyby zyski z poprzednich miesięcy. Rząd na pieniądze z tego podatku czeka, przewiduje bowiem, że do budżetu trafiłyby 4 miliardy złotych. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: Więcej na radiołódź.pl.
0: Szpitale w Łódzkiem dostaną pieniądze na przygotowanie miejsc doraźnego schronienia. 7 milionów złotych trafi do szpitala Kopernika w Łodzi oraz do szpitala w Piotrkowie Trybunalskim. W łódzkiej placówce prace obejmą pomieszczenie zakładu teleradioterapii, a ich szacunkowa wartość wynosi 3 miliony złotych, wyjaśnia Julia Ścigała ze szpitala Kopernika w Łodzi.
4: W sytuacji kryzysowej szpital musi być gotowy nie tylko do udzielania pomocy medycznej, ale także do zapewnienia ludziom bezpiecznego miejsca. Dlatego bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa pacjentów i personelu jest odpowiednie przygotowanie pomieszczeń.
0: Z kolei w Szpitalu Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim zaplanowano pracę za ponad 4 miliony złotych. Nowe miejsca doraźnego schronienia mają zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i personelu w sytuacjach kryzysowych oraz pozwolić placówkom sprawniej reagować w razie zagrożenia. Studenci wracają do Łodzi, a wraz z nimi na ulicach robi się tłoczniej. Tysiące osób znów dojeżdżają na uczelnie, przeprowadzają się do akademików albo wynajmowanych mieszkań. A to oznacza większy ruch, szczególnie w centrum i w okolicach kampusów. Więcej na ten temat powie nasza reporterka Weronika Skibińska.
5: Łódź od miesięcy mierzy się z dużymi utrudnieniami, a teraz okolice Lumumbowa, Matejki, Pomorskiej oraz Aleje Politechniki będą zdecydowanie bardziej uczęszczane niż do tej pory. Powrót studentów oznacza też zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Niektóre autobusy pojadą inaczej, tłumaczy Wiktor Stańczyk z MPK Łódź.
6: Na wniosek mieszkańców w zmianie ulegną wybrane kursy linii 58A i B, aby zapewnić odpowiednią przepustowość na trasie pomiędzy Placem Mikulskiego a Nowosolną, wznowione zostanie kursowanie linii 54A.
5: Linie autobusowe 67 i 55C zostaną usunięte. Zmiany obowiązują od 1 października. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
0: Zmiany w kursowaniu linii tramwajowych zaplanowane są na drugi tydzień października. Dwa wilki zauważono na terenie gminy Czarnocin w powiecie piotrkowskim. Eksperci uspokajają, że obecność tych drapieżników w regionie nie jest niczym niezwykłym. Wilki przemieszczają się między lasami i mogą pojawiać się w pobliżu pól czy gospodarstw, ale zazwyczaj unikają ludzi. Nasz reporter pytał mieszkańców gminy Czarnocin, czy pojawienie się wilków wywołało niepokój w okolicy.
7: Ja trochę się maję. Dowiedziałem się w niedzielę z internetu i to jest potwierdzone, że to prawda rzeczywiście są. Ode mnie te wilki mieszkają około 6 km mniej więcej.
8: Takie zwierzęta mogą siać taki strach, prawda? Tym bardziej, że tu u nas raczej nigdy nie spotykało się takich zwierząt.
9: Wydaje mi się, że nie są szkodliwe wilki dla człowieka, dopóki nie są głodne, prawda, jak to mówią.
0: W powiecie piotrkowskim nie odnotowano dotąd ich ataków na zwierzęta gospodarskie ani domowe. To tyle w tych wiadomościach. Kolejno o 16.30.
10: Słońce, ciepło, ciepło, ciepło, można powiedzieć prawie gorąco, oczywiście jak na koniec września. Lato powróciło. No przynajmniej może nie tyle ta pora roku, co typowa złota polska jesień pięknie nam się rozwinęła. No i oczywiście ma to potwierdzenie, jeśli chodzi o skalę termometru, ponieważ na niej 22 stopnie powyżej zera. Barometr wskazuje 1009 hektopaskali, mamy słaby, umiarkowany wiatr wschodni i południowo-wschodni o charakterze zmiennym. Noc również będzie bezchmurna, na termometrach około 7-8 stopni, więc może przydać się wtedy ciepły kocyk. Cieszmy się aurą, ponieważ zdaniem synoptyków wszystko zmieni się na początku października. Jeśli im wierzyć, to właśnie wtedy nastąpi wyraźne ochłodzenie, a bariera oddzielająca ciepły zachód od chłodnego

0: Dolnego Wschodu Polski po prostu pęknie pod naporem frontu atmosferycznego. Ale to dopiero za kilka dni. Możemy na razie być spokojni. Już 6 minut po godzinie 16 dobiegło końca dzisiejsze wydanie audycji Radio Łódź Tu i Teraz. Program zrealizowali Jakub Janik i Adam Miksa, poprowadził dla Państwa Piotr Stańczyk. Pięknie dziękujemy, a ja w studiu witam Jarosława Turka. Dzień dobry, Jarku.
1: Dzień dobry.
0: Jarek na pewno będzie mówił nie tylko o pogodzie, ale także o bardzo ważnych kwestiach i zagadnieniach, które zostały przygotowane przez naszych reporterów.
1: Oczywiście, że tak.
0: To oznacza, Jarku, że właśnie teraz na naszej antenie audycja informacyjna słuchasz i wiesz.
1: Tak jest.
0: Widzę, że Jarek jest już skoncentrowany, przygotowany, więc zaczynamy.
2: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
1: Musiałem się skoncentrować, bo chciałem powiedzieć dzień dobry. Dzisiejszy program popołudniowy wydaje Wiktoria Makowska. Pozostaje za konsoletą Adam Miksa. Jarosław Turek, zapraszam do słuchania do 18, bo to dwugodzinny popołudniowy program. A co w nim Państwo znajdą dzisiaj? O tym już za chwilę.

0: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
1: Popołudniowy program Radia Łódź dla Państwa dzisiaj, jak zawsze, tematy ważne i ciekawe. Z tych ważnych i ciekawych jednocześnie to bardzo możliwe, że właśnie rozpoczyna się kolejny rozdział dramatycznej opowieści w odcinkach pod tytułem Budowa tunelu średnicowego w Łodzi. Bo budowlańcy wrócili na plac budowy tunelu po wielu miesiącach absolutnie kryzysowej sytuacji związanej z osiadaniem kamienic nad tunelem i koniecznością wyprowadzki mieszkańców zagrożonych budynków. Ale teraz jest nowy wykonawca, gwarancja, że nic już się nie zawali i mocne postanowienie dokończenia tego nieszczęsnego tunelu.
2: Pierwszy kwartał 2027 jest to termin, w którym zakładamy wznowienie drążenia.
3: Rozpoczęto mobilizację oraz przygotowania terenu budowy. Aktualnie trwa przygotowanie platformy roboczej na potrzeby komunikacji i przygotowanie do rozpoczęcia wykopu.
1: No i teraz pewnie wszyscy wykonawca, władze kolei, władze miasta, a także wielu mieszkańców trzymają kciuki za ten tunel, żeby wreszcie udało się go dokończyć. Niebawem rozpocznie się nowy rok akademicki. No i jak wspominaliśmy w serwisie, studenci wracają na uczelnie. W tym programie sprawdzimy, ile osób zaczyna naukę w Łodzi i jakie mogą mieć problemy już na dzień dobry, na przykład ze znalezieniem mieszkania, bo wiadomo, że akademiki wszystkich nie pomieszczą.
4: Na przykład porównując to do akademików, no to akademiki wybierają studenci głównie ze względów cenowych.
5: Mam już swój plan, jak tam będę się przygotowywać do poszczególnych zaliczeń.
6: Staram się pozytywnie, że poznam nowych ludzi i będzie wszystko w porządku.
1: Studenci zaczynają naukę, ale także wielu z nich będzie dojeżdżać na zajęcia własnymi samochodami. Dlatego właściciele innych własnych samochodów, w tym także rodzice dowożonych do przedszkoli dzieci, muszą się liczyć z większymi korkami w mieście w godzinach szczytu. Ciekaw jestem, czy Państwo już zaobserwowali taki bardziej wzmożony ruch. Jeżeli tak, to proszę dać znać. Będziemy też ostrzegać przed porannymi korkami już teraz. No i będzie też o tym, że w Łodzi powstaje nowa plaża. I to bardzo blisko ścisłego centrum miasta. Nad Jasieniem przy ulicy Przędzalnianej ma powstać strefa relaksu i odpoczynku nad wodą, z trawiastą plażą i innymi atrakcjami.
7: Powstaje tu trawiasta plaża z leżakami i hamakami, plac zabaw, pomosty, ścieżka edukacyjna i trasa biegowa.
8: Według mnie jak najwięcej przestrzeni powinno być właśnie przeznaczanych na zieleń, na trawę, drzewa, ławki.
1: To z pewnością wiele osób się ucieszy. My powiemy dokładnie, jak wygląda ten projekt i kiedy zostanie zrealizowany. To w naszej drugiej godzinie, po godzinie 17. I też będzie taka ciekawa sytuacja, intrygująca, taka oto, że długotrwały brak opadów doprowadził do obniżenia poziomu wody w Warcie i rzeka w Sieradzu odsłoniła ciekawostkę historyczną, można powiedzieć, jakieś stare, zatopione dawno temu tory kolejowe.
9: 50, 60 lata.
10: To jakoś tak po wojnie, tak, taki czas.
9: Tak, tak, 60, 70 może jeszcze.
11: Było po 2,5 metra, w tej chwili jest 80 centymetrów wody.
1: No i coś tam spod tej wody się wyłoniło. Skąd się wzięły te tory na dnie rzeki? Podobno to może być pozostałość po moście, jaki Rosjanie zbombardowali pod koniec II wojny światowej, czyli to byłoby wcześniej niż w latach 50., jak mówi jedna z naszych słuchaczek. Ale może ktoś coś pamięta. To też proszę dać znać. My to będziemy w programie wyjaśniać przed godziną 17. Proszę dać znać, oczywiście stały numer telefonu do Państwa dyspozycji 606-78-78-78 albo można mailować jak zwykle na studio@radiołódź.pl.

0: to popołudniowy program Radia Łódź, którym na początek wracamy do drążenia tematu tunelu. Po południowym programie Radia Łódź o tym, że budowa tunelu średnicowego w Łodzi znowu ruszyła i to jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich, którzy nie mogą się doczekać, aż ta inwestycja zacznie zmierzać do finału. Na plac budowy wrócili pracownicy, a pierwsze prace prowadzone są już przy komorze w rejonie dworca Łódź Fabryczna. Łączymy się teraz z naszym reporterem Jakubem Jędrzejewskim, który jest na miejscu. Dzień dobry.
1: Wszystko się zgadza. Dzień dobry.
0: Kubo, co się dzieje w takim razie tuż obok dworca Łódź Fabryczna?
1: Po długiej przerwie na placu budowy znowu widać pracowników. Są otwarte bramy, jest ciężki sprzęt, no i praca w re. To efekt porozumienia zawartego przez PKP Polskie Linie Kolejowe i Port Polska, dzięki któremu Budimex, który prowadzi pracę przy komorze dla drugiego tunelu pod Łodzią, czyli tunelu kolei dużych prędkości, dokończy także tę część komory tunelu średnicowego, która została wcześniej przerwana. Przypomnijmy, pracę wstrzymano po tym, jak we wrześniu 2024 roku zawaliła się część kamienicy przy Alei 1 Maja. Teraz inwestycja powoli wraca na właściwe tory. Budimex ma teraz wykonać brakujący fragment komory rozjazdowej, który w przyszłości pozwoli połączyć oba tunele z dworcem Łódź Fabryczna.
2: Rozpoczęto mobilizację oraz przygotowania terenu budowy. Diana Smakosz, biuro prasowe Budimex SA. Jesteśmy odpowiedzialni za sprawne przekazanie nadzoru i elementów związanych z bezpieczeństwem na wskazanym obszarze, co pozwoli na planowane rozpoczęcie prac zasadniczych. Aktualnie trwa przygotowanie platformy roboczej na potrzeby komunikacji i przygotowanie do rozpoczęcia wykopu. W perspektywie najbliższych miesięcy planowane jest rozpoczęcie prac żelbetowych.
1: Te prace nie oznaczają jeszcze wznowienia samego drążenia tunelu. Pierwszy kwartał przyszłego roku to termin zakładany przez PKP PLK na wznowienie drążenia. Tak mówił w maju w Radiu Łódź Piotr Brus, dyrektor regionu zachodniego PKP PLK.
3: Pierwszy kwartał 2027 jest to termin, w którym zakładamy wznowienie drążenia. Oczywiście do wznowienia drążenia jest potrzebny szereg czynności. Naprawa tarcz TBM, która obecnie dzisiaj znajduje się pod kamienicą 1 maja 2021.
1: Dobre informacje są też dla kierowców, bo równolegle prowadzone są prace przy Alei Kościuszki, gdzie powstaje podziemny przystanek. Tam prace mają pozwolić na przywrócenie ruchu na ważnym skrzyżowaniu z Zieloną, o czym mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Drogi Transportu w Łodzi.
4: Z obu stron skrzyżowania zostały już zamontowane sygnalizatory, a jednocześnie odtwarzana jest także nawierzchnia jezdni na wysokości budowanego przystanku. Kolejarze planują otworzyć przejazd przez skrzyżowanie do końca 2026 roku.
1: Jeśli harmonogram zostanie utrzymany, co w przypadku tej inwestycji nie jest takie oczywiste, to z łódzkiego metra pierwsi pasażerowie skorzystają na przełomie 2030 i 2031 roku.
0: No, takie mam wrażenie, że w przypadku tej inwestycji nic na razie nie jest oczywiste. Jakub Jędrzejewski z tymi informacjami dla Państwa bardzo dziękuję. Dodajmy jeszcze, że na razie PKP Polskie Linie Kolejowe są na etapie wyboru wykonawców pozostałych też prac, bo przetargi podzielono na dwie części. Osobno na drążenie tunelu i osobno na instalację, wykończenie i budowę przystanków. Rozstrzygnięcia mają być znane jeszcze w tym roku, przynajmniej tych kolejnych części przetargu. Tarcza drążąca, jak słyszymy, ruszy najwcześniej w przyszłym roku, w pierwszym kwartale, czyli za pół roku, bo w takich kategoriach cały czas trzeba o tej inwestycji myśleć. To zabiera dużo czasu.

0: Polecam jak zawsze nasz telefon 606-78-78-78, studio małpa.radio.łódź.pl w sprawie tunelu, który drąży się pod Łodzią. Można opinie swoje wygłaszać albo w sprawie na przykład tego, że podobno w lasach pod Piotrkowem pojawiły się wilki. Czy ktoś je widział? Podobno jest twardy dowód w postaci zdjęcia.
1: To zdjęcie otrzymaliśmy w zeszłym tygodniu. Było sprawdzane, czy jest autentyczne.
2: Wilki od pewnego momentu zamieszkały w powiecie piotrkowskim.
3: Ja trochę się maję. Dowiedziałem się w niedzielę z internetu i to jest potwierdzone.
4: Wydaje mi się, że nie są szkodliwe wilki dla człowieka.
0: No chyba, że głodne, jak ktoś wspomina. Też się przyjrzymy tej sytuacji, czy są groźne, gdy nie są też głodne, chociaż unikają ludzi zazwyczaj. Nie należy się zbliżać. Na razie takie uwagi, no już na pewno dokarmiać. One są samodzielne, dają sobie radę, nie trzeba się o nie aż tak troszczyć.

0: Po południowym programie Radia Łódź sprawdzamy sytuację na drogach. Teraz przede wszystkim, co się dzieje w Łodzi, o tym Seweryn Potentas.
1: Tym razem zaczynamy od utrudnień na trasie z Teofilowa do centrum Łodzi. Chodzi o ulicę Limanowskiego, która blokuje się już na całym odcinku od Woronicza do Alei Włókniarzy. Sporo cierpliwości potrzebują też kierowcy jadący ulicą Limanowskiego od drugiej strony. Przez remont i zmianę organizacji ruchu na Lutomierskiej ulica Limanowskiego stoi w korku na całym odcinku od Zachodniej do Hipotecznej. W tej okolicy do kilkunastu minut zapasu przydaje się też na Drewnowskiej i na Kasprzaka, która stoi od ulicy Długosza do Klonowej. Opóźnienie złapać można także na wylotówkach z miasta. We znaki daje się przede wszystkim Maratońska, gdzie zator zaczyna się na wysokości ulicy Popiełuszki. Poza tym zapełniać zaczęła się trasa w kierunku Andrespola, a pierwszy większy zator na Rokicińskiej czeka przed skrzyżowaniem z Malowniczą. A na drogi wracamy minutę przed 17.
0: Teraz na zegarze jest 16:30. W Radiu Łódź zapraszamy na serwis informacyjny. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski.
2: Ma być nowa stawka podatku, 24%. To dla tych, którzy zarabiają od 130 do 150 tysięcy złotych. Zarabiający poniżej 130 tysięcy złotych zapłacą bez zmian 12% podatku PIT. Zmiany w ustawie podatkowej ogłosił jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia rządu premier Donald Tusk. Ponad 7 milionów złotych zostanie przeznaczonych na przygotowanie miejsc doraźnego schronienia w dwóch szpitalach wojewódzkich w Łódzkiem. Chodzi o szpital Kopernika w Łodzi oraz placówkę w Piotrkowie Trybunalskim. Inwestycje mają zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i personelu w przypadku sytuacji kryzysowych. Dwa wilki zauważono na terenie gminy Czarnocin w powiecie piotrkowskim. Eksperci uspokajają, że obecność tych drapieżników w regionie nie jest niczym niezwykłym. Wilki przemieszczają się między kompleksami leśnymi i mogą pojawiać się w pobliżu pól czy gospodarstw, ale zazwyczaj unikają ludzi. Połączenie środków odurzających i rozszczelnionego dezodorantu mogło być przyczyną wybuchu w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym w Elblągu. Tak wynika ze wstępnych ustaleń śledczych. Do niebezpiecznego incydentu doszło rano. W szafce należącej do 15-latka eksplodowała nieznana substancja. Trzeba było ewakuować 30 osób. Nikt nie ucierpiał. W Teatrze Wielkim w Łodzi w nowym sezonie artystycznym jest sporo zmian. Wśród premier znalazły się takie dzieła jak Otello czy Bal Maskowy. Nowy sezon to także nowe współprace. Łódzka Opera gościć będzie Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej i nawiązuje też współpracę z Akademią Muzyczną w Łodzi. To tyle teraz. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17:00.
0: W Łodzi regionie przyjemnie, słonecznie i ciepło, na termometrach około 22 stopni cały czas, ciśnienie wciąż wysokie 1007 hektopaskali i to się na razie nie zmieni, wiatr mamy słaby z południowego wschodu. W nocy bezchmurne niebo i spadek temperatury, ochłodzenie nad ranem do mniej więcej 10 stopni czy coś koło tego, a jutro w ciągu dnia wciąż żadnych chmur na niebie, słoneczna, wyżowa pogoda z temperaturą podobnie jak dzisiaj do około 22 stopni.
3: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: Popołudniowy program Radia Łódź, którym jak zawsze zachęcam też do kontaktu studio@radiołódź.pl. Właśnie pan Maciej napisał w sprawie tunelu średnicowego, który kopiemy w Łodzi no już od dłuższego czasu. Pisze tak: skończmy wreszcie tę inwestycję i odmieńmy oblicze naszego miasta. Nieźle brzmi. Ten tunel jest nam bardzo potrzebny, żeby dworzec fabryczny nie był ostatnim przystankiem kolejowym. Tylko w ten sposób możemy zmienić oblicze miasta i oblicze komunikacji przez miasto. Gorąco kibicujmy więc, żeby ta inwestycja się zakończyła wielkim sukcesem, mimo opóźnień. A jeżeli kilka kamienic trzeba wyburzyć, to zróbmy to. Zasadnicza tkanka miasta na tym nie ucierpi. Pisze pan Maciej. Pierwsze słowa: skończmy wreszcie tę inwestycję. Myślę, że Polskie Linie Kolejowe, główny wykonawca, inwestor, też o niczym innym nie marzył.

0: Popołudniowy program Radia Łódź. Słuchasz, wiesz, studio małpa Radia Łódź.pl, telefon 606-78-78-78 w każdej sprawie albo w sprawie tematów, które dziś Państwu proponujemy.
1: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: Ciekaw jestem, czy w Łodzi zaobserwowali Państwo już zagęszczenie studentów, bo niebawem nowy rok akademicki, studenci wracają właśnie na uczelnię. My sprawdzimy za chwilę, ile osób zaczyna naukę w Łodzi i jakie mogą mieć też problemy na dzień dobry. Na przykład ze znalezieniem mieszkania, bo akademiki wszystkich nie pomieszczą, a mieszkać gdzieś trzeba.
2: Na przykład porównując to do akademików, no to akademiki wybierają studenci głównie ze względów cenowych.
3: Mam już swój plan, jak tam będę się przygotowywać do poszczególnych zaliczeń.
4: Staram się pozytywnie, że poznam nowych ludzi i będzie wszystko w porządku.
0: Studenci mają swoje problemy, a inni mają problemy związane z tym, że będzie teraz więcej samochodów, bo studenci są bardzo zmotoryzowani. To już nie te czasy, kiedy jeździło się wyłącznie tramwajem albo autobusem, więc pewnie będą też większe korki. Może już są. Porozmawiamy o tym. Także o tym, że w Łodzi powstaje nowa plaża. Nie wiem, czy ktoś słyszał. Nie trzeba będzie jechać daleko. Na jakieś inne plaże. Będzie tuż pod nosem. Właściwie blisko ścisłego centrum miasta nad Jesieniem przy ulicy Przędzalnianej. Ma powstać strefa relaksu i trawiasta plaża plus inne atrakcje.
5: Powstaje tu trawiasta plaża z leżakami i hamakami, plac zabaw, pomosty, ścieżka edukacyjna i trasa biegowa.
6: Według mnie jak najwięcej przestrzeni powinno być właśnie przeznaczanych na zieleń, na trawę, drzewa, ławki.
0: Jak ktoś jest ciekaw, jak wygląda ten projekt, co tam się znajdzie, to zapraszam. Szczegóły podamy po godzinie 17, a przed 17 na pewno jeszcze zajrzymy do Sieradza, bo tam z powodu długotrwałego braku opadów doprowadził do obniżenia poziomu wody w Warcie w Sieradzu i odsłonił się jakieś stare, historyczne torowisko. No i teraz się wszyscy zastanawiają, skąd te tory kolejowe na dnie rzeki.
7: 50, 60 lata.
8: To jakoś tak po wojnie, tak, taki czas.
7: Tak, tak, 60, 70 może jeszcze.
9: Było po 2,5 metra, w tej chwili jest 80 centymetrów wody.
0: Skąd się wzięło to torowisko na dnie Warty w Sieradzu? O tym na pewno za kilka minut.

0: Popołudniowy program Radia Łódź. Słuchacz poleca mieszkańcom Łodzi Północnej, żeby teraz nie jechać przez Limanowskiego, tylko skręcać w ulicę Brukową, żeby ominąć korek na Limanowskiego. Google Maps robi robotę. Taka dobra rada od kolegi kierowcy.
1: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: A my na chwilę zaglądamy do Sieradza, bo jak wspominałem, obniżający się stan wody w Warcie odsłonił stare torowisko i to jest ciekawe historyczne zjawisko. Trudno jest właściwie powiedzieć, dlaczego znalazły się tam tory kolejowe, ale na pewno mają co najmniej kilkadziesiąt lat. I tej sprawie przygląda się teraz nasz reporter Adam Łużyński.
2: My w Radiu Łódź docieramy do informacji, czasami dosłownie. Właśnie wchodzimy do rzeki Warty, żeby dotrzeć do tej szyny. Ona jest położona troszeczkę głębiej tutaj, ale zaraz zmierzymy jej wysokość. Jest to o tyle ważne, że dzięki temu będziemy mogli odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest to szyna przedwojenna, czy współczesna.
3: Bierzemy miareczkę, zanurzamy.
2: 14 cm.
4: 50, 60 lata.
2: To jakoś tak po wojnie, tak, taki czas.
4: Tak, tak, 60, 70 może jeszcze.
2: Szyna wystająca z dna ma wysokość około 14 cm i moim zdaniem to nie są przedwojenne tory. Pod koniec wojny w 1945 roku most, przy którym się znajdujemy, został zbombardowany przez nacierające wojska radzieckie. Widziałem przedwojenne szyny stosowane w ciągu tej linii kolejowej i pamiętam, że były zdecydowanie niższe. Druga możliwość jest taka, że zatopione szyny to fragment dawnej kolejki, którą transportowano wydobyty z rzeki piasek.
5: Ale to chyba były nakładce te tory, a później to ja nie wiem, czy to nie zatopione, bo przecież oni przewozili żwir, to wszystko tam na tamtą stronę. Nie?
2: Czy można powiedzieć, że w Warcie wody ubywa?
6: Zdecydowanie.
2: Mhm. Po czym to widać?
6: Po czym widać? Na tamkach, gdzie łowiłem, było po 2,5 metra, w tej chwili jest 80 cm wody.
2: No to blisko trzykrotny spadek, prawda? Ponad
6: oczywiście
2: dwukrotny.
6: Nawet jakby się popatrzało na wodowskaz, który jest przy Białym Moście, tam jest łata, na której są zaznaczone pomiary. Okazuje się, że bywało tak, że było 2,60 o tej porze, a w tej chwili jest 1,40 m góra. Przymierzane to jest do poziomu morza.
2: Wody w Warcie od lat jest mało, utrudnia to życie wędkarzom i kajakarzom, ale też niski stan, jak to często bywa, odsłania różne zabytki, takie jak na przykład tory w pobliżu mostu kolejowego. Udało mi się ustalić, że raczej nie służyły one do transportu piasku. Tam jeździła wąskotorówka. To też raczej nie będą tory przedwojenne, bo są zbyt wysokie i mają betonowe podkłady. Jak na razie trudno powiedzieć, skąd pochodzi fragment torowiska, który jest pod wodą.
0: Relacjonował nasz reporter. Okazuje się, że udzielanie odpowiedzi na pytanie, skąd pochodzą zatopione tory w Sieradzu wcale nie jest takie proste. I zresztą to nie pierwszy raz, gdy susza spowodowała spadek poziomu wody w rzekach, bo w ostatnim czasie na dnie koryta Wisły w Toruniu i w Warszawie też znaleziono tam jakieś siekiery i inne narzędzia codziennego użytku sprzed kilku tysięcy lat. W każdym razie o sprawie informował nasz reporter Adam Łużyński, który wszedł osobiście do wody i nawet się przewrócił i potłukł kolana, czyli z poświęceniem.

0: Paweł Gimbowski w popołudniowym programie Radia Łódź. Teraz o tym, że znowu do Łodzi wracają studenci.
1: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: Tysiące studentów wracają na uczelnie, którzy teraz szukają miejsca w akademikach, wynajmują mieszkania. Na tylko Uniwersytecie Łódzkim przyjęto w tym roku ponad 12 tysięcy studentów, a to przecież nie jedyna uczelnia, więc zrobi się gęsto, także na ulicach, bo studenci są zmotoryzowani. A co teraz dzieje się na osiedlach akademickich? Między innymi to sprawdza nasza reporterka Weronika Skibińska.
2: Studenci powoli zaczynają się zjeżdżać i meldować w akademikach.
3: Staram się pozytywnie, że poznam nowych ludzi i będzie wszystko w porządku.
4: Mam już swój plan, jak tam będę się przygotowywać do poszczególnych zaliczeń, ale też jest mi raźniej właśnie dzięki dziewczynom moim, z którymi mieszkam.
5: Bardzo dobrze, pozytywnie. Drugi rok już tutaj, także nie wiem, co z czym się je. Bardzo pozytywnie.
2: Z rozpoczynającym się rokiem akademickim wiąże się kilka kwestii. Pierwsza to zakwaterowanie. Część studentów wybiera akademiki, a część wynajmuje mieszkania. Główny argument to cena i miejsce, tłumaczy Szczepan Sołtysik, analityk z ONGEO.
6: Akademiki wybierają studenci głównie ze względów cenowych oraz często też z pewnego rodzaju all inclusive, które to akademiki proponują, czyli wszystko mamy wliczone w jedną stałą kwotę, bez obaw o zimowe skoki cen ogrzewania czy wysoki czynsz administracyjny. Natomiast pomieszkania rynkowe studenci sięgają wtedy, gdy szukają wyższego komfortu, prywatności.
2: Ceny akademików w Łodzi na uczelniach to koszt od około 580 zł do 800 zł. Za mieszkanie student może zapłacić ponad 2000 zł. Skoro różnica jest tak ogromna, to zapytałam się studentów, ile według nich powinien dostawać student na miesiąc.
7: Tak około do 1000, tak na życie.
3: No są to koszty około 1000-1500 zł.
2: Dodatkowo uczelnie wychodzą na pomoc tym w najtrudniejszej sytuacji finansowej i ci mogą otrzymać zapomogę, tłumaczy Kacper Szczepaniak z Uniwersytetu Łódzkiego.
8: Studenci korzystają z różnych form pomocy finansowej, m.in. ze stypendium socjalnego i zapomóg, które mają pomóc w sytuacji trudnej materialnie albo w nagłym kryzysie życiowym.
2: Wraz z rozpoczynającym się rokiem akademickim zmieniają się też kursy komunikacji miejskiej, dodaje Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
9: Za nami okres wakacji, a co za tym idzie wakacyjnych zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej. W tym okresie uruchomione zostały nowe linie autobusowe 67 oraz 55C. Od 1 października wspomniane linie zostaną zawieszone. Co więcej, na wniosek mieszkańców w zmianie ulegną wybrane kursy linii 58A i B. Aby zapewnić odpowiednią przepustowość na trasie pomiędzy Placem Mikulskiego a Nowosolną, wznowione zostanie kursowanie linii 54A.
2: Już teraz kierowcy mogą przygotować się, że okolice Lumumby, Matejki, Pomorskiej i Aleje Politechniki na pewno będą bardziej uczęszczane niż do tej pory.
0: Relacjonowała Weronika Skibińska. Sprawdzimy to pewnie już niebawem. Jutro rano, między innymi podczas porannego szczytu na drogach.

0: Reklama.
1: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
2: Chyba zacznę inwestować w złoto.
3: Dlaczego akurat w złoto?
2: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
3: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
2: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
4: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
6: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź, Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
7: Smog to nie tylko szara mgła nad miastem. To niewidzialne zagrożenie, które każdego dnia trafia do naszych płuc. Głównym źródłem zanieczyszczeń są domowe piece, w których spalany jest węgiel, drewno, a czasem także odpady. Do tego dochodzą spaliny samochodowe oraz pyły powstające ze ścierania opon i hamulców. Szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5, tak drobny, że może przenikać z płuc do krwioobiegu. Zwiększa ryzyko chorób serca, udaru i problemów z oddychaniem. Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby chore, bo zdrowe otoczenie zależy od naszych codziennych wyborów. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027, działanie efektywność energetyczna, priorytet, wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
8: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
9: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
8: Lamia Sofa na każdy dzień.
10: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj!
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
15: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl. 517 416 417.
0: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
7: Po reklamie.
16: 3 godziny popołudniowego szczytu na drogach mamy już za sobą. Czy jeszcze są problemy? Teraz o tym Seweryn Potentas.
17: Zaczynamy od utrudnień w powiecie wieluńskim. Dodatkowa ostrożność przyda się na dojeździe do Wielunia na trasie od Białej. Na blisko kilometrowym odcinku prowadzone są prace przy wymianie nawierzchni. Obecnie drogowcy zajmują jezdnię na wysokości Bronisławowa, gdzie ruch sterowany jest ręcznie, a zator w obu kierunkach ma kilkaset metrów. Zdecydowanie trudniej jest za to w Łodzi. Przede wszystkim uwaga na ulicach otaczających Lutomierską. Do kilkunastu minut zabiera przejazd Limanowskiego, Drewnowską czy Kasprzaka. Uwaga też na Klonowej, bo przy skrzyżowaniu z Lutomierską doszło do kolizji. Niełatwo przejechać także przez Zdrowie. Blokuje się Aleja Unii przy Konstantynowskiej i Konstantynowska przed Krakowską. Uwaga też na Krzemienieckiej. Zablokowany jest wjazd w Rytkińską, a przez to korek ustawia się na całym odcinku od Alei Bandurskiego. Ja dziękuję i życzę spokojnej drogi.
16: Na zegarze jest 17. Słuchają Państwo Radia Łódź. A teraz zapraszamy na serwis informacyjny, który przekazuje Remigiusz Fladrowski.
18: Zapowiada się wznowienie prac przy tunelu średnicowym w Łodzi. Na plac budowy wrócili robotnicy. Będzie plaża w parku w Łodzi. Pojawią się tam hamaki i pływająca wyspa, która oczyszcza wodę w stawie. Kultura za złotówkę w województwie łódzkim. Uczniowie będą mogli taniej.

0: Kończy tu budowę komory rozjazdowej, która jest potrzebna do połączenia tunelu średnicowego i tunelu kolei dużych prędkości z dworcem Łódź Fabryczna, mówi Diana Smakosz z Budimexu.
1: Aktualnie trwa przygotowanie platformy roboczej na potrzeby komunikacji i przygotowanie do rozpoczęcia wykopu. W perspektywie najbliższych miesięcy planowane jest rozpoczęcie prac żelbetowych.
0: Obecność pracowników na placu budowy komory rozjazdowej nie oznacza jednak samego wznowienia drążenia tunelu. To ma się wydarzyć dopiero w pierwszym kwartale przyszłego roku. Wcześniej trzeba m.in. naprawić tarcze maszyny TBM. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
2: Równolegle prowadzone są prace na Alei Kościuszki, gdzie powstaje podziemny przystanek przy Zielonej. Przejazd aut w tym miejscu ma być udrożniony jeszcze przed końcem tego roku.
3: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
2: Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Wydatki na obronność przekroczą 4,5% PKB. O 26 miliardów złotych wzrośnie nakład na ochronę zdrowia. Rząd przewiduje rosnący deficyt. To zły znak, żeby deficyt sięgnął ponad 5% PKB, mówił ekonomista z banku Pekao S.A. Piotr Bartkiewicz.
4: 2027 będzie piątym rokiem z deficytem fiskalnym przekraczającym 5% PKB. To jest seria, która Polsce się nie przydarzyła nigdy, przynajmniej w nowożytnych czasach. Wiąże się z tym oczywiście znaczący wzrost długu publicznego i kosztów jego obsługi.
2: A minister finansów i gospodarki Andrzej Domański dodał też, że kontynuowane będą kluczowe programy społeczne, takie jak 800+, aktywny rodzic oraz 13 i 14 emerytura. W Łodzi powstaje nowe miejsce do wypoczynku. Na Widzewie pojawi się zielona plaża z placem zabaw, hamakami i ścieżką edukacyjną. Nowa inwestycja powstaje w pobliżu parku nad Jasieniem przy ulicy Przędzalnianej. Mieszkańcy zauważają, że w Łodzi jest potrzebna taka przestrzeń.
5: Tam to jest syf, można powiedzieć. Nic tam nie jest zrobione. Ta woda taka jest brudna, śmierdząca. A tak to chociaż coś będzie ciekawego.
6: Mało, coraz mniej tej zieleni, bo nam zabierają, bo właśnie to jak widać domy budują.
7: Zamiast stawiać kolejny deweloperski wielki budynek, powinniśmy mieć trochę oddechu.
8: Postawione barierki, tak, jak najbardziej. Środek miasta i dookoła wszędzie lofty, to a tu taki nieużytek.
2: Nowa przestrzeń połączy rekreację z ochroną środowiska. Nad Jasieniem pojawi się wyspa biofiltracyjna, która wspomoże oczyszczanie wody. Inwestycja ma być gotowa jeszcze w tym roku. Środki odurzające i dezodorant. Ich zmieszanie mogło być przyczyną wybuchu w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym w Elblągu. Tak wynika ze wstępnych ustaleń śledczych. Do niebezpiecznego incydentu doszło rano. W szafce należącej do 15-latka eksplodowała nieznana substancja, mówi nadkomisarz Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
9: Być może, i tak wskazują na to pierwsze wyniki, są to jakieś środki odurzające. Policjanci zabezpieczyli także rozszczelniony dezodorant. Być może w połączeniu właśnie z tymi środkami odurzającymi zadziałało to jak jakiś materiał łatwopalny. To będzie też przedmiotem dalszego badania w toku postępowania.
2: Na razie trudno oszacować straty. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Kultura za złotówkę. W Łódzkiem uczniowie mogą taniej wybrać się do teatru, filharmonii czy muzeum. Ruszył pilotażowy program Kultura Blisko Ciebie. Zorganizowane grupy szkolne mogą kupować bilety za symboliczną złotówkę od osoby. Oferta jest skierowana do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego województwa razem z opiekunami. Program cieszy się dużym zainteresowaniem, mówi Rafał Osówniak z Teatru Jaracza.
10: W puli mieliśmy około 400 biletów. Było kilka tytułów dla szkół podstawowych i dla szkół średnich, więc każdy mógł jakby znaleźć odpowiedni spektakl dla siebie. Ale tak jak mówię, cieszyło się to tak dużym powodzeniem, że rozeszły się te bilety w przeciągu kilku dni.
2: A z programu skorzystały Teatry Wielki i Jaracza oraz Filharmonia Łódzka. W projekcie uczestniczą również m.in. Muzeum Sztuki, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne oraz Łódzki Dom Kultury. Program potrwa do końca listopada. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.30.
11: W pogodzie bez zmian, cały czas przyjemnie słonecznie i ciepło. Na termometrze w Łodzi 22 stopnie, ale dostałem maila od pani z Płocka i mówi, że tam tak samo ciepło i przyjemnie, też około 22 na termometrze. Na barometrze bez zmian 1007 hektopaskali, wiatr słaby z południowego wschodu. No i właściwie te prognozy w tym tygodniu są takie kopiuj i wklej. Trochę jak wczoraj i pewnie trochę jak jutro. W nocy bezchmurne niebo, ochłodzenie do 10, może trochę poniżej stopni Celsjusza, a jutro w ciągu dnia wciąż żadnych chmur i słonecznie, wyżowo z temperaturą do 22 stopni.
3: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
11: Zostawię sobie tę pogodę na jutro, może się przydać. Jarosław Turek, zapraszam do słuchania popołudniowego programu Radia Łódź jeszcze przez godzinę do 18.00.

0: popołudniowy program Radia Łódź. Jak zawsze polecam nasz telefon 606 78 78 78, bo mamy w popołudniowym programie sprawy ważne i ciekawe. Z tych ważnych oczywiście zapowiedź powrotu do drążenia tunelu średnicowego w Łodzi. Nierychłego powrotu, bo to miałoby ruszyć konkretnie mniej więcej dopiero za pół roku, ale jednak coś się ma zacząć dziać.
1: W sprawie tunelu średnicowego to dajmy całą naprzód. Ten tunel naprawia 200-letni błąd naszego miasta, że z naszego miasta nie ma przyjazdu dalej. Ostro do roboty i skończmy ten tunel, bo po prostu on jest nam bardzo potrzebny. Rozumiem, że na razie są rozkopy i te sprawy, ale naprawdę odpuśćmy te kilka kamienic, skończmy ten tunel i miejmy po prostu okno na świat do Poznania i do Wrocławia i do Berlina i do innych miejsc. Naprawdę, cała naprzód z tym tunelem.
0: Bardzo dziękuję za ten telefon. To był, można powiedzieć, głos optymisty. To dla równowagi może także głos pesymisty.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Myślę, że w sprawie tunelu możemy było skontaktować się z panem Jackowskim, który jest jasnowidzem i on by na pewno coś wiedział w tym temacie. Także myślę, że warto skorzystać z jego usług. Dziękuję i pozdrawiam.
0: Dziękuję bardzo. No, powiedziałbym tak, propozycja kontaktu z jasnowidzem w sprawie łódzkiego tunelu rzuca zupełnie nowe światło na tę inwestycję, żeby nie powiedzieć światłość.

0: popołudniowy program Radia Łódź. Słuchasz, wiesz, w którym jeszcze przed godziną 18 będziemy mówili o powstającej nowej miejskiej plaży w Łodzi. Atrakcja dla tych, którzy tęsknią za plażą, no i za słońcem, którego niebawem będzie coraz mniej, ale za kilka minut wcześniej trochę będziemy mówili o tym, że mieszkańcy w lasach w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego zauważyli wilki, przynajmniej niektórym to się udało. To jest taka wiadomość, która zawsze nieco elektryzuje, ale no wiadomo, że wilki na ogół unikają kontaktu z człowiekiem i nawet jeżeli są w pobliżu, trudno je wyśledzić. Ale jest podobno na to twardy dowód w postaci zdjęcia.
1: To zdjęcie otrzymaliśmy w zeszłym tygodniu. Było sprawdzane, czy jest autentyczne.
2: Wilki od pewnego momentu zamieszkały w powiecie piotrkowskim.
3: No ja trochę się maję. Dowiedziałem się w niedzielę z internetu i to jest potwierdzone.
4: Wydaje mi się, że nie są szkodliwe wilki dla człowieka.
0: Gdyby jednak doszło do spotkania, to do zwierząt nie należy się zbliżać ani dokarmiać wilków. Bardzo prosimy. Z tego, co wiadomo, to podobno wilki są dwa, czyli może być ich więcej. Ale o szczegółach już powiemy za chwilę.

0: co popołudniowy program Radia Łódź, to sprawdźmy dokładnie, gdzież tam pojawiły się te wilki.
1: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: No i z naszych informacji wynika, że wilki pojawiły się w gminie Czarnocin w powiecie piotrkowskim, gdzieś tam w lasach. Informacje o dwóch osobnikach zauważonych w tej okolicy przekazano podobno już kilka dni temu. Lokalne władze uspokajają oczywiście mieszkańców, a leśnicy podkreślają, że obecność tych drapieżników w regionie nie jest niczym niezwykłym, bo zdarzały się już wcześniej. Ale przyjrzyjmy się całej tej sprawie. Teraz łączymy się z naszym reporterem Pawłem Kwiatkowskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jestem.
0: No to porozmawiajmy o tym, jak doszło do znalezienia na terenie gminy Czarnocin tychże wilków.
2: Jeden z rolników podczas prac polowych wykonał fotografię, na której widnieją dwa osobniki w pobliżu pola kukurydzy. Dokładnie było to w miejscowości Rzepki na terenie gminy Czarnocin. Zdjęcie oczywiście trafiło do urzędu gminy i wtedy zaczęła się weryfikacja tej fotografii, mówi wójt gminy Czarnocin Mariusz Kozub.
3: To zdjęcie otrzymaliśmy już w zeszłym tygodniu. Ono od razu trafiło tutaj do naszego działu prasowego. Następnie było sprawdzane, czy jest autentyczne, a później też sprawdzaliśmy przy pomocy Związku Łowieckiego, czy to są faktycznie wilki. Uspokajamy nastroje, to są dopiero dwa wilki na naszym terenie i tak naprawdę nie wiemy, czy one tutaj mieszkają, czy to tylko jest jakiś okres przejściowy, gdzie tak naprawdę wilki przemieszczały się z jednego terytorium na drugie.
2: Wójt dodaje, że informacje o możliwości przebywania wilków na terenie Czarnocina i ościennych gmin docierały do urzędu od kilku lat. Dopiero teraz udało się je oficjalnie potwierdzić i udokumentować na wspomnianej fotografii.
0: A jak na te informacje o tym, że wilki się pojawiły w lesie, gdzieś tam w pobliżu, reagują sami mieszkańcy?
2: Rozmawiałem dzisiaj z nimi na ten temat. Przyznam, że reakcje są podzielone. Wśród części faktycznie występuje niepokój, a inni uważają, że wilki nie stanowią żadnego zagrożenia dla człowieka.
4: Ja trochę się maję. Dowiedziałem się w niedzielę z internetu i to jest potwierdzone, że to prawda rzeczywiście są. Ode mnie te wilki mieszkają około 6 km mniej więcej.
5: Takie zwierzęta mogą siać taki strach, prawda? Tym bardziej, że no tu u nas raczej nigdy nie spotykało się takich zwierząt.
6: Wydaje mi się, że nie są szkodliwe wilki dla człowieka, dopóki nie są głodne, prawda, jak to mówią.
2: Z kolei leśnicy podkreślają, że obecność wilków w okolicach Piotrkowa nie jest czymś zaskakującym, mówi Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków.
7: Wilki od pewnego momentu zamieszkały w powiecie piotrkowskim. Nie jest to jakaś duża liczba. Oczywiście latem widać ich nieco więcej, dlatego że młode osobniki po prostu no, są bardziej ciekawe świata i zaczynają się pojawiać w miejscach, gdzie no, człowiek jakby nie spodziewa się, że one się prawda, pojawią i będą chodzić.
2: W powiecie piotrkowskim nie odnotowano dotąd ataków wilków na zwierzęta gospodarskie i domowe.
0: No dobrze, to w takim razie jednak załóżmy taką sytuację, że ktoś gdzieś na jakimś spacerze w lesie, no nie powiem spotka, ale zobaczy wilka nawet z daleka, to w takim razie jak w takiej sytuacji powinien się zachować?
2: Przede wszystkim należy zachować spokój, można stanąć, obserwować zwierzę, a jeśli chcemy je odstraszyć, zagwizdać lub wydać głośniejszy dźwięk, żeby wyraźnie zaznaczyć swoją obecność.
7: Czasami możemy odnieść wrażenie, że wilk stoi, na nas się przygląda, bo będzie tak po prostu, wilki mają słaby wzrok, bardzo dobry słuch i bardzo dobry węch. W związku z tym, że przez chwilę stoją i patrzą, to nam się wydaje, że prawda, jest niebezpieczeństwo. Nie, on, jeżeli określi, doleci do niego nasz zapach, albo rozpozna sylwetkę człowieka, po prostu czmycha czym prędzej i absolutnie nie jest zainteresowany człowiekiem, bo on się od wieków tego człowieka boi i to panicznie się boi.
2: Warto przypomnieć, że wilk w Polsce jest gatunkiem objętym ścisłą ochroną.
0: Paweł Kwiatkowski, bardzo dziękuję za te informacje. Paweł, który wybrał się dzisiaj na poszukiwanie wilków w powiecie piotrkowskim. Wilki, dodajmy też, pełnią bardzo ważną rolę w przyrodzie. Między innymi ograniczają populację dzików i zjadają osłabione albo padłe zwierzęta. Warto o tym pamiętać, bo to jest ich ważna rola w przyrodzie. A nie straszenie czerwonego kapturka. Nie mówiąc już o babci.

0: popołudniowy program Radia Łódź na zegarze. Jest 17:30. Zapraszamy więc teraz na serwis informacyjny. Przekazuje Beata Janowska.
1: Dzień dobry. Budowlańcy wrócili na plac budowy tunelu średnicowego w Łodzi. Prace wznowiono przy komorze rozjazdowej w rejonie dworca Łódź Fabryczna. Nie oznacza to jednak powrotu do drążenia tunelu. To ma nastąpić dopiero w pierwszym kwartale przyszłego roku. Budowa tunelu została wstrzymana jesienią roku 2024 po zawaleniu części kamienicy przy Alei 1 Maja. Wznowienie prac to efekt porozumienia PKP Polskich Linii Kolejowych i Portu Polska, dzięki któremu Budimex dokończy czy brakujący fragment komory. Jesienna zmiana rozkładu jazdy w łódzkim MPK od czwartku, 1 października. Niektóre autobusy zmienią trasy. Między innymi linia 67 do Orientarium i 55C na Młynek zostaną zawieszone. Wznowione zostanie za to kursowanie autobusu 54A od placu Mikulskiego do Nowosolnej. Na wniosek mieszkańców będą zmiany na trasie autobusu 58. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej łódzkiego przewoźnika. Rząd przyjął ostateczną wersję projektu budżetu państwa na przyszły rok. Zapisano w nim, że kontynuowane będą kluczowe programy społeczne, takie jak 800+, aktywny rodzic, a także 13. i 14. emerytura. Ważnym punktem są wydatki na obronność, które przekroczą 4,5% produktu krajowego brutto, wzrosną nakłady na ochronę zdrowia. Ropopochodna substancja na wybrzeżu Bałtyku może wyrzuciło ją na 50-kilometrowym odcinku plaż od Rowów do Rusinowa. Plaże w Ustce zostały zamknięte. Służby apelują, aby nie zbliżać się do zanieczyszczonego obszaru. W gminie Czarnocin w powiecie piotrkowskim zauważono dwa wilki. Mieszkańcy są zaniepokojeni, ale leśnicy uspokajają. Zwierzęta przechodząc z lasu do lasu mogą wprawdzie pojawiać się w pobliżu pól i gospodarstw, ale unikają ludzi. W przypadku spotkania z wilkiem należy zachować spokój, można go odstraszyć gwizdem albo głośniejszym dźwiękiem. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18:00.
0: Chociaż nie wiem, czy w lesie można gwizdać. Chyba czasem tak, no, w każdym razie w uzasadnionych sytuacjach. Jeśli chodzi o pogodę, to w regionie cały czas słonecznie, przyjemnie i ciepło, około 21-22 stopni. Na południu to nawet może jeszcze 23 regionu się utrzymuje. Ciśnienie wysokie 1007 hektopaskali, wiatr słaby z południowego wschodu. W nocy bezchmurne niebo i ochłodzenie do 10 stopni, lokalnie nawet może być trochę mniej, czyli chłodny poranek. Jutro w ciągu dnia jednak wciąż żadnych chmur i słonecznie. Wyżowa pogoda z temperaturą do 22 stopni.
2: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: Także mamy przed sobą jeszcze kilka dni takiej właśnie bardzo stabilnej, wyżowej pogody, ale bądźmy uważni i czujni, bo to wcale nieprawda, że w przyrodzie nic się nie dzieje.
3: Witam serdecznie, panie redaktorze. Ciekawostka przyrodnicza i pogodowa związana z tą pogodą, którą przed chwilą wysłuchałem w Radiu Łódź. Odlatują żurawie w kluczach po 6:11:22 ze wschodu na zachód Polski, wydają klangor hejnał jesieni. Niebo błękitne, przemieszczają się nad łąkami, unoszą się na 2-3 metrach nad ziemią, mieją się w słońcu białe pajęczyny nazywane babim latem między Nerem a Wartą. Widok przepiękny.
0: Widział pan, te pajączki snują?
3: Tak, oczywiście. Tak. Od wczoraj mamy babie lato.
0: A kiedy to się skończy? Jak przyjdzie chłód? Jak te pajączki działają?
3: Po prostu działają wtedy, gdy jest wyżowa pogoda, tak jak żeście państwo przed momentem wspomnieli, i nie pada deszcz, jest ciepło. Ciepło wtedy pająki tworzą pajęczynę i nie ma wiatru. Taki łagodny dzisiaj był leciutki wiaterek i to się przepięknie unoszą. Wędrują po prostu na dziesiątki metrów.
0: Podobno nawet na dziesiątki kilometrów potrafią.
3: Tak, też, to jest prawda. I chyba będzie złota polska jesień. Coś tak mi się wydaje, panie redaktorze. Będzie piękna jesień na ziemi łódzkiej ukochanej.
0: Trzymamy kciuki za to. Bardzo dziękuję za telefon. No i uważajmy na te pajączki latające w powietrzu.

0: Państwo popołudniowy program Radia Łódź słuchać jeszcze do godziny 18. Też można mailować na studio@radiolodz.pl albo dzwonić na 606-78-78-78. A przed nami jeszcze chyba dobra informacja dla lubiących plażować, że w Łodzi powstaje nowa plaża i to bardzo blisko ścisłego centrum. Przy ulicy Przędzalnianej ma powstać strefa relaksu i odpoczynku nad wodą z trawiastą plażą, ale sama plaża to nie wszystko, będą też inne atrakcje.
1: Powstaje tu trawiasta plaża z leżakami i hamakami, plac zabaw, pomosty, ścieżka edukacyjna i trasa biegowa.
2: Według mnie jak najwięcej przestrzeni powinno być właśnie przeznaczanych na zieleń, na trawę, drzewa, ławki.
0: W naszym programie za kilka minut powiemy więcej szczegółów o tym projekcie, który już jest bardzo blisko realizacji. To nie jest kwestia jakiegoś odległego terminu. I jeszcze nawiązanie do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że w tej chwili mamy bardzo niskie stany wód w rzekach. Mówiliśmy o tym, że w Warcie w Sieradzu jest tak niska woda, że odsłoniły się jakieś stare tory, nie wiadomo sprzed ilu lat, że w Wiśle woda opadła i tam może nawet ukazały się jakieś narzędzia sprzed tysięcy lat spod tej wody. No i też, jak się okazuje, to podobna sytuacja jest w Jeziorsku.
3: Nie dziwi mnie, że teraz tam odsłania się wszystko w Wiśle. Mojej matki siostra mieszkała w Jeziorsku i proszę sobie wyobrazić, całe gospodarstwo, obora, stodoła i dom nie było zburzone, tylko zalane wodą. I teraz ten poziom wody wszystko odsłania. Przede wszystkim kominy widać, takie rzeczy. Czy to kogoś nic dziwi? Ja pozdrawiam wszystkich słuchających i pana.
0: I ja pana również. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję.
0: I dziękowaniu nie było końca, zwłaszcza za tę ciekawą historię. Z dna Jeziorska.

0: To był tak zwany projekt muzyczny I Ching sprzed lat i wojna chudych z grubymi. Ale dajmy sobie spokój na razie z wojnami. Skupmy się na plaży, która, no, miejmy nadzieję, łagodzi obyczaje.
1: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: To dlatego, że w Łodzi będzie nowe miejsce do wypoczynku nad wodą, na Widzewie, w pobliżu parku nad Jasieniem. Niebawem pojawi się bowiem zielona plaża z placem zabaw, hamakami i ścieżką edukacyjną. To będzie przestrzeń dla mieszkańców do rekreacji. A jak dokładnie ma to wszystko wyglądać, sprawdzał nasz reporter Sebastian Dziuda.
2: Łodzianie już niebawem znajdą nową, zieloną przestrzeń w centrum miasta. W parku nad Jasieniem powstaje trawiasta plaża ze strefami do rekreacji, edukacji, ale też spędzania czasu aktywnie. Pierwsze prace związane z porządkowaniem zieleni już ruszyły. Mieszkańcy podkreślają, że takie miejsce w Łodzi jest potrzebne.
3: Tam to jest, syf, można powiedzieć. Nic tam nie jest zrobione. Ta woda taka jest brudna, śmierdząca. A tak to chociaż coś będzie ciekawego.
4: Pamiętam, jak byłem dzieckiem, to były takie pomosty, dwa. To było normalnie w latach 80. kąpielisko.
5: Mało, coraz mniej tej zieleni, bo nam zabierają, bo właśnie to, jak widać, domy budują.
4: Dookoła wszędzie lofty, a tu taki nieużytek.
6: Ale przydałoby się generalnie.
7: No pewnie, że tak, pewnie, że tak.
8: Myślę, że w Łodzi nie ma takich w ogóle i to jest bardzo dobry pomysł. Dlatego, żeby dobrze spędzać czas na świeżym powietrzu z rodziną i ze znajomymi.
9: Ja myślę, że będzie potrzebne, bo mieszkaliśmy parę lat wcześniej na tamtej stronie i często też z psem na spacer wychodziliśmy tam. No i tam, tak wie pan, dużo takich osób, które piją alkohol. Tak, do wypoczynku tam tego nie starczało wcześniej.
10: Zielona plaża nad Jasieniem to pomysł na lepsze wykorzystanie tego terenu i stworzenie mieszkańcom kolejnego miejsca do wypoczynku i rekreacji.
2: Mówi Małgorzata Antczak z Urzędu Miasta Łodzi.
10: Powstaje tu trawiasta plaża z leżakami i hamakami, plac zabaw, pomosty, ścieżka edukacyjna i trasa biegowa.
2: Inwestycja ma również na uwadze ochronę środowiska.
10: Teren zostanie podzielony na część rekreacyjną i bardziej naturalną, w której najważniejsza będzie ochrona istniejącej przyrody.
2: Dobrą jakość wody w Jasieniu wspomoże tak zwana wyspa biofiltracyjna. To pływająca wysepka, której korzenie naturalnie będą oczyszczać zbiornik.
11: Fajnie, że takie coś powstaje, niech powstaje to w różnych parkach w całej Polsce.
6: Będzie pani korzystać, jak powstanie?
12: Tak, bo jestem mieszkanką tego osiedla.
13: Według mnie jak najwięcej przestrzeni powinno być właśnie przeznaczanych na zieleń, na trawę, drzewa, ławki. Zamiast stawiać kolejny deweloperski wielki budynek, powinniśmy mieć trochę oddechu.
2: Warto zaznaczyć, że nie powstanie tu kąpielisko. Ma to być przede wszystkim miejsce do wypoczynku, zabawy i aktywności nad wodą.
0: Tyle nasz reporter Sebastian Dziuda. Dodajmy, że dzisiaj rozpoczęły się pierwsze prace porządkowe w pobliżu ulicy Przędzelnianej i cała ta przestrzeń do rekreacji ma być gotowa jeszcze w tym roku. Także być może z plażingu będzie można skorzystać w grudniu.

0: Paul McCartney i Wings ze ścieżki muzycznej do znanego filmu już tak prawie na koniec dzisiejszego popołudniowego programu, ale zapraszamy, aby pozostać z radiem na dłużej, tym bardziej, że...
1: Co najmniej do 21.
0: O właśnie, że będzie z Państwem Izabela Berkowska w dalszym ciągu. Co ciekawego wydarzy się w takim razie w radiu po godzinie 18? Wszystko i nic, tak?
1: Nie bądźmy aż tacy, no co ty, no jak mówię wszystko, to wszystko, no.
0: To może od czego zaczniemy?
1: No zaczniemy właśnie, to już po 18 ja bym chciała zacząć od handlu od razu.
0: Coś chcesz mi sprzedać, czy
1: no,
0: chcesz
1: przehandlować
0: kupić?
1: Właśnie, jest taka petycja, żeby przehandlować znowu pracujące niedzielę. Taka propozycja się pojawiła, czyli żebyśmy wrócili, żebyśmy znowu mogli robić zakupy w niedzielę.
0: Czyli żeby przehandlować
1: te
0: zdobycze socjalne, jakimi są te ograniczone dni handlu w tej chwili w niedzielę, tak? Czyli wrócić do tego, co było
1: kiedyś. Do tego, co było kiedyś. No ale to się wiąże z pewnymi zmianami, no bo petycja, która trafiła do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, autorstwa podobno pracowników, mówi o tym, że za pracę w niedzielę później przysługiwałyby 2 pełne dni wolne.
0: To jest
1: i to nie brzmi źle,
0: opcja,
1: prawda?
0: Tak,
1: to nie brzmi źle i już ludzie zaczynają się zastanawiać, czy to im się jednak nie opłaca. Czy taki weekend po weekendzie nie jest łakomym kąskiem. No więc od tego byśmy zaczęli i to jest na pewno ten konkret. Po 18, jeśli mają Państwo swoją opinię, to zapraszam do kontaktu. No i później porozmawiamy też, między innymi porozmawiamy o dronach, no bo ostatnie konflikty wyglądają troszeczkę inaczej, opierają się w dużym stopniu na bezzałogowcach i teraz nasuwa się pytanie, na ile one są groźne, co właściwie znaczą, znaczy to, że pojawiają się gdzieś w przestrzeni, o tym też opowiemy.
0: Drony zawojowały świat, można powiedzieć, poczynając od wojny, ale no w ogóle nie tylko, w różnych aspektach. Zapraszamy do słuchania naszego programu po 18. Izabela Berkowska. Zapraszam też do kontaktu oczywiście telefonicznie, mailowo jak najbardziej o sprawach, o których wspominaliśmy więcej po 18.00.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
3: Panie ministrze, w polityce
5: było...
3: nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
7: Czy to jest polityczny trolling?
8: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
9: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
10: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
6: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
11: Muzyczna rampa. W światłach reflektorów pokażemy wam interesującego artystę, posłuchamy ciekawej płyty albo nagrania. Zawsze w sobotę między 14 a 16. Zapraszam, Piotr Bielawski.
12: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
1: Autopromocja. Reklama.
13: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
14: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
15: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
16: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
17: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
18: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
17: Lamia Sofa na każdy dzień.
16: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026 Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl.
19: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
20: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517-416-417.
21: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Fanty biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora województwa łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek województwa łódzkiego.
0: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu Lokalność. Partner główny Urząd Marszałkowski województwa łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na lotsdesign.com.
1: Po reklamie.
4: Na zegarze jest 18.
22: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
4: Mamy wtorek, 29 września. W Radiu Łódź zapraszamy teraz na serwis informacyjny. Przekazuje Beata Janowska.
23: 13-latek, który planował zamach w szkole w województwie kujawsko-pomorskim, trafił do ośrodka wychowawczego. Piotrkowski sąd skazał na karę bezwzględnego więzienia kobietę oskarżoną o przywłaszczenie pieniędzy przeznaczonych na studniówkę. Od 1 października zmieniają się rozkłady pojazdów łódzkiego MPK. Wieczorem i nocą będzie pogodnie, temperatura spadnie w nocy do około 10 stopni. Trzynastolatek, który planował zamach w szkole w Książkach w województwie kujawsko-pomorskim, trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Tak zdecydował sąd rodzinny w Wąbrzeźnie. Dla dobra postępowania i ochrony prywatności małoletniego sąd nie informuje, do którego ośrodka trafił nastolatek. W mediach pojawiły się

0: zobowiązania za przywłaszczenie pieniędzy przeznaczonych na studniówkę. Taki wyrok usłyszała była skarbniczka Rady Rodziców jednej z klas zespołu szkół ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim. Kobieta zbierała pieniądze na organizację imprezy studniówkowej, ale ich nie wpłaciła. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
1: Kobiecie powierzono ponad 13 tysięcy złotych. Pieniądze pochodziły ze składek uczniów i miały pokryć koszty organizacji balu. Zamiast trafić do organizatorów studniówki, zostały wykorzystane przez oskarżoną na własne potrzeby. Sprawa wyszła na jaw pod koniec ubiegłego roku. Rodzice, chcąc by studniówka doszła do skutku, musieli ponownie zebrać potrzebną kwotę. Sąd rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim uznał kobietę za winną przywłaszczenia powierzonych pieniędzy. Wymierzając 8 miesięcy więzienia bez zawieszenia, sąd zwrócił uwagę m.in. na wysokość przywłaszczonej kwoty. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: Sąd zobowiązał oskarżoną do naprawienia szkody w całości. Wyrok nie jest prawomocny, skazana może się od niego odwołać. Zmiany w kursowaniu pojazdów łódzkiego MPK. Od najbliższego czwartku, czyli 1 października, niektóre autobusy zmienią trasy. Sporo zmian na Widzewie. O szczegółach nasz reporter Sebastian Dziuda.
2: Od 1 października zaczną obowiązywać zmiany w kursowaniu MPK związane z zakończeniem sezonu letniego. Już nie tak łatwo będzie można dojechać do parku na Młynku czy Orientarium Zoo. Zawieszone zostanie kursowanie linii 55C i 67. Za to na trasę między Placem Mikulskiego a Nowosolną powróci linia 54A. Z początkiem miesiąca nieco zmienioną trasą pojadą także autobusy między Stokami a dworcem Łódź Fabryczna. Na wniosek mieszkańców inaczej będzie kursować linia 58. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
0: Szczegółowe informacje o zmianach można znaleźć na stronie internetowej MPK Łódź.
3: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Studenci wracają do Łodzi. Tysiące młodych ludzi od października rozpoczynają nowy rok akademicki i już zaczynają liczyć czekające ich wydatki. Wiele osób będzie mieszkać w akademikach i wynajmowanych mieszkaniach. Do tego dochodzą rachunki, jedzenie, transport i wydatki związane z samymi studiami. Zapytaliśmy studentów, ile pieniędzy średnio potrzebują na miesiąc.
4: Każdy ma trochę inny budżet, ale sądzę, że tak około do 1000 tak na życie.
5: No są to koszty około 1000-1500 zł.
6: Jeżeli chodzi o akademik miesięcznie, to w dwuosobowym pokoju ja aktualnie płacę 790 zł miesięcznie plus wyżywienie, no to dla każdego różnie, zależy jaka dieta i w ogóle, ale 1000-1500.
0: Dla mieszkańców miasta powrót studentów na uczelnię oznacza większy ruch na ulicach i większe korki. Już daje się to zauważyć. Dzisiaj na niektórych wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego odbyły się inauguracje roku akademickiego. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19:00.
7: Cały czas jest w miarę ciepło, ale temperatura już teraz będzie powoli spadać. 19-18 stopni na termometrach. Na barometrze cały czas wysokie ciśnienie 1007 hektopaskali. Jak mówiłem, jesteśmy w strefie oddziaływania głębokiego wyżu, czy dużego wyżu. Wiatr słaby z południowego wschodu, w nocy bezchmurne niebo i ochłodzenie do 10, lokalnie 8 stopni. Chłodny poranek przed nami. Jutro w ciągu dnia, podobnie jak dzisiaj, żadnych chmur na niebie, słonecznie, wyżowo, na termometrach do 22 stopni w Łodzi, na północy regionu 21, na południu w okolicach Wielunia to może być nawet 23 stopnie. I to wszystko w popołudniowym programie Radia Łódź. Jarosław Turek, bardzo dziękuję za uwagę, bo już zostawiam Państwa z Izabelą Berkowską, z którą wcześniej rozmawialiśmy.
8: Tak,
7: dobry wieczór.
8: Potwierdzam.
7: Żeby
8: doszło rzeczywiście do rozmowy.
7: Zachęcić do wieczornego spotkania z kolejnymi ciekawymi tematami.
8: Ja sobie pomyślałam, kiedy mówiłeś o pogodzie, że tak? Jeśli ktoś nie zdążył się jeszcze opalić, to jutro może się opalić.
7: Słuchaj, budują plażę trawiastą, która będzie w grudniu już dostępna.
8: Cudownie.
7: Też polecamy.
3: Radio Łódź na wieczór.

9 minut po 18 rozpoczynamy nasze spotkanie w programie Radio Łódź na wieczór. Adam Miksa program realizuje, Iza Berkowska przed mikrofonem. Co dzisiaj przed nami? Otóż po godzinie 19, ja celowo nie zacznę od początku, tylko zacznę od środka. Po godzinie 19 wieczór samorządowy i porozmawiamy, spróbujemy skomentować wybory w Krakowie. Zastanowimy się, czy to może mieć jakieś przełożenie na Łódź. Co to może oznaczać między innymi w kontekście tego, że prezydent Zdanowska nie będzie mogła kandydować w kolejnych wyborach w Łodzi. Między innymi o tym powiemy, ale będzie też o strefach wolnych od hulajnóg elektrycznych. Dużo wartościowych tematów, także zapraszam Państwa chwilę po godzinie 19. Natomiast po wieczorze samorządowym będzie o czynieniu dobra, uśmiechnij komuś dzień, czyli ogólnopolska akcja Fundacji Dr. Clown z okazji Światowego Dnia Uśmiechu, który już niebawem, bo 2 października, fundacja rozpoczęła taką akcję, której idea jest prosta. Nie każdy może zmienić czyjeś życie, ale każdy może zmienić czyjś dzień. Czasem wystarczą naprawdę drobne gesty, wystarczy uśmiech, rozmowa, chwila uwagi, jakaś wspólna zabawa. O tym jeszcze przed godziną 20, natomiast po godzinie 20 znany Państwu magazyn, a więc Wojna. I w tym przypadku porozmawiamy o dronach, ponieważ konflikty wyglądają inaczej niż kiedyś. Są oparte właśnie o drony, o bezzałogowce. No i warto się zastanowić nad tym, jakim te drony są dla nas zagrożeniem, kto najlepiej zna ich technologię i o tym w magazynie, a więc Wojna. No a już za chwileczkę, już za momencik zajmiemy się handlem w niedzielę. Jest w tej chwili petycja rozpatrywana, i w której autorzy proponują wprowadzenie rotacyjnego systemu dni wolnych. Pracownik wykonujący obowiązki handlowe w weekendy miałby w zamian otrzymywać 2 następujące po sobie dni odpoczynku, czyli taki weekend po weekendzie. Czy to jest dobry pomysł? No i w ogóle, czy Państwo tęsknią za handlem w niedzielę? 606-787-7878 to telefon do Radia Łódź. Studio@radioloc.pl to jest nasz adres mailowy. Czekamy na Państwa głosy.

0: Profesor Piotr Krajewski, ekonomista z Uniwersytetu Łódzkiego, jest naszym gościem. Witamy.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęła petycja dotycząca zmiany zasad handlu w niedzielę. Zaraz o tych zmianach porozmawiamy, a jeszcze chciałam na początek o masło pana spytać, bo...
1: Podrażało znowu, było przez pewien czas takim bardzo gorącym tematem.
0: Kartoflem można powiedzieć.
1: Tak, już masło takim gorącym, to nie wiem, czy to tak dobrze, ale było gorącym tematem jakiś czas temu. Teraz temat wrócił, bo znowu masło o ponad 10% podrożało w ostatnim miesiącu.
0: Produkt... No i niektórzy mówią, że może dojść do 8 zł.
1: Tak, no to jest taki produkt faktycznie, który kupujemy na co dzień i nawet jeżeli nie stanowi jakiegoś wielkiego elementu naszego budżetu, to jest takim elementem życia codziennego, który zauważamy i faktycznie nie jest dziwne, że wiele osób to smuci czy niepokoi, że cena tego produktu wzrosła. Z tego typu produktami rolniczymi czy opartymi na hodowli, no jest ten kłopot, że one znacznie zależą od sytuacji, od różnego rodzaju kosztów wpływających na sytuację w rolnictwie, na warunki chociażby dotyczące pasz, które znowu wpływają na hodowlę bydła. Także tutaj ta zmienność jest trochę wpisana w tego typu produkty. Może w przypadku masła troszkę mniej niż w przypadku produktów typowo takich rolniczych, typu jak mamy ostatnio kwestie właśnie...
0: Kukurydza i ziemniaki.
1: Dokładnie, tak. Czy pszenica, tak, czy zboża. Tutaj mamy te zmiany jeszcze silniejsze. Także ten gorący ziemniak faktycznie jest jeszcze bardziej przykładem znacznego wzrostu cen, bo tam akurat było tak faktycznie, że rolnicy stwierdzili, że lepiej się przerzucić na kukurydzę, szczególnie, że klimat teraz coraz bardziej sprzyjający.
0: Bo a teraz to wykorzystamy robi... do diety planetarnej w szkołach.
1: Także tak.
0: To się dorzuci teraz.
1: Także no, mniej ziemniaka, bo zdrożał, ale kukurydzę. Także z masłem jest trochę podobnie, że no, te czynniki pogodowe, klimatyczne, warunków w danym roku wpływają na ceny. Tutaj doszły jeszcze koszty transportu, droższa benzyna przekłada się, czy ropa na to, że dowóz chociażby mleka, tak, czy później samego produktu, jakim jest masło, też wpływa na koszty. Co będzie dalej? No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że szczególnie w takich okresach przedświątecznych, gdy odczuwamy to bardziej, no nie będą to jakieś takie poziomy szokujące, ale trudno w tym momencie prognozować.
0: No ale wtedy wszyscy muszą kupić, więc producenci często... No windują sobie te ceny akurat w takim okresie.
1: To znaczy to różnie to może być, bo z jednej strony niektórzy producenci myślą tak, no i tak wszyscy muszą kupić, szczególnie w okresach przedświątecznych, to możemy być gorzej, a inni myślą, to jest tak szczególny czas, że klienci zapamiętają, że przed świętami udało im się na przykład kupić taniej w takim, a nie innym sieci.
0: I będą tam do końca swoich dni przychodzić, no,
1: ale
0: robić
1: będą
0: zakupy.
1: To bardziej to odczują niż i na przykład z tego powodu zrobią spore zakupy w tym sklepie i dana sieć sobie odbije na innych produktach, na marży na innych produktach. Także trudno powiedzieć, jaka tu będzie polityka. Czy wykorzystania tej sytuacji, czy raczej właśnie chęci wtedy większych zniżek, żeby właśnie konsumenci chcieli te duże przedświąteczne zakupy robić w danej sieci handlowej.
0: A benzyna to jeszcze zdrożeje?
1: To tak naprawdę trzeba by prezydenta Trumpa zapytać, czy tak naprawdę od tego, jak będzie sytuacja w... Albo co gorsza, może też prezydenta Putina. Od tego, jaka będzie sytuacja przede wszystkim w Zatoce Perskiej, ale też to sytuacja wojna w Ukrainie, to są te elementy, które tak naprawdę znacząco wpływają na, no teraz głównie Zatoka Perska, na to, jakie są ceny surowców energetycznych, ceny ropy. I widzieliśmy już ile razy, że w zależności od tego, co prezydent Trump powiedział, to albo te ceny rosły, albo spadały. Od tego, co same zapowiedzi, czy będzie silniejszy konflikt, czy będzie bardziej negocjacje pokojowe, wpływały na to, jakie są ceny na giełdach światowych. No teraz niestety ta sytuacja jest bardziej pesymistyczna. Nie ma takiej perspektywy, że zaraz się sprawa uspokoi rozwiąże, sytuację, tak. uspokoi, rozwiąże i będziemy mieli już trwały pokój. Raczej to taki jest pełzający konflikt, który coraz bardziej przybiera taką formę trwałą, nawet jeżeli ten konflikt nie jest tak intensywny.
0: I coraz bardziej nam się odbija taką benzynową czkawką.
1: A niestety to dla nas akurat jako, bo są kraje, które się z tego cieszą, jeśli można się cieszyć tym, że mamy konflikt w jakiejś części świata, ale z punktu widzenia gospodarczego wychodzą na plus, bo jeżeli ktoś eksportuje ropę, sprzedaje innym krajom, no to wtedy zarabia na tym, że cena ropy rośnie. Ale w przypadku Polski, która importuje, kupuje ropę, to jest taki czynnik, który podwójnie jest zły dla polskiej gospodarki. Po pierwsze, kupujemy drożej, a to jest ważny składnik naszych zakupów, czyli inflacja nam przez to rośnie. A po drugie, jak kupujemy drożej, to jesteśmy mniej konkurencyjni jako polska gospodarka, bo musimy więcej zapłacić za ropę. I to odbija się na stanie polskiej gospodarki, nazywamy to w ekonomii tak zwaną stagflacją, czyli i stagnacja, i inflacja, połączenie tych dwóch nieprzyjemnych słów. Ale miejmy nadzieję, że to tak w Polsce nie będzie, choć na pewno wysoka cena ropy naftowej to nie tylko taki czynnik, że widzimy na stacjach i się irytujemy, czy nawet nie tylko to, że więcej musimy zapłacić o wiele podróżując z jednego miasta do drugiego, ale odbija się to na całej gospodarce niestety.
0: W tym,
1: przepraszam, że w takim pesymistycznym
0: tonie. No tak zaczęliśmy. No co zrobić? I to wszystko od masła do tych paliw. I to wszystko nam się w jakiś sposób łączy. Niestety. No dobrze, to tutaj taki fragmencik naszej rozmowy na początek, a ten konkretny temat zrobimy za krótką chwilę.

0: Są na tym świecie rzeczy, których nie można kupić w niedzielę. Można by nawet troszeczkę dalej pójść ze słowami piosenki Staszka Sojki. Wraca temat handlu w niedzielę. Petycja chce... autorzy petycji chcą zmienić tutaj sytuację, czyli chcą, żeby handel wrócił. Natomiast za pracujący dzień, czyli za tę pracującą niedzielę, pracownik powinien otrzymywać 2 pełne dni wolnego. Nie dla handlu w niedzielę, pisze pan Emil. Tak jak powiedział już wcześniej pan redaktor, to jest ważne socjalne osiągnięcie i nie rezygnujmy z niego. Co straszne, zauważam coraz więcej czytelni spożywczych, gdzie nie ma klubu książki, tylko flaszki. I szkoda. Napisał pan Emil. A co państwo na handel niedzielny?
1: Nie, ja jestem przeciw, żeby nie wrócił. Uważam, że wolę, żeby na przykład niektórzy ludzie po prostu mieli tą niedzielę jednak wolną, spędzić dla siebie, czy nawet z rodziną, czy jak niektórzy chodzą, nie wiem, do kościoła.
0: I nigdy nie masz potrzeby zrobienia zakupów w niedzielę?
1: Nie, ja właśnie jak już mam jakiś plan zakupów, to wybieram sobie od poniedziałku do soboty. I nigdy mi się nie zdarzyła taka właśnie... myśl, żeby właśnie, czegoś potrzebuję, muszę w niedzielę iść.
2: Mi pasuje tak, jak jest obecnie, bo ja znam właśnie jakby dwie strony medalu, bo ja pracuję w restauracji jako barmanka, więc ja pracuję dosłownie od poniedziałku do niedzieli, więc w niedzielę też jest bardzo duży ruch, gdzie rodzina po prostu w niedzielę chce sobie wyjść i zjeść, ale na przykład też lubię opcje, gdzie mogę na przykład w weekend właśnie sobie wyjść nawet w niedzielę po, nie wiem, energetyka albo coś, bo mam coś ochotę, albo nawet na coś słodkiego, bo przykładowo okres dostałam. Bo to też jest taki dzień, gdzie ludzie właśnie, generalnie większość też ma wolne, albo na przykład uczniowie, nie muszę być w szkole, też można spędzić czas właśnie ze znajomymi i rodziną, i to, więc to też inaczej wygląda.
0: No dobra, ale pracując w takim miejscu, w jakim pracujesz, gdybyś za pracę w niedzielę, no bo taka jest propozycja, dostawała 2 dni wolnego, to czy to nie byłoby dobre rozwiązanie?
2: Tak, jak najbardziej. Ja bym się z tego wybrała, ja bym zadowolona. No tak samo jak jest, że albo ma się też jakby większe wypłaty, jak się pracuje właśnie w nocy, ale też na przykład właśnie jak się pracuje na nocną zmianę, na przykład w hotelach tak jest, na przykład na recepcji, że jak pracuje się na nocną zmianę, to ma się też o wiele dłużej wydłużony jakby czas pomiędzy następną zmianą, żeby właśnie można było odpocząć. Jeżeli ma się następną zmianę rano albo po południu, żeby odpocząć właśnie. 2 dni wolnego byłyby dobre.
3: Uważam, że ludzie, którzy pracują przy kasach, też mają swoje rodziny i powinni po prostu wypocząć.
0: No ale w wielu zawodach pracuje się też w niedzielę, od czasu do czasu.
3: No tak, ja akurat nie lubię robić zakupów w niedzielę i uważam, że te osoby powinny jednak odpocząć.
4: Też uważam, że ludzie powinni mieć wolne w weekendy, bo mogą spędzić czas z rodziną, a nie każdy w tygodniu ma czas spędzić ze sobą, bo są różne zmiany, tak? Ja na przykład mam dzieci i uważam, że weekend jest dla nas, bo w tygodniu jest szkoła, praca. Ja na przykład przyzwyczaiłam się, że muszę zrobić zakupy w sobotę i robię je w sobotę. W niedzielę mam totalnie na odpoczynek i na to, żeby sobie ugotować obiad, iść na spacer z dziećmi i spędzić z nimi czas.
5: Ja akurat jestem za handlem w niedzielę, dlatego że wszystko kupuję na ostatnią chwilę, zawsze wszystkiego zapominam, więc podobnie jak koleżanki, akurat jeżeli chodzi o 2 dni wolnego, byłyby świetne jak najbardziej, dlatego że często jest też taki problem, żeby coś po prostu w tygodniu sobie załatwić, wziąć wolne, więc to byłoby jak najbardziej świetne.
0: No i tyle mi się udało dowiedzieć od łodzian dzisiaj przed naszym programem. A czego mi się uda dowiedzieć od pana Leszka? Panie Leszku, witamy.
6: Witam serdecznie.
0: A i musimy przyciszyć. Musimy przyciszyć radio.
6: Już ściszyłem absolutnie. Powiem tak, wydawało mi się, że mamy kapitalizm, a jednak nie, jednak w stronę socjalizmu i regulacji. A gdzież niewidzialna ręka rynku, która powinna wszystko regulować? No i powiem tak, są oczywiście zawody takie jak handlowcy, gdzie jest to utrudnienie, pracuje się. Inne też są takie, gdzie się pracuje i w nocy, i w takich dniach, ale... Jeżeli mamy zrobić jakąś regulację, to myślę, że najlepszym sposobem jest przemówić do portfela. Jeżeli zrobimy regulację, że za pracę w niedzielę płacimy 200 czy 300% dniówki nominalnej, to myślę, że będzie wielu chętnych młodych ludzi, którzy będą chcieli w tą niedzielę pracować, sobie poprawić budżet. A ci, którzy mają, powiedzmy, dostatek, to niekoniecznie będą chcieli w tą niedzielę pracować. I myślę, że należy iść w kierunku takich rozwiązań, żeby właśnie przemawiać finansowo, do portfela. I tyle. Myślę, że to jest jedno z najlepszych rozwiązań takich, bo wtedy każdy poczuje, dobrze, pracuję 4 niedziele w miesiącu, to mam do pensji powiedzmy 1/4. I to jest już, to przemawia naprawdę, to mówi, o to warto. A ktoś, kto mówi, nie, mam rodzinę, pracuję, wolę siedzieć z dziećmi, te pieniądze nie są mi potrzebne, to po prostu nie będzie pracował. Miłego wieczoru, kłaniam się.
0: Dziękuję
6: do usłyszenia.
0: Bardzo. Dziękuję bardzo, panie Leszku, i zachęcamy państwa do kontaktu. Wraca temat handlu w niedzielę. Czy są państwo na tak, czy są państwo na nie? 606-787-7878 to telefon do Radio Łódź, studio@radiolots.pl to nasz adres mailowy. Zachęcamy.

0: 606-787-7878 to telefon do Radia Łódź o powrocie handlu niedzielnego. Bardzo proszę.
1: Czy pani chodzi do sklepu? Widzi pani, ile przy kasie jest kasjerek? Jedna, dwie. I teraz nie w ta jedna, dwie wezmą sobie dwa dni wolne i kto będzie? Sklep będzie zamknięty. Ja przeszedłem jedną sprawę. Za komuny pracowałem i była 13 pensja. 13 pensja była. Dyrekcja powiedziała, słuchajcie, nie będziemy wam wypłacać 13 pensji, tylko włożymy wam co miesiąc, to 13 rozbijemy co miesiąc. I później co wyszło, wie pani co wyszło? Wyszło to, że w następny rok w ogóle nie dostaliśmy podwyżki, no bo już dostaliście 13 pensję, to już nie ma pieniędzy. I później to wszystko weszło w pensję i widzi pani, to takie układy są. A to z tą niedzielą to coś się wygłupił znowu.
2: Radio Łódź na wieczór.
0: Przypominam, że Piotr Krajewski, ekonomista z Uniwersytetu Łódzkiego, jest naszym gościem, a będziemy rozmawiać o handlu w niedzielę, ponieważ pojawiła się petycja dotycząca zmiany zasad handlu w niedzielę i autor tej petycji proponuje umożliwienie pracy sklepów w zamian za zagwarantowanie zatrudnionym co najmniej dwóch kolejnych dni wolnych. No i jak to brzmi dla pana profesora? Dobrze to brzmi?
3: To jest takie rozwiązanie, które z jednej strony ma uelastycznić sytuację, czyli umożliwić kupującym kupowanie również w niedzielę, gdy z reguły mają więcej czasu, a więc zakupy, jeżeli ktoś chce robić zakupy w dniu wolnym od pracy, nie tylko będzie robił w sobotę, ale może robić w niedzielę, co da większą elastyczność. Też może mniejsze korki w sobotę, bo ten ruch się rozłoży na dwa dni. Z drugiej strony ma połączyć to ta propozycja z tym, żeby pracownik, który no też chciałby odpocząć w weekend, miał takie godziwe zadośćuczynienie, że co prawda jeden dzień będzie pracował w niedzielę, ale za to dwa dni będzie miał inne wolne, czyli to, że rezygnuje z wypoczynku w weekend, ma jakby podwójnie, można powiedzieć, zapłacone, czy podwójny wypoczynek za to. W tym sensie można powiedzieć, że to jest taka propozycja rozsądna, ale zastanawiam się, czy odejście od zakazu handlu w niedzielę jest takim rozwiązaniem, w którą stronę powinniśmy iść. Ja powiem szczerze, na początku, jak te propozycje były wdrażane, to byłem do nich sceptyczny, podchodząc na zasadzie, że to jest tak naprawdę ograniczanie naszej wolności, wprowadzanie jakby ograniczeń. Jeżeli przecież ludzie chcą kupować, to
0: no
3: dlaczego
0: jeśli ktoś chce chodzić na zakupy w niedzielę, to dlaczego w zasadzie nie może?
3: I tak podchodziłem, ale coraz bardziej zacząłem się zastanawiać, widząc, że to przyzwyczajamy się do tego jako społeczeństwo, do tego rozwiązania,
0: że nie chodzimy.
3: Czy to jednak nie jest rozwiązanie, które faktycznie tak kulturowo trochę nas zmienia, powoduje, że faktycznie ten jeden dzień tak trochę bardziej zwalniamy. No szczególnie, że są kraje europejskie, takie bardziej o dłuższej takiej tradycji, można powiedzieć, niż takie ekonomicznie bardziej dojrzałe, które takie rozwiązania stosują tej wolnej niedzieli. Także nie wiem, czy bym od tego, jak już się przyzwyczailiśmy, a jednak parę lat ładnych minęło i już mogliśmy się do tego przyzwyczaić, a część osób to w ogóle może nie pamiętać, że było kiedyś inaczej. Także nie wiem, czy warto wracać do systemu, gdy wszystkie dni są dniami handlowymi, ale to tak naprawdę nie ma jednej dobrej odpowiedzi, bo to bardzo zależy od podejścia. Są takie osoby, które powiedzą, że dlaczego mamy wprowadzać jakieś ograniczenia, jeżeli ludzie chcą kupować, a są tacy, którzy chcą pracować, to dlaczego to ograniczać? Inni stwierdzą, że dobrze, że te regulacje są, bo to nas, można powiedzieć, trochę zmusza do odsapnięcia, do wyciszenia się w jeden dzień, do znalezienia może jakichś innych zajęć niż pójście na zakupy w wolnym czasie. Także to tak trudno podejść do tego czysto ekonomicznie, bo tak naprawdę bardziej tutaj chodzi o nasze podejście i dlatego może też jest tak, że nie ma jednej dobrego rozwiązania i nasze społeczeństwo jest w tej kwestii tak naprawdę podzielone, czy odejść od tej przymusowo wolnej niedzieli, czy też nie odchodzić. zdania są bardzo podzielone w społeczeństwie.
0: No są podzielone, ale jeżeli my tutaj mówimy na przykład o jednej niedzieli w miesiącu, dajmy na to, i ta jedna niedziela obfituje nam później dwoma wolnymi dniami, w których możemy sporo pozałatwiać, na przykład w urzędach, no to to nie jest złe rozwiązanie. Tak by się mogło zdawać.
3: Z punktu widzenia pracownika, moim zdaniem, jest całkiem dobre. Ja osobiście chyba bym wolał jeden dzień w niedzielę pracować, a dwa dni w tygodniu nie pracować. Wydaje mi się to bardzo takie fair od strony pracowniczej. Zresztą to chyba rozwiązanie, ta petycja chyba wyszła nie od pracodawców, tylko od pracowników, ale zastanawiam się tutaj bardziej nie już czysto ze strony pracownika, choć oczywiście ta perspektywa też jest bardzo ważna, bo to faktycznie rozwiązanie, można powiedzieć, nie krzywdzi pracowników, ale od strony takiej, powiedzmy, kultury organizacyjnej, jak funkcjonujemy jako społeczeństwo, od tej strony, czy faktycznie powodować, że jest taki moment, że sklepy są zamknięte, że musimy zająć się czymś innym, nawet jakbyśmy może chcieli kolejny raz pójść na zakupy. I tutaj faktycznie bardzo trudno powiedzieć, które rozwiązanie jest lepsze, bo z drugiej strony można powiedzieć, że obecny system powoduje, że wszyscy tłoczymy się, jeżeli nie chcemy oczywiście w ciągu tygodnia, czy nie możemy, bo jesteśmy zmęczeni, czy długo pracujemy, że wszyscy tłoczymy się w ten jeden dzień. Jakbyśmy mieli dwa dni, to byśmy się tak nie tłoczyli w sklepach tylko w sobotę, ale mieli ten długi dzień na zrobienie zakupów. A z drugiej strony, no to podejście, które też rozumiem, że jeżeli nawet państwo nas takimi zakazami trochę zmusza do tego, żeby jeden dzień poświęcić na coś innego, to może z czasem dobrze nam to wyjdzie, tak samo jak może, jak dobrze. I tu jakby nie mam wątpliwości, jak państwo na przykład zmusza, żeby dzieci szczepić, bo za 20-30 lat na tym wyjdą dobrze, czy zmusza nas do odkładania na emeryturę. To pytanie można by oczywiście analizować od czysto ekonomicznej strony i wtedy faktycznie moim zdaniem wyszłoby więcej plusów tego, żeby w niedzielę nie były wolnym dniem, tylko żeby był takim samym jak każdy inny i była to kwestia ewentualnie właśnie jakiegoś zrekompensowania pracownikowi, jeżeli traktujemy sobotę, niedzielę jako dni, które raczej wolimy mieć wolne, bo inni też mają wolne i możemy coś wspólnie razem robić. Ale z punktu widzenia ekonomicznego odejście od wolnych niedziel byłoby korzystne.
0: A ja się zastanawiam, bo my cały czas rozmawiamy o handlu. Zastanawiam się, czy byłoby sprawiedliwie, gdyby tak się wydarzyło, że rzeczywiście ten handel by wrócił i osoby, które w tym handlu pracują, miałyby później te dwa dni wolnego, a przedstawiciele innych zawodów nie. To no, tak zastanawiam się nad taką społeczną sprawiedliwością. Tak, ja też pracuję w niedzielę na przykład, tak? I nie wygląda to tak, że następnego dnia i kolejnego mam wolne.
3: Tak, no to są różne rozwiązania. Na przykład na uczelniach jest coś pomiędzy, bo jeżeli pracownik ma zajęcia w niedzielę, to ma przelicznik co prawda nie dwa, ale półtora. Te godziny się liczą troszkę bardziej, ale nie aż dwa razy. Czyli tutaj w każdym miejscu może być jakieś inne rozwiązanie. A są takie miejsca, gdzie się w ogóle nie pracuje, albo traktuje jak każdy inny dzień. Przecież pamiętajmy, że jednak też w wielu zawodach no, niedziela nie może być wolnym. No, ktoś nas musi leczyć, ktoś nas musi chronić, pociągi jeżdżą, restauracje działają, także to wszystko nie jest takie zero-jedynkowe, że albo tak,
0: no właśnie,
3: albo
0: my inaczej. Rozmawiamy tylko o handlu.
3: Bo te zmiany w handlu były chyba najbardziej takie, no są takie, po prostu są też takie obszary. Po pierwsze jest to duży element. Po drugie jest tutaj miejsce na decyzję, czyli może pójść w jedną, w drugą i ani się świat nie załamie, jak będzie wolne, ani jak będzie się pracowało, a są rzeczy oczywiste, typu, że policjant też musi w niedzielę pracować, a że powinien, że dobrze by, gdyby nie pracowali policjanci w niedzielę, nie byłoby to dobrze dla naszego bezpieczeństwa w oczywisty sposób i nikt nie zaproponuje takiego rozwiązania, że powinni wszyscy policjanci mieć wolne w niedzielę.
0: I że zamykamy radio i akurat w radio to nie ma emisji.
3: No, tutaj powiem tak, no też byłoby źle. Może z dwojga złego wolałbym, żeby nie działało radio niż policja, ale nie powinienem tego mówić.
0: To tam się gość naraża.
3: No właśnie, wiem, ale tak. mimo wszystko jednak społecznie byłby to troszkę mniejszy problem, ale z drugiej strony mamy na przykład produkcję, tak, gdzie nie ma, chyba że oczywiście są takie miejsca jak huty, nie wiem czy tak dalej jest technologicznie, że nie można ich wygasić i w niedzielę też muszą pracować, czy w sobotę, bo inaczej byłby kłopot taki czysto technologiczny, ale w większości przypadków no nie ma takiej potrzeby. A handel jest taki gdzieś na styku, to znaczy bardziej to zależy od naszych ustaleń. Nie ma żadnych przeciwwskazań takich technicznych, żeby zamknąć handel w niedzielę, a zarazem na tyle jest to potrzebne dla innych osób, żeby był taki moment w dniu wolnym od pracy, że możemy pójść zrobić zakupy. Z drugiej strony można powiedzieć, że przecież mamy restauracje, o których wspominałem, tak? No też przyjęte jest, że przecież działają w niedzielę, a równie dobrze można powiedzieć, że przecież możemy robić coś innego, nie musimy iść, tak jak nie musimy robić zakupów na cały tydzień.
0: To nie musimy
3: w niedzielę
0: też chodzić do restauracji, możemy chodzić ani tylko też do hoteli.
3: Czy do kina, czy... A tutaj na przykład przyjmuje się za rzecz oczywistą, że restauracje w niedzielę są czynne. Także to nie są takie faktycznie oczywiste sprawy, dlaczego restauracja ma być czynna w niedzielę, a sklep nie. Chcemy mieć ten wybór, chcemy mieć możliwość zrobienia zakupów wtedy, kiedy nam wygodnie, a z drugiej strony pracownicy też chcą wtedy odpocząć i faktycznie stąd ta inicjatywa.
0: I zgody raczej nie będzie. Pewnie cały czas będziemy mówić o tym, co jest pół na pół. Natomiast ministerstwo informuje, że trwa teraz analiza tej petycji. No i dokument ma zostać rozpatrzony najpóźniej do 5 listopada. I wtedy wszystko będzie
3: wiadomo. Ja tylko mam nadzieję, że nikt nie wpadnie na pomysł, żeby w niedzielę radio nie działało.
0: No, to dobrze, bardzo dobrze. Jakoś się pan wykręcił, panie profesorze. Profesor Piotr Krajewski, ekonomista z Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.

To jest Radio Łódź na wieczór. Za chwilę po wiadomościach, w których mowa będzie o wilkach, coraz częściej widywanych w naszym regionie. Oddamy głos samorządowcom. Będzie m.in. o strefach bez hulajnóg i o tym, co wybory w Krakowie mogą mieć wspólnego z wyborami w Łodzi. Radio Łódź na wieczór poleca się do słuchania.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Każdy dźwięk to krok, każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków, nowa fala, alternatywa, indie rock, punk, klub, chill, trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński, zapraszam.
3: Radio Nocą.
4: Zapraszam Państwa do Radio Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego, czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co u Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów, na ciąg dalszych historii, które zaistniały w Radio Nocą oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów. Zapraszam Państwa do Radio Nocą na dowolny, na każdy temat w najbliższy czwartek 1 października od 23.05 do 1, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod Twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
6: Jesień w Atlas Arenie? Na pełnych obrotach. Deep Purple, Young Thug, Oki, Don Toliver, Jungle, Placebo, Pitbull i wielu innych. Rock, rap, funk, alternatywa. Tej jesieni gramy dla każdego. Wejdź na atlasarena.pl.
7: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
8: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
7: Lamia Sofa na każdy dzień.
9: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
10: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
11: Dyskusyjny klub filmowy Akademia Polskiego Filmu Mały Kinematograf, czyli seanse dla najmłodszych widzów. Fascynujące premiery. Klimatyczne kino Kinematograf zaprasza na niezapomniane doznania filmowe. Tutaj spotkasz się z najznakomitszymi twórcami polskiej kinematografii. Tutaj zobaczysz klasykę światowego kina na dużym ekranie z doskonałą jakością dźwięku i obrazu. Kino Kinematograf zaprasza. Łódź, Plac Zwycięstwa 1. Więcej informacji www.muzeumkinematografii.pl.
1: Po reklamie.
12: Tu Radio Łódź, jest 19. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich dwa poważne wypadki drogowe w regionie. Sprawca jednego z nich jest poszukiwany. Rządowa propozycja zmian progów podatkowych, zyskać ma klasa średnia. I para wilków w powiecie piotrkowskim. Niektórzy mieszkańcy są zaniepokojeni. Noc będzie pogodna, przeważnie dość ciepła, ale lokalnie temperatura może spaść do 5 stopni. Niebezpieczne zdarzenia drogowe w regionie łódzkim. W ostatnich godzinach doszło do dwóch wypadków. Poszkodowane zostały dwie osoby. Na łódzkim Olechowie potrącona została piesza przechodząca przez oznakowane przejście z 9-letnią córką. Kobietę przewieziono do szpitala. Dziecku nic się nie stało. Do wypadku doszło przy skrzyżowaniu ulic Zakładowej i Łokietkówny, mówi komisarz Agnieszka Jachimek z Komendy Wojewódzkiej Policji.
0: doszło do potrącenia kobiety przez 48-letnią kierującą samochodem marki Citroen. Kierująca podróżowała sama, była trzeźwa i posiadała wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami.
12: Policjanci na miejscu wyjaśniają okoliczności zdarzenia, jeszcze możliwe są utrudnienia w ruchu. Do groźnego wypadku doszło także w Piotrkowie Trybunalskim. Ranny został potrącony przez samochód rowerzysta. Sprawca uciekł, jest poszukiwany. Do tego wypadku doszło po godzinie 16 na ulicy Rakowskiej, mówi starszy sierżant Sylwia Tazbir-Jurek.
13: Nieznany sprawca potrącił na wyznaczonym przejeździe dla rowerów mężczyznę. Na miejsce niezwłocznie skierowano policjantów oraz zespół ratownictwa medycznego. 78-latek został przetransportowany do szpitala.
12: Policjanci apelują o kontakt do świadków wypadku i do osób, które mogą coś wiedzieć.

0: budżetu państwa, dlatego zaproponowała zmiany podatkowe dla najbogatszych, w tym zwiększenie daniny solidarnościowej do 5% w przypadku osób zarabiających co najmniej 1 000 000 zł.
1: Kolejnym elementem tej ustawy jest wprowadzenie wyższej stawki podatku CIT dla największych firm.
0: Mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Premier Donald Tusk liczy na to, że prezydent podpisze projektowane ustawy. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: Zmiany mają wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Wilki na terenie gminy Czarnocin w powiecie piotrkowskim. Zauważono tam 2 te drapieżniki. Opublikowana w internecie fotografia wywołała niepokój części mieszkańców. Leśnicy uspokajają, podkreślają, że obecność tych drapieżników w regionie nie jest niczym niezwykłym. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
3: Wilki od pewnego czasu żyją w lasach powiatu piotrkowskiego. Podczas przemieszczania się między kompleksami leśnymi mogą pojawiać się w pobliżu puli gospodarstw, między innymi podążając za dzikimi zwierzętami. Tym razem widziano je w miejscowości Rzepki, mówi wójt gminy Czarnocin Mariusz Kozub.
4: Nie wiemy, czy one tutaj mieszkają, czy przemieszczały się z jednego terytorium na drugie.
3: Specjaliści zaznaczają, że wilki zazwyczaj unikają ludzi, a dzięki bardzo dobremu słuchowi i węchowi szybko wycofują się po wykryciu obecności człowieka, mówi Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków.
5: Absolutnie nie jest zainteresowany człowiekiem, bo on się od wieków tego człowieka boi.
3: W powiecie piotrkowskim nie odnotowano dotąd ataków wilków na zwierzęta gospodarskie czy domowe. W przypadku spotkania z drapieżnikiem należy zachować spokój. Zwierzę można odstraszyć gwizdem lub głośniejszym dźwiękiem. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
2: Wilki są w Polsce objęte ścisłą ochroną, pełnią ważną funkcję w przyrodzie, między innymi ograniczają populację dzików i zjadają padłe zwierzęta.
6: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
2: Do łódzkiego orientarium wraca Park Miliona Świateł. W tym roku będzie inspirowany Alicją w Krainie Czarów. Zwiedzanie rozpocznie się od przejścia przez króliczą norę. A dalej zwiedzający zobaczą świetlną scenografię i postaci kojarzące się z książką Lewisa Carrolla. Jedna z twórczyń parku, Wiktoria Kowalska, zapowiada dodatkowe atrakcje.
7: Już 9 października startujemy z przedsprzedażą i biletami w specjalnych cenach. A 23 października zapraszamy na wielkie otwarcie, podczas którego sama Alicja przygotuje gry i zabawy oraz nietuzinkowe niespodzianki.
2: Park Miliona Świateł w łódzkim zoo otwiera się 23 października o 17:00. Będzie czynny codziennie od 17:00 do 21:00. Kolejne wiadomości o 20:00. Noc będzie pogodna, temperatura spadnie do około 10 stopni, ale lokalnie może być znacznie chłodniej, nawet 5 stopni. Jutro słonecznie z małym zachmurzeniem i będzie to kolejny ciepły dzień. Termometry pokażą do 21 stopni, wiatr nadal słaby i umiarkowany południowo-wschodni.
6: Radio Łódź na wieczór.
8: To jest nasze wieczorne spotkanie wtorkowe. Przed nami niebawem już spotkanie z samorządowcami. Sporo tematów lokalnych nam się uzbierało. Na przykład piotrkowscy radni powiedzieli tak strefom wolnym od hulajnóg elektrycznych. Wcześniej taką decyzję podjęto także w Kutnie. No to teraz pytanie, czy Łódź też tak zdecyduje? Tym tematem na pewno się zajmiemy. No i powróci z całą pewnością temat zielonego kampusu Uniwersytetu Medycznego. No bo cudownie, że ma być zielony, ale jak mówią niektórzy, trochę szkoda, że kosztem dzikiego lasu przy ulicy Konstytucyjnej. Goście czekają. Rozmowę poprowadzi Seweryn Potentas. To już za chwilę. Natomiast w naszym wieczornym spotkaniu oczywiście mamy jeszcze sporo tematów. Spotkamy się między innymi z przedstawicielami Fundacji Dr. Clown. To jest taka fundacja, która zrobi bardzo dużo, żeby na twarzach dzieci chorych wywołać uśmiech. No a około 20:30 sprawdzimy, jaką rolę w wojnach odgrywają drony. Wszystko po kolei. Za chwilę u nas wieczór samorządowy. Zapraszam w imieniu Seweryna Potentasa.

0: Wieczór samorządowy.
1: Zaczynamy wieczór samorządowy przed mikrofonem Seweryn Potentas, a ze mną w studiu radni Rady Miejskiej w Łodzi Marcin Gołaszewski, Koalicja Obywatelska.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Radosław Marzec, radny niezrzeszony.
3: Dobry wieczór Panie Redaktorze, dobry wieczór Państwu.
1: I Kosma Nykiel, radny niezrzeszony, Stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód.
4: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Chciałbym zacząć od tematu, który może nie jest bezpośrednio z naszego podwórka, ale może mieć na nie wpływ. Chodzi o wybory w Krakowie, wybory prezydenckie, przedterminowe. Za nami pierwsza tura. Największą liczbę głosów zdobył Łukasz Gibała, czyli kandydat niezależny, który reprezentuje Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców. Na drugim miejscu Monika Piątkowska, wspólna kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. I to między nimi rozstrzygnie się to, kto będzie prezydentem Krakowa. Czy panów zdaniem może mieć to przełożenie na Łódź w przyszłych wyborach prezydenckich, których, przypomnijmy, Hanna Zdanowska już kandydować nie będzie mogła? Może na początek Kosma Nykiel.
4: Myślę, że to przede wszystkim pokazuje, że mieszkańcy Krakowa, jeśli mają alternatywę, głosowali przede wszystkim na kandydata niepartyjnego, od lat związanego z samorządem. To również pokazuje, że pewna konsekwencja popłaca, bo akurat ze strony pana Łukasza Gibały to były chyba czwarte wybory prezydenckie i w każdych z tych wyborów zyskiwał coraz lepszy wynik, stopniowo zdaje się od 11% w pierwszych wyborach w tym momencie do 36%, więc na pewno ta konsekwencja jest godna pochwały i myślę, że to pokazuje, że jest w największych miastach miejsce na scenie politycznej poza dwiema największymi partiami. Myślę, że bardzo ciekawa będzie druga tura i wszystko to, co się wydarzy właśnie w tym momencie między pierwszą a drugą turą. Więc myślę, że na pewno również w ogóle przejęcie władzy po tylu latach rządów Jacka Majchrowskiego, którego potem taką delikatną kontynuacją mimo wszystko, jeśli chodzi o środowisko, był Aleksander Miszalski. Taka zmiana władzy będzie na pewno bardzo ciekawa z tego względu, że tu jednak być może dojdzie do dużych ruchów kadrowych w samym Urzędzie Miasta. Będą nowi wiceprezydenci. Na pewno Łukasz Gibała też łatwej sytuacji w Radzie Miejskiej nie będzie miał, bo zdaje się, że na 40 chyba 3 radnych, czy 7, czy 6, nie pamiętam ilu, 43 ma radnych sam 6. Natomiast Koalicja Obywatelska również samodzielnej większości tam nie ma, współrządzi, podobnie jak w Łodzi z Lewicą, więc jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądała również ta układanka w Radzie Miejskiej. To jest, uważam, że oczy całe wszystkich samorządowców z dużych miast na pewno są skierowane na Kraków, gdyż to jest pewien precedens.
1: To teraz Radosław Marzec, czy otoczenie Hanny Zdanowskiej ma się czego obawiać po tych wynikach w Krakowie?
3: Na pewno wyniki w Krakowie pokazały, że mieszkańcy wolą wybierać kandydatów niepartyjnych. Tutaj się zgodzę z moim przedmówcą. Dosyć mieszkańcy mają tych sporów politycznych. Są rzeczy, które powinny być najważniejsze. Dobro miasta, rozwój i te wszystkie inwestycje, które są skierowane dla mieszkańców, powinny być ponad jakimkolwiek kwestiami politycznymi. I to jasno pokazują te wybory. Kwestia przyszłych wyborów prezydenckich w Łodzi jest jeszcze dosyć odległa, bo to ponad 2 lata. Wydaje mi się, że duży wpływ tutaj będą miały wybory parlamentarne. Ukształtują przyszłych kandydatów, którzy będą chcieli objąć stery naszego miasta i to dużo pokaże. No, też wspominaliśmy, że tu jednak nie zapominajmy o tym, o Radzie Miejskiej, czy w Łodzi, czy w Krakowie. Jednak wybór radnych będzie taką wypadkową, co dany kandydat, co dany prezydent będzie mógł zrobić, bo mimo, że pan Łukasz Gibała chciałby może przewietrzyć urząd, wymienić poszczególnych dyrektorów, cały swój gabinet, no ale ciekawe, jaka koalicja mu na to pozwoli, bo żeby móc realnie sprawować władzę, trzeba mieć większość w danej radzie. Podobnie jest w Łodzi. Zobaczymy.
1: To jeszcze o komentarz prosimy pana Marcina Gołaszewskiego. Czy sytuacja z Krakowa będzie miała przełożenie na Łódź?
0: No z pewnością nie bezpośrednio, tak jak było wspomniane wcześniej, do wyborów samorządowych najbliższych pozostało 2,5 roku. To jest w perspektywie politycznej no jeszcze bardzo dużo czasu, wydarzyć się może wiele. Chciałem tylko zwrócić uwagę na bardzo dobry wynik kandydatki Koalicji Obywatelskiej, pani senator Moniki Piątkowskiej. Te 30%, które uzyskała, to jest więcej niż przewidywano. W niektórych sondażach wcześniej nie dawano jej nawet szansy wejścia do drugiej tury, a tymczasem no, ta różnica, mimo że wynosząca 6% pomiędzy pierwszym kandydatem a nią, no wydaje się też spora, to jednak na ostatniej prostej także no, te exit pole wskazywały, że mogła mieć 24%, a jednak ten wynik jej wynosi 30%. To jest sytuacja nadzwyczajna, no bo z jednej strony mamy wybory wcześniejsze samorządowe w wyniku referendum i odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Wielu komentatorów politycznych, tutaj dziennikarzy wskazywało na precedensowy charakter. No oczywiście on nie był precedensowy, bo duże miasto już kiedyś pokazało Łódź, że odwołało prezydenta Kropiwnickiego z funkcji prezydenta skutecznie i no, świat się nie zawalił, Łódź funkcjonuje. Prezydentem została Hanna Zdanowska od wielu lat. Tak, ma pan o tyle rację, że w tym porządku prawnym, w którym teraz funkcjonujemy, to jest ostatnia kadencja prezydent Zdanowskiej. Za 2,5 roku będziemy mieli nowego prezydenta w naszym mieście. Co wydarzy się, to rzeczywiście jest tak, że ta cezura czasowa tego roku najbliższego, a więc kampania wyborcza do parlamentu i wyniki wyborów w parlamencie ukształtują nową większość parlamentarną, tym samym także rząd, a więc to zdecyduje w dużej mierze, jak potoczą się te drogi polityczne pomiędzy wyborami parlamentarnymi a samorządowymi. Ja cieszę się bardzo, że Monika Piątkowska jako senatorka uzyska tak dobry wynik, jest w drugiej turze. Wierzę głęboko, że ta większość jest w stanie jeszcze zostać ukształtowana na to, żeby ona została prezydentem tego miasta. No, życzę jej bardzo dobrze. Trzymamy kciuki jako Koalicja Obywatelska za Monikę Piątkowską i z Łodzi przesyłamy tylko dobre myśli.
1: To teraz przejdźmy już całkowicie na nasz grunt łódzki. W poniedziałek Uniwersytet Medyczny w Łodzi oficjalnie zaprezentował koncepcję rozwoju kampusu wokół Centrum Kliniczno-Dydaktycznego przy ulicy Pomorskiej. Jak mówią władze uczelni, wszystko ma być proekologiczne, a w wieloletnich planach jest m.in. budowa akademików, hali sportowej czy parku. Plany te mają jednak już swoich pierwszych przeciwników, a to przez miejsce, gdzie miałby ten kampus, zielony kampus powstawać, czyli chodzi o ten las przy ulicy Konstytucyjnej. Aktywiści obawiają się znaczących wycinek i mówią, żeby przyrodę pozostawić samą sobie, a władze uczelni odpowiadają na te obiekcje aktywistów, że teren ten trzeba po prostu uporządkować i otworzyć na ludzi, w tym na pacjentów i studentów. Czy panowie opowiadają się po której stronie? Może tym razem zacznijmy od radnego Martina Głaszewskiego.
0: No, ja jestem oczywiście w szczególnej roli, bo reprezentuję także środowisko naukowe, będąc profesorem Uniwersytetu Łódzkiego, no to zaprzyjaźniona uczelnia, Uniwersytet Medyczny. Życzę bardzo dobrze, rozbudowa zaplecza dydaktycznego, zaplecza naukowego jest w myśl uczelni, a więc stworzenie lepszych warunków do pracy i dla kadry naukowej, dydaktycznej, ale także przede wszystkim dla studentów, no bo to oni są odbiorcami tego i oni są głównymi klientami, jeżeli tak możemy to nazwać, na uczelni. A więc nie ma wątpliwości co do tego, że rozbudowa uczelni jest pożądana, no bo każda uczelnia rozszerza swój kampus, rewitalizuje swoje obiekty, dostosowuje je do wymogów XXI wieku, zarówno pod względem oczywiście dostępności, także dla osób niepełnosprawnych, których jest coraz więcej na uczelniach studiujących, także pod względem laboratoriów. No to jest jakby w pełni zrozumiałe. Druga kwestia to oczywiście tego, że należy znaleźć balans pomiędzy tym, jaki koszt jest rozbudowy uczelni, a tego zaplecza zielonego, który się znajduje tutaj przy ulicy Konstytucyjnej, to jest wartość. Oczywiście przy każdej inwestycji ponoszone są pewne koszty, które muszą być. Jeżeli uczelnia argumentuje, że jest to tylko no, uporządkowanie, to z pewnością odezwą się osoby, które dbają o zieleń miejską i zadadzą konkretne pytanie, jakie jest to wycinka, jeżeli będzie się ona odbywała, jaka skala, jakie będą nasadzenia, czy one będą rekompensowały. No bo ten problem rozbudowy infrastruktury, tutaj w tym przypadku uczelni, ale także miejskiej, jeżeli chodzi o rozbudowę infrastruktury rowerowej czy drogowej, zawsze ingeruje w jakimś stopniu w zieleń. Czy to rekompensuje, czy nie, to jest inna kwestia, to musi być wszystko wyważone, bo wiadomo, że przy wycięciu starych, dużych drzew nie zrekompensuje się tego nasadzeniami niewielkimi, no bo one po prostu potrzebują lat i dziesięcioleci do tego, żeby wyrosnąć. Znaczy, powiem bardzo tak na wprost, przy jakiejkolwiek inwestycji, widzimy to poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego, na naszym mieście także, w przykładzie naszego miasta, każda inwestycja na etapie wchodzenia i rozpoczynania w ogóle myślenia o inwestycji musi być konsultowana ze społecznością. Jeżeli tego brakuje, generuje to potem emocje i sprzeciw. I to jest z jednej strony przejaw dojrzałej demokracji, także tej lokalnej. Jako przedstawiciel Rady Europy właśnie do spraw demokracji lokalnej muszę zawsze o tym mówić, bo jeżeli jest zaufanie pomiędzy osobami sprawującymi władzę, a pomiędzy społeczeństwem, to zaufanie buduje się właśnie poprzez konsultacje. Konsultacje społeczne w różnej formie. Tutaj dotyczy to środowiska naukowego, ale to oczywiście nie jest żadnym tutaj wyjątkiem. Znaczy ten proces konsultacji także powinien się odbywać. A więc wierzę, że jakiś konsensus zostanie tutaj znaleziony, a więc, że nie wygeneruje to emocji takich, które mogłyby w jakimś stopniu po pierwsze rzutować na tę inwestycję, a po drugie w jakimś stopniu także ją blokować.
1: Myślę, że o konsultacjach społecznych jeszcze dzisiaj porozmawiamy, poruszymy ten temat, ale póki co to jeszcze na temat tego zielonego kampusu radny Kosmany-Kiel. Uporządkowywać, nie uporządkowywać, jak jest pana zdanie?
4: Znaczy w tym momencie, jeśli chodzi o ten teren zielony, już na niego pewne plany były. Mianowicie tam miało się odbywać słynne zielone expo, które nigdy nie nadeszło. I chyba już władze w Łodzi zrezygnowały z tego pomysłu. Czy dobrze, czy źle, trudno stwierdzić, ale jak widać tutaj Uniwersytet Medyczny już przejmuje władztwo nad tym obszarem. No i generalnie ta wycinka już się zaczęła. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia satelitarne i bardzo dobrze widać, że tam jest bardzo dużo zieleni, gdyż to był dość gęsto zarośnięty taki lasek pod nowy układ drogowy, pod nowe budynki. To już się dzieje i niestety ten masterplan jest w pewnym sensie usankcjonowaniem tego stanu już, tego rozwoju, który w tym momencie się dzieje. Osobiście uważam, że jakby rozumiem, że Uniwersytet Medyczny musi się rozwijać. Jak najbardziej rozumiem fakt, że
1: potrzebuje kampusu.
4: Jest to jeden, ten kampus jest generalnie uważam, że dumą Łodzi i ten szpital, który miał być największym w Polsce, kiedy się mówiło, że w ogóle największym na świecie, tak? Były też tego typu pomysły w PRL-u. Na pewno powinien się rozwijać z poszanowaniem dla przyrody, czyli te wszelkie wycinki, które niestety pod pewnymi względami są nieuniknione, bo na przykład jeśli kampus Uniwersytetu Medycznego ma być skomunikowany bezpośrednio z Narutowicza i z nowo konstytucyjną, która najprawdopodobniej prędzej czy później powstanie, to siłą rzeczy ten układ drogowy będzie przechodził przez ten zielony skwer. Natomiast te wycinki można minimalizować, to jest jedna kwestia, a druga można tą zieleń rekompensować na pozostałym terenie tego kampusu. Oczywiście, to zajmie lata, ale też bardzo wiele tych drzew, które tam rośnie, jest młodych, relatywnie młodych. Ja osobiście na miejscu Uniwersytetu Medycznego bym podszedł do tego w taki sposób, żebym po prostu usiadł z tymi aktywistami, usiadłbym z ekspertami do spraw drzew i na podstawie konkretnej inwentaryzacji po prostu tak dostosowałoby uratować najcenniejsze drzewa i w ogóle jak najwięcej zieleni. Na przykład jest takie osiedle w Warszawie, Sady Żoliborskie i projektantka, architektka Halina Zgibniewska, która je projektowała, przy budowie tego osiedla na terenie dawnych sadów uratowała najcenniejsze gatunki, które cały czas tam rosną i one upiększają i nadają wyjątkowego charakteru temu osiedlu. Myślę, że w przypadku tego kampusu można również znaleźć pewien złoty środek, ale to wymaga partnerskiego, uczciwego tu podejścia, pewnie zrobienia też krok wstecz i myślę, że jak najbardziej Uniwersytet Medyczny zasługuje na rozwój. Ale jak najbardziej rozumiem obawy lokalnej społeczności.
1: To jeszcze dajmy się wypowiedzieć w temacie panu radnemu Radosławowi Marcowi.
2: No to chyba wszyscy jesteśmy zgodni, że Uniwersytet Medyczny musi się rozwijać. Ten kampus jest praktycznie niezbędny. Ale tak jak warto właśnie pamiętać o tym, żeby te tereny zielone w maksymalnej ilości zachować, żeby zrobić pełną inwentaryzację, żeby zobaczyć ten drzewostan, który tam jest najcenniejszy i żeby wkomponować go w nowy projekt, tak, żeby właśnie znaleźć ten złoty środek. Uniwersytet Medyczny powinien tutaj wzbić się na szczyty demokracji i właśnie z aktywistami, mieszkańcami Łodzi porozmawiać, ustalić, jak najlepiej powinien ten teren wyglądać. Wiem, że tam też odbył się konkurs na najlepszy projekt, ale każdy projekt można dostosować do potrzeb mieszkańców, do panującej tam sytuacji. To, że ten teren trzeba zagospodarować, to też dobrze wiemy, bo jadąc do programu sprawdzałem, jak ten teren wygląda. No i faktycznie to jest taki gęsty las, do którego raczej się nie da wejść, a można byłoby go też otworzyć dla mieszkańców i przy okazji inwestycji, która jest niezbędna dla Uniwersytetu Medycznego, mógłby się pojawić nowy teren dla ogólnodostępny dla mieszkańców Łodzi, który mógłby być takim parkiem na najwyższym poziomie, z pamięcią do historycznych drzew, które warto zostawić po zrobieniu pełnej inwentaryzacji. Więc wydaje mi się, że tutaj jest dużo pracy do wykonania, ale jest to realne, żeby połączyć i rozwój Uniwersytetu Medycznego, i potrzeby mieszkańców, i ochronę terenów zielonych.
1: To teraz temat, o którego losie być może panowie radni niedługo zadecydują, kto wie. Mowa o czymś takim jak strefa wolna od hulajnóg. Mowa, czyli wydzieleniem specjalnej przestrzeni, w której korzystanie z tego typu urządzeń byłoby zakazane. W tym temacie opowiedzieli się już radni w Piotrkowie Trybunalskim, także w Kutnie. Wiem też, że z takim pomysłem już spotykają się radni w Bełchatowie, no ale i w Łodzi pojawiły się pierwsze głosy, by takie strefy wprowadzić. To dobry kierunek i tutaj spoglądam w stronę radnego Radosława Marca.
2: Tak, wydaje mi się, że to jest dobry kierunek, ponieważ ja mam wrażenie, że osoby, które poruszają się chodnikiem, często są terroryzowane przez użytkowników hulajnóg elektrycznych. Powinniśmy to w jakiś sposób usankcjonować. Pierwsze zajmowaliśmy się tym na Radzie Miejskiej, żeby te hulajnogi znajdowały się w jednych miejscach, żeby były takie parkingi. A teraz warto byłoby zapytać mieszkańców, w których terenach chcieliby, żeby ten dostęp dla hulajnóg elektrycznych byłby ograniczony. No, wydaje mi się, że w jakimś stopniu ulicę Piotrkowską też moglibyśmy ograniczyć dla hulajnóg elektrycznych, na przykład sam środek zostawić, a po bokach nie, bo widać, że osoby korzystające z hulajnóg trochę czują się bezkarne i praktycznie tymi urządzeniami wjeżdżają wszędzie. Wydaje mi się, że tutaj powinniśmy właśnie zapytać mieszkańców, o które tereny byłyby takie wskazane, żeby ograniczyć możliwość korzystania dla bezpieczeństwa.
1: No tylko pytanie też, czy to będzie w jakiś sposób sankcjonowane, ale właśnie chciałbym przejść do kolejnego radnego. Radny Kosmanikiel kiwa głową, więc chyba chce się wypowiedzieć.
4: Znaczy, ja bym chciał zobaczyć na żywo taką interwencję Straży Miejskiej, kiedy na przykład komuś się uda dodzwonić do Straży Miejskiej, żeby jakaś interwencja zaszła, że i chciałbym wyobrazić, zobaczyć taką Straż Miejską, która gania jakiegoś...
1: Ale hulajnogi za szybko jeżdżą.
4: No właśnie mówię, gania chłopaka na tej chińskiej hulajnodze, który jedzie 60 na godzinę przez jeden z łódzkich parków. Ja bym chciał to zobaczyć w wydaniu łódzkim, bo widziałem tego typu interwencje gdzie indziej w Polsce, akurat jeśli chodzi o policję. No i ta interwencja, jak można się domyślić, była wysoce nieskuteczna. Więc nie znam kontekstu Piotrkowa. Nie wiem, gdzie wyznaczono tego typu strefę.
1: To już spieszę z odpowiedzią. Skwery, parki, siłownie plenerowe, boiska. Mhm. Czyli...
4: Myślę, że tutaj rozbija się sytuacja o dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że w sytuacji, kiedy transport zbiorowy w Łodzi jest w zapaści i wysokie ceny benzyny raczej ludzi zniechęcają do korzystania z samochodów indywidualnych, hulajnogi są pewną alternatywą. Mamy w mieście bardzo wiele miejsc, gdzie żeby przejechać z jednej dzielnicy do drugiej, trzeba przejechać przez jakiś park. Przykładowo. I uważam, że jeśli chodzi na przykład o hulajnogi takie do wypożyczenia, hulajnogi, które poruszają się legalnie, tak jak rząd przyjął 20 km na godzinę, to jest prędkość niewiele, myślę, że porównywalna do rowerów. I nie jest ona nazbyt niebezpieczna. Natomiast mamy systemowy duży problem z różnymi chińskimi hulajnogami, gdzie ja widziałem filmy z ludźmi, którzy jeżdżą po drodze szybkiego ruchu na takiej hulajnodze.
1: Nawet wczoraj była sytuacja i film, tak, gdzie 100 km na godzinę nawet wyciągała dokładnie taka hulajnoga.
4: Dokładnie tak. No i to jest w tym momencie zakazane, tak? Po autostradach i drogach szybkiego ruchu nie wolno jeździć hulajnogami, a mimo to ludzie to robią. Stąd zupełnie szczerze, tu powinny być działania na poziomie wyższym niż samorządowe, na poziomie rządowym, aby no w ogóle nie było możliwości kupowania tego typu hulajnóg. Nie wiem, jakimi kanałami one są sprowadzane do Polski, ale przede wszystkim możliwość egzekucji tego prawa jest skrajnie niska, a może utrudnić życie takim normalnym, uczciwym ludziom, którzy przejeżdżają sobie rekreacyjnie, czy po prostu komunikacyjnie przez jeden z łuskich parków w drodze do domu. Jeśli chodzi o hulajnogi z aplikacji, można tworzyć strefy ograniczonej prędkości i taka strefa funkcjonuje na ulicy Piotrkowskiej. Tam zdaje się jest ograniczenie tylko do 12 czy do 13 km na godzinę. Więc uważam, że w takich zatłoczonych miejscach to jest rozwiązanie, a nie na swój sposób wylewanie dziecka z kąpielą i tworzenie przepisów, których się nie da realnie wyegzekwować.
1: To jeszcze komentarz.
0: No, to wszystko jest oczywiście kwestią zdrowego rozsądku. Pan radny mnie tutaj trochę tak zaczepił, bo chciałem odpowiedzieć. Mi się udaje wielokrotnie dodzwonić do Straży Miejskiej. Interwencje podejmuję bardzo często, będąc na ulicy Piotrkowskiej, widząc pewne sytuacje, które wymagają takiej interwencji i bezpośrednio dzwonię i wielokrotnie zgłaszałem już sytuację zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców. Co do hulajnóg, tak, pewien zdrowy rozsądek jest tutaj wymagany. No hulajnoga jest pewnego rodzaju formą nowoczesną przemieszczania się, dość szybką i sprawną, także te wynajmowane hulajnogi. Inną kwestią jest to, jak ktoś korzysta z nich. Znaczy, jeżeli ktoś jedzie hulajnogą i oczywiście każdy z nas był świadkiem takiej sytuacji, gdzie nie tylko jedna osoba, ale nawet dwie korzystają z hulajnogi, stwarzając zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla osób, które znajdują się czy to na ulicy, czy na chodnikach. Egzekucja tego jest oczywiście utrudniona. No tak jak pan mówił, tutaj kolega radny i pan, egzekucja jest o tyle utrudniona, że no, przemieszczają się te osoby i są trudne do zidentyfikowania następnie. No, ale czy należy w takim razie zaprzestać egzekucji prawa? No nie. No jeżeli ktoś jedzie 60 na godzinę na hulajnodze albo poruszy na autostradzie, no chyba jest oczywistym, że nie może się na nim poruszać i w związku z tym służby państwa powinny wyegzekwować karę, która powinna zostać nałożona na takie osoby. No, szczególnie, że na ulicy Piotrkowskiej wielokrotnie właśnie widziałem osoby, szczególnie młode, poruszające się na hulajnogach w dwie osoby i to jest naprawdę realne zagrożenie. Także osoby przejeżdżające ulicę Piotrkowską, przecinające ulice poprzeczne, wiadomo, że ktoś jadący rowerem bardzo szybko, nie zwracający uwagi na bezpieczeństwo osób naokoło, także stanowi zagrożenie dla innych. No, to jest wszystko oczywiście kwestią zdrowego rozsądku, a z drugiej strony no, pewnie jakieś debaty, która jest jeszcze przed nami.
1: Tutaj jeszcze radny Kosmanek chciał dodać coś.
4: Tak, a propos rowerów właśnie, że uważam, że jednym z największych zagrożeń w tym momencie dla pieszych, dużo bardziej powszechnych niż hulajnogi, są rowery dostawców jedzenia. Są to często rowery bardzo solidne, które bardziej przypominają motorowery bardziej niż rowery, które często jeżdżą rozpędzone po chodnikach i to jest kwestia, która uważam, że również, którymi służby i miejskie, i państwowe powinny się zdecydowanie zająć.
1: To też jest problem systemowy i tutaj już no, widać działania chociażby policji miejskiej w Łodzi. W ostatnich dniach były jakieś działania prowadzone ku temu, żeby takie pojazdy eliminować z ruchu, ale wiemy, jak to wygląda. Dwie osoby zostaną złapane.
4: Policja nie ma nawet narzędzi, żeby weryfikować, czy dany pojazd ma homologację,
1: dokładnie,
4: czy nie.
1: Ale to przejdźmy do innego tematu. Wspominałem o tym, że będziemy jeszcze mówić o dyskusjach, o konsultacjach społecznych. To na koniec temat, który porusza mieszkańców zachodniej części Łodzi. Plan budowy trasy rowerowej do Konstantynowa Łódzkiego, która miałaby przebiegać przez Smulsko. Z planami nie do końca zgadzają się mieszkańcy, bo ścieżka miałaby przebiegać przez teren zielony, o który ci dbali latami. Między innymi przy wsparciu projektów z budżetu obywatelskiego. Podczas spotkań z wiceprezydentem Piotrowskim rozmowy były burzliwe, ale nie o tym, bardziej o tym, że według relacji tamtejszej Rady Osiedli, Rady Osiedla, plany nie były im wcześniej przedstawiane i potencjalną trasę wyznaczono bez konsultacji z nimi. Do jakich wniosków skłania panów ta sytuacja, radny Marcin Gołaszewski?
0: No to jest mój okręg wyborczy, to jest szczególnie bliski mi teren. Rzeczywiście wiceprezydent odpowiedzialny za tę inwestycję, Piotrowski, już przepraszał kilkukrotnie w mediach, że no nie zorientował się na odpowiednim etapie, że będzie generował ten temat takie emocje wśród mieszkańców, a on rzeczywiście je generuje. Jest to dość zrozumiałe. Mieszkańcy, od których de facto oczekujemy jako samorządowcy zaangażowania. Jeżeli ktoś poświęca swój czas, pieniądze, energię o to, żeby tworzyć pewną wspólnotę i dbać o zieleń w bezpośredniej okolicy, tworząc skwer, który jest na Smulsku, który tworzony jest 13 lat i są to także pieniądze samorządowe, inwestowane to w ramach budżetu obywatelskiego, no to musimy, jeżeli ktoś poświęca właśnie ten czas, no to oczekuje, że będzie ze strony samorządowej też ten szacunek w stosunku do tej pracy włożonej. No na tym etapie, na którym to się wydarzyło, no ci mieszkańcy nie mieli świadomości, że ta ścieżka rowerowa pomiędzy Łodzią a Konstantynem przebiegać będzie przez ten skwer, dokładnie przez jego środek. No to wywołało duże emocje. I tak jak nie ma jakby, jest zgoda co do samej idei połączenia Łodzi, Konstantynowa, Pabianic tą ścieżką rowerową, ona usprawni mobilność mieszkańców pomiędzy tymi, pomiędzy specjalną strefą ekonomiczną i w ramach aglomeracji łódzkiej, tak już nie ma zgody co do przebiegu w konkretnych ich odcinkach. Między innymi na Smulsku, gdzie ta społeczność jest bardzo dobrze zintegrowana, ci ludzie bardzo dobrze się znają, bardzo wiele czasu poświęcili na zadbanie o ten teren i to tworzy poczucie wspólnoty. My tworzymy w Łodzi wspólnotę samorządową, ale ta wspólnota samorządowa dzieli się na osiedla i ci ludzie, dla nich ten teren Smulska jest najważniejszy, bo oni tam żyją, funkcjonują, ich dzieci się bawią. Oni też się obawiają między innymi tego, że jeżeli powstanie ścieżka rowerowa dokładnie przebiegająca przez ten skwer oddzielający boiska i plac zabaw, w jakim stopniu będzie to zagrożeniem dla tych dzieci tam się bawiących i spędzających czas, ponieważ będą przemieszczali się także osoby na hulajnogach, pędzące pewnie z dużą prędkością pomiędzy Łodzią a Konstantynowem. To wszystko powinno być dyskutowane na etapie o wiele wcześniejszym, zanim w ogóle doszło do realizacji. Tymczasem no, jesteśmy w momencie, w którym jest przedstawiony konkretny przebieg, mieszkańcy się z nim nie zgadzają, proponują alternatywne trasy. Wiceprezydent Piotrowski twierdził, że nie ma możliwości zrealizowania w innych, a jesteśmy w klasycznym pacie pomiędzy wolą mieszkańców, ich nastawieniem do inwestycji, a tego, że inwestycja jest pożądana przez wszystkie strony, bo każdy chce ścieżki rowerowej, ale nie w tym przebiegu.
1: To teraz o komentarz proszę pana radnego Radosława Marca.
2: Tutaj wydaje się, że zabrakło trochę jednak rozmów z mieszkańcami, żeby te plany, projekty przedstawić. Nie wiem, czy pan radny wcześniej był alarmowany przez mieszkańców.
0: Niestety nie, bo mieszkańcy nie wiedzieli o tym też.
2: Ja również nie dostałem żadnych takich sygnałów od mieszkańców. I faktycznie teraz wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, żeby miasto przygotowało taki projekt drogi rowerowej, który nie będzie powodował konfliktów społecznych. Bo przecież ta droga rowerowa jest budowana dla mieszkańców i z myślą o nich. A tutaj widać ewidentnie, że powstaje konflikt. Dlatego wróciłbym do dyskusji na temat planu przebiegu tej drogi rowerowej, żeby ona służyła również mieszkańcom Smulska i byli z niej zadowoleni.
1: Czyli stworzenie alternatyw i danie ewentualnie głosu Radzie Osiedli, żeby zdecydowali, która trasa byłaby najlepsza. Komentarz jeszcze od Kosmy Nykiela.
4: Czy to nie jest pierwszy przykład w ostatnim roku, mogę rzec, że jest jakaś inwestycja, która jest nagle przynoszona przez dżungla. Wiceprezydenta, jak dżungla 360, jak te jakieś kładki w koronach drzew i w łagiewnikach i utwardzanie tłuczniem ścieżek w lesie, no to jest tego typu projekt, prawda? Więc ja tutaj w ogóle nie jestem zdziwiony. My w tym momencie w Polsce mamy dużo inne społeczeństwo niż mieliśmy kilka lat temu, dużo bardziej świadome, dużo bardziej zainteresowane zainteresowany swoją własną okolicą. No i to jest nauczka dla wszystkich, że tego typu projekty naprawdę trzeba przyjść i przekonsultować, szczególnie jeśli mieszkańcy tam włożyli tyle energii, a tam jest bardzo dużo różnych rzeczy zrealizowanych z budżetu obywatelskiego. Natomiast ja się tak zastanawiam, bo pan redaktor to bardzo grzecznie i oględnie opowiedział, że mieszkańcy są przeciwko. Ja słyszałem o tym, co nie wiem, czy było w Radiu Łódź, czy w innych mediach, ale pan wiceprezydent na spotkaniu z mieszkańcami powiedział do mieszkanki, tu cytat, nikogo nie interesuje pani pismo, albo że ja mogę wam tu zwieść ludzi z całej Łodzi, bo nie mają w głębokim poważaniu, że wam się nie podoba. Tutaj
1: wspomniałem, że burzliwe były dyskusje.
4: Burzliwe, tak, ale to jest... I my wiceprezydentowi Piotrowskiemu, wszyscy jako mieszkańcy, płacimy rocznie, miesięcznie około 30 tysięcy złotych za to, żeby on potem przychodził i no de facto obrażał mieszkańców na spotkaniu. No i ja się stawiam, może to takie pytanie z mojej strony do radnego Gołaszewskiego. Nie wiem, czy radny Gołaszewski jest w zarządzie łódzkiej koalicji, ale czy zdaniem Koalicji Obywatelskiej tego typu zachowania, tego typu teksty na otwartym mieszkaniu, na otwartym spotkaniu z mieszkańcami, to
2: czy
4: jest jakiś standard?
2: Ja
0: odpowiem może. Koalicja Obywatelska zawsze jest za konsultacjami społecznymi i za otwartym dialogiem. Na każdym etapie jakiejkolwiek inwestycji ten dialog jest potrzebny. Jeżeli go brakuje, no to oczywiście generuje to potem konflikty takie, jakie pojawiły się na Smulsku między innymi. Zawsze uważam, że głos mieszkańców jest decydujący, bo to my jako mieszkańcy, także ja i my tu jako radni, ale także pan Piotrowski, jest mieszkańcem tej wspólnoty samorządowej i nasz głos, każdego z nas tutaj pojedynczego, pana Radosława Marca również, jest tak samo ważny, no bo to my tworzymy tę wspólnotę Łodzi.
4: Pan Marcin mi trochę przerwał, ale w sumie sam go do tego sprowokowałem. Ale
2: nie odpowiedział na
4: pytanie. To jest no, nie odpowiedział na pytanie. Ja mam wrażenie, że są dwie koalicje obywatelskie w Łodzi.
2: Bo ja nawet trzy widzę.
4: Nawet trzy. Myślę, że tych frakcji to tam jest
2: więcej
4: 50,
2: niż w PiSie.
4: Prawda? Więcej niż w PiSie. No w PiSie już jest tylko jedna. Ale no ja się zastanawiam, czy będzie jakaś reakcja, nie wiem, władz w regionu. No bo to trochę, to jest przykre z perspektywy mieszkańca, gdyby ktoś z państwa radnych przyszedł na spotkanie z prezydentem, wręczył pismo, w końcu widzi tego wiceprezydenta, a on mówi, nie interesuje mnie pani pismo, no to jest bardzo przykre i uważam, że wiceprezydent po prostu tak nie powinien się zachowywać.
1: Bardziej nawet jeżeli chodzi o kwestię tego, jak zostały te słowa ubrane, przekazane, chciałbym zapytać też jeszcze o sam budżet obywatelski, bo myślę, że to jest ważny kontekst w tej sytuacji. W jakiej pozycji stawia to budżet obywatelski i jak nastawia ludzi do budżetu obywatelskiego, kiedy no, może być taka sytuacja, że ludzie przez lata walczą o jakiś projekt, a nagle okazuje się, że projekt może w jakiś sposób później zostać.
0: To jest kluczowe pytanie, kluczowa kwestia, no bo jeżeli w budżecie obywatelskim zachęcamy mieszkańców do tego, żeby zbierali podpisy, walczyli o każdy głos, a więc żeby zależało im na najbliższej okolicy, a tymczasem no, potem mówimy, okej, no nie, to jednak zlikwidujemy wam część tych inwestycji, no bo teraz przebiegnie tutaj inna inwestycja, to pod znakiem zapytania stawia oczywiście cały sens budżetu obywatelskiego, a więc tego narzędzia demokracji lokalnej, który jest bardzo istotny.
1: Radny Marzec jeszcze chciał się wypowiedzieć.
2: To prawda, takie działania ze strony Urzędu Miasta zniechęcają mieszkańców do właśnie udziału w budżecie obywatelskim, dlatego ta frekwencja w budżecie obywatelskim w Łodzi jest coraz mniejsza i nie ma co się dziwić. Też wiele projektów jest nierealizowanych, zaległości są bardzo duże, no ale no, będę równie krytyczny jak radny Gołaszewski wobec działań Urzędu Miasta.
1: Kosmanekiel, jeszcze jakieś zdanie na ten temat?
4: Ja jestem autorem wielu zwycięskich projektów do budżetu obywatelskiego, więc mam z tym szczególny związek. Myślę, że każdy mieszkaniec po prostu, jeśli poświęca swój czas, a często wymyślenie, napisanie, skonsultowanie tego projektu to nie jest kilka minut, chciałby się czuć, że jest traktowany po partnersku. I to jest taka podstawowa zasada. Dla tego typu miejsc też nie ukrywam, że jest pewna pokusa, aby wrzucać bardzo dużo rzeczy na tereny zielone bez pewnego spójnego planu, prawda? Więc obawiam się, że mieszkańcy bardzo słusznie wzięli sprawę w swoje ręce. Natomiast znowu, myślę, że pewne przestrzenie zielone, tak jak parki, powinny być gdzieś zaplanowane z konsultacjami społecznymi, biorąc pod uwagę pewne plany bardziej dalekosiężne. I właśnie w taki sposób te tereny zielone powinny być projektowane, a potem stopniowo doposażane. tak jak są środki finansowe, czy może właśnie na przykład częściowo z budżetu obywatelskiego.
1: I na tym postawmy kropkę w dzisiejszym wieczorze samorządowym. Kosma Nykiel.
4: Dziękuję bardzo.
1: Radosław Marzec.
2: Dziękuję.
1: I Marcin Gołaszewski.
0: Dziękuję bardzo, miłego wieczoru.
1: Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.

Wieczór i po emocjach samorządowych troszeczkę się uspokoimy. Po wiadomościach będziemy stawiać na uśmiech na dziecięcych buziach, stając po dobrej stronie mocy razem z doktorem Klaunem. Natomiast wcześniej w wiadomościach, które już za krótką chwilę u nas, troszeczkę się poskarżą wędkarze, a później swoje 3 grosze dorzucą także kajakarze. Szczegóły za chwilę.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
3: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
2: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
4: Każdego dnia mierzam się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
5: 9, 10, szukam.
6: Masz czas?
5: Pomóż mi znaleźć wiarę w siebie. Z tobą będzie łatwiej, bo jesteś dorosły.
7: Zostań wolontariuszem Akademii Przyszłości, by pomóc konkretnemu dziecku, które nie wierzy w siebie.
5: Może jest pod meblami?
7: Wystarczy godzina w tygodniu, by dziecko zaczęło z twoim wsparciem odkrywać swój potencjał.
5: Podsadzisz mnie?
7: Wolontariusze Akademii co roku pomagają około 2000 dzieci w całej Polsce.
5: Dołącz na akademiiprzyszłości.org.pl. Czekam!
1: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich wznowione prace przy budowie łódzkiego tunelu średnicowego, choć jeszcze nie drążenie. Niski stan wody, wywarcie w okolicach Sieradza utrudnia wypoczynek wędkarzom i kajakarzom. Policjanci z łódzkiego garnizonu wyróżnieni odznaczeniami nadanymi przez prezydenta. Noc będzie pogodna, jutro słonecznie i ciepło. Drążenie tunelu średnicowego w Łodzi ma być wznowione w pierwszym kwartale przyszłego roku, ale na placu budowy już znowu widać pracowników. Ruszyły prace przy komorze krańcowej obok dworca Łódź Fabryczna. We wyniku porozumienia PKP Polskich Linii Kolejowych i Portu Polska komorę dokończy Budimex. Budowlańcy są już też przy Alei Kościuszki, gdzie powstaje podziemny przystanek. Te prace mają pozwolić na przywrócenie ruchu na skrzyżowaniu z Zieloną, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Drogi Transportu.
9: Z obu stron skrzyżowania zostały już zamontowane sygnalizatory, a jednocześnie odtwarzana jest także nawierzchnia jezdni na wysokości budowanego przystanku. Kolejarze planują otworzyć przejazd przez skrzyżowanie do końca 2026 roku.
8: Budowa tunelu średnicowego została wstrzymana jesienią 2024 roku, po tym jak zawaliła się część kamienicy przy Alei 1 Maja. Planowany obecnie termin zakończenia wszystkich prac to przełom 2030 i 2031 roku.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
8: Cyberatak na firmę Fakturownia. Dostarcza ona systemy księgowe, jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Incydent został zgłoszony do CERT Polska i trwają prace służb nad ustaleniem dokładnych okoliczności zdarzenia. Minister Gawkowski podkreślił, że to kolejny atak na prywatną firmę, a Fakturownia podjęła działania we współpracy z instytucjami państwa. Minister dodał, że ostatnie ataki pokazują, że sektor prywatny w Polsce musi zwiększyć nakłady i wysiłki na rzecz ochrony cyberbezpieczeństwa. Niski stan wody, wywarcie utrudnia wędkarzom łowienie ryb. W ostatnich latach poziom rzeki w okolicach Sieradza obniżył się ponad dwukrotnie. O szczegółach reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
10: Na znacznej większości odcinków rzeki Warty widać mielizny. Woda często sięga od kostek do kolan, a w głębszych miejscach do pasa. To spowodowało, że brakuje dużych ryb.
11: Było po 2,5 metra, w tej chwili jest 80 centymetrów wody. Ryba po prostu przy wyższej wodzie zeszła

0: Pomocnica prezydenta Karol Piskorski.
1: Każde z tych odznaczeń mówi o innym wymiarze służby. Jedne są podziękowaniem za lata codziennej pracy dla kraju, inne za szczególne osiągnięcia zawodowe, jeszcze inne za pielęgnowanie pamięci i tradycji niepodległościowej.
2: Medal za długoletnią służbę nadawany przez prezydenta RP jest wyrazem uznania za niezachwianą postawę i gotowość do działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego.
0: Dodaje komendant wojewódzki Policji w Łodzi nadinspektor Arkadiusz Sylwestrzak. Podczas dzisiejszej uroczystości zasadzono także 5 nowych drzew w Alei Dębów Pamięci. Upamiętniają one ofiary zbrodni katyńskiej, wśród nich funkcjonariuszy policji. Teraz w Alei Dębów rośnie 35 drzew. Młodzi kierowcy ze szkoły samochodowej w Łodzi zaprezentowali dziś swoje auta. Wiele z nich sami podrasowali. Dzisiaj w Zespole Szkół Samochodowych zaprezentowano 20 pojazdów. Mówi nauczyciel, opiekun samorządu szkolnego i organizator akcji Bartłomiej Ropelski.
3: Nasi uczniowie chcą pokazać pasję tym, czym żyją na co dzień.
4: Auto dzisiejsze to jest Dodge Ram TRX. Pojemność 6,2 litra V8 na kompresorze. Przyspieszenie do setki na poziomie 3 sekund.
5: Tata, jak byłem młodszy, miał bardzo, bardzo fajne samochody i zaraził mnie pasją do aut.
0: Wydarzenie Młodzi na czterech kołach zorganizowano w związku z obchodzonym jutro Dniem Chłopaka. A zdjęcia można znaleźć na naszej stronie radiołódź.pl. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Michał Malinowski.
6: Dobry wieczór. Za nami cztery kolejki Superligi Szczypiornistów, po których na ostatnim miejscu w tabeli znajduje się Piotrkowianin. Ekipa czeskiego trenera Iwo Wawry notuje fatalny początek, przegrywając wyraźnie wszystkie mecze. Szkoleniowiec nie gryzł się w język i po ostatniej porażce z MMTS-em Kwidzyń 24-39 wskazał przyczynę.
7: Myślałem, że doświadczeni zawodnicy będą pomagać i nie pomagają, a to jest ten problem, że tak naprawdę zamiast tego pokazać tym młodym, jak się to gra, to na treningach przede wszystkim to wygląda bardzo, bardzo odwrotnie.
6: Piotrkowianin okazję na pierwsze punkty w sezonie będzie miał już w najbliższy piątek. Zagra bowiem wówczas na wyjeździe z Wybrzeżem Gdańsk. Początek tego spotkania o 18. Hubert Hurkacz nie zdobył kolejnego tytułu. Polak uległ Alejandro Dawidowiczowi Fokinie 4-6 i 6-7 w finale tenisowego turnieju ATP w chińskim Chengdu. Hurkacz w pierwszym secie stracił serwis w siódmym gemie, a w drugim nie wykorzystał piłek setowych w tiebreaku, ulegając rywalowi w dwóch partiach. Dla wrocławianina był to pierwszy finał cyklu od ponad roku. Pocieszeniem dla polskich kibiców pozostaje triumf Jana Zielińskiego, który wygrał w Chengdu rywalizację deblistów u boku Luka Johnsona. Polsko-brytyjski duet zwyciężył w finale w dwóch setach z rozstawionymi z numerem 4 Szwedem Andre Göranssonem i Amerykaninem Robertem Galloway'em. Kamil Majchrzak nie awansował do turnieju głównego w Tokio. Urodzony w Piotrkowie tenisista przegrał w finale kwalifikacji z wyżej notowanym Arturem Fisem w trzech setach. Dla Polaka to koniec występów w stolicy Japonii. Po dwóch meczach Ligi Narodów w bieżącym sezonie piłkarska reprezentacja Polski ma na koncie punkty za remis z Bośnią i Hercegowiną. W poniedziałek w Solnie przegrała ze Szwecją 1-3. Biało-czerwoni razili nieskutecznością i brakiem pomysłu na powstrzymanie dynamicznych ataków gospodarzy. Grzegorz Lato, który strzelił Szwedom gola w wygranym 1-0 meczu Mistrzostw Świata w 1974 roku, jest zawiedziony.
8: Moja ocena jest jedna. Nie będę ich katował, bo to nie jest w moim podejściu. Kibice, którzy kibicują, ja też kibicuję polskiej reprezentacji, powiem krótko, 1-3 w łeb. Tyle.
6: Trener Jan Urban powołuje nowych piłkarzy i daje im szansę gry w Lidze Narodów. Jednak zdaniem Grzegorza Laty trudno jest w krótkim czasie poprawić jakość drużyny narodowej.
8: To, że ktoś dobrze grał, jeden czy dwóch, to nie jest zespół, to nie jest indywidualny sport. Jak ja bym miał pomysł, co z tym fantem zrobić, to bym był bardzo bogatym człowiekiem, bo bym jechał do Londynu, założyłbym wszystko, co mam i bym tylko się śmiał.
6: Następny mecz Ligi Narodów polscy piłkarze rozegrają 2 października w Warszawie z Rumunami, a kolejny serwis sportowy po godzinie 22. Zapraszam.
0: Do rana będzie pogodnie, a temperatura teraz od 16 stopni do 18 spadnie do około 10, ale lokalnie nawet do 5. Jutro będzie słonecznie z małym zachmurzeniem i znowu ciepło, maksymalnie 21 stopni.
9: Radio Łódź na wieczór. 8 minut po godzinie 20.

Adam Miksa, program realizuje Iza Berkowska przed mikrofonem. Jesteśmy razem jeszcze do godziny 21 i będziemy teraz już za chwilę stawać po dobrej stronie mocy.

0: Po dobrej stronie mocy.
1: Agata Zielińska, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani Katarzyna Szczęsna, koordynatorka Fundacji Dr. Klaun, oddział w Łodzi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Spotkałyśmy się, ponieważ właściwie ruszyła już ogólnopolska akcja Fundacji Dr. Klaun z okazji Światowego Dnia Uśmiechu. Na czym ta akcja polega?
2: Światowy Dzień Uśmiechu przypada zawsze w pierwszy piątek października. W tym roku to będzie 2 października. I to jest takie święto, no oczywiście bardzo nasze doktorowe, klaunowe. Naszym hasłem jest uśmiech leczy, więc właśnie w tym momencie chcemy podkreślać, jak ważne jest to, aby zwracać na to uwagę, czy się uśmiechamy, kiedy uśmiech nam pomaga. I stąd zaplanowaliśmy mnóstwo akcji, właściwie w całej Polsce odbywają się przeróżne spotkania z mieszkańcami, bo wyszliśmy tego dnia, wychodzimy, czy całego tygodnia, bo u nas w Łodzi to też jest cały tydzień właściwie uśmiechu. Wychodzimy ze szpitala, tam gdzie zawsze jesteśmy i chcemy się spotkać z ludźmi i pokazać im, że ten uśmiech ma swoją moc.
1: A w jaki sposób to będzie się odbywało?
2: Tutaj w Łodzi zaczęliśmy wczoraj, zaczęliśmy warsztatem właściwie dla młodzieży szkół średnich, takiej, która też działa wolontarystycznie. I zaczęliśmy takim warsztatem empatia, ale nietypowo, bo to był warsztat z użyciem klocków Lego. I myślę, że tutaj młodzi ludzie potwierdzili, że pierwszy raz budowali emocje i pierwszy raz rozmawiali o takich trudnych sprawach właśnie w taki trochę nietypowy sposób. To tym zaczęliśmy. Teraz czekają nas jeszcze przeróżne warsztaty w różnych miejscach. Będzie również, to właściwie dla pacjentów Szpitala Matki Polki, będzie warsztat Akademia Supermocy, gdzie dzieci będą poznawać nasze ciało, czemu nasze organy są takie ważne, co robić, żeby, jak to my mówimy tutaj w fundacji, żeby te nasze organy były szczęśliwe. I będziemy też mówić o tym, jak redukować stres właśnie podczas pobytu w szpitalu albo badaniach. Tutaj zapraszamy też rodziców. W ogóle w tym roku hasło, może od tego powinnam zacząć.
1: No właśnie, bo hasło jest bardzo, bardzo uśmiechnięte.
2: Tak, uśmiechnij komuś dzień. Na tym właśnie bazujemy. Chcemy pokazać, że po prostu warto uśmiechać się do kogoś innego. To jest bardzo mały gest, ale okazuje się, że on może mieć bardzo duże znaczenie. Tego też właśnie będziemy uczyć, pokazywać na warsztatach. W tym roku zapraszamy dzieci z rodzicami po to, aby mogli pobyć razem, zobaczyć, jak wspólnie zabawa może ich połączyć, czego mogą się o sobie dowiedzieć i jednocześnie będziemy takie podpowiadać, takie tipy na to, co zrobić, żeby mieć dobry dzień.
1: To będą te spotkania w październiku zaplanowane w najbliższym czasie, czyli 3 i 6.
2: To znaczy tak, te warsztaty też z klockami Lego dla rodzin będą 3 w Miejskiej Fabryce Aktywności na Tuwima i potem 6, tutaj już nam się miejsca właściwie kończą, ale 6 w Bibliotece Miejskiej przy Tatrzańskiej 63. Tam jeszcze trwają zapisy, więc bardzo zapraszamy. Rodzic i dziecko 6+. Klocki są chyba takie do 100 i plus, więc ograniczeń tutaj wiekowych w górę nie ma. I zapraszamy, zobaczymy, co nam się uda wspólnie stworzyć.
1: Gdyby ktoś dzisiaj nas słyszał i chciał się jeszcze zapisać, to w jaki sposób może to zrobić?
2: Na warsztaty sobotnie proszę pisać na mój mail katarzyna.szczęsna@drklaun.pl i będę mówić, czy jeszcze są miejsca, czy nie. Właściwie do biblioteki może też, nie mieszajmy. Po prostu na ten mój adres mailowy ja będę odpowiadać.
1: Na oba wydarzenia. Tak. Można pytać tak o miejsca w ten sposób. A co to są apteczki pierwszego uśmiechu?
2: Ach, to już 2 rok. W zeszłym roku też dawaliśmy takie giftboxy. To jest akcja skierowana do pacjentów, którzy są właśnie w szpitalu w tych dniach. I apteczka dobrego pierwszego uśmiechu albo dobrego humoru to jest taki pakiet bardzo prostych rzeczy. Jest tam instrukcja, gdzie mówimy, jak poprawić dzień, będąc właśnie w szpitalu, w takim trudnym momencie, kiedy rodzice i dziecko mogą być zestresowani, mogą być znudzeni. No nie jest tam ani wygodnie, ani czasem przyjemnie. I my jako doktorzy klauni wiemy, jak czasem trudne emocje towarzyszą rodzinom w szpitalach. I nasza apteczka pierwszego uśmiechu daje po prostu takie zajęcie głowy na chwilę. I to jest też o tym właśnie uśmiechu, który symbolicznym, który zmienia naszą rzeczywistość na chwilę, bo my nie zmienimy świata, nie wyleczymy wszystkich chorób, nie mamy takich możliwości. Natomiast nie tylko my, jako doktorzy klauni, ale po prostu każdy może pomóc komuś bardzo małym gestem. A to, co jest w apteczce, to jest tajemnica, ale przede wszystkim są to bardzo proste, śmieszne zabawy, działania, które jednocześnie pomagają troszeczkę zbić stres, odłączyć głowę od trudnych rzeczy. Konsultowaliśmy to z psychologiem i właśnie mówi nam, że to takie drobne, fajne zabawy potrafią troszeczkę nas zrelaksować i nie myśleć o tym, co jest
1: tu i teraz. Odciągnąć od tych myśli związanych ze szpitalem. I te apteczki będą teraz rozdawane,
2: będziemy je rozdawać w czwartek i w niedzielę w dwóch szpitalach, tam gdzie pracujemy, czyli w szpitalu imienia Marii Konopnickiej i w Centrum Zdrowia Matki Polki. Trafią do pacjentów, do łóżek dostarczone zostaną.
1: Fundacja Dr. Klaun właśnie kojarzy się przede wszystkim ze szpitalem, z dziećmi przebywającymi w szpitalu. Właściwie do tej pory byliście tak postrzegani jako fundacja działająca po prostu w szpitalu. Ale teraz można powiedzieć, że wychodzicie na zewnątrz, tak? Chociażby z tymi warsztatami.
2: Tak, z tymi warsztatami wychodzimy na zewnątrz, no ale też myślę, że też jesteśmy kojarzeni głównie z pracą z dziećmi i w szpitalach dziecięcych. A my też działamy na rzecz seniorów, działamy na rzecz osób z niepełnosprawnościami, więc jesteśmy też w innych miejscach. Tu z okazji tego tygodnia uśmiechu, który proponujemy w Łodzi, właśnie będziemy nie w DPS-ie czy ZOL-u, tam gdzie normalnie prowadzimy zajęcia, tylko właśnie z kolei tu spotkamy się z seniorami w tych czasach, czyli centrach zdrowego, aktywnego seniora i na Libelta i na Strojowej i tam myślę porozmawiamy sobie właśnie o tym, stworzymy taką apteczkę dobrego humoru dla siebie i pogadamy o tym właśnie jak komuś poprawić dzień, zrobimy jakąś mini jogę śmiechu, także tutaj też wyjdziemy poza te mury nasze szpitalne.
1: Także będziecie pracować tym swoim mobilnym szpitalem doktora Klauna,
2: tak? Mobilny szpital doktora Klauna oczywiście też się musi znaleźć i będzie on w piątek, czyli dokładnie w dzień uśmiechu. Wszyscy, którzy przyjdą wtedy, będą musieli być w Centrum Zdrowia Matki Polki, będą albo pacjentami, albo przyjdą po prostu dziećmi na badania, to zapraszamy. Będziemy przy głównym wejściu. Będzie można wyleczyć dużo misiaków, odczarować te trudne sytuacje, trudne, takie niekomfortowe, różne skojarzenia. Sprawdzamy wiedzę na przykład takim śmiesznym quizem, na przykład co zrobić, kiedy stanie się wypadek, czy skaczemy na jednej nodze, czy dzwonimy na 112, więc takie są bardzo trudne pytania, ale zawsze wszyscy zdają, także to zapraszamy.
1: I wśród tych zabaw czytam, że proponujecie też taką zamianę ról, to znaczy dzieci będą mogły się wcielać w rolę lekarzy i pacjentów. Czyli w sumie to taka zabawa stara jak świat, tak. Zabawa w lekarza, tak.
2: Tak, ale ona przynosi niesamowite rezultaty. Nieraz to już sprawdziliśmy. To może stara historia, ale najbardziej chyba podczas szczepień na COVID dzieci i właśnie był taki szpital urządzony przed gabinetem. Okazało się, że naprawdę wielu dzieciom udało się w ten sposób pomóc. Szczepienie tego misia i rozmowa o tym i zobaczenie tego procesu inaczej wielu dzieciom bardzo pomagało. Rodzice dzwonili podobno i pytali na drugą dawkę, umawiając, czy będziemy. Właśnie po to, żeby troszeczkę ten stres zniwelować. Więc tutaj dzieci, tak, zabawa jest stara jak świat, ale myślę też taka trochę niedoceniana, bo to, no wiadomo, dzieci lubią się bawić w lekarza, a to jest też, chcemy pokazać rodzicom, że to może być narzędzie właśnie do tego, żeby oswoić to, co dziecko czeka i wtedy dla wszystkich jakby te nerwy będą mniejsze, ta wizyta przebiegnie zupełnie inaczej. Też bardzo niedawno miały premierę dwa takie tak zwane oprowadzacze. To są filmy nakręcone też, między innymi jeden tutaj dzięki uprzejmości Centrum Zdrowia Matki Polki, kręcony był w gabinecie pracowni rezonansu. Są to filmy, które podpowiadają rodzicom i dzieciom, jak oswoić te trudne momenty, co trzeba wiedzieć, jak można będąc w domu, jeszcze przed badaniem, pomóc dziecku, potem przeżyć to takie dosyć niewygodne badanie.
1: Często unikamy takich trudnych spraw, albo myślimy, że może lepiej o tym nie rozmawiać.
2: Jakoś to będzie.
1: Jakoś to będzie, tak, i jakoś to przeżyjemy, pojedziemy do tego szpitala i potem, no właśnie, okazuje się, że jednak jest wprost przeciwnie, że lepiej jest rozmawiać i lepiej jest być przygotowanym. I tak samo ten rodzic musi być zabezpieczone w wiedzę, prawda?
2: Tak, myślę, że każdy z nas, udając się nie tylko jako idąc z dzieckiem, ale przecież my też lubimy wiedzieć, co nas czeka, i tam sprawdzamy w necie, jak to tam będzie wyglądało, są opisy tych badań. No czujemy się wtedy lepiej, więc najgorsza zawsze jest niewiedza i to nieznajoma jest najstraszniejsze, więc dlaczego też mielibyśmy dzieciom nie pozwolić w taki właśnie fajny, najpierw taki łagodny sposób zapoznać się z tym, co będzie się działo.
1: Wracając jeszcze do tego uśmiechu i do właśnie tego ważnego dnia, Światowego Dnia Uśmiechu, fundacja sporządziła taki raport, z którego wynika, że aż 94% ludzi uważa, że serdeczność jest bardzo ważna w naszym życiu.
2: Tak, że chcielibyśmy tego więcej, żeby się pojawiało. Natomiast drugi wynik tego badania pokazuje, że mimo to, że tak bardzo wszyscy chcemy, to tego nie stosujemy.
1: A no właśnie.
2: Więc i tego nie spotykamy. Rzeczywiście tylko 1/3 osób dostrzega ludzi, którzy się uśmiechają na ulicy. Chodzi o to, że głównie po prostu się boimy. Nie mamy odwagi, jakby w kontakcie z obcym człowiekiem, bo co innego jest rodzina. To tutaj rzeczywiście te słowa wsparcia, otuchy przychodzą znacznie łatwiej, potrafimy to zrobić, chociaż rzeczywiście w bardzo trudnych sytuacjach nawet bliskiej osobie możemy nie wiedzieć po prostu, co powiedzieć. Boimy się, że powiemy coś nie tak, że zrobimy coś nie tak, że uśmiech będzie źle odebrany.
1: Mówię, albo nieodwzajemniony i zostaniemy albo tak trochę zostaniemy, z niczym.
2: Tak, zostaniemy z niczym. Potrzeba takiej trochę odwagi, ale też ludzie przyznają, że w momencie, kiedy zyskują taki maleńki gest od kogoś obcego, to bardzo poprawia im to dzień. Rzeczywiście pomaga poprawić nastrój. No nie mówimy o jakichś bardzo traumatycznych sytuacjach, tylko takich po prostu na co dzień. I właściwie tutaj jako doktorzy klauni, to my się też z tym spotykamy też na co dzień, bo tak jak już mówiłam, nie zabierzemy komuś problemów. Nie powiemy, wszystko będzie dobrze i wszystko będzie dobrze. To jest takie chyba najgorsze, co można powiedzieć, wszystko będzie dobrze, kiedy nie wiemy, jak będzie. Ale to, co my robimy, to dodajemy właśnie takiej energii, dodajemy otuchy chociażby samym zainteresowaniem, właśnie minimalną dawką radości. Najczęściej ludzie boją się tej radości w trudnych sytuacjach, właśnie bojąc się tego, jak to będzie odebrane, tak? Jak to będzie wyglądało, podobnie jak idziemy do hospicjum, no i też mówią nam niektórzy, no ale jak to tam będziecie się śmiać, tak? No uśmiech jest potrzebny wszędzie i nie ma się co bać, trzeba próbować. Myślę, że nam poprawi też nastrój, kiedy uśmiechniemy się, powiemy dziękuję, to jest tak mało, to jest tak niewiele, a może się okazać, że zobaczymy, że okej, komuś zrobiło się trochę lepiej, to nam się zrobi lepiej. No tak to wszystko działa i warto próbować.
1: Przecież my wiemy, że to działa, prawda? Bo jeśli nam się zdarzy, to z reguły jest jednak reakcja z drugiej strony. Często mówimy, że ktoś jakimś gestem zrobił nam cały dzień, że fajnie nam się na przykład zaczął dzień, bo ktoś był miły, nie wiem, gdzieś tam na drodze, w tramwaju. I
2: tak,
1: to tak
2: no,
1: jak
2: właśnie
1: pani
2: tak
1: mówi,
2: pani mówi, taki ewenement, ktoś był miły.
1: Miły.
2: Ojej, to niesamowite. No, ale starajmy się właśnie uśmiechnąć komuś dzień, sprawdzajmy. Kiedyś w książce Musierowiczowej przecież tam sprawdzano elementarny sygnał dobra, czyli wysyłała dziewczyna te uśmiechy i sprawdzała odwzajemnianie i możemy sobie takie eksperymenty robić, przysłowiowo eksperymenty i próbować. Okaże się, myślę, że naprawdę nie ma się czego bać i warto.
1: Trzeba po prostu chyba zacząć próbować i tak wykrzesać odrobinę odwagi, bo to naprawdę niewiele potrzeba, a po prostu w takiej ciągłej bieganinie chyba jesteśmy tacy zamknięci z myślami gdzieś tam daleko właśnie i czasami nawet nie dostrzegamy tego, co dzieje się dookoła nas.
2: Tak, no my na przykład
1: tej uważności nie
2: tak,
1: ma, prawda?
2: Właśnie, tak, bo to łatwo zauważyć, tylko musimy chcieć to zauważyć, nie? Że coś się dzieje, coś nie tak. My też przecież jako wolontariusze, jeśli idą do szpitala, idziemy do chorych dzieci, idziemy do chorych ludzi. A to jest też niesamowite, że my dając tą energię, otrzymujemy też niesamowitą energię od nich. Więc to nie jest tak, że po tej drugiej stronie tam jest już taki mur i nie. Możemy sobie dać nawzajem, bo to są emocje zaraźliwe, śmiech przecież i dobra energia. I się okazuje, że możemy wspólnie potem czerpać od siebie nawzajem. Więc to nie jest tak, że po tej drugiej stronie nie ma tego się. Czasem taki maleńki zapalnik jest potrzebny, żeby wykrzesać troszkę dobrego humoru, jakiejś pozytywnej myśli, bo to nie chodzi też o salwy śmiechu czasem.
3: To oczywiście, chodzi... to nawet uśmiech po prostu, żeby się uśmiechnąć na chwilę. Tak,
2: dokładnie. I to dziękuję. Czyli to dziękuję też jest, tak jak pani powiedziała, taką uważnością, zauważeniem, że tego człowieka nie odchodzimy odwracając się napięcie, tylko mówimy komuś dziękuję za jakąś drobną rzecz. No to jest też zauważenie człowieka.
3: Wspomniała pani o takiej sytuacji, kiedy ktoś powiedział, że no właśnie idziecie do hospicjum i będziecie się tam śmiać. To tak sobie myślę właśnie o waszych wolontariuszach. Też pewnie muszą być przeszkoleni. Pewnie łatwiej jest z tymi, którzy mają w sobie jakieś takie naturalne zasoby, ale nie wszyscy mają. Niektórzy tego obcowania z chorymi muszą się nauczyć.
2: Przychodząc do fundacji, oczywiście każdy przechodzi szkolenie i potem na tym jednym się nie kończy, bo potem doszkalamy się jeszcze, mamy na przykład warsztaty improwizacji, bo to jest u nas bardzo ważne, ale uczymy się tego, jak właśnie być z tym chorym jako doktor klaun. Jest to takie dosyć wyjątkowe, na pewno nie bardzo powszechne, więc warto po prostu posłuchać, co mówią doświadczeni doktorzy klauni. My mamy też takie swoje BHP, dzięki któremu uczymy się tej radości w trudnej sytuacji. Każdy doktor klaun jest jakąś postacią. I to jest już ta nasza zbroja, nasza tarcza. To jest takie już bardziej trochę może aktorskie zadanie, ale tutaj no też jakby nie trzeba być aktorem absolutnie, bo nie ma wśród nas w ogóle aktorów, tak, wśród wolontariuszy. Natomiast przebierając się w swój strój, zakładając ten nosek, stajemy się kimś innym, jakimś doktorem. Doktorem zabawą, doktorem gadułą, doktorem krejzolką i wchodzimy do pacjenta jako ta postać. I to ta postać ma zadanie. Też często nas pytają, ojej, a jak wy tak wchodzicie do tych chorych dzieci i nie płaczecie na ich widok?
3: No właśnie,
2: no to też jest to, że my jako doktorzy klauni wiemy, co mamy robić. Jaką mamy misję? Jakie mamy zadanie? Zadanie jest proste, iść, dać radochę, dodać energii, dodać otuchy i po prostu naprawdę nie myśli się o tym, że wchodzimy, znaczy może to źle zabrzmi, że tam jest chore dziecko. Jest to chore dziecko, ale my widzimy tylko dziecko, nie widzimy choroby. Nie rozmawiamy, a co się stało, nie rozmawiamy o chorobach. Jeśli rodzice nam opowiadają, no to oczywiście, że wtedy wysłuchujemy. Natomiast my widzimy tylko człowieka. Nie widzimy całej tej otoczki i dzięki temu możemy po prostu zająć się tym, co dzieci lubią najbardziej, czyli na przykład właśnie zabawą. Mamy sporo narzędzi, sporo takich umiejętności. Każdy może, jeden ma jakieś swoje indywidualne, jedne są wspólne, że robimy te baloniki. To tak się może wydać o balonik. No taki balonik pieskowy to jest cały proces powstawania. To jest rozmowa z dzieckiem, jaki kolor, jak on ma wyglądać, jakie ma imię. I tutaj już po prostu dzięki temu jest nam bardzo łatwo szybciutko nawiązać relacje, bo nasze wizyty są króciutkie, więc nie ma czasu na długie budowanie zaufania czy relacji. Budujemy je od wejścia po prostu. I tu też jest wkracza ta uważność, o której pani mówiła, żeby wiedzieć, gdzie, co szybciutko zdecydować, w jakiej sali, jakie działania będą wskazane, jakie zaskoczą, co się uda zrobić.
3: Czy dzieci dopytują, kiedy wrócicie?
2: Tak, pytają. Ostatnio właśnie było, a jutro też przyjdziecie. Więc jest ogromna potrzeba. Więc jeżeli ktoś czuje w sobie, że chciałby, że ma taką moc, albo chciałby się tego nauczyć, to zapraszamy. nabór jakby wolontariuszy trwa u nas cały rok, więc można się do nas zgłosić poprzez stronę, jest formularz dla wolontariusza i wtedy będziemy działać.
3: Ale pani Kasiu, każdy musi przejść takie przeszkolenie,
2: tak,
3: prawda?
2: Bez tego. Nie. Trzeba przejść, dlatego że szpital w ogóle jest poza tym, że dajemy takie tipy, mamy, bo to dobrze mieć po prostu jakieś takie sprawdzone swoje czy gadżety, czy sposób prowadzenia rozmowy, natomiast potem to, jak powiedziałam, to już jest improwizacja i tutaj też mamy warsztaty z improwizacji z aktorką Magdą Dratkiewicz, która nam już od kilku lat prowadzi te warsztaty, bo każde, jak my mówimy, wejście, czyli każde spotkanie z dzieckiem, to jest improwizacja, bo my nigdy nie wiemy, jakie dziecko...
3: I tutaj chyba nie da się przewidzieć, prawda, scenariusza.
2: Nic się nie da totalnie przewidzieć. A począwszy od wieku, płci, ani z kim będzie, w jakim będzie nastroju, stanie i co go interesuje. Więc improwizacja to takie nasze drugie imię i to jest bardzo ważne. Natomiast, tak zaczęłam mówić, szpital jest w ogóle wyjątkowym innym miejscem.
3: Gdzie też obowiązują pewne reguły, prawda?
2: Obowiązują pewne reguły. Też już wiemy, jakich zachowań można się spodziewać i co robić. I poza tym pacjenci też są właśnie w różnym stanie, bo jest i dziecko, które przyszło na 3 dni na badania i roznosi je energia i chciałby coś porobić. A na sali obok jest dziecko na przykład bardzo mocno niepełnosprawne, z upośledzeniem, które reaguje minimalnie, ale my też idziemy do tego dziecka i musimy wiedzieć, jak pracować z tym i jak pracować z tym. Więc tutaj taki jest bardzo szybka, że tak powiem, zmiana właśnie energii i sposobu działania.
3: Czy wy już sprawdziliście się na tyle, że na przykład ktoś jest lepszy, właśnie w kontaktach z takim dzieckiem niepełnosprawnym, a na przykład ktoś jest lepszy w kontaktach właśnie z tym dzieckiem, o którym pani wspomniała,
2: takim, bardziej którego... bardziej o nastolatków powiedziałabym. Widać, że ktoś ma...
3: Lepszy
2: kontakt i potrafi bardziej z nastolatkami, ale generalnie jakby raczej nie.
3: Nie tutaj dzielicie się w ten sposób.
2: Nie dzielimy się absolutnie w ten sposób, bo to każdy z wolontariuszy, jak idzie, to nie wybiera pacjenta, tak, tylko idzie do każdego, więc tego się też trzeba nauczyć, trzeba wiedzieć, na co być gotowym, jak można wtedy reagować. Poza tym też rozmawiamy, omawiamy potem sobie to
3: takie
2: wspólnie.
3: Wizyty za każdym razem?
2: Może, jeżeli jest taka potrzeba, tak, to sobie dzielimy się naszymi refleksjami, bo oczywiście każda jest taka wizyta zupełnie inna i każda przynosi coś nowego. I czasem trzeba coś przegadać po prostu.
3: Kim są wolontariusze fundacji? Czy można powiedzieć, że to jest taki cały, nie wiem, przekrój społeczny?
2: Właściwie tak, bo zawodowo to bardzo różnie, tak? Jest nauczycielka, jest oceanobiolog, jest menadżer, ktoś pracuje we własnej firmie na przykład, tak? Więc jest farmaceutka i jest studentka logopedii, więc tutaj totalnie nie mamy wspólnego, jakby się wydawało, mianownika. Naszym wspólnym mianownikiem jest to, że chcemy pomagać właśnie w ten sposób, taki wyjątkowy i trochę inny i niecodzienny. I po prostu, że wszyscy czują, jak to robić, potrafią, właśnie mają taką odwagę wyjścia, bo tutaj, tu muszę podkreślić, że to jest taka, odwaga wyjścia do drugiego człowieka, to o czym mówiliśmy, że tu się na ulicy wstydzimy, boimy uśmiechnąć do kogoś albo powiedzieć jedno małe słowo, to tutaj proszę sobie wyobrazić, że stajemy totalnie przed obcymi ludźmi, nie wiem, 10 dzieci na oddziale plus ich rodzice, i oczy są skierowane na nas i coś z nimi robimy, nawiązujemy szybko relacje. Więc tutaj trzeba, myślę, że to jest jedyne, chcieć wiedzieć, że na tym to polega, ten wolontariat, że tutaj spotkamy tego drugiego człowieka, spotkamy go w trudnej sytuacji przeważnie i że to my mamy być tym, który da energię, da jakiś fajny przekaz. No i się tego nie bać. To jest podstawa, ale to się wszystkiego można nauczyć tak naprawdę.
3: Rozumiem. Bardzo dziękuję pani Katarzyno za rozmowę. Katarzyna dziękuję. Szczęsna, koordynatorka Fundacji Dr. Klaun, oddział w Łodzi, była dzisiaj naszym gościem.
2: Dziękuję bardzo.
3: A za uwagę dziękuję, Agata Zielińska.
4: Mamy nadzieję na 1000 uśmiechów, stając jak w każdy wtorek po dobrej stronie mocy. A w Radiu Łódź na wieczór, za chwilę magazyn, a więc wojna i temat dronów, niebezpiecznych bezzałogowców, które budzą coraz więcej obaw.

0: konflikty, które wstrząsnęły światem.
1: A więc wojna.
0: Co zdecydowało o ich wybuchu?
2: Enemies of freedom committed an act of war against our country.
0: Starcie geopolitycznych interesów?
3: Prowadzenie specjalnej wojennej operacji.
0: Walka o pieniądze i ziemię?
4: We shall never surrender.
0: A może ambicje jednostek?
5: Deutschland! Sieg Heil!
1: Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
0: A więc wojna. Podcast Marcina Pośpiecha.
6: Mój koszmar, który mi się śni, to jest właśnie to, że nie spadnie na Polskę 10, 15, 20, czyli ale przyleci jedna warstwa, jeden rój 200, 300 takich bezzałogowców. Narobi nam szkód, załóżmy, że 90-95% z tego uda nam się zestrzelić, zneutralizować. Jeśli za godzinę lub dwie przyleci kolejne, to tutaj już możemy być skuteczni na poziomie, powiedzmy, 70%, a przy trzeciej fali na poziomie 50%, co oznacza, że kilkaset dronów dosiągnie swojego celu. Rosja stosuje taką technikę, która się nazywa dźgaj bagnetem tak długo, aż poczujesz opór. Według mnie, dopóki państwo polskie, ja wiem, że zabrzmi to bardzo niepopularnie, ale dopóki państwo, jeżeli Rosja nas nieustannie każdego dnia dźga tym bagnetem, moim zdaniem, dopóki nie odpowiemy w stanowczy sposób, no to się będzie pogłębiało.
7: Czyli jesteśmy bezbronni, jeżeli chodzi o te drony odrzutowe?
6: To jest trudne do powiedzenia, ale jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, tak.
7: W pierwszym odcinku drugiej serii naszego podcastu pytania o wojnę dronów. Ukraina dronami dalekiego zasięgu atakuje rosyjskie rafinerie, także rosyjskie magazyny. Rosja odpowiada dronami odrzutowymi, które coraz częściej spadają na ukraińskie cele cywilne i Ukraińcom coraz trudniej się przed nimi bronić. Jak zmienia się technologia dronowa, jak się jej przeciwstawić, no i czy Polska jest gotowa na odparcie podobnych zagrożeń? O tym teraz porozmawiamy. Z nami prezes Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych, także szef firmy Terra Hexen, Robert Fintak. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
6: Dzień dobry.
7: Kiedy rozmawialiśmy w naszym podcaście po raz pierwszy o dronach odrzutowych, nie było mowy. To było pół roku temu. Teraz to jest broń, która niestety sieje zniszczenie po stronie Ukrainy. Ukraińska obrona przeciwlotnicza ma poważne problemy z likwidowaniem tego typu zagrożeń. Zacznijmy więc od takich podstawowych rzeczy. Czym dokładnie są drony odrzutowe?
6: Tym samym, czym drony były nieodrzutowe, tylko są szybsze, latają trochę wyżej, są dużo trudniejsze do przechwycenia, do neutralizacji. Skuteczność ukraińskiej obrony przeciwlotniczej spadła z 95%, 93% do 60%, więc dramatycznie. Przy ostatnim ataku dwa tygodnie temu użyto ponad 900 dronów różnego typu, ale w dużej mierze odrzutowych, więc możemy sobie wyobrazić, jak dużo doleciało do celu. Napęd odrzutowy jest po prostu, jest to zastosowany silnik odrzutowy lub turbo odrzutowy, bo mówimy o geraniach czwartej i piątej generacji, które lecą z prędkością 500-600 km na godzinę, więc z potężną prędkością. To już nie jest to samo, co te 150-120 km na godzinę, tak zwane traktorki w powietrzu, wcześniejsze dwójki czy trójki geranie, czy jak kto woli szachedy irańskie. Dzisiaj to już nie ma nic wspólnego z szachedami. Jest to dramatycznie niski poziom wykrycia, a więc dramatyczna sytuacja dla Ukrainy, jeżeli chodzi o skuteczność tej produkcji rosyjskiej.
7: No właśnie, to jest rosyjska konstrukcja i to też jest pytanie o to, czy to jest drogi sprzęt, bo mówi pan o masowych atakach, no i to tego doświadczamy, że to są roje dronów.
6: Tak, no właściwie tutaj to pozostałość po irańskich szachedach to jest tylko kształt, czyli skrzydła w układzie Delta. Wszystkie systemy pokładowe są już inne, zastąpione zupełnie innymi rzeczami. Ten dron już dzisiaj jest naszpikowany różnymi dodatkowymi sensorami, systemami ochrony walki elektronicznej, czyli już nie jest tak łatwo go zagłuszyć. Ma anteny na pokładowe CRPC, które chronią drona przed zagłuszeniem, przed walką elektroniczną. Ma kamery termowizyjne, dalmierze laserowe, systemy naprowadzania, systemy uniku. Ma dodatkowe kamery, które wykrywają, czy coś w kierunku jego coś leci. A więc ten dron jest w stanie zrobić już uniki. Widzieliśmy przykłady, gdzie te drony wyrzucały z siebie flary, tak jak w samolotach myśliwskich. No oczywiście to też powoduje, że ten dron jest, jego cena również wzrosła. Tak już to nie jest tam te 30-40 tysięcy dolarów, jest to znacznie więcej, ale ciągle zdolności produkcyjne rosyjskie zaczynają być gigantyczne, bo zakład w Ałabudze, który tym się zajmuje, no rośnie w oczach.
7: To jest tak, że to jest tylko rosyjska produkcja, bo też ciężko sobie to wyobrazić, że na przykład takie drony powstają chociażby bez chińskiego wsparcia, bez chińskiego osprzętu. Czy tutaj cokolwiek wiemy na ten temat?
6: Wiemy, że silniki są chińskie. Silniki odrzutowe są chińskie. Chińczycy w tym zakresie zrobili bardzo duży postęp. Są firmy, które produkują masowo takie silniki, więc w tysiącach sztuk. Ale niestety są pewne rozwiązania na pokładzie takich dronów, które są z Europy, ze Stanów, z Japonii.
7: Mhm. I tutaj tego sankcje nie obejmują. To znaczy, to pokazuje, że te sankcje są do pewnego stopnia dziurawe, czy też fikcyjne.
6: Sankcje są skuteczne na tyle, ile mogą być skuteczne. Natomiast według mnie, patrząc na rynek, jak on funkcjonuje, nie da się skutecznie ich zastosować w 100%, dlatego że...
7: Ale to jest tak, że po prostu się, nie wiem, w Niemczech, w Japonii, gdzieś w Stanach Zjednoczonych znajdują chętni, którzy Rosjanom po prostu jakiś osprzęt czy jakąś technologię sprzedadzą?
6: Sami Rosjanie zakładają spółki w różnych państwach z lokalnymi partnerami, tworzą różnego rodzaju projekty, na przykład projekt związany z ochroną lasów i zastosowaniem pewnych rozwiązań dronowych, gdzie stosuje się kamery termowizyjne wysokiej klasy do rozpoznania terenu, roślin, poszukiwań osób zaginionych, a de facto jest to projekt militarny i te kamery zakupione przez tą spółkę w jakimś tam państwie na świecie, ale de facto trafiają do Rosji.
7: To jest tak, że Rosjanie są po prostu tak sprytni, czy my po prostu nie widzimy tego, czy nie chcemy widzieć?
6: Nie, Rosjanie nie. Rosjanie od dziesiątek lat mają swoje punkty styku w różnych państwach, w Europie, w Stanach Zjednoczonych czy w Azji, gdzie mają swoje komórki, swoje biznesy tradycyjne, klasyczne, jakieś spożywcze, zbożowe czy paliwowe, czy jakiekolwiek inne. I na podstawie tych biznesów również otwierają spin-offy, jakieś spółki zależne, podzależne, którymi się lewarują i skupują taki sprzęt. No tutaj Kazachstan na przykład jest jednym z takich głównych hubów dostawy z Chin sprzętu do Rosji.
7: Jak się walczy z takimi dronami odrzutowymi? Bo pan o tym wspomniał, że skuteczność, jeżeli chodzi o zwalczanie chociażby szachedów po stronie ukraińskiej przez te ostatnie miesiące, czy nawet lata wojny, była dosyć wysoka, sięgała, czyli a nawet może bardzo wysoka, sięgała 90%. Teraz to jest 60%. No i widzimy to po stronie ukraińskiej, ogromne straty, także jeżeli chodzi chociażby o ludność cywilną.
6: Skuteczność w tej chwili jest dramatycznie, dramatycznie niska. Jest to bardzo zła wiadomość również dla nas, ze względu na to, że w tej chwili właściwie nie ma systemu przeciwdziałania.
7: Czyli jesteśmy bezbronni, jeżeli chodzi o te drony odrzutowe?
6: To jest trudne do powiedzenia, ale jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Tak, jesteśmy w tej chwili bezbronni. Nasz problem polega na tym, że mamy de facto kierowane, naprowadzane bomby o masie głowicy na poziomie 90 kilo, 100 kilo, 50 kilo. Tam jest różne są te głowice niszczące, burzące, zapalające. Mamy rakietę, która nazywamy ją dronem, ale to jest tak naprawdę rakieta kierowana, która leci na dość niskim pułapie, może lecieć na dość niskim pułapie, z potężną prędkością 600 kilometrów na godzinę. I właściwie ta cała strategia wielowarstwowej linii obrony ukraińska, ona w tej chwili jest kompletnie nieskuteczna. Bo zanim cokolwiek zrobimy, to już w ciągu kilkunastu sekund, kilkunastu minut ten rakieta, ten dron już jest absolutnie nas minął. Nawet nie wiemy, że on leciał.
7: I mówimy o rojach rakiet też, tak? To nie jest to, że leci jeden dron, tylko to leci, nie wiem, 500, 600 dronów. Ciężko średnio, to sobie wyobrazić.
6: Tak. Średnio wypuszczane jest około 200, 300 takich pocisków latających, czyli geraniów, czwórek, piątek w tej chwili.
7: No dobrze, ale to co? Na przykład takie wyrzutnie rakiet, jak chociażby Patriot obrony przeciwlotniczej, mogą być w przypadku takich dronów odrzutowych skuteczne? Pomijając na razie ten wątek, jeżeli chodzi o tą kosztową stronę wojny.
6: No tak, one są absolutnie skuteczne. Tomahawki, Patrioty, wyrzutnie Patrioty są niezwykle skuteczne. Tylko problem polega w asymetrii. Dlatego, że Rosjanie w tej chwili zwiększają produkcję czwórek i piątek geraniów do ekstremalnych ilości. Mówi się, że będą w stanie już za chwilę produkować na poziomie 30 tysięcy.
7: Czyli co to takie Wunderwaffe w tym momencie rosyjskie? Cudowna broń?
6: Moim zdaniem jest to pewne przełamanie, tak. Jest to przełamanie na ich korzyść. 30 tysięcy takich sprzętów rocznie, 30 tysięcy, czyli gdzieś około 2,5-3 tysięcy miesięcznie. Przy czym przypominam, że zdolności produkcyjne Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o rakiety przeciwdziałające, to jest w tej chwili około 600, nawet może do 1000 sztuk.
7: A do tego mamy Iran.
6: Rocznie. I mamy Iran, gdzie saturacja jest bardzo wysoka, w związku z tym zużywamy tego ogromne ilości.
7: Dobrze, czy jest jakiś pomysł, aby spróbować tę sytuację odwrócić? No bo wiadomo, że jedna strona coś wymyśla, druga próbuje przeciwdziałać. Jak to wygląda po stronie ukraińskiej? Czy tutaj opracowywane są jakieś rozwiązania? No bo wiemy, że na Amerykanów w tym sensie nie możemy liczyć, że oni nie są w stanie po prostu tych rakiet dostarczyć, pomijając tę stronę kosztową, do której jeszcze też będę chciał wrócić w naszej rozmowie.
6: Tak, to sprowadza się do tego, że przypominam, że drony rosyjskie, czwórki, piątki, Geranie, to są koszty na poziomie kilkudziesięciu tysięcy, w zależności jakie systemy zostaną one wyposażone. Natomiast tutaj mówimy o rakietach przeciwdziałających, które kosztują na poziomie miliona i więcej.
7: Dolarów.
6: Dolarów, oczywiście. Tak, trochę mi się przypomina wyścig z COVID-em, kiedy wszystkie spółki biotechnologiczne na świecie rzuciły się, żeby opracować szczepionkę. I w tej chwili dokładnie tak jest. Ukraińcy o co proszą i wiele państw o to jakby wnosi, to to, żeby Stany Zjednoczone podzieliły się tą technologią, którą mają, jeżeli chodzi o opracowane rakiety, po to, żeby je maksymalnie uprościć. Tak, żebyśmy byli w stanie za kilkadziesiąt tysięcy taką rakietę opracować, żeby ona nie kosztowała półtora, dwa, trzy czy więcej milionów dolarów i żeby była produkowalność tych rakiet na skalę masową. Mhm. Przewaga również Rosji polega na tym, że ma dostęp do największej fabryki świata, czyli do Chin. Chińczycy, no wiadomo, że oficjalnie tego nie mamy na to dowodów, ale mamy tak naprawdę, no bo strącone Geranie czwórki, piątki, rozebrane na części pokazują nam, że w środku mamy, skąd pochodzą dane elementy. I ich przewaga na tym polega, że mają dostęp do tej wielkiej fabryki, do tych wielkich zasobów. Natomiast oczywiście walczymy. Ukraińcy w tej chwili pracują nad różnego rodzaju interceptorami. Są już pierwsze jaskółki, pierwsze strącenia geraniów czwórek i piątek bronią, czyli dronami przeciwdziałającymi ukraińskimi, które są w stanie rozwijać bardzo podobną prędkość 400-500 km na godzinę przez oczywiście kilkanaście minut, ale już to się dzieje, więc tak jak we wcześniejszych tych iteracjach rozwoju technologii na Ukrainie, myślę, że jest to pewien jakiś moment, gdzie ta przewaga, to przełamanie rosyjskie, ono jest widocznie, jest bardzo niebezpieczne dla nas wszystkich, ale myślę, że za chwilę będziemy dość szybko odpowiadać na to.
7: Mówi pan, że bez chińskich silników to wszystko i ten rosyjski pomysł na złamanie oporu Ukrainy by się nie powiódł, by się nie udał. Czyli innymi słowy, klucz do zakończenia tej wojny leży w Pekinie lub też być może gorsza wersja, że w Pekinie zapadła decyzja, że Rosja tę wojnę w jakiejś formie ma wygrać, a na pewno nie wyjść z tej wojny pokonana. No bo gdyby Pekin, najprościej mówiąc, odciął Rosję od tych silników, od tej technologii, no to sprawa byłaby załatwiona.
6: Ja nie jestem geopolitykiem, nie jestem politologiem, ale na moje biznesowe oko wygląda na to, że Chiny mają, jak to w konfucjanizmie bywa, plan bardzo, bardzo długookresowy na najbliższe kilkanaście, a może 30 lat. W związku z tym na przykładzie słynnego Władywostoku, który już na mapach chińskich już nie ma nazwy Władywostok, tylko ma chińskie oznaczenie, a więc co też mówi o tym, że ogromna populacja obywateli Chin mieszka i żyje i funkcjonuje w tym mieście. Również mówi się o dużej tendencji zawierania małżeństw Chińczyków z Rosjankami. No i Chińczycy gdzieś powoli zaczynają mówić głośno i przypominać, że tereny części Azji to są dawne i historyczne tereny należące do Chin, które są w tej chwili w granicach Rosji.
7: Czyli pomagamy, ale wystawimy rachunek.
6: Myślę, że tu właśnie o to chodzi, że pomagamy, patrzymy z cierpliwością, jak się ścieracie, jak się wycieracie w tej wojnie i tracicie swoje zdolności, jak się osłabiacie. Jest nam to na rękę, ponieważ w jakiejś przyszłości za kilkanaście lat wystawimy, tak jak pan redaktor powiedział, ten rachunek, ale wtedy już nie będziecie w stanie nic zrobić, tylko po prostu zapłacić, w cudzysłowie oczywiście, i oddać nam to, co nam się należy, no bo nie będziecie mieli zdolności, siły, możliwości, zasobów, zdolności itd., itd.
7: Czy Polska potrafiłaby się obronić przed takim atakiem, jakie widzimy, jakie ataki spadają na Ukrainę, a więc 500, 600, 700 rosyjskich dronów atakujących jednocześnie w rojach?
6: To jest bardzo trudne pytanie, panie doktorze, bo chciałbym najmniej odpowiedzieć, że wierzę głęboko, że w najbliższej przyszłości będziemy w stanie powiedzieć tak. Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że ta sytuacja jest dosyć trudna, bo rzeczywiście ten mój koszmar, który mi się śni, to jest właśnie to, że nie spadnie na Polskę w razie jakiejś sytuacji 10, 15, 20, ale przyleci jedna warstwa jeden rój 200-300 takich bezzałogowców narobi nam szkód. Załóżmy, że 90-95% z tego uda nam się zestrzelić, zneutralizować. I jeśli za godzinę lub dwie przyleci kolejne, to tutaj już możemy być skuteczni na poziomie, powiedzmy, 70%, a przy trzeciej fali na poziomie 50%, co oznacza, że kilkaset dronów dosiągnie swojego celu. Te cele, według mnie, to infrastruktura krytyczna, która w pierwszej kolejności powinna być zabezpieczona właśnie OPL-em, czyli tą ochroną przeciwlotniczą, po to, żeby nie doszło do paraliżu państwa.
7: No dobrze, ale gdyby doszło do takiego ataku, to jak my byśmy działali? To znaczy, nawet tutaj w Łodzi, gdzie rozmawiamy, słyszeliśmy w ostatnim czasie lecące z ogromną prędkością, przekraczające barierę dźwięku F-16 z Łasku, czy też posiadamy te F-35, ale rozmawialiśmy o tej strefie kosztowej. To jest niemożliwe, żeby kolejny rój odpierać przy pomocy samolotów F-16 i rakiet za $1 milion za sztukę.
6: Rosja stosuje taką technikę, która się nazywa dźgaj bagnetem tak długo, aż poczujesz opór. I według mnie, dopóki państwo polskie, ja wiem, że zabrzmi to bardzo niepopularnie, ale dopóki państwo, jeżeli Rosja nas nieustannie każdego dnia dźga tym bagnetem w postaci różnego rodzaju sytuacji sabotażowych, prowokacyjnych, jakichś wlotów na 40 sekund w polską przestrzeń powietrzną, jakichś prowokacji, już nie mówiąc o dezinformacji, sianiu całego fermentu, zamętu i kłóceniu społeczeństwa, to jest to dźganie bagnetem. Moim zdaniem, dopóki nie odpowiemy w stanowczy sposób, to się będzie pogłębiało.
7: Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Prezes Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych, także szef firmy Terra Hexen, Robert Fintak, był naszym gościem.
6: Bardzo dziękuję.
7: Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia.
0: Pełna wersja podcastu Marcina Pośpiecha, a więc Wojna, do odsłuchania na radioloc.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie.
8: O dronach pewnie wiele razy jeszcze przyjdzie nam rozmawiać. Dziś na nich stawiamy kropkę. Radio Łódź Wieczór wraca jutro o godzinie 18:00. Iza Berkowska, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
8: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W dwóch szpitalach wojewódzkich w regionie powstaną miejsca doraźnego schronienia. Od października zmieniają się rozkłady jazdy łódzkiego MPK. Do teatru czy muzeum za złotówkę z takiej oferty mogą skorzystać uczniowie z całego województwa podczas zorganizowanych szkolnych wyjść. W pogodzie jutro kolejny dzień złotej polskiej jesieni. A w dwóch szpitalach regionu łódzkiego powstaną miejsca doraźnego schronienia. Chodzi o wojewódzkie placówki, Szpital Kopernika w Łodzi oraz Szpital w Piotrkowie Trybunalskim. Te inwestycje mają zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i personelu w przypadku sytuacji kryzysowych. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
10: Jak podkreśla samorząd województwa łódzkiego, szpital w razie zagrożenia musi być przygotowany nie tylko do udzielania pomocy medycznej, ale także do zapewnienia bezpiecznego miejsca. Jest to szczególnie ważne w placówkach medycznych, gdzie znajdują się osoby chore, osłabione i często wymagające stałej opieki, mówi Julia Ścigała ze Szpitala Kopernika w Łodzi.
11: W Szpitalu Kopernika w Łodzi prace obejmą pomieszczenie zakładu teleradioterapii. Szacunkowa wartość prac to 3 miliony złotych.
10: Większy zakres finansowy przewidziano w szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim. Tam wartość planowanych prac wynosi ponad 4 miliony złotych. Inwestycje mają przygotować szpitale na zagrożenia i sytuacje, których dziś nie da się dokładnie przewidzieć. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
9: Obie inwestycje zostaną sfinansowane z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
12: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
9: Zmiany dla pasażerów łódzkiego MPK. Pojutrze, 1 października, zmienią się trasy niektórych autobusów. Jedna linia zostanie po wakacjach wznowiona, dwie inne zawieszone, wylicza Wiktor Stańczyk z Zarządu Drogi Transportu.
13: Linia autobusowa 67, która dowozi nas do Orientarium, oraz 55C, która dojeżdża na Młynek. Od 1 października wspomniane linie zostaną zawieszone. Aby zapewnić odpowiednią przepustowość na trasie pomiędzy placem Mikulskiego a Nowosolną, wznowione zostanie kursowanie linii 54A.
9: Zmienioną trasą pojadą niektóre autobusy między Stokami a dworcem Łódź Fabryczna. Na wniosek mieszkańców nieco zmienią się trasy niektórych kursów autobusu 58. A szczegółowe informacje dostępne są już na stronie MPK Łódź. Niemieccy ekolodzy nie zablokowali budowy nowego portu w Świnoujściu. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę strony niemieckiej na decyzję środowiskową dotyczącą budowy lądowej części nowego portu kontenerowego. Niemcy domagali się wstrzymania prac. Szczegóły zna Aneta Łuczkowska.
14: Najpierw skargę odrzucił Wojewódzki Sąd Administracyjny. Teraz za niemerytoryczną uznała ją wyższa instancja. Naczelny Sąd Administracyjny, mówi Krzysztof Sadowski, wiceprezes Zespołu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.
15: Próby utrudnienia tej strategii.

0: Wycieczka do teatru może kosztować mniej niż bilet autobusowy. Uczniowie z województwa łódzkiego mogą wybrać się na spektakl za złotówkę. Taką symboliczną kwotę od osoby zapłacą szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z całego regionu w ramach programu Kultura Blisko Ciebie. Samorząd wojewódzki ma nadzieję, że pozwoli to młodym ludziom na bliższy kontakt ze sztuką, mówi Jolanta Baranowska z Urzędu Marszałkowskiego.
1: Program Kultura Blisko Ciebie będzie realizowany do 30 listopada, a to właśnie po to, żeby najmłodsi mieszkańcy regionu chętniej uczestniczyli w życiu kulturalnym.
2: Do tej pory zgłaszały się do nas szkoły, czyli już grupy zorganizowane przez konkretnych nauczycieli. Cieszy się to dużym powodzeniem i na ten moment pozostały już pojedyncze tylko bilety.
0: Dodaje Rafał Osówniak z Łódzkiego Teatru imienia Jaracza. Do programu dołączył również Teatr Wielki i Filharmonia Łódzka, Muzeum Sztuki, Muzeum Archeologiczne i etnograficzne, a także Łódzki Dom Kultury. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 22:00. Do rana będzie pogodnie, temperatura teraz 15 do 17 stopni, spadnie do około 10. Lokalnie jednak może być chłodniej, minimalnie 5 stopni. Jutro słonecznie z małym zachmurzeniem i będzie to kolejny ciepły dzień. Termometry pokażą maksymalnie 21 stopni.

0: Kołatanie przedsionków.
1: Kasztany i żołędzie pozbierane, kolorowe liście są, a jesienna muzyka będzie.

Dobry wieczór. Adam Miksa, Adam Kołaciński. Część dzisiejszych pieśni wybrałem już 2 tygodnie temu i ta wersja wspomnienia Kobranocki do nich należy. I pozostała, bo jest idealna na tę złotą polską jesień, jaką mamy od kilku dni, prawda? A nie jest tak słodka i cukierkowa, jak na przykład Sędzia Dredd, bo radiowy system przypomniał mi też o tej wersji. Kobranocka rozgrzewa radio pięknym coverem, idealnie dostrajając serce do właściwej częstotliwości. Kołatanie przedsionków, usiądź wygodnie, zdejmij buty, odłóż telefon i zapomnij już dzisiaj o tym, co trzeba, czy warto, dziś już bez żadnej spinki. Muzyka nieoczywista, wyselekcjonowana przez prowadzącego, starsze evergreeny i zapomniane,

ale moim zdaniem skromnym warte przypomnienia pieśni nieoczywiste i oczywiste. Oraz nowe perełki warte odkrycia. Raczej nieobecne w mass mediach dzisiaj, bo mocniejsze, rockowsze, alternatywniejsze. Przy okazji słów parę o dobrym czasie spędzonym z najbliższymi, z przyjaciółmi, o cichych refleksjach szalonej zabawie i byciu razem, bez udawania kogoś innego. Zanim spotkamy się przy wspólnym stole czy przy ognisku, w głowie zapali się mała iskra, wspomnienie dawnych lat. Jak tak obranocka, a że punkowa energia lubi spotkać nutę nostalgii, to idealna uwertura dla nas na dzisiaj, skoro kobranocka, to nie może także zabraknąć tego numeru.

Najpięknie na fejsie i na mailu pojawił się już pierwszy meldunki od państwa, że jesteście, że słuchacie. No i bardzo dobrze, bo to kolejne spotkanie z ludźmi, prawda? Choć takie nie bezpośrednie. A kiedy spotykamy się z ludźmi, których naprawdę kochamy bezpośrednio, warto zrzucać maski, bo wracają wtedy stare, na przykład absurdalne dowcipy, dziwne, stare, zapomniane nawyki, czy historie sprzed lat. I wiecie co? I nikomu nie wolno się z tego śmiać, chyba że śmiejemy się wszyscy razem. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. Kobra Nocka w piosence Die Totenhosen. Największy ich hicior, jakby nie było. I do tego będzie to postulat, nikomu nie wolno się z tego śmiać, podobnego podejścia do dzisiejszej piosenki z kącika Tadzika, ponieważ autor od jakiegoś czasu uwielbia smrody, beki, pryki. Ta fascynacja musiała przełożyć się także na muzykę, jakiej słucha. Polecił mi to państwu powiedzieć, bo to stąd dzisiaj bardzo głęboka piosenka zatytułowana Kontemplujący. Akurat.

I tak to. Znam tę płytę 25 lat, bo tyle ma na swoim liczniku i nigdy nie zwróciłem uwagi na tę piosenkę. A Tadek prawie od razu. No może nie, bo pomarańczy słucha już od kilku miesięcy. No ale zażyczył sobie właśnie tego. Akurat ich genialne połączenie ska, punku, rocka z błyskotliwymi grami słownymi. No i sam tytuł tej piosenki, Kątem plujący, to majstersztyk. Dziś w kąciku piosenek Tadzika. No i wracając do spotkań, może być na kanapie, serwujemy herbatę, ktoś inny opowiada nieprawdopodobną historię, na przykład właśnie ze szpitala, albo swoją historię, jak zawijał coś tam, a ty stajesz sobie chwilę obok, spoglądasz na tę wesołą gromadę i kontemplujesz ten moment, nie to, o czym mówią, a to, że jesteśmy razem. I kiedy 2 tygodnie temu zacząłem wybierać piosenki na dziś, no uznałem, że tuż po urodzinach świetnie spasuje mi i Kobranockę, i nikomu nie wolno się z tego śmiać, że takie oto urodziny już człowiek obchodzi, i to, co za moment, jak bardzo się pomyliłem, że nie przypasuje, opowiem za chwilę.

Zmokłe pończochy, dwie typu jeje. Czy ktoś wie, jak wyglądały pończochy typu jeje? Bo nawet ja tego nie wiem. Ta piosenka ma mniej więcej chyba tyle lat, co ja. Trzeba by dokładniej sprawdzić, ale nie w tej wersji, bo to komety. A cytując film Rejs, treść jest krótka, można ją umieścić w trzech zdaniach. Jestem sam, nie mam dziewczyny, jest mi niedobrze. Tyle. W tej piosence jest beznadziejnego smutku, tęsknoty jakiejś nieokreślonej, niespełnionych nadziei, że chwyta za serce. I najlepiej przenieść kolegę poety do sekcji gimnastycznej. I ja sądziłem 2 tygodnie temu, że po urodzinach wpadnę w tradycyjnego doła z myślami nad wielkością wszechświata, przemijaniem i tak dalej, a tu kompletnie nie. Kompletnie na odwrót. Idealna na kilka dni po tych urodzinach będzie piosenka z kompletnie przeciwnego bieguna.

zacieszamy i bezwstydna dawka endorfin, która powstała po to, by wyciągać ludzi z mroku. Wystarczy krótka rozmowa, głęboki oddech i klimat się zmienia. Czas wrzucić na luz, zero spinki, zero udawania i po prostu zacieszamy. Honabibe, lubelska grupa, która na polskiej scenie stała się synonimem pozytywnej energii, łączenia żywych instrumentów z hip-hopem, reggae i R&B. Płyta sprzed ładnych paru lat. Jeszcze raz.

Sprawdziłem 2.14, 2.15. Ho na bibę. Zabawa trwa, ale wchodzimy na poziom prawdziwej, głębokiej szczerości. Przyjaciołom mówi się szczerze, dobrze, że jesteście. I jest błogo. Rajski ogród. Może po prostu albo aż ogród.

No cóż, jak ktoś się spóźnia pół godziny, to trafia na Alabama Shakes. A Napoleon na fejsie mi napisał, co mi po szafkach w domu grzebiesz, jak mnie nie ma. No, a to ciekawe, czy chodziło o Hona Bibę, czy o Kobranockę, czy o co? Doprecyzuj. Alabama Shakes, tak jest, tak ziemia pod stopami sobie wiecznie się trzyma. Zapach nocy, szczególnie wtedy, jak dziś, w taką piękną, złotą i polską. Szum drzew i poczucie, że budujemy własny bezpieczny mikrokosmos. Nasz prywatny, tajemniczy ogród relacji. Garden Alabama Shakes z genialną Brittany Howard na czele zdobyła serca na całym świecie bezkompromisowym połączeniem roots rocka i soulu. Zdefiniowali na nowo nowoczesny, psychodeliczny soul. No i mamy ich nową płytę, której zapowiedzi słuchaliśmy kilka ładnych tygodni temu. Najpiękniejsza? Aha, no i posłuchamy jeszcze kilku za godzinę. A teraz coś, co już znacie też z kołatania sprzed kilku ładnych tygodni. Najpiękniejsza pieśń z ubiegłorocznej płyty Turnstile, ale w nowej i to niesamowitej wersji, w której wystąpił nie kto inny jak sam Sir Elton John.

Seeing Stars. Ktoś woła, spójrzcie w niebo i zauważamy spadające gwiazdy, robi się magicznie i odrobinę kosmicznie. I o to chodzi w takich spotkaniach, o momenty zaskoczenia. Turnstile, amerykańska rewolucja w muzyce hardcore punk. Naprawdę to hardcore punk, nie mogę uwierzyć. Ale która nie boi się eksperymentów i w to mogę. No i Sir Elton, jak się okazuje, idealne spasowanie. No to jest, skoro jesteśmy wśród nowości, to jeszcze przyostrzymy.

A co jeśli? Czy myślisz, że do ja suppose są lekkie rozmowy o sprawach wielkich i małych? To, czego potrzebujesz? Bash True, projekt pulsujący nietuzinkowym groove'em, nowoczesnym brzmieniem indie alt i takim właśnie niespiesznym tempem. Post-punk, alt-rock, jak to zwał, tak to zwał. Zespół działa między Johannesburgiem a Berlinem, niezła rozpiętość. A ten numer ma w sobie to coś, co idealnie pasuje do rozmów o wszystkim i o niczym. Ale przenieśmy się na otwartą przestrzeń.

Oj, tak właśnie brzmi Total Tommy. Tailgate, otwarta przestrzeń. Siadamy na klapie bagażnika. To tytułowy tailgate. Patrzymy na zachodzące słońce, wiatr we włosach, muzyka z głośnika samochodowego i ta bezcenna wolność. Total Tommy to objawienie sceny Alt Indie. Charakteryzuje się rozmarzonymi, ale zadziornymi gitarami. No i właśnie takim intymnym wokalem. Idealnie oddają klimat młodzieńczego, beztroskiego spędzania czasu na świeżym powietrzu i raz jeszcze zagrają w kołataniu.

Trapezoid, utwór tytułowy i emocjonalne centrum nowego albumu Total Tommy. Inspiracją była i kość czworoboczna większa, tak się zwie Trapezoid Bone, jak i sam nieregularny kształt trapezu. To opowieść o porzuceniu perfekcjonizmu i zaakceptowaniu tego, co czyni nas sobą. I próbuję sobie siebie wyobrazić jako trapez i nawet mi się udaje. Czas mija tak szybko, ale przecież nikt w dobrym towarzystwie nie patrzy na zegarek.

I tak patrzymy tylko przed siebie z nadzieją w towarzystwie ludzi, którzy dają nam siłę na kolejne dni. Misia Furtak już śpiewała nam ze swojej nowej płyty. Teraz tu połączone siły z Darią ze Śląska. Przepiękna, minimalistyczna opowieść o idącym naprzód życiu i czułości do samych siebie. No to lądujemy na koniec pierwszego aktu kołatania z największą puentą tego wieczoru. Bądź wdzięczny za to, co masz.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
8: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
9: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
10: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
11: Ty też możesz nam pomóc!
10: Towarzystwo J. Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
12: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
10: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
13: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
14: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich więcej miejsc dla wymagających szczególnej opieki pacjentów w zakładach opiekuńczo-leczniczych w regionie łódzkim. Policjanci z garnizonu łódzkiego uhonorowani odznaczeniami przyznanymi przez prezydenta i zagadkowe znalezisko w Rzecewarcie w powiecie sieradzkim. Jutro będzie słonecznie i ciepło, do 21 stopni. W szpitalach regionu łódzkiego jest więcej łóżek dla niesamodzielnych pacjentów. Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zakontraktował ponad 100 nowych miejsc w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Anna Leder z NFZ-u mówi, że większa baza w ZOL-ach pozwoli odciążyć oddziały szpitalne, a także wesprzeć rodziny w opiece nad chorymi po udarach czy z zaawansowanymi schorzeniami wieku starczego.
15: Powiat skierniewiski zyskał nowy zakład opiekuńczo-leczniczy. Wcześniej nie było tutaj takiego miejsca. Są w nim 34 łóżka. Nowe łóżka pojawiły się w szpitalach klinicznym w Rydomsku, w szpitalu Jąszera w Łodzi, w Skierniewicach oraz w ZOL-u w Wieruszowie.
14: Informacje o placówkach realizujących świadczenia można uzyskać pod całodobowym numerem telefonicznej informacji pacjenta 800 190 590. Niższe podatki dla klasy średniej, wyższe daniny od najbogatszych. Rząd przyjął projekt ustawy, która zmieni progi podatkowe. Zgodnie z propozycją Rady Ministrów, pierwszy próg, przy którym obowiązuje 12% stawka PIT, będzie dotyczył osób zarabiających do 130 tysięcy złotych rocznie. Ci, których zarobki mieszczą się między 130 a 150 tysiącami złotych, będą płacili nową 24% stawkę, a pozostali 32%. Danina solidarnościowa płacona przez podatników zarabiających co najmniej milion rocznie ma wzrosnąć z 4 do 5%. Premier Donald Tusk liczy, że prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę o zmianach w podatkach.
16: Bardzo liczę na to, że to realne, efektywne obniżenie podatków, no bo tak należy to traktować, odczuwalne dla 3,5 miliona ludzi, że to jest argument chyba no, wystarczający, żeby ten podpis prezydenta znalazł się na tych ustawach.
14: Kwota wolna od podatku według rządowego projektu ma pozostać na obecnym poziomie 30 tysięcy złotych. Łódzcy policjanci odznaczeni przez prezydenta, kilkudziesięciu funkcjonariuszy z łódzkiego garnizonu odebrało dziś medale za wieloletnią służbę, a do ponad 20 policjantów trafiło odznaczenie Zasłużony Policjant.
17: Pododdziały Baczność.
18: Postanowieniami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków medalem za długoletnią służbę odznaczonych zostało 59 funkcjonariuszy i pracowników Policji Garnizonu Łódzkiego.
19: Odznaczeni wystąp!
14: Podczas uroczystości wręczono także cywilne odznaczenia Pro Patria i Pro Bono Polonie, przyznawane za zasługi w upamiętnianiu postaw niepodległościowych i patriotycznych. Wydarzeniu towarzyszyła salwa honorowa i złożenie kwiatów przy Alei Dębów Pamięci. Każde z rosnących tam dębów symbolizuje funkcjonariusza policji, ofiarę zbrodni katyńskiej. Podczas dzisiejszych uroczystości zasadzono tam 5 kolejnych drzew.
20: Więcej na radiołódź.pl.
14: Zatopione tory w rzece Warcie odsłoniły się w Sieradzu przy niskim stanie wody. W pobliżu mostu mostu kolejowego z rzeki wystaje szyna kolejowa z betonowymi podkładami. Ma wysokość około 15 cm, co mogłoby wskazywać, że została wyprodukowana tuż po wojnie. Mieszkańcy Sieradza mówią, że może to być pozostałość po dawnym dodatkowym torze,

0: studiu jest Michał Malinowski.
1: Słodko-gorzkie rozstrzygnięcia tenisowych finałów w Chengdu. Jan Zieliński i Luke Johnson zdobyli w Chinach tytuł deblowy. W finale pokonali rozstawionych z numerem 4 Szweda Andre Göranssona i Amerykanina Roberta Galloway'a. Pierwszy set przyniósł bardzo wyrównaną walkę. Żadna z par nie straciła swojego serwisu, choć Polak i Brytyjczyk mieli piłki setowe już przy stanie 5-4. O losach partii zadecydował zacięty tiebreak, z którego zwycięsko wyszli Zieliński i Johnson. W drugim secie decydujący moment nadszedł w 11 gemie. Polsko-brytyjski duet przełamał rywali, a chwilę później przypieczętował wygraną przy własnym podaniu. Zwycięstwo 7-6 i 7-5 zapewniło im triumf w całych zawodach. Zieliński nie kryje zadowolenia.
2: Rewelacyjny tydzień zakończony wisienką na torcie. Ten mecz na pewno nie był łatwy. Przeciwnicy są bardzo wszechstronni, dobrze serwują, więc na pewno było ciężko się taktycznie przygotować do tego meczu. Ale udało nam się dobrać kilka aspektów, w których myślę, że byliśmy delikatnie lepsi.
1: Dla Jana Zielińskiego to 6. deblowy tytuł w karierze. 9. singlowego tytułu nie ma natomiast Hubert Hurkacz. Polak uległ Alejandro Dawidowiczowi Fokinie 4-6 i 6-7 w finale singla w Chengdu. Hurkacz w pierwszym secie stracił serwis w 7 gemie, a w drugim nie wykorzystał piłek setowych w tiebreaku, ulegając rywalowi ostatecznie w 2 partiach. Dla wrocławianina był to pierwszy finał od niemal półtora roku, a na tytuł Hurkacz czeka od kwietnia 2024 roku. Kamil Majchrzak nie awansował do turnieju głównego w Tokio. Urodzony w Piotrkowie tenisista przegrał w finale kwalifikacji z wyżej notowanym Arturem Fisem w 3 setach. W turnieju głównym w Tokio zagra natomiast Katarzyna Kawa. Polka w ostatniej rundzie eliminacji pokonała w 2 setach Valerię Savinych. Anglik John Carver został trenerem piłkarzy ekstraklasowego Radomiaka Radom. 61-latek podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu. Carver ostatnio trenował piłkarzy Lechii Gdańsk. Radomiak zajmuje 14 miejsce w tabeli ekstraklasy. Orzeł Łódź już myśli o kolejnym sezonie, ale ostatnie dni i zakończenie rozgrywek żużlowych było dobrym momentem na podsumowanie 2026 roku. Trener Maciej Jonder zapytany przy tej okazji o zawodnika, z postawy którego jest najbardziej zadowolony, bez wahania wskazał na Marcina Nowaka.
3: W tym roku pokazał, że jest takim silnym, pewnym naszym punktem w drużynie. Zdobywał te minimum 10 punktów w każdym meczu, także z niego jestem najbardziej zadowolony, ale cała drużyna dokładała punkty.
1: Szkoleniowiec Orła przypomniał też, że nie zawsze kluczowi są zawodnicy, którzy zdobywają najwięcej punktów.
3: Trzeba pamiętać, że w żużlu też mają znaczenia numery, z jakim jesteś rozstawiony. Kiedy zawodnik startuje, zaczyna z wewnętrznych torów, ma troszeczkę lepiej. Taką troszeczkę robotę w cieniu robi nam Szymek Szlabrowach.
1: Trener Jonder ma prowadzić drużynę także w przyszłym roku. Trzon zespołu ma zostać utrzymany, więc obydwaj przywoływani Polacy także mogą dalej ścigać się w barwach Orła. To tyle teraz, a po więcej sportu zapraszam na radio.łódź.pl.
0: Pogodna noc, a jutro będzie słonecznie z małym zachmurzeniem. Teraz na termometrach 16 stopni, w nocy temperatura spadnie do około 10, lokalnie jednak nawet do 5. A jutro termometry pokażą maksymalnie 21 stopni.

No to noc już pełni. Zapraszam na drugi akt naszej historii. Wyobraźmy sobie, że spoglądamy w gwiazdy tak głęboko, że sami czujemy się jak astronauci zawieszeni w bezkresie kosmosu. Zaczęliśmy mocno w 96 roku, czyli 30 lat temu. Ten kawałek z dnia na dzień podbił świat dzięki reklamie jeansów. A propos, ten akurat numer wszyscy znają, ale jakby coś, to zaraz po kołataniu jeszcze dzisiaj na fejsie spis piosenek z dzisiejszego wydania audycji. Wokal jazzmana z efektami przesterowania stał się symbolem ery 90-sowego futuryzmu. Kosmiczne uniesienia, bardzo proszę, oto kolejne.

I to kosmiczne uniesienie sprowadza nas z powrotem na Ziemię. Wprost w wiry surowych, emocjonalnych rozmów, bo nocą wypływają pytania, na które odpowiedzieć mogą tylko prawdziwi przyjaciele. Alice in Chains, perła sceny z Seattle i absolutny klasyk z nakręconego w 1992 roku filmu Singles. No tak, a na fejsie okazuje się, że o kościach dziś raczej mówić nie powinienem, bo Edyta ze złamanym łokciem, jak to mi powiedziano, Radial Head Bone, pielęgniarz nie docenił mojego odwołania do Radiohead, nie wiem zupełnie czemu. No a Radial też może być odniesieniem do radia, także... Ta burza się nie kończy.

A po burzy przychodzi jeszcze większa burza. Wszyscy jesteśmy zbudowani z gwiezdnego pyłu, co prawda. Powracamy do tej myśli, siedząc wokół dogasającego paleniska i mając nadzieję, że to tylko palenisko, a nie cała planeta. Niezwykle klimatyczne i bardzo apokaliptyczne brzmienie z pogranicza alternatywy i showgazu. Torschluss Panik, tak się nazywają, gwiezdny pył. Kuba napisał, zrobiłeś mi wieczór przypominając Babylon Zoo, dzięki, ależ nie ma za co. Weszliśmy z Torschluss Panik w strefę nowych pieśni, otwierając teraz nowy album bardzo gitarowych legend lat 90. Dinosaur Junior.

Several Got Away. Nostalgia gęstnieje, przypominamy sobie tych, których już z nami nie ma. Szanse, które uciekły, ale bez żalu, to po prostu część historii. Dinosaur Jr. i ich lider James Maskis to pionierzy alternatywnego rocka lat 80. No i przede wszystkim 90. Ściana przestarowanych gitar zawsze była ich znakiem rozpoznawczym i to połączona z takim bardzo melodyjnym i rozleniwionym wokalem. Down Near to 13. ich album, który ukazał się kilka tygodni temu i przynosi nam masę świetnych emocji.

put it down. Odłóż to. Odłóż zmartwienia, odłóż telefon, odłóż przeszłość. Zostaliśmy z Dinosaur Junior na jeszcze jeden solidny gitarowy zastrzyk prawdy i kolejny popis gitarowej maestrii Jay Maskisa. Put it down pokazuje, że z wiekiem ich muzyczna bezkompromisowość wcale nie wygasła. Byli weterani, czas na młodzież i to naszą.

to wstaje tylko lewą nogą, to też o mnie. Rozmowy stają się bardzo intymne. Przyznajemy się do słabości. Kto z nas nie czuł kiedyś, że pogubił jakieś części od zestawu zwanego życiem? Na szczęście najbliżsi pomagają nam je odnaleźć. Jędrzej Wise to wyjątkowy głos na polskiej scenie piosenki autorskiej i indie popu. Mówiłem o tym tydzień temu, że jest moim tegorocznym odkryciem obok Dildo Bagginsa. Jego teksty niezwykle słodko-gorzkie, takie bezbronne i każdy mógłby się z nią utożsamić. No to jeszcze jedna nowa jego pieśń. Spokojnie.

jeszcze jeden dzień. No bo nikt nie chce, żeby ten czas razem się skończył. Niczym Piękna i Bestia. Jędrzej Wise i Ofelia. Absolutna perełka połączenia. Taka dziwna, ale jednak harmonia głosów. Wracamy do zapowiadanej godzinę temu nowej płyty Alabama Shakes.

Tight to You, ponownie Alabama Shakes. Bliskość to więź. Jesteśmy związani nie łańcuchem, a miłością, przyjaźnią, zaufaniem. Pieśń pokazuje nam delikatniejszą, taką zmysłową stronę Alabama Shakes, ale z zadzierną gitarą. Wokal Brittany potrafi przejść od szeptu do potężnego soulu rockowego krzyku w ułamku sekundy. A trzeci album studyjny Alabama Shakes zatytułowany jest I Must Be Dreaming i to powrót po 11 latach. No to zagrają nam raz jeszcze.

Oj tak, muzyczny majstersztyk, Waist Deep, zanurzamy się po pas w tych emocjach, żadnego brodzenia przy brzegu, wchodzimy w te relacje na całość. A noc przejdzie nam w fazę eksperymentu z koncertową zapowiedzią. Nene Heroin.

Zamiast słów przemawiają instrumenty, elegancko, wręcz królewsko, ale bez sztywniactwa. Trójmiejska formacja Nene Heroin, która redefiniuje pojęcie współczesnego jazzu, łącząc go z psychodelią, post-rockiem, dubem i alternatywą. I taki jazz to ja rozumiem, a nie jakieś tam pitu. Postrojal, pokaz absolutnej wirtuezerii i muzycznego transu. Nene Heroin wystąpią za chwilę w Radiu Łódź, bo to już w najbliższą sobotę, 3 października. A skoro przy dęciakach dobrze spędza się noc, to bardzo proszę.

0: o fim do filme. Tchau.
1: Obrigado.
2: Ależ to jest numer. Kwintesencja mrocznego, otulającego stylu Morphine, Cocoon. No wszyscy zwijamy się w bezpieczny kokon. Ciemność za oknem, miarowe światło lampki i ten niski, hipnotyzujący dźwięk, który sprawia, że świat na zewnątrz przestaje istnieć. Amerykański zespół Morphine stworzył w latach 90. własny gatunek, zwany low rockiem. Niepowtarzalne brzmienie zespołu opierało się na dwustrunowym basie, właściwie tak, granym slajdem przez lidera Marka Sandmana, saksofonie barytonowym i perkusji i zero gitar. Mark Sandman zmarł tak, jak marzy każdy chyba aktor i muzyk na scenie. A teraz po latach niepublikowane i niedokończone nagrania zostały dokończone i ukazuje się w grudniu album Morphine. Tak, po tylu latach, super, super wieść.
3: Kołatanie przedsionków.
2: No to skoro zaczęliśmy dzisiejsze kołatanie od powitania jesieni, to skończmy pożegnaniem lata. Annie Clark, pionierka muzyki mówionej, w poruszającej, medytacyjnej podróży poprzez przemijanie pełne dostojnego piękna. Złożymy hołd temu wszystkiemu, co w nas jasne, lekkie i minione. Żegnamy beztroskę, taka elegia za straconym, zakończonym latem. Zbieramy się, zostaje w nas mały ślad, powidok tych pięknych chwil z uczuciem spokoju i pełnej harmonii. Mam nadzieję, że was zostawiam. I pamiętajcie, dbajcie o czas z najbliższymi, bez spinki i pośpiechu. Po prostu bądźcie. Dobrej nocy.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich wznowienie prac przy budowie łódzkiego tunelu średnicowego, początek procesu w sprawie śmierci harcerza podczas próby sprawnościowej na obozie we Wielkopolsce i pismo z pytaniem do władz Łodzi o dostępne na wypadek zagrożenia schrony. Środa będzie kolejnym słonecznym dniem w regionie. Ma być ciepło. Budowlańcy wrócili na plac budowy tunelu średnicowego w Łodzi. Prace wznowiono przy komorze rozjazdowej w rejonie dworca Łódź Fabryczna. Budowa tunelu została wstrzymana jesienią 2024 roku po zawaleniu części kamienicy przy Alei 1 Maja. Wznowienie prac to efekt porozumienia PKP Polskich Linii Kolejowych i Portu Polska, dzięki któremu Budimex dokończy brakujący fragment komory. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
1: Na placu budowy znów są pracownicy i sprzęt. Budimex dokończy tu budowę komory rozjazdowej, która jest potrzebna do połączenia tunelu średnicowego i tunelu kolei dużych prędkości z dworcem Łódź Fabryczna, mówi Diana Smakosz z Budimexu.
2: Aktualnie trwa przygotowanie platformy roboczej na potrzeby komunikacji i przygotowanie do rozpoczęcia wykopu. W perspektywie najbliższych miesięcy planowane jest rozpoczęcie prac żelbetowych.
1: Obecność pracowników na placu budowy komory rozjazdowej nie oznacza jednak samego wznowienia drążenia tunelu. To ma się wydarzyć dopiero w pierwszym kwartale przyszłego roku. Wcześniej trzeba m.in. naprawić tarcze maszyny TBM. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
0: Równolegle prowadzone są prace przy Alei Kościuszki, gdzie powstaje podziemny przystanek. Chodzi o to, aby jeszcze przed końcem roku przywrócić ruch na skrzyżowaniu Kościuszki z Zieloną.
3: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: W Wielkopolsce ruszył proces w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno. Sprawa toczy się za zamkniętymi drzwiami. Do tragedii doszło w ubiegłoroczne wakacje na obozie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. 15-latek w ramach harcerskiej próby miał przepłynąć jezioro w pław nocą w pełnym umundurowaniu i w butach na odcinku o długości 0,5 kilometra. Utonął. O szczegółach Maciej Szefer.
4: Oskarżeni o przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci zostali młody drużynowy oraz ratownik, którzy w chwili zdarzenia mieli 19 i 21 lat. Grozi im kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Prokuratura zarzuca obu oskarżonym, że nie zapewnili nastolatkowi odpowiedniej asekuracji. 2 miesiące temu sąd odrzucił wnioski oskarżonych o dobrowolne poddanie się karze. Dlatego przed wolsztyńskim sądem rozpoczyna się pełny proces. Z Wolsztyna Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Sąd w Wolsztynie utajnił proces przy braku sprzeciwu prokuratury. Sędzia uzasadnił tę decyzję interesem prywatnym pokrzywdzonego. Działacze ugrupowania Nowa Nadzieja Konfederacja pytają władze Łodzi o dostępne schrony. Jak mówią, oficjalna mapa, gdzie się ukryć, pokazuje nie tylko schrony, które spełniają warunki miejsc schronienia, ale także obiekty, które wymagają gruntownego remontu, piwnice i miejsca dostępne tylko w określonych godzinach, na przykład szkoły. Paula Poreda z Nowej Nadziei mówi, że ugrupowanie chce ustalić stan faktyczny, a chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców.
5: Będziemy dzisiaj właśnie składać pismo bardzo szczegółowe. Dotyczy przede wszystkim wyszczególnienia i jasnego wyszczególnienia, które schrony nadają się w tym momencie do użytku, a które są tylko oznaczone na mapie jako ewentualne do użytku po remoncie za kilka milionów złotych.
0: Przykładem ma być Andrzejów, gdzie na mapie zaznaczono obiekty, do których mieszkańcy nie mają dostępu, a klucze do nich ma zarząd lokali miejskich. Działacze pytają też, ile pieniędzy na schrony trafiło do Łodzi i co za nie zrobiono. Do łódzkiego zoo wraca Park Miliona Świateł. W tym roku będzie inspirowany Alicją w Krainie Czarów. Na trasie zwiedzania pojawią się świetlne scenografie i bohaterowie znani z opowieści Lewisa Carrolla, mówi współtwórczyni parku Wiktoria Kowalska.
6: Tegoroczny motyw to bajka inspirowana Alicją w Krainie Czarów. Przeniesiemy Państwa przez króliczą norę do świata pełnego kolorów, magii i śmiechu. Wystawa składa się z 200 instalacji świetlnych, a czas przejścia to około 60-90 minut.
7: Park Miliona Świateł w łódzkim ogrodzie zoologicznym będzie otwarty codziennie od godziny 17 do 21.

faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości,